Blackwater Holy Light przyjeżdżają do nas z Ameryki ze swoim połączeniem shoegazu z doomem, psychodelicznym rockiem i nawet dream popem. Wydały na początku tego roku nową płytę Not Here, Not Gone, pierwszą po przeprowadzce z Portland do Los Angeles, a więc w muzyce pań z Blackwater Holy Light powinno teraz być więcej słońca, ale tak wcale się nie stało i dobrze, że się nie stało. Przyjadą 12 maja do poznańskiego klubu pod Minogą. Abyssal, Carcinoma i Decadence zagrają razem 14 maja w Warszawie w Voodoo. Natomiast ukraińska grupa Cycka, proszę mi wybaczyć, ale chyba tak właśnie się to czyta, grupa grindowa, która wydała przed chwilą swój debiutancki album Shed's Gossip, przyjeżdża na całą trasę do Polski, proszę, odważnie. 14 maja w Lublinie, 15 w Warszawie, 16 wystąpią we Wrocławiu, a 17 w Krakowie. Pewnie się wybiorę, lubię takie granie.

0: fajne są te wielkie festiwale z dużymi nazwami, ogromnymi scenami, z tą imponującą produkcją, ale fajne są również te małe, lokalne inicjatywy, na których pokazać się mogą publiczności, ale też sobie nawzajem zespoły, które dopiero zaczynają albo które jeszcze nie były w stanie się odbić trochę wyżej, bo nie miały szczęścia, albo dlatego, że grają muzykę, która w danym momencie jest niespecjalnie modna. A zatem chętnie zaglądam i na takie koncerty i równie chętnie wspieram je w audycji. Więc jeżeli organizujecie takie małe, lokalne festiwale, dawajcie znać, będę o nich opowiadał, będę też grał muzykę, jeśli mi się spodoba. Hell and Fire Festival to jest właśnie taka mała, ale udała inicjatywa. Druga edycja imprezy pod tym szyldem będzie miała w maju dwie odsłony. 15 w Krakowie w garażu wystąpią Snake Eyes, Xenos AD, Caron i Mateo Colon. Natomiast dzień później Hellfire Festival przenosi się do legendarnej chorzowskiej leśniczówki i tam zagrają Xenos AD, Caron, Sempra, Unblessed, Divine, Blindfolded i Consumer. Czas na parę słów o trasie, która może być najciekawszym wydarzeniem maja. Furia gra kino. Co to dokładnie oznacza? Otóż zespół Furia rusza w Polskę z projektem, w którym za plecami grupy wyświetlane są filmy z archiwów Filmoteki Śląskiej, które przedstawiają Śląsk właśnie, jego historię, tę historię przemysłową, piękną, ale trudną, i Furia dostosowuje do tego, co widzimy na ekranie, swoje urocze piosenki. Z jednej strony jest to program zaplanowany, ale z drugiej strony może być tak, że każdy z tych koncertów będzie się trochę różnił. Zespół zostawia sobie pewien margines swobody na interpretację tego właściwie, co się tam wizualnie rozgrywa. Furia zagra kino w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek 15 maja, w Warszawie w Palladium 21 maja, dzień później w Gdańsku w Teatrze Szekspirowskim. W Łodzi w Monopolis 26 maja i ostatni koncert z tej serii odbędzie się w Krakowie w studiu 24 maja i jest to koncert, uwaga, zapowiadany jako pierwszy koncert polskiego metalowego zespołu w pełni imersyjny, co znaczy, że dźwięk będzie otaczał was zewsząd i że zatoniecie w nim, że was całych pochłonie. A zapowiadając tę Furię grającą kino, nie mogę oczywiście nie zagrać czegoś z materiału Guido, który został przez grupę nagrany na dole w kopalni.
1: Jasne przez tworze.

Teraz będzie brutalnie. Pyrexia, Scatology, Secretion, Czerń i Nekroprotokol. 17 maja, Warszawa, Hydrozagadka. Nieco mniej brutalnie, a nawet dużo mniej brutalnie. Grało się będzie w Chorzowie 19 maja na Stadionie Śląskim. Tam oczywiście przybywa Metallica. Nie będę wam grał Metaliki, nie muszę was zachęcać. Ci, którzy wybierają się na ten koncert, już dawno mają bilety. Ci, którzy się nie wybierają, mieć ich nie będą. Ale warto powiedzieć, że tym razem tej amerykańskiej mega gwieździe rocka, nie tylko metalu, towarzyszyć będą dwa bardzo dobre zespoły. Też duże, choć oczywiście w porównaniu z Metaliką to wciąż karły, a więc Gojira i Knocked Loose. Już Gojirę i Knocked Loose zagram z chęcią.

20 maja w Warszawie w klubie Voodoo wystąpi grupa Heave Blood and Die. Podobno opisywali, czytam tu w materiałach podesłanych przez organizatora, swoją ostatnią płytę jako nocne wędrówki po mieście z ciągle atakującymi światłami i nieustającymi atakami paniki. No nie jestem przekonany, czy zachęciłoby mnie to do wybrania się na koncert, ale na szczęście, zanim to przeczytałem, byłem już na koncercie Heave Blood and Die i to naprawdę świetny, oryginalny zespół, a zatem proszę mieć ich na uwadze. 23 maja w Chorzowie, w Leśniczówce, Warrant, ten niemiecki, zagra w towarzystwie Sphinx, Bestiality, Sex Mug, Genocider oraz Lead Injector. No muszę przyznać, że organizatorzy tej imprezy chyba dobierali je pod względem atrakcyjności nazw, ale muzyka w większości przypadków też nie najgorsza. Siła Gniewu, Part 3. Tak nazywa się impreza, która odbędzie się 23 maja w Poznaniu pod Minogą, a siłę swojego gniewu zaprezentują tam grupy Moloch, Letalis, Towards Hellfire i przede wszystkim reaktywowana legenda polskiego death metalu, zespół Damnation. No a Damnation nigdy dość. Posłuchajmy.

Pani smutków i ciężarów już zapewne wiedzą, że 23 maja w klubie Voodoo, a więc w Warszawie, odbędzie się kolejna edycja imprezy o nazwie Riders of Doom. Edycja czwarta. Gwiazdą będzie fiński Lord Vicar. To jest zespół na tej scenie, w tym środowisku znany i poważany. Do tego Włosi z Woko oraz grupy Hydra, Devil in the Name, Metalus i Engraver. Zapowiada się bardzo miły majowy wieczór. 23 maja w Gdańsku w Drizzly Grizzly i dzień później w Poznaniu w dwóch progach propozycja dla fanów black metalu. O ile się nie mylę, w maju nie są szczególnie przez organizatorów koncertów rozpieszczani, no ale tutaj ilość przechodzi w jakość. Wystąpią Dot Street, Lamp of

koniec maja dla mnie, mieszkańca Krakowa, to dobry koncertowy okres, bo 26 maja klub Hyde Park gościł będzie pana, który nosi pseudonim John Five. Ostatnio grał w Krakowie na znacznie większej scenie, w Tauron Arenie. Wtedy występował z Motley Crue. John Five grał też u boku Marilyna Mansona i u Roba Zombie, ale ma też karierę solową. Nie w tej skali oczywiście, w jakiej funkcjonują wcześniej wymienione nazwy. Za to na tych solowych nagraniach i tych solowych koncertach można posłuchać, jaki z niego miotacz. Przed Janem V w Krakowie wystąpi hardrockowa grupa z Wielkiej Brytanii, która nazywa się South of Salem. I również w Krakowie, również w Hyde Parku, dwa dni później, a zatem 28 maja, pojawi się kultowa amerykańska stoner metalowa formacja Acid King. Rzadki gość w naszych stronach, ale w muzyce samogęste.

Zbliżamy się do końca miesiąca, a zatem i do końca audycji. Warlord i Metal Law 29 maja w Goleniowie w Rampie. Również 29 maja, ale w Krakowie, w Gwarku wystąpi Severoth, ukraiński projekt black metalowy, czy właściwie ambientowo black metalowy. Zupełnie innego rodzaju muzykę, bo skoczny death metal gra zespół Trauma, jeden z

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nic straconego. To jest powtórka programu. Rozmowa polityczna w Trójce.
2: Państwa i moim gościem jest Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: Czy NATO zmienia się na naszych oczach?
3: Świat się zmienia na naszych oczach i wraz z nim NATO, czyli żeby utrzymać NATO i utrzymać silny sojusz atlantycki, musimy się bardziej postarać. Nawet nie tyle jako Polska, bo jako Polska to myślę, że my prowadzimy naprawdę wzorową politykę. Wydatki obronne, technologie, nowoczesność, drony. Mógłbym o tym całą godzinę mówić.
2: I pewnie nawet wtedy, gdy przedstawiciele rządu mówią o tym, żeby polityka europejska obronna się wzmacniała, też to nie szkodzi NATO.
3: Bo to są... No to na tym polega cały spryt tej polityki, mądrze rozumiany, to znaczy ma być ten filar amerykański, w Polsce szczególnie wyraźny. Mamy 10 tysięcy żołnierzy na naszym terytorium amerykańskich i to jest dobra współpraca wojskowa, także jeśli chodzi o wydatki, bo te podstawowe polskie wydatki z budżetu w dużym stopniu idą na zakupy w Stanach. To też jest rodzaj dodatkowej gwarancji, bo to też jest związek obronny, plus inwestycje amerykańskie w Polsce. Cieszę się z tej inwestycji, o której już trochę było mówione, czyli Pratt & Whitney w Rzeszowie, dawne WSK. Ogromna inwestycja na lata, produkcja silników, między innymi do Airbusa F-35. Więc mamy...

0: tych konkretów w relacjach polsko-amerykańskich dużo. To jest jedna linia. Druga, uruchomić Europę. To jest...
1: Premier Donald Tusk stara się jak może, no ale na
0: orka,
1: przykład...
0: Czasem powiedział orka na ugorze, ale z sukcesami. Już z jakimiś sukcesami, dlatego że to nie tylko my wydajemy te nasze środki, ale także są te pieniądze z programu SAFE. Tutaj mamy największy udział w Europie i za te pieniądze z kolei rozruszamy nasz przemysł. Czyli dawny centralny okręg przemysłowy, kilka województw, ale nie tylko. Nasz historyczny przemysł już oparty o nowe technologie. Premier mówił w tydzień temu w Rzeszowie, przemówienie trochę jeszcze myślę słabo wybrzmiało w mediach, a było moim zdaniem takim epokowym przemówieniem o tej armadzie dronowej, czyli pokazał premier też ten kierunek rozwoju, który wynika z ostatnich lat wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
1: No ale prezydenta, premier i rząd nie przekonali.
0: Nie wiem, co tam jest u prezydenta. Ciągle są niezadowoleni. Natomiast jeśli SAFE, to jest dziadostwo i zbrodnia, co robią dla naszego przemysłu, bo tego nie wytłumaczą ludziom przykładowo w Stalowej Woli, czy w Tarnowie, czy w tamtych okolicach, w naszych stronach, że zabrali im środki na rozwój. Bo to są pieniądze na obronę Polski, ale to są też pieniądze na rozwój tam na miejscu. To są pieniądze konkretne na to, żeby nie było bezrobocia, żeby rozwijały się nowoczesne technologie, żeby to nie była tylko tradycyjna produkcja, ale także przygotowanie się na obronę przed dronami, a także badania nad dronami, tak by one były efektywniejsze w przyszłości. Nowa wojna będzie wojną dronów, bez wątpienia.
1: I funduszu SAFE żadnych haczyków nie ma, czego dopatruje się strona prezydencka. Panie profesorze, to już wiemy, na to się zmienia na naszych oczach. My musimy pilnować właśnie, żeby zarówno Europa się budziła, no ale prezydent Donald Trump próbuje tę Europę ubudzić w nieco inny sposób.
0: Wie pani, gdzieś istota jest taka, że w gruncie rzeczy można powiedzieć, że o to samo nam chodzi. To znaczy, żeby Europę
1: inne,
0: obudzić, nie? Więc, bo my też wiemy i wiedzieliśmy to od dawna, że nasi partnerzy europejscy muszą więcej wydawać na obronę. Było jasne, że czasy wojenne minęły. Było też, to nie jest też tak oczywiście, że Stany nic nie zarabiają na obecności w Europie. Dużo zarabiają.
1: Nie byłoby ale, ich tu.
0: Ale to jest też prawdą i tu amerykańscy politycy mają rację, no, że od II wojny światowej wystarczająco dużo minęło, żeby Europa trochę więcej sama zadbała o siebie. Szczególnie, że Unia Europejska jest silnym podmiotem na wielu poziomach. Czyli my też jesteśmy za tym, żeby Europa więcej wydawała, żeby była w stanie się bronić, żeby prowadziła badania nad technologiami podwójnego przeznaczenia, czyli takimi, które służą i do wojny, i do celów cywilnych. I w tym względzie, można powiedzieć, kiedy rozmawiam z republikanami w Stanach, to ja się z nimi zgadzam. To tylko chodzi o... Dzisiaj wszyscy się koncentrują wokół o języku polityki, otoczenia administracji prezydenta Trumpa, który czasem jest taki krwisty. Inna sprawa, co zostanie z tego zrealizowane.
1: No właśnie, bo teraz obrywało się Niemcom.
0: Bo ja osobiście to uważam, że tak jak patrzę na historię ostatnich dziesiątek lat, to co chyba wczoraj krytykowali pisowcy, postawę pana premiera wobec tych zapowiedzi przeniesienia wojsk, zabrania wojsk z Niemiec, to moim zdaniem wielka dziecina da pisowska liczyć na to, że Amerykanie się pokłócą z Niemcami na zawsze, a my będziemy siedzieć i z tego odcinać kupony. To tak nie działa.
1: To na naszą korzyść to nie zadziała.
0: Każdy, kto zna politykę niemiecką i politykę amerykańską.
1: No bo tutaj pojawiły się głosy, że może te wojska trafią do Polski.
0: My w ogóle chcemy więcej wojsk amerykańskich i nasza współpraca w tej dziedzinie jest dobra, jest korzystna dla Pentagonu, oni to wiedzą, dlatego że to też finansowo jest korzystne. I z punktu widzenia bezpieczeństwa. Chcemy też przekształcenia części tych wojsk, które są w Polsce, z pobytu czasowego na stały. Więc to jest nasz stały postulat poza dyskusją. Natomiast jeżeli to ma być kosztem wyciągania wojsk z Europy, w sumie niedalekiej odległości od nas, bo z Niemiec, to nie zmienia sytuacji, dlatego że każdy żołnierz wyciągnięty dzisiaj z Europy Środkowej, a mówię tutaj także o Niemczech, to jest dobra wiadomość dla Putina. Bezpieczeństwo na koniec naszej części Europy jest jedno, niepodzielne. Nie ma czegoś takiego, że my będziemy bezpieczni, a Niemcy nie. No to tak, to jest dziecinne myślenie. No to znaczy infantylizm tej strategii robi na mnie wrażenie, muszę powiedzieć.
1: Panie profesorze, prezydent Trump słowa dotrzyma? 5000 bądź więcej, bo też takie słowa padły z jego ust?
0: Często prezydent Trump zmienia zdanie i w tej sprawie dla bezpieczeństwa Europy lepiej, żeby na razie zmienił zdanie, dopóki Europa się nie rozpędzi. A później zobaczymy, być może dojdziemy w Europie do takiego momentu, że Europa będzie w stanie w większym stopniu zadbać o siebie. Amerykanie będą bardziej na Atlantyku, tak jak kiedyś sobie to planowali, ale szybkie działanie w tym względzie byłoby złe dla nas, szczególnie dla wschodniej flanki NATO. I dlatego mamy właściwie strategię na każdy z wariantów. Dzisiaj Europa się jeszcze nie rozpędziła. Podstawą naszego bezpieczeństwa jest obecność amerykańska fizyczna w Polsce. Poprzez żołnierzy, poprzez duże inwestycje, poprzez zamówienia zbrojeniowe i to robimy. To jest część takiej twardej polityki rządu, więc tutaj nie ma żadnego to tamto.
1: Panie profesorze, Rosja ogłasza rozejm z Ukrainą na 8 i 9 maja, a Ukraina ogłasza rozejm z Rosją dziś od północy. Jak pan postrzega te kroki? Czy to doprowadzi do uspokojenia, zaognienia sytuacji?
0: Chciałbym, żeby był koniec wojny. Chciałbym, żeby Ruscy przestali bombardować cywilne cele i strategiczne obiekty na Ukrainie. I to jest no, taki normalny cel każdego normalnego człowieka. Dzisiaj niestety nie widać, żeby Rosjanie szli w tym kierunku. To są tylko takie geściki, jakaś gra z administracją prezydenta Trumpa, żeby pokazać, że coś tam robią. Dzisiaj to nie jest koniec wojny, ani to nie jest zawieszenie broni.
1: Właśnie 8-9 chcą po prostu świętować.
0: Oni po prostu chcą podkreślić swoją politykę historyczną, pokazać się jako ci, którzy walczyli z faszyzmem w sytuacji, kiedy dzisiaj prowadzą taką samą politykę wobec Ukrainy.
1: Na to święto wybiera się premier Słowacji. Jak pan ocenia ten gest? Wczoraj premier Donald Tusk, wracając z Armenii, powiedział, że takie dostrzega taką lekką zmianę pragmatyczną, jeżeli chodzi o premiera Słowacji. Już takie mocne słowa nie padły, ponieważ premier Słowacji rozmawiał też w Armenii z prezydentem Ukrainy. W co gra teraz Słowacja? Przejmuje pałeczkę po Wiktorze Orbanie?
0: Patrzmy. Nie. Słowacja to jest inna historia i ja też niedawno byłem na Słowacji jako szef Komisji Spraw Zagranicznych, rozmawiałem z szefem parlamentu, z moim odpowiednikiem, szefem Komisji Spraw Zagranicznych, z ministrem spraw zagranicznych. Widziałem, że oni są otwarci, tylko w pewnych rzeczach potrzebują wsparcia, także jeśli chodzi o na przykład bezpieczeństwo energetyczne i tak dalej. To są takie tematy, które my mamy załatwione. Jesteśmy więksi, wydaje nam się, że to jest łatwiej. Nasi partnerzy w grupie Wyszehradzkiej, czwórce Wyszehradzkiej potrzebują też czasami niektórzy z nich wsparcia i takich pozytywnych gestów. To będzie dotyczyło i Słowacji, i Węgier. Nasza polityka jest taka, żeby trzymać ich na zachodzie, zacieśnić tę współpracę wyszehradzką. Niebawem wybiera się też marszałek Sejmu na Słowację. Robimy dużo, żeby z sąsiadami, którzy się wahają albo którzy są pod naciskiem, żeby im dać trochę pola do gry.
1: No i premier mówił też, że zależy nam na tym, żeby Grupa Wyszehradzka stanęła na nogi.
0: To jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Nasze bezpieczeństwo będzie miało lepsze parametry, będzie go więcej, można tak powiedzieć, jeśli też w Europie Środkowej ci nasi partnerzy będą grali z nami w jednej drużynie. I tu my mamy dużo do zrobienia, bo gdzieś tam po cichu jesteśmy więksi. Większy ma większe zobowiązania. Ja tak myślę o polityce międzynarodowej. Nie żeby się puszyć, nie żeby pokazywać, o, co ja to nie mogę, gdzie ja to nie polecę. Tylko właśnie skupić się także na najbliższych sąsiadach, poświęcić im uwagę, zrozumieć ich motywację. To da efekt dla naszego bezpieczeństwa.
1: No właśnie takie słowa padały, że my możemy być też rzecznikiem ułatwienia, czy znowu znalezienia wspólnego języka w kontakcie Ukrainy z Węgrami. Możemy być rzecznikiem właśnie reaktywacji Grupy Wyszehradzkiej. Dużo tych ról mamy przypisanych.
0: Do tych pomysłów może być dużo, ale one się sprowadzają do jednego prostego pomysłu, ale takiego, nad którym pracujemy, czyli żeby konsolidować środkową Europę wobec ataków hybrydowych, informacyjnych ze strony Rosji. Nasi partnerzy muszą czuć, że nie są sami, że ktoś ich rozumie, bo też może łatwo to jakoś oceniać, czy nie wiem, przykładowo politykę Słowacji, czy politykę Węgier gdzieś tam z Hiszpanii, czy z Francji, bo jest dalej. My lepiej ich rozumiemy, wiemy, wobec jakich stoją wyzwań i gdzie trzeba im pomóc.
1: Nie jest pan zwolennikiem tego, żeby Andrzej Poczobut wracał na Białoruś? Mówił pan, że to nierozsądne, może nie w tej sytuacji?
0: Nie jestem, no bo po prostu martwię się o niego, bo nie mam złudzeń co do reżimu Łukaszenki. Ale ostatecznie Andrzej Poczobut będzie decydował. Na tym polega ta wolność. I także jego wolność, którą odzyskał. I trzeba się do tego odnieść z respektem. Dużo, jak sądzę, może zrobić z zagranicy, spoza Białorusi.
1: No właśnie, co mógłby Andrzej Poczobut na przykład tutaj z Polski robić dla sprawy Polaków?
0: To jest wielki człowiek, który dobrze czuje wspólnotę naszych stron. Kiedy go słucham, to mam wrażenie, że wciąż istnieje Wielkie Księstwo Litewskie i że i korona, i że mamy między sobą jakieś bardzo bliskie relacje i że rozumujemy nie w kategoriach tylko pomogę jednym, a drugich zostawię, tylko w kategoriach wspólnoty. To jest coś niesłychanego, co słyszę w wypowiedziach Poczobuta, jego głęboką świadomość, kim on jest i skąd on jest. Mówię o korzeniach jego osobistych i z tej pozycji on może dużo pomóc, bo on rozumie, że bezpieczeństwo jest jedno. To znaczy, że pomagasz dzisiaj Białorusinom, na przykład tym Białorusinom, którzy są poza Białorusią, to pomagasz też sobie. Że pomagasz dzisiaj obronić się Ukraińcom, to chronisz bezpieczeństwo Polski. Mało jest dzisiaj, czy może nie tak wielu jest dzisiaj ludzi, którzy tak to rozumieją. A on to rozumie w takich, można powiedzieć, historycznych ramach, a jednocześnie, taki paradoks, te ramy są super współczesne. Bo tak trzeba myśleć o bezpieczeństwie.
1: Wiadomo już, kiedy Andrzej Poczobut będzie w Sejmie, bo takie zaproszenie tuż po uwolnieniu opozycjonisty padło.
0: Nie wiem. Mam nadzieję, że jak najszybciej.
1: Zaproszenie jest otwarte, rozumiem. Tak. No. A w co gra Aleksandr Łukaszenka? Bo niektórzy postrzegali, że wypuszczenie właśnie między innymi Andrzeja Poczobuta to jest coś więcej właśnie niż tylko dogadanie się tych kilku stron, nie wiem, Polski, Stanów Zjednoczonych.
0: Poczobut to jest Łukaszenka. Łukaszenka to jest historia o dyktatorze, który przede wszystkim się martwi o to. Każdy dyktator jest na końcu taki sam. To znaczy martwi się o to, żeby sam przetrwał, o własne bezpieczeństwo, rodziny i o majątek zgromadzony. I to są motywy, którymi kieruje się Aleksandr Łukaszenka. Podstawowe. Takimi samymi kierował się Jaruzelski, kiedy ogłosił stan wojenny. Takimi samymi kieruje się Putin. To są zawsze bardzo podobne. Ci ludzie się troszkę siebie różnią, ale motywy takie same. Czyli można grać na tym, że on się obawia o siebie, że chce trochę więcej gwarancji, że nic mu się nie stanie, że włos mu z głowy nie spadnie. I wtedy można coś wynegocjować. Amerykanie dość dobrze to rozgrywają. Mają dużo doświadczenie z takimi modelami, że tak powiem.
1: Natomiast, ale to nie znaczy, że natomiast
0: jeżeli
1: Rosji
0: ktoś
1: nie ma
0: chce sobie robić złudzenia, że on nagle chce utworzyć, nie wiem, niezależną Białoruś, odciąć się od Rosji, to nie, dlatego że ostatnie lata szczególnie to jest zszywanie Białorusi z Rosją. Od strony formalnej Białoruś jest oczywiście oddzielnym państwem. Faktycznie już nie, bo czy służby, czy wojsko, czy wszystkie możliwe siłowe struktury państwa białoruskiego są już ściśle zlane z rosyjskimi. Losy Łukaszenki są powiązane z losami Putina. Nie miejmy w tej sprawie żadnych złudzeń. Ale to nie znaczy, że nie trzeba grać. Bo tam, gdzie chodzi o życie, tak jak chodziło o życie Poczobuta, ale też księdza Gawła z Rzeszowa czy innych z tej ekipy, myślę, że to jest jasne, że trzeba wtedy korzystać też z tych możliwości, też z tych słabości dyktatora.
1: No i tutaj akurat prezydent z rządem się dogadali, współpracowali. Tu nie ma podziału.
0: To była naprawdę długa akcja. Nie jestem do tego upoważniony, żeby o tym mówić, ale długi czas różne osoby na różnych polach, począwszy od ministra Siemoniaka, który chyba najmniej tutaj dostał pochwał, a...
1: Premier chwalił.
0: Nie, no pan premier chwalił, tak. Ale ja wspominam, bo mam świadomość dużej roli ministra Siemoniaka.
1: Pod koniec maja podpisujemy właśnie umowę strategiczną z Wielką Brytanią.
0: Taką. Bo już jeszcze jesteśmy na tym.
1: Jesteśmy jeszcze w internecie. Panie profesorze, no Wielka Brytania już poza Unią Europejską, ale my, na co zwrócił uwagę wczoraj premier Donald Tusk, chcemy być takim łącznikiem, czy takim rzecznikiem też, przyciągania Wielkiej Brytanii zarówno właśnie z powrotem do Unii Europejskiej, ale wzmacniania też tych kwestii obronnych z tym krajem.
0: Dzisiaj Wielka Brytania jest, czuje się częścią Europy, nie jest w Unii Europejskiej, ale od strony ekonomicznej Brytyjczycy dużo stracili na Brexicie. Jest w tej sprawie duża refleksja na Wyspach. Interesy strategiczne mamy wspólne. Podejście do ochrony przed Rosją wspólne. Jesteśmy na wspólnym kontynencie. Wielka Brytania jest dobrym łącznikiem ze Stanami i jest tradycyjnie mocnym partnerem w sprawach bezpieczeństwa w Europie Środkowej. To zawsze. Więc to wszystko powoduje, że dzisiaj relacje polsko-brytyjskie są szczególne i stąd ten traktat, który ma podkreślić kwestie obronne, tak jak traktat z Francją. Trzeba to widzieć w szerszym kontekście, jako taką układankę, siatkę tematów, które się, jak puzzle, które składamy, czyli tu Francja, tam Wielka Brytania, jako uzupełnienie, wzmocnienie powiązań wewnątrz Unii i wewnątrz NATO. Proszę zwrócić uwagę, to jest sprawdzona droga, na przykład Niemcy z Francją, Francja z Włochami, czyli relacje wewnątrz Unii i wewnątrz NATO, wzmacniane dodatkowymi dwustronnymi połączeniami.
1: A zwłaszcza, że ten traktat wpisze się w to umacnianie właśnie zdolności obronnych Europy, co jest właśnie niezbędne, żeby chociażby Donald Trump widział w Unii Europejskiej czy w państwach europejskich partnera dla siebie do dyskusji.
0: Dokładnie.
1: Panie profesorze, jutro w Baranowie Sandomierskim rozpoczyna się konferencja dotycząca polsko-ukraiński kongres historyczny. Zgromadzi 100 badaczy z Polski i z Ukrainy, by wspólnie rozmawiać o i przeszłości, i przyszłości zarazem.
0: By rozmawiać o badaniach historycznych, mi bardzo zależało, żeby odróżnić i oddzielić sprawy dotyczące ekshumacji, które mają dla mnie charakter humanitarny i po prostu powinny się dziać niezależnie od ocen historycznych, od badań historycznych. Badania historyczne powinny dotyczyć wszystkich epok i tak jest. Podczas tego kongresu spotkałem się. To największe takie wydarzenie. Można powiedzieć historyczne wydarzenie.
1: Pan weźmie w nim udział, panie profesorze.
0: Ja pojadę tam trochę też jako historyk przyjrzeć się temu, bo sam prowadziłem badania odnośnie relacji polsko-ukraińskich. Zależy nam na tym, żeby historycy, którzy badają relacje polsko-ukraińskie od czasów średniowiecza te relacje do w okresie współczesnym porozmawiali wspólnie. Jakie mamy zadania na przyszłość? Gdzie są dziury? Co trzeba dokładniej przepadać? Jaki jest program badawczy? To w sumie będzie bardzo profesjonalne wydarzenie, ale bardzo dobrze, że takie będzie. Tam będzie mało polityki, to będzie wydarzenie, które ma pokazać wspólnotę też badań, profesjonalnych badań historycznych, których tak bardzo wszyscy potrzebują. Także nie będzie to się koncentrowało tylko na konflikcie polsko-ukraińskim. Oczywiście o tym też będzie.
1: No właśnie, bo akurat Ukraina to jest taki kraj, gdzie historia z polityką nam się naprawdę miesza do tego stopnia, że czasami determinuje drugie.
0: Przepraszam, tak, że przerwałem. Do tego zapominamy, że też pomieszane są pozytywne wątki z negatywnymi. Bo pozytywne wątki tu mamy, to mamy na przykład współpracę za czasów Piłsudskiego, to jest współpraca Solidarności i Ruchu, to są historie rewolucji ukraińskich, współczesnych, w których
1: zwykle
0: Polacy bardzo pomagali.
1: Zwykle na te ciemne strony, prawda? Zwracamy uwagę.
0: A więc ja bym chciał, żeby było i o tych pozytywnych elementach, i plan wspólnych badań też na przyszłość, żeby z tego w tym sensie powstawała przyszłość, na uniwersytetach, w akademii i tak dalej, ale też, żeby podyskutować o problemach badawczych dotyczących konfliktu polsko-ukraińskiego. Czy to tego z Lwów, już troszeczkę faktycznie historyczny problem się zrobił, kiedyś to był gorący temat. Mówi o wojnie polsko-ukraińskiej z 18 roku o Lwów. Czy to konfliktu z lat 43-47 poprzedniego wieku, którego częścią jest zbrodnia wołyńska. O tym też będą na pewno rozmowy. Ale cieszę się, że wreszcie udało się oddzielić kwestię ekshumacji. Nikt nie mówi, będziemy mogli postawić krzyż zmarłym, jeżeli się dogadamy co do interpretacji historii.
1: Nie, teraz już
0: to
1: oczywiste. Także
0: teraz jest to oczywiste i obok. Nie? Znaczy, możemy się dogadać o historię, możemy nie, możemy mieć wspólny pogląd, oddzielny, ale zmarłych szanujemy tak czy owak.
1: Panie profesorze, pan przygotowuje też konferencję, dużą konferencję, która w Gdańsku pod koniec czerwca odbędzie się w związku z odbudową Ukrainy, prawda? To już piąta tego typu konferencja, po raz pierwszy w Polsce.
0: Pierwszy raz poza grupą G7. To jest owoc naszych zabiegów, mojego zespołu, pani minister Elizy Zajdler. Chodziło o to, żeby to wydarzenie, które jest ważne dla europejskiego i polskiego biznesu, umiejscowić w Polsce.
1: Bo to zawsze były takie głosy, żeby my tu wspieramy właśnie militarnie, humanitarnie Ukrainę, natomiast niektórzy się obawiali, że gospodarczo nam, prawda, że ta pomoc Ukrainie nam odjedzie. Nie odjedzie.
0: Ale nie odjedzie, dlatego że po pierwsze słyszymy wczoraj chociażby zapowiedź bardzo dużej inwestycji polskiej na Ukrainie. Po drugie znamy dane i wiemy, że dzisiaj mamy rekordowy eksport na Ukrainę. Po trzecie, mamy uruchomione programy, dzięki którym polski biznes, jeżeli tam jeszcze nie funkcjonuje, może próbować się zagnieździć na Ukrainie. Bank Gospodarstwa Krajowego ma takie programy. To jest owoc naszych ostatnich 2 lat, także mojego zespołu, a może przede wszystkim, że przy współpracy z różnymi ministerstwami, bo my nie jesteśmy ministerstwem. Moja rola jest zabiegać o to, żeby ministrowie mieli czas na to, uwagę, żeby skoordynować działania kilku ministerstw, parlament. Czasami były potrzebne zmiany ustawodawcze, żeby polscy przedsiębiorcy mogli korzystać z europejskich środków na inwestowanie na Ukrainie. Ale krótko mówiąc, chodzi o to, żeby nikt nie peplał potem, że będzie jak z Irakiem, jak z odbudową Iraku. No to ja mogę już dzisiaj spokojnie powiedzieć, nie będzie, bo to już się zaczęło dziać.
1: Czego pan oczekuje po tej konferencji gdańskiej?
0: No wie pani, konferencja jak to konferencja. To znaczy ona jest zawsze przede wszystkim po to, żeby podtrzymać jakiś temat na, jak to się mówi, na agendzie. żeby nam te sprawy nie uciekły. Ale ta konferencja faktycznie, ona ma światowy charakter. Będzie bardzo dużo osób, kluczowych osób politycznych i biznesowych z całego świata. Już mniej więcej wiem, co będzie, więc...
1: A kto będzie na przykład ze świata polityki?
0: Będą kluczowi przywódcy europejscy i nie tylko, dlatego że tak wygląda ta konferencja. Ale w tle biznes. Łącznie tysiące osób w jednym miejscu przez 3 dni. I faktycznie ta konferencja jest bardzo praktyczna. Ona się charakteryzuje podpisywaniem licznych umów, zobowiązań, które będą korzystne dla relacji polsko-ukraińskich, także po prostu konkretnie dla polskich pracodawców, którzy chcą działać na Ukrainie.
1: A teraz zapytam pana jako polityka. Panie profesorze, jak pan patrzy na działania prezydenta w sprawie napisania, zmienienia obecnej konstytucji?
0: No jakaś ściema chyba, nie? Bo to tak nie widzę w tym jakiejś prawdziwej determinacji. Gdyby była, prezydent przestrzegałby obecnej konstytucji, testował ją w ten sposób i proponował jakieś zmiany. Prezydent ma politykę, nie przestrzega konstytucji, prowadzi podobnie jak Andrzej Duda, ale jeszcze bardziej rodzaj strajku konstytucyjnego. To jest sprzeniewierzenie się konstytucji, to jest poważna rzecz, że prezydent jej nie realizuje w wielu aspektach.
1: Bo mu się nie podoba i dlatego chce mieć nową.
0: No, ale podejście do prawa takie, że jak się komuś nie podoba, tego nie realizuje, zemści się także na prezydencie. To zawsze, to karma wraca. Ja mu źle nie życzę, ale karma wraca. Więc opowieści o nowej konstytucji są tylko taką zasłoną dymną, moim zdaniem.
1: Nie spodziewa się pan efektów owocnych po radzie, którą prezydent do spraw nowej konstytucji powołał?
0: Nie myślałem o tym, szczerze mówiąc. Myślę, że ten temat jest trochę za bardzo podbijany. No, jeżeli pani mnie pyta, to ja muszę odpowiedzieć. To szczerze mówiąc, tam kilka osób widzę powołanych, tak, że... głównie z PiS-u to są osoby i powiedzieli, że coś za kilka lat będzie. No to...
1: W 2030 roku.
0: No właśnie.
1: Jest pan ciekawy, co w tym roku będzie w 2030?
0: No, wrócimy do tematu w 30 roku.
1: Myśli pan, że już nie będzie do czego wracać? A mówię a propos napisania powiedzieć? Nowej konstytucji.
0: Myślę, że wtedy będzie polityka inaczej wyglądała i świat będzie inaczej wyglądał. Także oni głowę zawracają.
1: Czyli to jest tak naprawdę wrzucenie kolejnego...
0: No, czymś trzeba nas zająć, żebyśmy rozmawiali też w wywiadach o czymś, nie?
1: A ktoś powinien wziąć w tym udział, w tych pracach nad nową konstytucją, pana zdaniem?
0: Naprawdę nie mam tego przemyślanego. Znaczy nie widzę jakiś... Równie dobrze ja mogę założyć jakiś zespół konstytucyjny. Każdy... Prezydent nie ma tu jakiejś... Prezydent nie ma, jak się dobrze zastanowić, jakiejś szczególnej prerogatywy, żeby zajmować się pisaniem nowej konstytucji. Prezydent ma obowiązek natomiast przestrzegać obowiązującej konstytucji i prawa. I ludzie na to patrzą i chcą, żeby każdy był tak samo zobowiązany do przestrzegania prawa.
1: I za to prezydent w 2030 roku będzie rozliczany, a nie za nową konstytucję.
0: I za to będzie go rozliczał naród i za to Pan Bóg na sądzie ostatecznym, czy dawał dobry przykład przestrzegając prawa. Bo jemu się wydaje, że konstytucja to zabawka.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo, i miłego dnia życzę, panie profesorze.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli.
3: Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji i Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Czy pani widzi potrzebę zmiany polskiej konstytucji?
5: Tak, widzę. Jest kilka luk, w których trzeba było na pewno polską konstytucję poprawiać i my akurat jako Konfederacja, no nawet już pierwszą propozycję takich zmian konstytucyjnych zaproponowaliśmy w 2020 roku w tezach konstytucyjnych w kampanii w wyborach prezydenckich, więc my widzimy potrzebę na pewno zmiany konstytucji, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że no nie ma większości konstytucyjnej i na pewno w tej kadencji tej większości nie będzie. Czy będzie w kolejnej, tego nie wiem. Natomiast są na pewno obszary, w których trzeba konstytucję poprawić, są luki. My nie mamy w Polsce ani systemu kanclerskiego, ani systemu prezydenckiego, czy no systemu, gdzie jest silna pozycja premiera. Mamy hybrydowy i on się no w takich kryzysowych sytuacjach po prostu nie sprawdza.
4: Ale dołączacie do tej inicjatywy prezydenta?
5: Jeśli takie zaproszenie się pojawi, to na pewno dołączymy, bo my jesteśmy zwolennikami współpracy. Natomiast nie wiem dokładnie, czy takie zaproszenie wpłynęło, czy nie wpłynęło, bo ja mam trochę poczucie, że kancelaria prezydenta po prostu na ostatnią chwilę, na tego 3 maja chciała coś zaproponować. najbardziej to wszystko jest nieprzygotowane, nieprzemyślane. Chyba ten skład też do końca nie jest przygotowany, nie jest zamknięty. Na szybko chyba inicjatywa nie do końca dobrze przemyślana.
4: Wojciech Czuchnowski pisał wczoraj w Gazecie Wyborczej, że Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja oficjalnie zapewniają, że nie mieli żadnych związków z Zonda Krypto, ale według naszych źródeł, według źródeł Czuchnowskiego, kryptoafera bardzo osłabiła pozycję Przemysława Wiplera w Konfederacji, to prawda?
5: Poseł Wipler w tej początkowej fazie wyjaśniał te wszystkie swoje związki z Zonda Krypto. Ja w ogóle nie znam ani tej kryptogiełdy, ani się tymi sprawami dotyczącymi kryptowalut w Konfederacji nie zajmuję. Takie zdarzenia jak te wpłaty no po prostu nie powinny mieć miejsca. Natomiast jeśli są podejrzenia dotyczące złamania prawa, no to tutaj czy pan premier, czy koalicja rządząca, czy wszyscy, którzy jakieś zarzuty formułują wobec Konfederacji, no to powinni złożyć zawiadomienie do prokuratury. Natomiast to, co chyba powinno nas w pierwszej kolejności najbardziej martwić, to fakt, że pan premier przez wiele tygodni chciał tą aferę z Zonda Krypto wykorzystać na potrzeby polaryzacji politycznej, tylko chyba sam pan premier nie spodziewał się, jakie nadużycia są związane z całą tą kryptogiełdą. Ja nie jestem posłem krajowym, więc ja nie wiem, co było na tym niejawnym posiedzeniu Sejmu. Ono chyba było w listopadzie czy w grudniu, kiedy ta pierwsza ustawa przychodziła, więc ja nie mam też pełnej wiedzy, jak to wyglądało wewnątrz, natomiast zdaję sobie sprawę, że być może gdyby zastosowano lepsze działania ze strony służb, ze strony pana premiera, to być może jakąś część dokumentów czy środków finansowych udałoby się zatrzymać. Natomiast okazuje się, że tutaj no, prokuratura chyba nie zadziałała w odpowiednio szybki sposób w momencie, kiedy Przemysław Kral złożył takie długie oświadczenie, gdzie właściwie przyznał się do oszustwa wszystkich tych, którzy swoje środki finansowe inwestowali na tej kryptogiełdzie. No i tutaj powinno być natychmiastowe działanie prokuratury. Okazuje się, że prokuratura nie działała, bo prokurator był na urlopie. To na pewno woła o pomstę do nieba.
4: Sugeruje pani, że Donald Tusk albo w ogóle prokuratura trochę pozwoliły Zonda Krypto się wykrwawić, żeby zgarnąć na tym polityczne punkty.
5: Można było zabezpieczyć dokumenty, a te dokumenty były niszczone. Z dnia na dzień zwolniono pracowników Zonda Krypto. Być może w momencie, kiedy pan premier pozyskał jakąś wiedzę od służb, prokuratura powinna od razu zacząć działać, a nie w momencie, kiedy dokumenty są zniszczone, Przemysław Kral wyjechał albo w ogóle go w Polsce nie było, a użytkownicy zostali po prostu oszukani.
4: Na koniec chciałem jeszcze panią zapytać o decyzję Donalda Trumpa o relokacji z Niemiec 5 tysięcy, a nawet i więcej żołnierzy amerykańskich.
5: Mnie z perspektywy Polski bardziej martwi wypowiedź premiera Tuska, który bardziej wspiera nieistniejącą europejską solidarność. Nigdy nie było europejskiej solidarności, natomiast my powinniśmy w pierwszej kolejności zabiegać o nasze bezpieczeństwo i mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i w kontekście bezpieczeństwa, i w kontekście utrzymania poprawnych relacji. A akurat kanclerz Merz swoją nieroztropną wypowiedzią po prostu będzie ponosił takie skutki i raz, że wycofanie tych żołnierzy.
4: To jest też głębsze pytanie, to znaczy, czy zawsze mamy się kryć w język w obawie przed Donaldem Trumpem, ale musimy to pytanie zawiesić.
5: To nie dotyczy relacji z Donaldem Trumpem, tylko dotyczy tego, czy w jaki sposób mamy zabezpieczać polskie bezpieczeństwo. I naszym najważniejszym sojusznikiem w zakresie bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone.
2: W Polskim Radiu powiedzieli
3: Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość, i Karol Surówka.
2: Rozmowa dnia.
6: Czy będzie pan członkiem któregoś ze stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości, Rozwój Plus, albo to drugie podobno się będzie nazywało Po Pierwsze Polska?
7: W Prawie i Sprawiedliwości jest wiele stowarzyszeń. Jesteśmy szerokim obozem politycznym. To jest taki duży namiot, w którym mieszczą się oczywiście politycy o
6: konserwatywnych
7: przekonaniach.
6: To jest chyba pojęcie Ronalda Reagana. Szeroki namiot po prawej stronie, z którego wykorzystacie.
7: Więc wiele jest stowarzyszeń.
6: Natomiast a pod tym namiotem nie robi się nerwowo, gdy powstaje kolejne stowarzyszenie?
7: Najważniejsze jest to, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni, jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości, że przywództwo prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest przywództwem, które się sprawdza.
6: Stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego, jeżeli było ultimatum ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale mimo wszystko utrzymał się Mateusz Morawiecki, pozostał przy tej swojej inicjatywie. Czy to nie osłabiło prezesa?
7: Pan prezes przestrzegał przed wszelkimi próbami tworzenia partii w partii, czyli przed tym, żeby w jakikolwiek sposób zachwiać jednością. No i nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest zjednoczone, jeżeli chodzi o cel, a tym celem jest odsunięcie złego rządu Donalda Tuska.
6: Czy możemy potwierdzić, że powstanie stowarzyszenie wokół Przemysława Czarnka? Na razie to jest informacja, którą podają media, ale rzeczywiście będzie takie stowarzyszenie?
7: Stowarzyszeń będzie jeszcze bardzo wiele.
6: A do któregoś z nich się pan premier zapisze?
7: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości od powstania Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej byłem w Porozumieniu centrum, to moja droga polityczna. Ja się koncentruję na tym, żeby utrzymać, zachować jedność, bo tylko w ten sposób możemy odsunąć od władzy Donalda.
6: Czy jest pewna nerwowość związana z układaniem list? Słyszę od polityków Prawa i Sprawiedliwości o pewnej obawie, że jeżeli by się potwierdziły obecne sondaże, no to będzie grupa posłów z dalszych rzędów, która nie znajdzie się w przyszłym parlamencie.
7: Zawsze powtarzam dwie rzeczy. Po pierwsze, że system Donta promuje duże ugrupowania. Stąd pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości wszyscy mają szansę, jeżeli oczywiście tak zdecydują wyborcy. I po drugie, co też jest istotne, sondaże w ubiegłym roku pokazywały, że za chwilę Sławomir Mentzen wyprzedzi Karola Nawrockiego. A do drugiej tury przeszedł Karol Nawrocki i wygrał te wybory.
6: Nie wszyscy są tak pewni jak pan premier.
7: Wygraliśmy w roku 2025 i teraz zabiegamy o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, przestrzegając również przed głosowaniem na małe ugrupowania. Ja stawiam taką tezę, że głosowanie dziś na przykład na partię Brauna oznacza głosowanie na Tuska, dlatego że są to głosy zmarnowane. Zachęcam do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość.
6: Czy powinniśmy skorzystać na tym sporze na linii Waszyngton-Berlin i zabiegać o to, żeby te 5000 żołnierzy wycofanych z Niemiec trafiło do Polski? Premier, zapytany o decyzję Donalda Trumpa, powiedział, że my potrzebujemy obecności amerykańskiej nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach, bo to służy polskiemu bezpieczeństwu. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać, powiedział premier.
7: Powinniśmy, dlatego że powinniśmy patrzeć na to, co dzieje się w naszym kraju pod kątem naszego bezpieczeństwa. To my jesteśmy zagrożeni, bo za naszą wschodnią granicą, a nie za wschodnią granicą niemiecką, toczy się wojna. Tylko Stany Zjednoczone mają siłę taką, żeby realnie odstraszyć agresora. Nie Niemcy, nie Unia Europejska.
6: Tylko Donald Trump mówi w kolejnym wywiadzie dla Telegraf: nigdy nie wierzyłem w NATO. To kolejna już wypowiedź krytyczna wobec NATO. Czy nie powinniśmy zastanawiać się nad planem B, czyli nad scenariuszem, kiedy zostaną nam właśnie tylko ci europejscy sojusznicy?
7: My już ćwiczyliśmy ten schemat w 1939 roku.
6: Tak samo zachowaliby się ci sojusznicy, Francuzi, Brytyjczycy?
7: Przecież Francuzi, Brytyjczycy w 1939 roku wypowiedzieli wojnę Niemcom, prawda?
6: Ale tylko dziś zachowaliby się tak samo?
7: Nie mieli siły, żeby się Niemcom przeciwstawić. Dziś Europejczycy siły nie mają, żeby się przeciwstawić Rosji. Polska powinna budować siłę Wojska Polskiego poprzez relacje ze Stanami Zjednoczonymi. My, kiedy rządziliśmy, przezbroiliśmy Wojsko Polskie w broń amerykańską, w broń koreańską, kompatybilną, bo koreańska jest kompatybilna z amerykańską. Potencjał amerykański jest gigantyczny. Wystarczy spojrzeć na akcje, czy to w Wenezueli, czy to w Iranie. Te akcje pokazują sprawczość sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. A jaką sprawczość ma Europa? Pokazała interwencja na Grenlandii.
6: Pan premier widzi sprawczość, inni widzą chaos w polityce międzynarodowej, w Iranie, w Wenezueli.
7: Żołnierzy niemieckich poleciało polskim samolotem cywilnym na Grenlandię. To była taka demonstracja siły.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: Autopromocja.
1: Czy słusznie nazywamy maturę egzaminem dojrzałości i czy weryfikuje ona wiedzę i umiejętności najpotrzebniejsze w dzisiejszym świecie? Porozmawiajmy. Czekam na Państwa dziś po 11.
2: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Anna Kowalczyk.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie.
4: Dobry wieczór, nazywam się Krzysztof Łoniewski. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterką tego odcinka będzie Sofia Lebiediewa. Dzień dobry, Sofia, dobry
5: Dzień
4: wieczór.
5: Dobry. Ale mam nadzieję, że nic nie będę musiała robić bohaterskiego.
4: No nie, mogę powiedzieć gościnią, wolałabyś?
5: Nie, absolutnie wszystko mi jedno, bardzo ładnie, dziękuję.
4: Ale słyszą państwo, że będę tutaj zaczepiany, trochę to źle powiedziane, natomiast muszę pilnować się z tym, co mówię, bo każde słowo może być tutaj zaraz wyciągnięte
5: dobrze
4: na tapet.
5: Nieźle, odebrałam, tylko dobrze odebrane.
4: Dobry wieczór, Sofia. Jeszcze
5: dobry
4: raz.
5: Wieczór.
4: Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla nas czas, bo niełatwo cię złapać, to po pierwsze. Po drugie, no myślę sobie, że większość osób kojarzy cię po prostu z Instagrama, z Facebooka, przez twój nick. Przypomnij, jak on się nazywa?
5: Ach Polskie. A X się pisze po polsku. Natomiast ta X mała odpowiada za wskazanie mojego kraju pochodzenia, a pochodzę z Ukrainy i X to jest H po prostu, więc to jest Ach Polski.
4: Mm-hmm. Kiedy przyjechałeś do Polski?
5: Kiedy? Tak myślałam, że się zacznie od przeszłości.
4: No wiesz, ja jestem historykiem, lubię po kolei.
5: Po kolei, czyli na koniec rozmowy będzie o przyszłości?
4: Też.
5: Tak? Tak masz zaplanowane?
4: Nie, no zobaczymy, jak się potoczy rozmowa.
5: Ale to często jest, prawda, że najpierw skąd, dokąd, później co teraz i później jakie są plany?
4: Trochę tak, często tak nas uczą, wiesz? Trochę tak nas uczą generalnie chociażby pisać rozprawki. Ma być wstęp, rozwinięcie, zakończenie z jakimś takim wyjściem na przyszłość na przykład.
5: Ciekawe. Linearne wszystko.
4: Linearne, tak.
5: A nie wszystkie sprawy są linearne.
4: No pewnie, że nie.
5: Muzyka na przykład nie jest tu i teraz. A ty mnie zapytałeś o coś innego.
4: Zapytałem cię o to, kiedy przyjechałeś do Polski.
5: Ach, koło... Nie, ja jestem strasznie słaba w liczeniu. Mhm. 10, 11, 12 z przerwami. Coś takiego. Dawno to. 1/3 mojego życia, tak myślę.
4: Mhm. Jesteś bardzo młodą osobą. Przyjechałaś do Polski, żeby studiować?
5: Nie. Mhm. Przyjechałam do Polski.
4: Będę cię pytał o takie rzeczy dość prozaiczne, choćby dlatego, że myślę, że wiele osób to interesuje. Tych, które śledzą twoje nagrywki w mediach społecznościowych, pewnie chcieliby wiedzieć więcej. Ja także, więc jak będę zbyt wścibski, to mi przerwę. Powiedz, że nie odpowiesz na to pytanie i tyle.
5: Nie, bardzo chętnie, ale tak myślę, że to chyba w ogóle tak jest w interakcjach międzyludzkich. Chcemy tak jakoś umiejscowić tą osobę wśród znanych sobie wydarzeń, słów. Prawda? Dlaczego przyjechałaś? Zazwyczaj się przyjeżdża w takim wieku jak ja na studia albo...
4: Do pracy.
5: Do pracy. Ja przyjechałam na misję. Niestety. Niestety. No, może nie, tak się zdarzyło, ale teraz już nie uprawiam żadnej misji i mam takie podejście antymisyjne wręcz. Ale wtedy byłam bardzo mocno wierzącą osobą i przyjechałam na misję na Woodstock. Więc coś takiego. Tak, ale później też studiowałam po kilku latach. Studiowałam język niemiecki.
4: Czyli germanistykę?
5: Germanistykę, tak.
4: I jak się odnajdujesz w języku niemieckim? Skoro studiowałeś germanistykę, to rozumiem, że lubisz ten język. Ja też należę do tego grona.
5: A powiedz więcej o swojej miłości do niemieckiego.
4: Wiesz co?
5: Jak to było?
4: No wiesz co, trafiłem na język niemiecki w szkole średniej. To był mój drugi język. Potem na tyle mi się spodobał, że poszedłem, bo jestem z Warszawy, uczyć się też go do Instytutu Goethego. Więc szło mi coraz lepiej, wiedziałem coraz więcej. Trochę w kontrze do tych wszystkich, którzy uczyli się dużo mocniej angielskiego. Potem na studiach dostałem propozycję, właśnie sam aplikowałem, żeby pojechać na Erasmusa do Berlina, co było dla mnie super wydarzeniem, bo to był początek, wiesz, XXI wieku, jestem od ciebie sporo starszy, więc to nie była taka Polska, jak jest dziś. Wyjazd do Niemiec był wyjazdem nieco w nieznane, ale też w coś, co fascynuje. Tam było inaczej na początku XXI wieku, zwłaszcza w Berlinie, więc to była taka szkoła życia. Ja chyba lubię Niemców też po prostu za takie uporządkowanie, za to, że wszystko jedno wynika z drugiego, że tam ułatwiasz sobie życie, a nie utrudniasz. Może trochę i gloryfikuję. Potem też poznałem ich wady, ale nie wiem, mam serdecznego przyjaciela, który mieszka w Berlinie, Wojciecha Szymańskiego, który kiedyś tu pracował w Trójce i uważam, że mówił najpiękniej z nas wszystkich w języku polskim, do tego pięknym głosem chłopak z Katowic, więc zawsze mam też, słuchaj, taki zwyczaj, że przynajmniej raz w roku go odwiedzam. On jest związany z Niemką, mają cudowną córeczkę. Mam przyjaciół na ścianie zachodniej, w miejscowości Gubin. Po drugiej stronie Nysy Łużyckiej już jest Guben, więc to tak naprawdę jest jedno miasto przedzielone rzeką i tam też u nich bywam, więc jak jestem u nich, to za moment jestem też w Niemczech. Lubię tą niemiecką energię.
5: Ciekawe. Lubię niemiecką energię.
4: Ale to ty mnie zaczynasz to, wiesz, rozpytywać, a to ja ciebie powinienem.
5: No, ale rozmawiamy. No. Ciężko rozmawiać.
4: A ty lubisz? Lubisz język niemiecki?
5: Ja z niemieckim... To był troszkę przypadek.
4: Mhm. Na germanistykę idzie się przez przypadek?
5: Przez przypadek.
4: Naprawdę?
5: No, w twoim przypadku? Nie. W moim przypadku przypadek. Zawsze chciałam na polonistykę oczywiście, ale wszyscy mnie strasznie odradzali. Nie idź na polonistykę, nie ma przyszłości, po co cię to? A ja taka raczej byłam uległa. I uległam. Ale chciałam jakiś inny język, a tam był tylko angielski i niemiecki. Na tym uniwersytecie, który był najbliżej mnie. No a kto by chciał angielskiego? Angielski tak jest, prawda?
4: No tak, wszyscy mówią po angielsku.
5: A niemieckiego w ogóle nie znałam. W ogóle. A przywołało mnie tak, że tam było, że od podstaw. Natomiast kiedy już się dostałam, to się okazało, że od podstaw znaczy, że już matura zdana po niemiecku.
4: Taka podstawa, tak?
5: To taka podstawa, tak. Moją podstawą było Eins, zwei, drei, z tym, że nie byłam pewna, gdzie się kończy ein czy eins, nie wiem.
4: To już teraz wiesz, eins.
5: Tak. Więc nie wiedziałam nawet tego. No, ale udało mi się. Nawet dostawałam później stypendium rektorskie za dobre wyniki w nauce. Jakoś udało mi się ten język. No, nie wiem, czym. W stosunku do języka w ogóle chyba nie należy mówić, że się nauczyło, bo to przecież się nie da nauczyć do końca obcego języka.
4: Wiesz co, ja mam wrażenie, że ty się nauczyłaś tego polskiego niemal do końca.
5: To tylko wrażenie. Za chwilę, jak troszkę dłużej porozmawiamy, to będziesz słyszeć moje błędy, moje zaciąganie, jakieś niepewności, wątpliwości.
4: Zaciągania nie słyszę. Słyszę taki delikatny akcent wschodni. Natomiast równie dobrze mógłby być ten akcent z Podlasia.
5: Nigdy nie byłam.
4: No właśnie. Pomyślałem sobie trochę o mojej nauczycielce języka niemieckiego, wiesz? Tak teraz złożyłem to z tobą. To była starsza osoba, jak ja chodziłem do liceum tutaj w Warszawie. I ona, słuchaj, trafiła jako nastolatka do obozu w Oświęcimiu. I powiedziała, że musiała się niemieckiego nauczyć błyskawicznie, żeby przeżyć. Przeżyła i po wojnie postanowiła, że będzie mówić lepiej po niemiecku od Niemców. I dlatego poszła na germanistykę i rzeczywiście nauczyła się tak doskonale tego niemieckiego, żeby mówić
5: ale
4: lepiej
5: od nich. Ale piękna historia. Tak, z takiego bólu wynika,
4: tak,
5: nie?
4: Wynikająca z bólu. I myślę sobie, że twoja historia jest oczywiście zupełnie inna.
5: Z niemieckim tak, ale...
4: Ale nie, ale mówię teraz z polskim.
5: Znaczy no...
4: Że jest inna, natomiast ty mówisz tak dobrze po polsku, jak nie mówi wielu Polaków. Taka jest prawda.
5: Ale jakiś ból też tam.
4: Jest.
5: Nie, jest, tak. W ogóle moim zdaniem takie naprawdę wielkie zainteresowanie, jeśli ktoś ma, może nie obsesję, ale pasja, na to mówimy, to zawsze się wiąże z jakimś
4: bólem,
5: z pęknięciem jakimś.
4: No bo pasja...
5: Jakakolwiek pasja.
4: Oczywiście.
5: Muzyczna na przykład. Albo sport jakiś, to jest zawsze... No często się mówi, może to jest takie na powierzchni, ale że się zakrywa jakieś swoje wewnętrzne kompleksy, prawda? Jeśli chodzi o sport, że no na przykład znajomy jako dziecko w szkole był jakoś tam źle traktowany. No i w pewnym momencie postanowił, że odwróci sytuację i będzie tak świetny w sporcie, że wszystkim pokaże.
4: Ale odwrócił,
5: tak,
4: rozumiem.
5: Odwrócił, tak.
4: No, czyli osiągnął swój
5: osiągnął,
4: cel.
5: Tak, osiągnął.
4: Natomiast myślisz o koszcie, tak?
5: Takie dążenie do czegoś mocne nie wynika tylko z takiego radosnego zauroczenia się. Ach, jaki piękny ten język na przykład. Tylko jakiś tam ból zawsze musi być. U mnie też był.
4: No to mów o tym bólu, jestem bardzo go ciekaw. Jaki był ból? Chciałaś być od razu, chciałaś mówić od razu idealnie. Tak zakładam. I bolało cię, że popełniasz błędy? Czy że ci się zwraca uwagę?
5: W ogóle nie mówiłam przecież.
4: No tak.
5: W tych językach słowiańskich tak jest, że jest taki moment na początku, że wydaje ci się, że już rozumiesz.
4: Że wszystko rozumiesz.
5: Nawet, że wszystko rozumiesz. Ale nie możesz powiedzieć. Bo te słowa jednak są zbliżone do siebie nieraz fonetycznie, albo z kontekstu można dużo się domyślić. Natomiast nie możesz mówić. Nie możesz się wysłowić. A tam, gdzie nie możesz się wysłowić, nie możesz też zażartować, prawda? więc nie jesteś sobą i nikt ciebie nie zna. Mhm. I ty jesteś takim niemym obserwatorem, a już na przykład jesteś wśród tych ludzi mówiących w innym języku i jesteś taki anonimowy, każdy o sobie coś uważa zupełnie innego niż ty jesteś, naprawdę. No jakieś mogą być depresje z tego, prawda? Grubsze. Jakieś bardzo alienacja taka, jesteś takiego. A już nawet, kiedy się nauczysz tych dopełniaczy, miejscowników.
4: I narzędników.
5: Narzędników. Narzędnik jest okej, ale dopełniacz, ludzie.
4: O, ten, kto to wymyślił,
5: ten
4: tak?
5: Ten program się nazywa Ludzie.
4: Tak.
5: Zastanawiałam się, czy to jest to ludzie. O, ludzie. Taka emocja była. Jak już się nauczysz tych dopełniaczy i jesteś wśród tych ludzi i już wydaje ci się, że możesz zażartować i możesz się wysłowić, to wszyscy zaczynają na przykład w pewnym momencie śpiewać jakąś piosenkę z dzieciństwa.
4: Rozumiem. Świetnie o tym opowiadasz. I ty wszyscy śpiewają, ty je nie znasz, tak.
5: A ty w ogóle pierwszy raz słyszysz. A wszyscy się świetnie bawią przy tym.
4: I wtedy jest
5: alienacja. I ty też chcesz się świetnie bawić.
4: Chcesz być z nimi.
5: Uśmiechasz się, przyklaskujesz. Jaka fajna piosenka. Tak, no i może by to być smutne. Także coś takiego.
4: To są te pęknięcia i bóle związane z, chociażby z nauką języka i z tym, co ci powiedziałem przed chwilą, że wydaje mi się, że...
5: Takie naturalne to jest. Mi się wydaje, że każda osoba, która się gdziekolwiek przeprowadziła w jakimkolwiek momencie swojego życia, tego może doświadczać, prawda? A jakieś takie bardziej osobiste historie też tam były oczywiście.
4: Sofia, tylko tak sobie myślę, że ciekawe, czy jest druga taka osoba, myśląc chociażby o Ukrainkach, o Ukraińcach, których jest mnóstwo w naszym kraju, którzy podeszli do naszego języka z taką fascynacją jak ty. Myślę, że byłoby ciężko znaleźć taką drugą osobę. Skąd się u ciebie wzięła taka fascynacja i ochota na to, żeby ten język tak zgłębiać i rozkładać na czynniki pierwsze?
5: Na czynniki pierwsze.
4: No ja mam takie wrażenie, jak cię słucham.
5: Drugie, trzecie.
4: Też, tak, u ciebie jest ich, tak, rzeczywiście.
5: Dziękuję za pytanie. No myślę, że tutaj można całą książkę o tym napisać. W ogóle skąd się bierze fascynacja językiem jakimkolwiek, prawda? U mnie od dziecka byłam, coś takiego jest ekspozycja na języki. Miałam ekspozycję na kilka różnych języków. Na rosyjski, gdyż mieszkałam w Sumach, między innymi. Przeprowadzaliśmy się często. To też wszędzie różne akcenty, prawda? Tam był język rosyjski, ukraiński oczywiście. W telewizji, w szkole, w książkach to jest czysty ukraiński. U nas się posługiwało też takim miksem języków. Córżyk to się nazywa. I to jest coś trzeciego. Też są słowa, które ani z tego języka nie są. To trzeba jakoś łączyć. To wszystko w ciągu jednego dnia się przestawiasz cały czas na inne języki.
4: Zobacz, jaki to jest bodziec dla mózgu. Świetne to jest. Zwłaszcza dla młodego mózgu, który łaknie, jak przyjmuje jak gąbka.
5: Przyjmuje jak gąbka, jednocześnie próbuje jakoś odnaleźć się w tym. Przecież różne osoby w różnych językach mówią, u mnie też mówili, tak?
4: No jasne.
5: W telewizji tam inny język, inne nastroje, inne odcienie, tematy, które były poruszane niż w domu przy herbacie, prawda? Więc to wszystko się w taką układankę zbierało. Poza tym moja mama bardzo wierząca jest, była i Biblię na wskroś, na pamięć prawie. To jest taki język starocerkiewno-słowiański. Tam też archaizmów pełno. Inna składnia, przestawny szyk, słowa, których się nie używa, a też w kulturze takiej.
4: Ale ona ci to czytała, czy po prostu mówiła, cytowała to?
5: Tak, bardzo.
4: Tak, cytowała.
5: Na co dzień. Ja też jestem taką osobą, chociaż już teraz nie bardzo, ale to jest wytatuowane w mózgu.
4: No tak.
5: I niestety nie znam przykład tych wersetów po polsku. Muszę sobie przetłumaczyć, jak chcę gdzieś zacytować, to muszę to przetłumaczyć, więc to jest taka luka nadal u mnie, która jest we mnie, jest częścią mojego charakteru, częścią mojego umysłu, to jak funkcjonuje, natomiast jej nie ma po polsku. Nadal nie jestem dalej sobą, bo nie mogę nie mogę wszystkiego powiedzieć, co chcę powiedzieć. Także jeszcze ten język był.
4: Czyli ty naprawdę z dużym bagażem tutaj językowym już przyjechałaś.
5: Coś takiego.
4: No tak, no bo mówiłaś, czyli po ukraińsku mówiłaś, po rosyjsku.
5: Tak.
4: Tym takim miksem.
5: córzykiem. Tak.
4: Już ten takim starosłowiańskim.
5: Starosłowiańsko-cerkiewny. Mhm. Tak, to był język, którym można rozmawiać, bo się cytuje, bo rozmawia się na te tematy. I to jest też jakiś
4: taka słowiańska
5: sposób.
4: Łacina.
5: Słowiańska łacina. Bardzo dobrze ty to rozmawiać. Tak. No i język muzyki też. Taki uniwersalny to, no może nie mówimy ustami, tak, natomiast to jest środek przekazywania emocji jak najbardziej.
4: A ty uczyłaś się gry na jakimś instrumencie?
5: Tak, no
4: oczywiście,
5: tak,
4: błyskawicznie się zorientowałem, bo kilka razy ta muzyka padła.
5: Tak, coś tam.
4: Na jakim instrumencie grałaś?
5: Na pianinie i na wiolonczeli od dziecka. Później doszły też inne instrumenty.
4: Lubiłaś to, czy wcale nie?
5: Bardzo, bardzo.
4: Aha.
5: Bardzo.
4: Bo to jest różnie, prawda, z ludźmi, że czasami są przymuszane też dzieci i nie chcą tego robić.
5: Nie, bardzo lubiłam. Więc to też taki język, środek wyrazu, który też można ćwiczyć.
4: No tak.
5: Dynamika, przekaz, jak się też, to jest też rozmowa, kiedy grasz dla ludzi, to wy wspólnie coś przeżywacie, prawda? Później możecie rozmawiać, później się zmienia nastrój w pokoju, kiedy coś razem przeżyliście, usłyszeliście jakiś utwór, który zagrałam tam, a znowu przy herbacie jakiejś. I takie właśnie różne języki jednocześnie u mnie funkcjonowały, to jakoś tam mnie ukształtowało, żeby tym żonglować, żeby w zależności od tego, kto jest przed tobą, dobierać język, czy mówić czystym ukraińskim, czy nieczystym ukraińskim, czy surżykiem, w zależności od tematu, od cienia, od tej osoby. Tak. Więc to było od dziecka. No i później nagle ten polski. A to jest coś cudownego.
4: No słuchaj, ja to widzę w tych nagraniach, natomiast teraz to zobaczyłem w twoich oczach. To rzeczywiście, jak mówisz, jak ten polski, to, się, to jest czysta fascynacja.
5: Ale miałam 16 może jakoś lat. A to było coś jednocześnie bliskiego, że tak jak rozmawialiśmy, że to coś tam słyszysz, rozumiesz. Niektóre słowa są identyczne, niektóre podobne. Niektóre też jakby są takie same, tylko znaczą coś innego.
4: Jak to w słowiańskich językach.
5: Cudowne, no ale to jest
4: to,
5: przecież...
4: To wesołe
5: można
4: wręcz,
5: się
4: prawda?
5: Uśmiać.
4: Tak, to jest
5: no,
4: wesołe.
5: Jak? Jak zawsze mówię, no kubek. Kubek po ukraińsku to jest puchar.
4: No tak, u nas jest takie słowo, kompletnie co innego
5: tak,
4: znaczy.
5: A ja codziennie piję z kubku, proszę bardzo. Już śmieszne, no. Nie wiem. Masz długopis.
4: Tak.
5: Długo piszę. Więc, no ale my nie mamy takiego słowa, ale to jest zrozumiałe. I fajerwerki w głowie. Wow, wow, wow, co to jest? Tu śmieszne. Tu tak jakby zrozumiałe, ale znaczy coś zupełnie innego.
4: A zobacz, jak jest po niemiecku długopis Kugelschreiber, nie?
5: Tak.
4: Czyli, że tam tak, kulka.
5: Mechaniczny opis.
4: Mechaniczny, no właśnie.
5: A po polsku, że długo pisze,
4: no
5: że pióro długie. Że,
4: tak, tak, tak.
5: Tobie też oczy zaiskrzyły teraz.
4: Tak, tak. Ja też
5: niemieckie wspomniane.
4: Czasami lubię tak, sobie rozkładać, lubię rozkładać niemieckie słowa na czynniki pierwsze i to też rzeczywiście jest fascynujące i dosyć śmieszne, zabawne o to.
5: Zabawne, ale też daje takie poczucie, że rozumiesz, że to nie jest po prostu zbitek liter, tak? Kugelschreiber.
4: Tak.
5: Tylko... Co ma jakiś sens, to ma jakiś
4: ma to
5: układ.
4: Sens. To właśnie to jest niemiecki.
5: I
4: tak?
5: Pewnie,
4: niemiecki jest sensowny.
5: No tak. I pewnie Niemiec tego nie
4: rozkłada.
5: No bo jest, długopis jest.
4: No tak.
5: A dla ciebie to się składa z dwóch słów i ma jakiś taki większy sens. Fascynujące. A właśnie wracając do niemieckiego, tak myślałam, dobra, na nie ten niemiecki pójdę, może będę bardziej uporządkowana. Nie zadziałało.
4: Nie.
5: Nic. Nic nie pomogło.
4: Ty masz się za osobę nieuporządkowaną?
5: Chaotyczną. Chaos. Jestem woda.
4: Tak?
5: Tak.
4: Ale jak się ciebie słucha, to się nie ma takiego wrażenia, żeby to był chaos.
5: Czy jestem spokojna?
4: Bardzo.
5: Ale nie. Nie jestem uporządkowana. Nie pamiętam dat, jakieś takie rzeczy z przywiązaniem do
4: zaraz.
5: Materialności.
4: Sofia,
5: to
4: przecież
5: nie...
4: doskonale pamiętałaś, kiedy się umówiliśmy na ten wywiad, jeszcze mi przypomniałaś o tym, także jesteś uporządkowana. Nie wyrzucaj sobie.
5: Ach, dziękuję bardzo. We wszystkich notesach miałam zapisane w telefonie przypomnienie.
4: A to jest pierwsze duże medium, do którego trafiłam? Żeby porozmawiać? Czy
5: nie,
4: już bywałaś
5: było,
4: już? No to dobrze.
5: Kilku.
4: No to dobrze.
5: Nie, to wszystko mnie stresuje. Nie umiem jeździć transportem na przykład publicznym. Zawsze się gubię. GPS mi nie pomaga. Nie, jestem bardzo chaotyczna. A przypomniał mi się jeden ważny wątek, że się jąkam.
4: Naprawdę?
5: Tak, nie zauważyłeś? Teraz
4: skąd?
5: Nie mogłam powiedzieć, że jeżdżę transportem publicznym. To P jest dla mnie trudne. P, K, z półgłoski twarde dla mnie bywają trudne. I to też przecież bardzo mi wpłynęło na sposób mówienia i na mój umysł. Teraz już sobie dobrze, bardzo dobrze sobie z tym radzę już. Ale kiedyś to był ogromny problem, a jeszcze nie mówiłam o tym nigdzie. Ogromny. I nie mogłam. Mieliśmy takie autobusy, w których się mówiło, gdzie chcesz wyjść. trzeba było zapowiedzieć, że...
4: Kierowcy dać znać po prostu, tak?
5: Tak, że proszę o przystanek. I ja nie mogłam powiedzieć tego proszę. Jechałam, aż ktoś inny poprosi i później wracałam nóżkami pieszo.
4: Naprawdę?
5: Tak. Takie sytuacje. I co to mi dało? To jest fajna może umiejętność, bo ja nauczyłam się w trakcie mówienia wyczuwać, gdzie będę miała spięcie i zmienić treść zdania.
4: Świetne.
5: Zmienić składnie, troszkę przestawić słowa miejscami, wtedy mi będzie łatwiej. Po A, P już mi wyjdzie lepiej.
4: Ale ty masz żywy umysł. No, żeby takie rzeczy sobie kreować, wymyślać?
5: No, żeby przeżyć, tak jak mówiłeś na początku. Może nie oświęcim, ale tak, żeby jakoś tam poszło. Więc to też, no, było mi trudno mówić od samego dziecka. Więc może to też tutaj jest takie ból i pęknięcie, że było mi bardzo trudno mówić w ogóle. Więc chciało mi się mówić i dużo myślenia o tym mówieniu i dużo takiego, no, smutku chyba.
4: No tak, bo to jest frustrujące i bardzo przykre dla dziecka.
5: Frustracji, tak.
4: Prawda? A jak się oduczyłaś jąkania sama, po prostu
5: nadal
4: mówiąc wolniej?
5: Nadal troszkę się jąkam. No tutaj muszę powiedzieć, że dziękuję mojej mamie, która mnie nigdy nie oszczędzała.
4: Czyli to był trening po prostu.
5: No taki trening, jak się to w Polsce mówi ładnie, na chłopski rozum. Po prostu pchać dziecko do mówienia w sytuacjach społecznych. Wysyłać właśnie do sklepu.
4: Żebyś się cały czas konfrontowała
5: żeby
4: z drugim człowiekiem.
5: Konfrontować się z tym, tak. I jakoś tam wyszło. Ale no pamiętam, jak stałam też w sklepie, bo to były takie sklepy w Polsce jeszcze są takie, gdzie trzeba też o coś poprosić.
4: No tak.
5: Teraz zmieniłam, bo poprosić o coś trudno, a o coś poprosić łatwiej. I stałam, już był mój czas poprosić o ten chleb nieszczęsny. I nie mogłam powiedzieć, że chleb i się trzęsłam, a z tyłu już kolejka ludzi. Napięcie rośnie. Oni patrzą, wyglądają przez te plecy, no co tak. Chodzi przez ramię, czemu ona stoi,
4: nic nie mówi.
5: Już tam zaczyna się jakieś tam krąknięcie. A ja nie mogę powiedzieć, że chleb potrzebuję. I zdarzało mi się pójść.
4: Nie kupując.
5: Bez chleba. Tak, poczekać, aż nie będzie ludzi. I jeszcze raz podejść do tego zadania.
4: No to ty jesteś bardzo dzielną dziewczyną.
5: No
4: naprawdę.
5: Dziękuję bardzo. To chyba właśnie chwała mojej mamie, która mnie nie oszczędzała.
4: Powiedz mi, jak wypada język polski na tle tych, które inne bardzo dobrze znasz?
5: Wypada.
4: Wypada?
5: Świetnie to. Lubię to w polskim języku, że wypada coś.
4: Ja wiedziałem, że z tobą będzie teraz taka właśnie rozmowa, że trzeba uważać na to, co się mówi.
5: No ale to jest wszystko świetne przecież. To jest wszystko...
4: Ty się cieszysz, tak.
5: To jest świetnie, że coś wypada. Ale z tym wypadnięciem to w ogóle w polskim dużo jest. Że coś wypada, albo coś nie wypada
4: czegoś
5: przecież.
4: Czegoś nie wypada, tak.
5: Tak. Tak, że czegoś nie wypada. Albo wpadnę do ciebie.
4: Tak.
5: Nie przyjdę. Tylko wpadnę. Na chwilę. Przypadkiem. No i patrz, ile radości.
4: No tak, uśmiechamy się.
5: Z rozkminiania języka.
4: Tak. Super to jest.
5: Super.
4: Super, super.
5: I jaka w tym jest mądrość taka, ja cały czas, kiedy rozkminiam właśnie te słowa, to myślę w ogóle o Polakach, tak? O kulturze, o historii, jak to się ukształtowało. W ten sposób jest, w tym jest taka ciekawość miejsca, gdzie mieszkam, prawda? Po prostu ludzie, którzy
4: wiesz
5: co,
4: Sofia,
5: mnie.
4: Ty taka jesteś po prostu. Po prostu jesteś ciekawa drugiego człowieka, drugiego języka, drugiego miejsca. Taka jesteś, no bo jest wiele osób, które wyjeżdżają i się nie interesują tak bardzo mocno językiem, miejscem, historią.
5: To chyba przeżycie wtedy wchodzi. Nie? No. Myślą o czymś innym.
4: Być może.
5: Może to jest taki
4: tak.
5: Problem pierwszego świata. Tak? No nie tak. Myśleć o chlebie, tylko o dopełniaczu.
4: Pięknie powiedziane. Wracamy, wracamy, bo będziemy szli z aluzji w aluzję, co jest zresztą świetne. Chciałem cię wrócić do pytania, jak ty sytuujesz, może tak, język polski na tle innych języków, które znasz.
5: Mi się wydaje, że tak nie można
4: rozmawiać.
5: To jest zawsze jakaś historia prywatna.
4: I to jest ocenne, nie?
5: Tak. Co to, ranking jakiś robimy?
4: No właśnie.
5: Nie robimy rankingu. Nie można porównać. Mogę tylko powiedzieć, czym dla mnie jest. Przecież no, kim ja jestem, żeby jakiś ranking tutaj tworzyć, wygłaszać.
4: Może źle sformułowałem pytanie. Czym się w takich podstawach, no bo ciężko chodzić w szczegóły przy takim pytaniu, czym się te języki różnią najbardziej, o tak. Gdzie jest polski, jaka jest podstawowa różnica pomiędzy polskim a innymi językami, które znasz? O, tak chyba powinienem był zapytać.
5: Trudne, tutaj trzeba było jakąś jedną cechę. Ale to, co bardzo lubię w polskim języku, to jest taka właśnie dosłowność.
4: Mhm. Dobitność?
5: Dosłowność.
4: Dosłowność.
5: Że właśnie długopis, że on długo pisze, że wycieraczka nazywa się wycieraczka, bo ona...
4: Wyciera.
5: Wyciera. Mhm. Nie ma na to innego słowa. A w języku ukraińskim jest, to jest inne słowo na przykład. Mhm. Po niemiecku nie pamiętam, jak jest
4: ja
5: wycieraczka.
4: Też nie pamiętam. Ale po niemiecku może być tak samo. Może to jest tak, że w związku z tym, że my bliżej Niemiec, to jednak mamy ten naleciałość, wiesz?
5: Patrz, i ty ze swoim umysłem ciągniesz tutaj. Co jeszcze tutaj możemy zobaczyć? Napis, że to jest napis.
4: Mhm.
5: No bo to jest napisane.
4: No tak.
5: I to jest wszędzie. Mhm. Wiesz, wy tego może nie zauważacie.
4: Nie zauważam.
5: A to jest naprawdę wszędzie. Mikrofon nie jest takim słowem, bo nie jest słowem polskim.
4: Polskim,
5: nie
4: oczywiście.
5: Jest słowem słowiańskim. Natomiast zeszyt jest zszyty.
4: A, nigdy o tym nie pomyślałem. Rzeczywiście, że jest zszyty.
5: Plecy, bo się nosi plecak.
4: Tak.
5: Tam odwrotnie.
4: Mhm, no tak.
5: Wszędzie jest jakiś sens.
4: A okulary, które podniosłem teraz?
5: No oko.
4: No tak.
5: Znaczy na pewno można tam grzebać, wiesz, co my tam mamy, właśnie starosłowiański język, później indoeuropejski, praindoeuropejski i łaciński tam gdzieś jeszcze po drodze, grecki, więc też jesteśmy w większym systemie. Patrz, jesteśmy, powiedziałam. Zaliczyłam się.
4: Świetnie. Witamy, bardzo się cieszę. Nie tylko ja.
5: No ja ze swoimi językami też jestem wśród,
4: oczywiście.
5: Wśród tych języków słowiańskich. To
4: miałam. Ty jesteś w kilku światach językowych.
5: Tak.
4: No tak.
5: I na tym polega problem. Dlaczego ja nie potrafię jeździć transportem publicznym? Jestem w kilku światach językowych naraz.
4: Za dużo analizujesz i się zastanawiasz, podejrzewam.
5: Naprawdę.
4: Za dużo cię fascynuje,
5: interesuje. Straszne to jeżdżenie jest. Ile razy ja się zgubiłam, nie wiedziałam, gdzie jestem.
4: Ale myśląc,
5: płakałam.
4: Ale już będąc w Polsce, tak?
5: Tak.
4: Mhm. I co, gubiłaś się, bo ty jesteś z Wrocławia?
5: Tak.
4: Gubiłaś się
5: we Wrocławiu? W różnych miejscach. Mhm. Tak.
4: A we Wrocławiu się też zdarzało
5: bardzo.
4: Cię zgubić, tak?
5: Bardzo.
4: Bardzo i często.
5: Tak.
4: Ale już teraz nie. Czy
5: też.
4: Na, jeszcze się
5: cały czas. Nie, to po prostu jest nie dla mnie. Ja powinnam siedzieć na krzesełku w jednym miejscu, w bibliotece.
4: Aha. Tam się najlepiej, najbezpieczniej czujesz. A lubisz Wrocław?
5: No pewnie, że lubię.
4: Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że to jest fascynujące miasto.
5: Tak. A co ty wkładasz w to zdanie?
4: Fascynację Wrocławiem? Mhm. Wspomniałem ci, że jestem historykiem, więc ja mam świadomość tego, pewnie niezbyt wiele osób...
5: A znowu Niemcy tutaj się kończy.
4: Trochę tak, no to wiesz, to było potężne, to był potężny ośrodek w Niemczech. To chyba było przed wojną trzecie albo czwarte miasto, myśląc o populacji. Mhm. To był bardzo żywy ośrodek naukowy. Nie wiem, czy wiesz, że sam Wrocław miał 10 noblistów, sam Wrocław.
5: O, wow, no. Nie wiedziałam.
4: Poza tym, jak jesteś z Wrocławia, no to widzisz chociażby tę niesamowitą architekturę w wielu częściach tego miasta, która pokazuje, jak potężnym miastem był Wrocław. Chociażby rozmiary rynku o tym świadczą. Ktoś, kto się fascynuje historią, to takie rzeczy widzi po prostu, jak pojedzie do innego miasta.
5: Mm. Ale patrz, mówisz o takich rzeczach, o kategoriach, o wielkości.
4: Ale też o pięknie w architekturze na przykład, bo ten rozmach był połączony z, wiesz, z pietyzmem, co na pewno też widzisz, będąc nieraz nie tylko na rynku wrocławskim.
5: Mm, patrz, uwarunkowałeś mnie na początku rozmowy na te Niemcy i teraz
4: tak, tylko tak postrzegasz.
5: Znaków.
4: Nie, wiesz co, jeszcze ci powiem, bo tego nie powiedziałem ci przed rozmową, że w związku z tym, że jestem z redakcji sportowej, to kiedyś w roku 2017 spędziliśmy jako cała redakcja chyba 3 tygodnie po Wrocławiu, bo tam były Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, to się nazywa World Games. No i po prostu relacjonowaliśmy te igrzyska, a w związku z tym, że byliśmy całą redakcją, no to nie byliśmy jakoś tak uwikłani po pachy w tę robotę sportową, reporterską. I był czas na... Trochę mieliśmy czasu,
5: na
4: żeby...
5: zgubienie się w transporcie.
4: Żeby się zgubić. Poza tym, wiesz co, te areny były rozlokowane rozmaitych dyscyplin w różnych dzielnicach Wrocławia, więc siłą rzeczy podróżowaliśmy. No i wtedy taka, tak na grubo mówiąc kolokwialnie, fascynacja Wrocławiem się we mnie rozbudziła. Bardzo dobrze się tam czuję. Mam przyjaciół, więc lubię do Wrocławia wpaść.
5: O,
4: i wtedy
5: tak.
4: Się czuję tam doskonale.
5: No i to też jest miejsce, gdzie, no Warszawa też oczywiście gości. Gości. Mhm. Gości, gości.
4: No tak, gości, gości.
5: Tak, ale Wrocław od lat też, przecież tam jest dużo osób z Lwowa, z tego starego.
4: No więc właśnie.
5: Może dlatego też tam się czuję dobrze, że jestem obca wśród obcych.
4: No tak, no tak, tak, może fajnie.
5: Czyli swoje. Swojska jest takie słowo.
4: A jak jest dla ciebie Wrocław? Jak tego postrzegasz poza tym, że jesteś obca wśród obcych tam?
5: Wiesz, ja mam tak, że od lat się przeprowadzam. Od urodzenia w zasadzie.
4: No wspominałaś, tak, że tam na Ukrainie się przeprowadziłeś.
5: Też.
4: A ty mówisz na Ukrainie czy w Ukrainie?
5: Ja jakoś nie mam problemu z tym, że jest na Ukrainie.
4: To dobrze.
5: Nie mam. No ja rozumiem, że to tutaj chodzi o, kiedy to była część Polski, niektórzy tak mówią, i kiedy jest taki stosunek, no idzie się na wojnę, tak? Idzie się jakiś tam napad.
4: Od razu powiem, że tak samo mówimy, że na Węgrzech, właśnie na Słowacji, ja,
5: ale
4: więc...
5: na Mazurach.
4: Na Mazurach, więc ja bym nie szedł tym tropem.
5: Tak, albo na Mazowszu.
4: No właśnie.
5: Tak, więc nie, dla mnie jest na okej. Okay. Ale wy, kiedy widzę, że ktoś mówi wy, to ja się dostosowuję i mówię też wy. Nie mam ani z tym, nie z tym problemu. Dla niektórych to ma duże znaczenie.
4: Zwróciłem uwagę.
5: Tak, więc nie zależy mi tak na tych dwóch literach, jak na tym człowieku na przykład, żeby on się czuł dobrze w rozmowie ze mną.
4: A na Wrocławiu ci zależy?
5: No sam zapytałeś, więc odpowiadam grzecznie o tym na... Właśnie chciałam powiedzieć, że ja od lat się przeprowadzam i ja nie przywiązuję się mocno do miejsca. Wiesz, zmieniłam 9 szkół, coś koło tego.
4: O red. No to te możliwości adaptacyjne masz bardzo duże.
5: Właśnie, może tak. Może dlatego. Też z jakiegoś bólu, tak? Cały czas nowa.
4: No tak. To jest ból na pewno.
5: Cały czas na chwilę. Ale też dużo plusów z tego wynika właśnie. Taka adaptacja. Z tym, że jestem raczej osobą spłoszoną.
4: Spłoszoną. Piękne słowo.
5: Chciałam powiedzieć płochliwą, ale nie poszło mi, więc spłoszoną.
4: Ale zobacz, jak szybko potrafiłeś zastąpić to słowo.
5: Tak. Więc musiałam się nauczyć. No, musiałam się nauczyć tego polskiego, żeby mieć możliwości dostosowania się do swojego jąkania się. Żeby troszkę tutaj móc wybierać z tych słów. Tak. Więc ja się nie przywiązuję do miejsca chyba. Jestem jak kot.
4: Czyli do Wrocławia się też przywiązałaś szybko.
5: Przywiązanie. Takie głupie słowo.
4: No tak, tak. Też bardzo dosłowne, nie? Tak,
5: tak. No ale w ogóle związki. Coś strasznego.
4: Ale przywiązanie rzeczywiście może mieć takie znaczenie pejoratywne. Tak jakby to było na siłę, prawda?
5: A wcale tak nie jest. Jesteśmy przywiązani. Przywiązanie. Więc ja chyba się nie przywiązuję do miejsc. Bardziej do ludzi. Chociaż z tymi ludźmi też ciężko bywa. W sensie, że właśnie się przeprowadzałam od dziecka, więc ci ludzie też się zmieniali. Jakaś taka ciekawość nowego jest we mnie wiodącą cechą, bardziej niż chęć przywiązania się do czegoś. Chociaż linę mam.
4: Masz linę?
5: Mam.
4: No to dobrze.
5: Jako pasek.
4: No to dobrze, ale nie będę cię tutaj, słuchaj, spokojnie przywiązywał do siedziby Trójki.
5: A ty się czujesz przywiązany do Warszawy?
4: Tak. Przywiązany do Warszawy, dlatego że jestem warszawiakiem i jestem historykiem, więc tak jak już po raz enty wspomniałem, więc jestem związany też jakoś tak emocjonalnie z tym miastem. Natomiast muszę ci powiedzieć, że przez wiele lat mieszkałem poza Warszawą, w Kampinosie. Po ślubie się tam przeprowadziłem. Natomiast teraz wróciłem do Warszawy na stałe, bo mój syn poszedł do pierwszej klasy liceum i w związku z tym, że chcieliśmy, żeby miał łatwiejszy dojazd do szkoły, przenieśliśmy się do Warszawy i nie mogę powiedzieć, żebym się czuł z tym dobrze. Bardzo lubiłem to takie rozdzielenie. Praca Warszawa, mieszkanie na wsi, a teraz jest z powrotem tak, jak było kiedyś, bo wcześniej oczywiście mieszkałem w Warszawie. Także czuję się przywiązany do Warszawy w rozmaity sposób, o tak.
5: Ale w taki dobry, pozytywny? Czy...
4: Tak, wiesz co, oczywiście, no wiesz, jestem dumny z tego miasta. To miasto ma niezwykłą historię i wiesz, w takim kontekście światowym.
5: Historykiem.
4: Tak, ale też mogę porównać z historiami innych miast, chociażby w Polsce, więc to miasto jest niesamowite.
5: Ale to bycie historykiem, to by takie właśnie przywiązanie do głębszego kontekstu, prawda? Że się czujesz związany.
4: Być może, natomiast też pozwala chyba trochę szerzej spojrzeć po prostu na historię tego miasta. No, ale to nie o mnie, tylko o tobie jest rozmowa.
5: O tobie też.
4: Ty jesteś świetnym rozmówcą, muszę ci powiedzieć, bo w żadnym odcinku cyklu Ludzie nie mówiłem
5: nie
4: tyle o sobie.
5: Nie powiedziałeś 18 razy, że jesteś historykiem?
4: Tak, to po pierwsze, z reguły mówię to raz, a poza tym w ogóle tyle słów nie wypowiedziałem. A ty fajnie prowokujesz i zaczepiasz do rozmowy.
5: Prowokujesz, to
4: a ty lubisz rozmawiać? Z ludźmi, prawda?
5: Byłam
4: lubisz.
5: Ciekawa dzisiejszej rozmowy.
4: Byłaś. No ja też byłem ciebie bardzo ciekaw. Bardzo. Tym bardziej, że wiesz, no, tak jak ci powiedziałem, jesteś jedyna, która robi taką moim zdaniem karierę w mediach społecznościowych. Osobą, która przyjechała z innego kraju, która tak bardzo fascynuje się naszym językiem i tak przepięknie o tym opowiada i tak właśnie go analizuje z takim ogromnym urokiem.
5: Myślę, że nie jedyną, ale wiesz, co było ciekawe, kiedy zaczęłam robić to, co robię na tych internetach tak zwanych. No, ja po pierwsze 6 lat, może 7, nosiłam to w sobie. Bardzo chciałam, wiedziałam, że to będę robić, ale cały czas się czułam niegotowa, jakoś tam nie wiedziałam, jak to. I to mnie tak męczyło bardzo. Czemu się śmiejesz?
4: Uśmiecham. To jest piękne.
5: I po 7 latach jednak po prostu wrzuciłam pierwszy filmik i koniec. I zaczęłam to wrzucać najpierw na TikToku, bo tam nikogo nie znałam. Musiałam po prostu z potrzeby takiej. Po prostu już nie mogłam dłużej myśleć o tym wszystkim. Rozsadzało to słowo.
4: Co to za słowo?
5: Tak. Ja sama nie wiedząc, co dokładnie, jaka jest formuła tego, co robię, że powinna być jakaś formuła, musi być jakiś wizerunek, coś tam. Robiłam tak wszystko oczywiście na czuja, może jak każde, może nie. Myślę, że są ludzie, którzy tak potrafią w przemyślany sposób to zrobić, ale ja nie. Ale na pewno miałam jakieś tam rozmowy już dawno temu i ludzie myśleli, że ja mówię o poprawności, a ja nie mówię o poprawności.
4: Ja też tak uważam, że nie mówię o poprawności.
5: W ogóle. Jaka poprawność? Przecież jestem obcokrajowcem. To by było śmieszne. Jaka poprawność? Przecież ja najwięcej błędów popełniam.
4: Ja właśnie słyszę, może ci powiedzieć, żebyś popełniała błędy. Może jeden wyłapałem, jeden jedyny do tej pory.
5: Jaki?
4: Mam ci powiedzieć?
5: Pewnie.
4: Że pijemy z kubku, a mówisz, że z kubka.
5: No ten dopełniacz.
4: No dopełniacz.
5: Czy U, czy A.
4: Ale to zobacz.
5: Strasznie trudne.
4: Rozmawiamy, słuchaj, rozmawiamy już prawie 40, czy ponad 40 minut. I ty mówisz, że ty
5: popełniasz...
4: Skupka, natomiast ty do tej pory nie popełniałaś ani jednego innego błędu.
5: A umiesz wyjaśnić, dlaczego U, a nie A, żebym zapamiętała?
4: Nie, nie potrafię.
5: Na pewno zapamiętam, że w trójce powiedziała skupku, a nie skupka.
4: Nie myśl teraz o tym.
5: To jest trudne. Dopełniacz jest trudny.
4: Jest trudny.
5: Oficjalnie to
4: o tym.
5: Mówię.
4: Tak, już powiedziałeś, że dopełniacze są straszne, tak?
5: No właśnie to U czy A.
4: No tak.
5: A z piaskiem, zobacz, jest z piasku, jeśli mówimy o piasku, a jeśli jest na przykład ksywa, ktoś się nazywa piasek, to już wtedy nie ma piaska.
4: No nie ma piaska. Słuchaj, wiesz co, powiem ci jedną rzecz, że to jest fascynujące, że ty mnie otwierasz na mój język, który mi się wydawało, że ja znam doskonale i w ogóle się nad tym nie zastanawiam i ty skłaniasz nas, Polaków, do refleksji nad naszym językiem.
5: Skłaniać.
4: No właśnie, widzisz?
5: Do pokłonu przed językiem polskim.
4: No tak. Tutaj tak.
5: No to, bo
4: pokłońmy się przed naszym pięknym językiem.
5: No. Czyli wracamy do tematów misyjnych.
4: No tak, nie. Tak. Od których odeszłaś.
5: No język cudowny jest. Język to jest takie narzędzie. Mamy w rękach coś. Można się przyjrzeć, co to jest. Jaka może tam instrukcja jest. Może coś można więcej z nim zrobić. Mamy ten instrument w rękach, prawda? Można tam nożem, można kogoś, prawda? Ten teges, a można chleb pokroić. A może to są skrzypce, można coś zagrać na nich. Na przykład, no to jest fascynujące.
4: A ty podchodzisz tylko do języka z takim właśnie spietyzmem?
5: Podchodzisz. A wiesz, że ja mam taką teorię, że najważniejsze słowo w języku polskim to jest chodzić.
4: Chodzić, tak?
5: Patrz, zapytałeś mnie, jak ja podchodzę do języka z pietyzmem, tak? Podchodzeń, że jest przychodnia.
4: To prawda.
5: Jest samochód. Gdzie on chodzi?
4: No
5: przecież
4: tak.
5: On jeździ.
4: No jeździ.
5: Jeszcze sam.
4: Jest przychód w języku ekonomicznym.
5: Jest dochód.
4: Jest dochód, tak.
5: Są też odchody.
4: No tak.
5: To jest wszędzie.
4: No rzeczywiście.
5: To jest niesamowite. Ale że samochód sam chodzi? No gdzie on chodzi? Jeszcze sam. Przecież on wcale nie sam.
4: On ma silnik.
5: Silnik ma człowieka, który tam nim prowadzi jeszcze. To chodzenie jest wszędzie. I podejście, zapytasz mnie o podejście. Nie, chyba to lubię, tak. Chyba lubię się przyjrzeć. Może to dlatego, że nie jestem historykiem.
4: Ale czy tylko językowi tak
5: nie.
4: Przeglądasz?
5: No właśnie, chyba nie. Chyba to jest taka cecha po prostu moja. Ale to dlatego, że nie jestem historykiem. Nie potrafię popatrzeć tak.
4: Jesteś lingwistką.
5: To z tką.
4: Tak, jesteś. Teraz ja się będę starał mówić wyraźnie. No jesteś przecież, no mówisz w tylu językach.
5: Ach, a w żadnym nie mam nic do powiedzenia.
4: Nie zgadzam się z tobą.
5: To był czyjś cytat. No próbuję się uratować to jakimś żartem, bo mnie komplementujesz.
4: No dobra, to nie będę cię komplementował. Skręćmy teraz...
5: Dziękuję. Skręćmy, tak. Skręćmy. Idźmy w drugą stronę.
4: Pójdźmy w drugą stronę. pójdźmy w drugą stronę.
5: O muzyce właśnie, z pietyzmem podchodzę do muzyki.
4: Chciałbym porozmawiać z tobą o muzyce, bo wspomniałeś, że grałaś na fortepianie. I grasz nadal, tak? No
5: tak?
4: I na wiolonczeli nadal grasz?
5: Tak.
4: Tak?
5: Tak, na gitarze. Aha. Na ukulele jakichś tam różnych rzeczy. Okay.
4: Ja ale piszę... dla siebie, czy robisz to dla...
5: Nie,
4: dla
5: koncertuję.
4: Muzyki? Koncertujesz?
5: Tak.
4: Tak. A jeździsz...
5: Piszę piosenki po polsku.
4: Wow. Tego, co widzisz? Czego się dojaduje? Nie miałem pojęcia. Tak. Ale koncertujesz, jeździsz po całej Polsce?
5: No, tak.
4: W Warszawie też koncertujesz?
5: Tak. Będę miała koncert. Coś tam pewnie ogłoszę na swoich mediach społecznościowych.
4: A już wiesz gdzie?
5: Jestem strasznie słaba w tym miejscu.
4: Okej, okay, dobrze.
5: Wiem, że...
4: Ale ogłosisz w mediach społecznościowych,
5: pewnie
4: że w kwietniu.
5: Tak. Tak, będzie jakaś trasa koncertowa w ogóle, bo stworzyliśmy nowy program.
4: Ale ty skoncertujesz z zespołem?
5: Z takim saksofonistą Grzech Piotrowski, on się nazywa.
4: Kojarzymy, oczywiście.
5: I to było wspaniałe spotkanie. Podczas dwóch prób zrobiliśmy cały program. Cały program. To są moje teksty, wiersze po polsku, takie liryczne. Tak, i stworzyliśmy taki program, że on gra na saksofonach, efektach różnych tam luperach i tworzy całą taką tkankę muzyczną, ale też nie wszędzie będziemy grać w duecie, też będzie bardziej rozbudowany skład, a ja będę deklamować i śpiewać, bo te teksty
4: no
5: czasem
4: czekałem.
5: Są szeptane, szeptuchą może jestem. Czasem mówione, czasem śpiewane.
4: A szeptucha to nie z waszego języka ukraińskiego przypadkiem?
5: No, coś pewnie starosłowiańskiego.
4: Starosłowiańskiego.
5: Teraz mało używane.
4: Ja szeptucha kojarzę, po raz pierwszy chyba się spotkałem z tym słowem, jak czytałem Ogniem i Mieczem. A tam na Ukrainie jednak się...
5: I patrz, zapamiętałeś.
4: Tak, zapamiętałem, że szeptucha to stamtąd. Czyli ty...
5: Nie, ja nie jestem szeptuchą, żeby
4: ja
5: była
4: wiem.
5: Jasność, nie jestem... No, ale szepczę.
4: No, szepczesz. Co było co nieraz dzisiaj słychać, ale to jest piękny szept. Sofia, natomiast ty deklamujesz bądź śpiewasz, a nie grasz na żadnym z instrumentów podczas tej...
5: W tym programie nie. Wcześniej mi się zdarzało. No i pisuję piosenki. Pisuję, jest takie słowo?
4: No tak,
5: od czasu do czasu.
4: Tak.
5: Jak miewam.
4: No tak, podśpiewuję.
5: No ale patrz, co jest. Miewam. To nie jest ani aspekt dokonany, ani dokonany. Mieć... Czy mieć ma aspekt dokonany? Chyba nie. Co zrobić?
4: No miałem.
5: Nie, co zrobić? To tak robić, zrobić, pisać, napisać. Aha. Takie pary.
4: A nie, rzeczywiście ale, mieć nie, tak.
5: Tak, ale patrz, można pisać, można napisać i można pisywać. Trzecia kategoria.
4: I się miewać.
5: Miewać, tak.
4: No zobacz, ty miewać to jest tak, że jak ty się miewasz, przecież to jest przepiękne pytanie.
5: Przepiękne,
4: prawda?
5: Przepiękne.
4: Mam takiego przyjaciela, słuchaj, doktora Piotra Celnika, który jest no, sporo ode mnie starszy i on zawsze do mnie pisze, bo w ogóle jest świetnym facetem, bo cały czas żartuje, natomiast jak do mnie pisze, żeby mnie zaczepić i sprawdzić, co u mnie, to pisze, jak ty się miewasz, mój drogi. To jest piękne.
5: Ładne.
4: Piękne. Tak. Ja też nauczyłem się od niego, też mu teraz tak piszę.
5: Tak. Mamy trzecią kategorię. Macie. On się zawsze śmieje, kiedy... Proszę ja was. Zawsze się śmieje, kiedy ja użyję nieobacznie.
4: Sofia, a co cię najbardziej rozśmiesza w naszym języku?
5: Archaizmy, które są takie, jak nieraz w ukraińskim języku albo rosyjskim, słowami normalnego, codziennego użytku. Na przykład żywot. To jest życie, prawda?
4: No tak.
5: Takie starosłowiańskie. A żywot po żywit, po ukraińsku, to jest brzuch. I w tym też dodatkowy sens, że życie jest w brzuchu. Że po pierwsze z brzucha pochodzi, tak? Bo matka jest w ciąży. Po drugie, no na filmach się zabija zawsze w brzuch zazwyczaj.
4: To jeszcze coś ci powiem. No. W związku z tym, że ja też zajmuję się długowiecznością od strony takiej naukowej, jestem otoczony mądrymi ludźmi. I całkiem niedawno w cyklu, w którym teraz ty jesteś, był profesor Jarosław Biliński, młody profesor Polak.
5: O, ktoś o brzuchu będzie.
4: Który jest ekspertem od mikrobiomu.
5: No.
4: Czyli flory jelitowej całej, tak, i opowiadał o tym, jak ważnym organem, właściwie drugim, to jest do końca niezbadany jeszcze zupełnie inny organ w naszym ciele.
5: Jelita.
4: Który jest fascynujący, tak, który jest bardzo skomplikowany, który ma związek z tym, jak się starzejemy, jak się czujemy, jaką mamy odporność.
5: Drugi mózg gdzieś tam słyszałam.
4: Tak jest. Bardzo takie... często, jak kiedyś go to zapytałem, to powiedział, że to jest całkiem sensowne porównanie.
5: Patrz, i my już wcześniej, przed wiekami mieliśmy, że brzuch, że to jest życie,
4: tak,
5: że to jest żywot.
4: No.
5: Owoc żywota mego. Tak?
4: Tak.
5: Dobrze powiedziałeś.
4: Dobrze powiedziałeś, tak górnolotnie.
5: To jest Biblii.
4: Tak jest, wiem.
5: Jest w tym taka mądrość i to mnie fascynuje, ale też śmieszy. Właśnie teraz na co dzień. Ja niestety zapominam, bo już długo przybyłam w Polsce. Mhm. Wcześniej cały czas się mogłam śmiać.
4: W jakim języku mówisz do swojego małego dzieciaczka?
5: Po polsku.
4: Tylko?
5: Nawet przemyślałam, podjęłam decyzję, że powinnam mówić w innych językach.
4: Nie, no musisz to zrobić, słuchaj.
5: Ale po chwili orientuję się, że znowu mówię po polsku.
4: No to słuchaj, no to jest poważne wyzwanie przed tobą, dlatego że myślę sobie o tym, że znam trochę osób z innych krajów, które pokazywały, jak niedobre jest to, że się mówi w języku, w którym się mieszka, bo zamykasz swoje dziecko na swoją umiejętność. Mm. Mam takiego przyjaciela, którego poznałem podczas jednej z wypraw sportowych w Japonii, w Tokio. Mm-hmm. I on ma adoptowaną córeczkę, Japonkę, cudowną, małą Lili. Jestem nawet ojcem chrzestnym tego cudownego dzieciaczka. I ona ma teraz już 5 lat, wychowuje się przecież w Tokio całe życie. Mm-hmm. Ale on cały czas do niej mówił po polsku. Jak spędzali ze sobą czas, mówił do niej po polsku. Ona nie mówiła po polsku. Mówiła
5: ale
4: po
5: rozumiała.
4: Rozumiała, mówiła po angielsku, bo on ma żonę Japonkę, rozmawiała po angielsku. Mówiła po japońsku siłą rzeczy, bo jest w japońskim otoczeniu. Natomiast przyjechała tutaj latem, żeby Łukasz chciał ją bardzo ochrzcić w Polsce. Mm-hmm. Wybrał mi do ojca chrzestnego, co jest dla mnie jednym z największych zaszczytów w moim życiu, jak nie największym.
5: Pięknie.
4: No i ona, słuchaj, przyjechała tutaj, pobyła dobre 2-3 tygodnie, zaczęła mówić czysto po polsku.
5: Pięknie.
4: Ale dlatego, że on mówił do niej cały czas po polsku.
5: Miała tą ekspozycję. Na
4: i nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to jest cudowne, jak widzisz tego japońskiego, cudownego, pięknego dzieciaka i ona mówi do ciebie czystą polszczyzną. Naprawdę.
5: Tak.
4: Piękne to jest. Powiedziała mi, jak byliśmy w kościele, trochę żartowaliśmy, ona tak na mnie patrzy i mówi, ty jesteś moja tata. Że chrzestna oczywiście, no.
5: Wow.
4: Ale cudowne, także słuchaj, to jest
5: dziękuję,
4: moja podpowiedź.
5: Dziękuję, że powiedziałeś.
4: To jest moja podpowiedź.
5: Prywatną historię.
4: Kolejna prywatna historia związana z Wojciechem Szymańskim, z tym moim przyjacielem z Berlina. On jest związany z Niemką, mają, tak jak wspomniałem, Hankę cudowną, też bodaj 5-letnią córeczkę, która jest w niemieckim otoczeniu, ale Wojtek mówi cały czas do niej po polsku. No i ta mała się komunikuje po polsku. Mówi co prawda z akcentem, ale mówi po polsku. I kolejny przykład, już ostatni ode mnie. Byłem w Stanach Zjednoczonych kiedyś na takim dłuższym wyjeździe u naszego korespondenta Jana Pachlowskiego. On mieszka na Florydzie. Miałem do czynienia z Polonią florycką. To są ludzie, którym się z reguły udało w życiu. I no, większość z nich przyjechała do Stanów Zjednoczonych jako młodzi ludzie, a dzieci rodziły się już w Stanach. I te dzieci rozumieją, ale nie mówią po polsku, wstydzą się mówić po polsku. Mm. I on też widzę, jak swojego syna Julka męczy, wręcz zamęcza, żeby mówił po polsku, ale Julek mówi po polsku też, no. Także to jest, słuchaj, zadanie domowe dla ciebie.
5: Dziękuję nie, no, za taką inspirację.
4: Słuchaj, absolutnie. No, musisz nauczyć swoje dziecko mówić w innych
5: we
4: językach.
5: We wszystkich językach najlepiej, które znam.
4: No ale, albo przynajmniej w tym, który jest dla ciebie tak samo ważny jak polski. Nie wiem, który to jest.
3: Starocerkiewne słowiańskie.
4: A twoim pierwszym językiem był rosyjski? Czy ukraiński?
5: No właśnie nie mam czegoś
4: nawet
5: takiego, bo no, te trzy języki jednocześnie
4: wjechały,
5: funkcjonowały.
4: Mówiąc kolokwialnie.
5: No tak, jednocześnie. Mhm. Tak. Takie było to miasto.
4: Mm-hmm. Sofia, to był super czas. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
5: Również.
4: Nie miałem nigdy takiej, więc to tym bardziej ci dziękuję. Nie potrafię nawet ubrać słowa wdzięczności za
5: niech
4: to, że
5: niech będą rozebrane, nie ubrane.
4: Słuchaj, koniecznie dawaj znać, gdzie będziesz koncertować. Będziemy o tym mówić w Trójce.
5: Dobrze.
4: Dobrze?
5: Dobrze. Bardzo ci dziękuję też. Miło mi. Dziękuję za te wszystkie prywatne historie i że tak trzymałeś do końca szkielet tej rozmowy. Nie pozwalałeś mi się rozpłynąć.
4: Wiesz co, nie wiem, czy trzymałem.
5: Trzymałeś.
4: Tak?
5: Tak. Jesteś dobry.
4: Wiesz co, bo ja chciałem się jak najwięcej o tobie dowiedzieć.
5: Okej. Okay.
4: Takie mamy też czasy, Sofia, wiesz? Jest coraz więcej takich bohaterów, których mamy dzięki mediom społecznościowym, a tak naprawdę nie wiemy o nich wiele. Kreujemy sobie pewien obraz.
5: Kreujemy, tak.
4: Jak się godzinę z kimś rozmawia, to już można się zorientować, jaką jest ta druga osoba osobą. No i jesteś wspaniałą osobą, także dziękuję ci bardzo.
5: Dziękuję ci bardzo.
4: Do usłyszenia. Sofia Lebiediewa, dobrze?
5: Jakoś tak.
4: Jakoś tak, jak byś powiedziała sobie?
5: Jakoś coś takiego. A no, mniej więcej.
4: Nie chcesz mnie kompromitować. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
2: Ludzie. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Autopromocja.
1: Ledwie trójkowy ekspres wyruszył pierwszego dnia wiosny w dziewiczy rejs trzeciego sezonu, a za oknem już maj. Czas nie czeka na nikogo, a trójkowy ekspres jest zawsze na czas i czeka na Państwa w każdą sobotę od 10 do 13. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowe podróże w najlepszym towarzystwie, bo z Państwem. Dziękuję, że jest Wam z nami po drodze. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest piąta. Czas na serwis Trójki. Przedstawia Anna Kowalik-Brankati.
3: Potężny pożar lasu w powiecie biłgorajskim. Już opanowany. Na miejscu setki strażaków. Podczas akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Stany Zjednoczone kończą operację Epicka Furia w Iranie. W jej miejsce startuje defensywny projekt Wolność. Maturzyści przed kolejnym wyzwaniem, dziś język obcy. Pożar lasu w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale na miejscu cały czas są strażacy, około 340 osób. Monitorują sytuację i gaszą zarzewia ognia, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
4: Zbudowaliśmy 4 odcinki bojowe okrążające ten pożar. Są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru. Teraz, skoro świt, będziemy jeszcze weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody przez śmigłowce.
3: Spłonęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny.
5: Rano spodziewamy się Komisji Badania Wypadków Lotniczych i prokuratury i to oni będą oceniać potencjalne przyczyny tej strasznej tragedii. Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotów.
3: Powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który jest na miejscu. Dogaszanie ognia tlącego się pod ściółką może potrwać jeszcze wiele dni. Pożar nie zagraża mieszkańcom, natomiast droga wojewódzka nr 849 biegnąca z miejscowości Kozaki do Józefowa jest zablokowana. Stany Zjednoczone zakończyły operację Epicka Furia. Jej miejsce zajął projekt Wolność, ogłosił sekretarz stanu Marco Rubio. Podkreślił, że USA osiągnęły wszystkie cele, a nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormuz dla statków handlowych jest ściśle obronna. Marco Rubio powiedział, że nie ma zgody na to, by Iran wbrew prawu międzynarodowemu blokował międzynarodowy szlak morski. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu na dozbrajanie SAFE. Nasza brukselska korespondentka dowiedziała się nieoficjalnie, że unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro.
6: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej 2 kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Na te decyzje czekają m.in. spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak spodziewa się, że Rada nie zmieni wysokości stóp.
7: Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług.
3: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Maturzyści przystąpią dziś do kolejnego egzaminu. Tym razem to język obcy na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Na napisaniu testu będą mieli 2 godziny. Absolwentów liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie zapytaliśmy o nastroje przed egzaminem.
0: Jeszcze przed podstawowym to raczej nie będzie stresu i dopiero jak rozszerzenia się zaczną, to ten stres się pewnie pojawi. Jeszcze w piątek mamy ustne. Więc na pewno już końcówka tego tygodnia będzie stresująca, ale pozytywnie jesteśmy chyba nastawieni przed całymi tymi wszystkimi egzaminami.
8: Podstawa to myślę, że light, tak czy siak się to nie liczy nawet na studia z reguły, ale za to rozszerzenie myślę, że też na spokojnie, byleby nie pomylić się w jakiejś głupiej gramatyce i tyle.
9: Ja akurat piszę hiszpański. Jestem całkiem dobrze przygotowany, to też jest ostatnia już podstawa, więc... No, uczę się tego hiszpańskiego już jakiś czas. Nie powinno być jakichś większych zaskoczeń.
3: Matura z języków obcych to ostatni obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Z północnego zachodu napływa chłodniejsze i wilgotne powietrze polarnomorskie. Jedynie południowy wschód pozostanie w cieplejszym powietrzu kontynentalnym. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, na Pomorzu opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym, a burze niewykluczone na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany na Pogórzu i Wybrzeżu porywisty, a ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. Dziś na termometrach od 8 stopni nad samym morzem, 12 na zachodzie, 18 w Lubuskiem i w Wielkopolsce, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 21, w centrum około 23, na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie, w Górach Świętokrzyskich 25, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 27 stopni Celsjusza.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Trójkowy budzik.
2: 6,5 minuty po godzinie 5. Dzień dobry Państwu.

No to my też biegusiem. Brian Adams na dobry początek naszego środowego spotkania. 10 minut po godzinie 5. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry.

Benedek. I będzie dobrze. Oby, miejmy nadzieję. 13 minut po godzinie 5. Szybciusieńko, ale też tak no, bez przesady, niespiesznie. Ale już do weekendu coraz bliżej, choć ta majówka za nami oddala się i oddala. O czym dziś? Oczywiście te najważniejsze wydarzenia, to co państwo wiedzieć powinni o poranku. I chciałem powiedzieć przed świtem, ale już słońce wzeszło i to kilkanaście minut temu. Oczywiście kartka z kalendarza, także muzycznego i te najświeższe prognozy pogody. No i rzecz jasna, te doniesienia dotyczące wielkiego pożaru w okolicach Biłgoraja. No ale sprawdzamy także, bo ta audycja z państwa udziałem, obudność, a zatem mailowo budzik@polskieradio.pl, SMS-owo 71335, no i telefonicznie 22 73. Wszyscy gotowi? Można zaczynać. 14 minut po godzinie 5, a zatem trzy szybkie ciach-ciach.

0: Irishin Bad The Girl, 17,5 minuty po godzinie 5. Pani przodem, konkretnie pani Maria, dziś budzikową przodowniczką SMS-ową jest. Dobrego dnia całej budzikowej redakcji. Lato prawie, coś te pożary bardzo często zwraca uwagę pani Maria w pierwszym sygnale SMS-owym. Bardzo dziękujemy. Mailowo pan Stanisław Szczupak Żyrardowski już na nasłuchu. Pozdrawia z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze. Wszystkich razem i każdego z osobna. Szczupak Żyrardowa. Pierwszy dziś mailowo, a telefonicznie pan Piotr z Kurczakowozu. Kłaniam się. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
0: Jakie to szlaki dziś pan przemierza? W której części Polski pan jest?
1: O, jestem w Wielkopolsce, okolice Krotoszyna, plus 11 stopni, bezwiecznie, rześka pogoda.
0: Rześko, chociaż przydałoby się, żeby popadało, prawda?
1: No, marzymy o tym oczywiście wszyscy, miejmy nadzieję, że nastąpi to lada moment.
0: W tym kontekście rzecz jasna życzylibyśmy sobie na pewno mieszkańcy, strażacy Biłgoraja, okolic, tam gdzie ten wielki pożar, o którym jeszcze będziemy mówić.
1: Tak, pozdrawiamy ich wszystkich, którzy zaangażowani są w tą akcję i wyrażamy wielki szacunek.
0: Panie Piotrze, co dziś w planach jeszcze? Ile kilometrów do wykręcenia?
1: No, plany są związane z pracą do późnego popołudnia, także dzień jak co dzień.
0: I tak się kręci, tak się plecie. Ważne, tak że z trójką. O, i na słuchu. Bardzo dziękuję. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzę.
1: Życzę samej, pozdrawiam, kłaniam się.
0: Bardzo dziękujemy. Pan Piotr z Kurczakowozu jako pierwszy dziś telefonicznie. No a komu się nie udało, to rzecz jasna dogrywka. Ci, którym się udało, przepuszczają. O, za chwilkę, kilkanaście minut. Będzie okazja do tego, by się odgryźć, by w dogrywce być tym pierwszym budzikowym przodownikiem. Na razie T-Rex.

T-Rex na rozbudzenie 24 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza, cóż tam w historii wydarzyło się 6 maja. To między innymi w 1840 roku w Wielkiej Brytanii w oficjalnym obiegu pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwany Penny Black. W 1856 urodził się Robert Perry, amerykański badacz polarny, zdobywca między innymi bieguna północnego. 3 lata później, w 1859 roku, zmarł Alexander Humboldt, niemiecki przyrodnik, geograf i humanista, twórca podstaw nowoczesnej geografii. 137 lat temu w Paryżu otwarto wystawę światową, podczas której udostępniono publiczności wieżę Eiffla. Zaprojektowano pierwszy samochód marki Benz, rok 1889. W 1994 pod kanałem La Manche został otwarty tunel łączący Wielką Brytanię i Francję. Wówczas w uroczystości uczestniczyła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II i prezydent Francji François Mitterrand. 24 lata temu zmarł aktor i reżyser teatralny Bronisław Pawlik, a 3 lata temu odbyła się koronacja króla Karola III i jego małżonki Kamili. Z muzycznego trójkowego kalendarza rzecz jasna pamiętamy. 76 lat temu, w 1950 roku, urodził się muzyk, kompozytor, piosenkarz, człowiek, orkiestra. To już teraz Państwo słyszą, wraz z Miczami. Fantastyczny i nieodżałowany Zbigniew Wodecki.

0: Na początku muzycznego trójkowego kalendarza dziś wspomnienie Zbigniewa Wodeckiego. Ciąg dalszy za chwilę, za moment także wiadomości w skrócie.
1: Autopromocja.
2: Grają i śpiewają, śpiewają i grają, a że im wychodzi, to kontynuują. Tym razem Paragraj.
3: Krzysiu, jedźmy razem do paragrafu.
4: Paragwaju?
2: Piosenka Paragraj Boba i Karolajny to kolejna nowość tego duetu. Wszystkie ich dzieła zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl. Na premiery czekamy w każdy czwartek w cyklu Piosenkarnia. W audycji zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
3: Pozwiedzamy to, co jeszcze można z miast tych całych majów.
4: Droga Krysiu, to nie tam.
1: To gdzie? Autopromocja.
0: Jest 5:30, czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati.
5: Żołnierze terytorialsi ruszają do pomocy strażakom walczącym z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Na miejscu z żywiołem walczy około 340 strażaków. Pożar robią tereny nadleśnictwa Józefów w gminie Łukowa. Ogień nadal nie został opanowany i się rozwija. Przeniósł się na kolejne obszary lasu. Jeśli chodzi o okolice Biłgoraja, to nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frysztak.
6: W całym tym nieszczęściu, z tego co nam przekazał kierujący działaniami, okazuje się, że najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w dość znacznej odległości. W tej chwili nie ma zagrożenia tam dla mieszkańców ani dla obiektów.
5: Spłonęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Podczas gaszenia pożaru samolot typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Donald Trump ogłosił zawieszenie pomocy statkom w tranzycie przez cieśninę Ormus. Prezydent USA oświadczył, że projekt Wolność, mający na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę, został wstrzymany na krótki okres czasu. Jako powód podał postępy w rozmowach z Iranem. Nie podał jednak żadnych dodatkowych wyjaśnień. Dwa śmigłowce medyczne ewakuują trzech pasażerów wycieczkowca Hondius, u których występują objawy hantawirusa. Na pokładzie jednego ze śmigłowców będzie także lekarz specjalista, który wejdzie na pokład statku, aby zbadać pasażerów. Następnie spodziewane jest odpłynięcie statku z okolic portu w Prai na Wyspach Zielonego Przylądka. Dotychczas WHO przekazała, że wśród pasażerów potwierdzono dwa przypadki zakażenia hantawirusem oraz podejrzewa się kolejnych 5 infekcji. Na pokładzie jest 150 osób, to obywatele Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz USA. To był serwis Trójki.
0: Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na Pomorzu opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. Burze też dziś niewykluczone na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju. Do tego wiatr słaby i umiarkowany na Pogórzu i Wybrzeżu, porywisty. Temperatura dziś rozpięta. Spójrzmy, ile tam dziś. Od 8 stopni nad samym morzem, 12 na zachodzie, w Lubuskiem oraz w Wielkopolsce 18, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 21 i to nie koniec, bo w większości regionów centralnej części kraju 23, a im bardziej na południowy wschód, tym cieplej. I tak 25 stopni na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie oraz w Górach Świętokrzyskich. Rekord dziś najcieplej na Podkarpaciu do 27 stopni Celsjusza.

Za 27 minut szósta. No a w prognozie pogody, gdy tak patrzę, co tam przez ramię panu synoptykowi do końca tygodnia? Nieco chłodniej, do tego deszcz i burze. Chłodniej może niekoniecznie, burze też nie, ale deszcz jak najbardziej.

z najlepszymi życzeniami nie tylko pędzimy do dzisiejszych jubilatów, także solenizantów. Dziś imieniny Benedykta, Filipa, Jakuba, Judyty i Juranda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa, 6 maja przed nami. No i najlepsze życzenia także muzyczne. Dziś Chris Chiflet, gitarzysta Foo Fighters, obchodzi urodziny 55. No to najlepszego.

0: No i to się nazywa rozgrzewka budzikowa. Robert Grzędowski w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To już za 17,
1: szósta. Za 17, dokładnie.
0: Jak dokładnie. Wczoraj na matmie poszło?
1: No, znakomicie.
0: Co dzisiaj?
1: Dzisiaj język obcy. Błędnie nazywany angielskim, prawda, na maturach, bo to podstawa z języka obcego. Większość zdaje angielski, ale są tacy, którzy piszą inne języki.
0: Języki mniejszości
1: oczywiście,
0: też.
1: Tak, mniejszości są. My oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich, jakiego by tam języka nie wybrali abiturienci w związku z tą maturą, ale będziemy oczywiście przyglądać się tym sprawom w porannej audycji.
0: No i najważniejsze, to śledzimy oczywiście akcję gaśniczą w Nadleśnictwie Józefów koło Biłgoraja.
1: No tak, Las Biłgorajski czy Puszcza Solska, różne nazwy używane w związku właśnie z tym terenem, ale płonie rzeczywiście i to w takim zastraszającym tempie, bo wczoraj to było 100 hektarów, a o północy dziś już 250 hektarów lasu.
0: Wielka susza w lasach, dlatego mówimy o tym.
1: Dzieje się to właśnie, czego można się było obawiać, słysząc komunikaty o zagrożeniu pożarowym, o tych czerwonych punktach na mapie. Niestety tak się rozwija sytuacja. Będziemy sprawdzać w porannej audycji, co się dzieje obecnie, jak to wygląda, jakie są perspektywy. No i mam nadzieję, że usłyszymy dobre informacje, że ten pożar jest opanowany i będzie sprawa powoli zmierzała do na tyle, na ile możliwego szczęśliwego zakończenia, tak. Chociaż wiemy też o tym, że zginął pilot dromadera gaśniczego samolotu, więc tak czy siak to bardzo nieprzyjemne wieści o poranku.
0: O tym między innymi w serwisach informacyjnych, ale także jak państwo słyszą w audycji porannej. No wczoraj też słyszałem pewnego rodzaju podsumowania synoptyków, którzy mówili, że tak sucho jak teraz, czyli właściwie no, na początku wiosny, można by powiedzieć, zazwyczaj było pod koniec lata. Więc to też uzmysławia, jak
1: no przydałby się deszcz, więc dobrze, że dzisiaj deszcz w prognozie się znajduje. Jakiś jednostajny, więc może trochę popada na Pomorzu rzeczywiście, ale to nadal o wiele za mało w stosunku do potrzeb.
0: Robert Grzędowski, poranna drużyna. Już teraz zapraszamy za kwadrans o 6:00. Przywita
1: tak
0: państwa.
1: Jest.
0: Mam nadzieję, że państwo również dadzą sygnały obudzności w audycji porannej.
1: I zapraszamy też na facebookowy profil Trójki, tam post z ramówką i można się pod tym postem witać.

0: Brąski.
1: I jego bit na 10 minut przed godziną 6, o czym dziś będziemy mówić, między innymi na rzecz jasna, o tym, że maturzyści przystępują do kolejnego egzaminu. Tym razem to języki obce na poziomie podstawowym. Przypomnijmy, matura z języków obcych to ostatni obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Matury potrwają do 21 maja, wyniki poznamy 8 lipca. Na te decyzje czekają pewnie między innymi spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Dziś Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych, a wysokość ewentualnych zmian poznamy dziś po południu. W Warszawie odbędzie się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, ekonomisty i polityka, byłego ministra finansów oraz spraw zagranicznych. Przypomnijmy, polityk miał 78 lat. Z zagranicy prezydent Karol Nawrocki jedzie dziś na Litwę, gdzie wraz z litewskim prezydentem Gitanasem Nausėdą będzie obserwował ćwiczenia wojskowe Brave Griffin odbywające się w pobliżu polskiej granicy. A amerykański sekretarz stanu Marco Rubio rozpoczyna wizytę we Włoszech. Jutro ma spotkać się z papieżem Leonem XIV. W kalendarzu środa, 6 dzień maja. Słońce obudziło się chwilkę przed godziną 5. Prawie godzinę temu zajdzie po 20. Dzień potrwa nieco ponad 15 godzin. To już mówiłem, że dziś Benedykta, Filipa, Jakuba, Judyty i Juranda. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jak zwykle prosimy nie tylko od święta o szczególną ostrożność. W Watykanie święto Gwardii Szwajcarskiej. Państwa sygnały poranne. W audycji porannej zapraszamy do trójki po godzinie 6. Już teraz polecamy i zapraszamy za 9.06.

0: Pan kapitan jest na miejscu, zasięg nie jest najlepszy, ale mam nadzieję, że najważniejsze informacje uda nam się usłyszeć. Panie kapitanie, czy możemy powiedzieć, że strażacy panują nad sytuacją?
1: W chwili obecnej pożar się nie rozprzestrzenia z uwagi na to, że no była pora nocna i intensywność spalania w pożarze lasu w tym okresie maleje. Niemniej jednak w tej chwili trwa podmiana ratowników. Cały czas monitorujemy sytuację i tam, gdzie widzimy jakieś zarzewie ognia bądź silniejsze zadymienie, są kierowani ratownicy, aby to miejsce sprawdzić, ewentualnie dogasić. No zobaczymy, jak się rozwinie dzisiejszy dzień, czy będą porywy wiatru, czy będzie wiatr, czy tylko wysoka temperatura. W chwili obecnej tutaj nad Lubelszczyzną świeci słońce, więc no ta pogoda nie będzie sprzyjać nam, strażakom. Niemniej jednak mamy nadzieję, że ten pożar już nie będzie się rozwijał. Trwają też prace gospodarcze przez nadleśnictwa, które obrywują to pożarzysko, aby pożar nie rozprzestrzenił się na przyległe tereny. Więc no cały czas sytuacja jest dynamiczna i prowadzimy intensywne działania gaśnicze.
0: A jak duży obszar ten ogień objął do tej pory?
1: No w tej jednoznacznie ciężko określić powierzchnię objętą pożarem. Myślę, że może to być z danych wieczornych, kiedy były takie wstępne pomiary, to może być kilkadziesiąt do kilkuset hektarów. Niemniej jednak cały czas jest to monitorowane, jest bardzo obszerny teren objęty spalaniem. Dodatkowo teren trudno dostępny, więc no ciężko tutaj jednoznacznie na której doszło do pożaru tego drzewostanu.
0: No właśnie, to pan mówi o pożarze drzewostanu. Pożary lasu kojarzą nam się z pożarami ściółki raczej. To jest specyficzne wydarzenie?
1: Znaczy no, specyficzne tak naprawdę. Wyróżniamy kilka rodzajów pożarów lasu. Może to być pożar pojedynczego drzewa, pożar powierzchniowy, czyli tak zwanej ścioły leśnej. Może być pożar podpowierzchniowy, jeżeli występują pokłady torfu. Jak również to, co też tu miało miejsce, pożar całkowity drzewostanu, kiedy z procesem spalania jest objęty cały przekrój pionowy lasu. I to jest najbardziej niebezpieczna sytuacja, ponieważ temperatura w takim pożarze może sięgać nawet 1200 stopni, jak podaje literatura. Prędkość kilkanaście kilometrów na godzinę, jeżeli ten pożar wierzchołkowo się przemieszcza. Wtedy głównie spaleniu też ulegają to igliwie. W większości jest tu drzewostan liściasty, liglasty, czyli sosna przeważa w tym drzewostanie, więc no jest to tym bardziej drzewo podatne na proces spalania. Pamiętajmy też, że brak opadów deszczu w ostatnich dniach również przyczynia się do wysuszania tej ścioły leśnej, gdzie rzeczywiście no to ryzyko niestety pożaru, a jeżeli już do niego dojdzie i silny poryw wiatru, to jest bardzo złą mieszanką.
0: Panie kapitanie, czy wiemy coś o przyczynach pożaru tego lasu? To jest po prostu efekt suszy, o której pan mówi, czy tutaj wiemy coś o innych czynnikach?
1: Susza na pewno przyczyniła się, natomiast sama susza i brak opadów deszczu no nie są przyczyną, nie wywołują pożaru lasu. Niemniej jednak no tutaj przyczyny będzie badać policja pod nadzorem prokuratury z uwagi na to, że ten pożar miał dosyć znaczne rozmiary i no stworzył ogromne zagrożenie dla środowiska, dla ludzi, jak również wskutek działań gaśniczych, podczas działań gaśniczych. Gaśniczy niestety poniósł śmierć pilot statku powietrznego czarterowanego przez Lasy Państwowe właśnie do wykonywania zrzutów gaśniczych.
0: Właśnie te informacje o śmierci pilota dromadera, takiego statku powietrznego, jak pan mówi, samolotu gaśniczego, to ta bardzo nieprzyjemna informacja dotycząca tego pożaru. Co wiemy o tym zdarzeniu?
1: No był to samolot przez głowę do zwalczenia pożarów lasu, no i po dolotu na miejsce doszło do wypadku, gdzie samolot rozbił się, pilot poniósł śmierć na miejscu. No, co do przyczyn, tutaj pewnie Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych będzie już prowadziła swoje dochodzenie, aby wyjaśnić przyczyny tego zdarzenia.
0: Panie kapitanie, chyba ucieka nam ten zasięg rzeczywiście w środku lasu, więc bardzo dziękuję za te informacje, które nam pan przekazał o poranku.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: zmieniał tamten świat.
1: Jak słyszeliśmy, sytuacja jest dynamiczna i w zależności od dzisiejszej pogody pożar lasu na Lubelszczyźnie może się także rozprzestrzeniać. Doniesienia z późnego wieczoru mówią o 250 hektarach lasu objętych pożarem. W porannej audycji będziemy sytuacji przyglądać się na pewno.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: A zapraszamy do Trójki w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. A dla maturzystów good morning.

0: Wszystko wskazuje na to, że wirus mógł się przenosić z człowieka na człowieka. Takie informacje przekazuje Światowa Organizacja Zdrowia na temat przypadków zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu. Najsłynniejszym wycieczkowcu ostatnich dni, choć z nieprzyjemnych powodów. Michał Strzałkowski śledzi te doniesienia. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Mówimy o wycieczkowcu na morzu, na Oceanie Atlantyckim.
1: Tak, który znajduje się obecnie w okolicach Republiki Zielonego Przylądka, więc powiedzmy u wybrzeży Afryki.
0: Czyli blisko celu, do którego zmierzał.
1: Tak, to prawda. Natomiast sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna na tym statku. Tam jest około 150 pasażerów plus załoga. Pasażerowie z około 20 krajów. Tam miał być taki piękny rejs z antarktycznych rejonów Argentyny przez właśnie Atlantyk ku wybrzeżom Afryki. Ale po drodze ludzie zaczęli chorować. Trzy osoby już zmarły. Dwoje obywateli Holandii, jeden obywatel Wielkiej Brytanii. Cztery kolejne osoby są chore. Jedna w ciężkim stanie znajduje się w szpitalów RPA, no bo po drodze te osoby były, niektóre przynajmniej, ewakuowane ze statku, ale kiedy okazało się, że to są te właśnie wspomniane hantawirusy, bardzo groźne dla ludzi, no to trochę nikt nie chciał tego statku potem przyjmować. Zrobiło się na jego pokładzie nerwowo i dalej jest nerwowo. Jeden z pasażerów, bloger podróżniczy Jake Rosmarin, Brytyjczyk, tak relacjonował swoje emocje. We're not just a story. We're not just headlines. Nie jesteśmy tylko historią z mediów, nie jesteśmy tylko nagłówkiem. Jesteśmy ludźmi, którzy mają rodziny, swoje życia, ludzi, którzy na nas czekają. Jest na pokładzie dużo niepewności, to jest najtrudniejsze. Chcemy poczuć się bezpiecznie, chcemy wiedzieć, co będzie, chcemy wrócić do domu. Obecnie mówi się o tym, że 7 osób łącznie tym wirusem się mogło zakazić, choć w nie wszystkich przypadkach jest to jeszcze potwierdzone. 3 osoby z tych 7, jak mówiłem, zmarły. U pozostałych osób na razie nie widać objawów. Tam są obywatele, jak mówiłem, 20 krajów, choć głównie to Amerykanie, Brytyjczycy i Hiszpanie, także Holendrzy. Jest jeden obywatel Polski, ale jak informował rzecznik MSZ, w jego przypadku nie ma żadnej potrzeby udzielania pomocy medycznej. Natomiast najbardziej niepokojące jest to, o czym ty powiedziałeś, czyli że prawdopodobnie doszło do przeniesienia się wirusa z człowieka na człowieka, bo zwykle te hantawirusy, one pochodzą od gryzoni, przenoszą się jednak z gryzonia na człowieka poprzez kontakt człowieka z odchodami tych gryzoni, albo na przykład jakieś ugryzienie, bo on również jest w silnie gryzoni, ten wirus obecny. No ale dr Maria van Kerkhove, to jest dyrektorka do spraw zapobiegania epidemiom i pandemiom w Światowej Organizacji Zdrowia, no właśnie, mówi o tym, że prawdopodobnie człowiek na tym statku zaraził się też od człowieka.
2: Sądzimy, że doszło do przypadków przeniesienia się wirusa z człowieka na człowieka. To możliwe przy bardzo bliskim kontakcie, na przykład między mężem a żoną albo innymi osobami zajmującymi wspólną kajutę. A ponieważ sądzimy, że do takich infekcji doszło, to staramy się wychwycić każdą osobę, która wykazuje jakiekolwiek objawy zakażenia. Każdy, kto wchodzi na pokład, musi być w pełnym stroju ochronnym. Medycy, którzy tam pracują, mają też dodatkowe środki ochrony dla pasażerów, w tym specjalistyczne maseczki, ale to są po prostu środki ostrożności. Hantawirusy bardzo rzadko przenoszą się między ludźmi. To jest infekcja pochodząca od gryzoni.
1: Będzie ewakuacja medyczna 3 pozostałych osób, które wykazują objawy zakażenia hantawirusami, a statek dalej ma popłynąć ku Wyspom Kanaryjskim. Hiszpania się na to zgodziła, tam być może reszta pasażerów będzie jeszcze dodatkowo przebadana i ewakuowana. No a obawy są dlatego, że jak mówi krajowa konsultant do spraw epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, ta infekcja hantawirusami może być poważna i przybrać 2 postaci.
3: To jest gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym. Druga to jest zespół płucny. To jest ta, która wystąpiła choćby na statku wycieczkowym. Tutaj po prostu stosuje się leczenie objawowe.
1: No i to jest właśnie problem, bo takich celowanych leków czy szczepionek nie ma, ale jak mówią eksperci, takie przypadki się zdarzają, przekazania wirusa z człowieka na człowieka, jak mówiliśmy, tak mogło być na pokładzie tego statku, ale one wciąż są ekstremalnie rzadkie, więc ten wirus akurat potencjału na to, żeby wywołać coś większego niż taka właśnie lokalna epidemia w jakimś jednym ciasnym miejscu, na szczęście nie ma.
0: No tak, to jest środowisko specyficzne, taki statek wycieczkowy. Michał Strzałkowski o poranku o tej sprawie opowiadał. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: autopromocja.
1: Czy słusznie nazywamy maturę egzaminem dojrzałości i czy weryfikuje ona wiedzę i umiejętności najpotrzebniejsze w dzisiejszym świecie? Porozmawiajmy. Czekam na Państwa dziś po 11.
2: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Anna Kowalczyk.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati.
12: Pożar lasu w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale na miejscu cały czas są strażacy, około 400 osób. Monitorują sytuację i gaszą zarzewia ognia, powiedział kilkanaście minut temu. Zapraszamy do Trójki rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
13: W tej chwili trwa podmiana ratowników. Cały czas monitorujemy sytuację i tam, gdzie widzimy jakieś zarzewie ognia bądź silniejsze zadymienie, są kierowani ratownicy, aby to miejsce sprawdzić, ewentualnie dogasić. Zobaczymy, jak się rozwinie dzisiejszy dzień, czy będą porywy wiatru, czy będzie wiatr, czy tylko wysoka temperatura. W chwili obecnej tutaj nad Lubelszczyzną świeci słońce, więc no ta pogoda nie będzie sprzyjać nam, strażakom.
12: Na pomoc strażakom ruszają żołnierze terytorialsi i śmigłowiec Black Hawk. Spłonęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Podczas gaszenia pożaru rozbił się samolot Dromader. Zginął pilot maszyny. Szef irańskiego MSZ-u z wizytą w Pekinie. Jednodniowa podróż ma miejsce na tydzień przed planowanym spotkaniem prezydentów Chin i Stanów Zjednoczonych. Chiny sprzeciwiały się amerykańskim i izraelskim działaniom godzącym w neutralność Iranu. Wspierały także negocjacje pokojowe. Są również głównym odbiorcą irańskiej ropy. Do dymisji podał się redaktor naczelny węgierskiego prorządowego portalu Index. W niedzielę portal przeprosił za opublikowany przed wyborami fałszywy artykuł o rzekomym planie podniesienia podatków przez partię TISA Petera Modiora po ewentualnej wygranej. Przyszły premier Węgier nazwał doniesienia Indexu największym kłamstwem kampanii wyborczej. Zauważył, że przyznanie się do błędu zostało opublikowane drobnym drukiem na dole strony. Pełny serwis Trójki o 7:00.
11: Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i duże i może popadać to przede wszystkim na Pomorzu. Na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju możliwe również burze. Ale tego deszczu to wciąż nie tyle, ile trzeba. Na Pomorzu będzie chłodno, jak na maj, do 10 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach już powyżej 20, a najcieplej ma być na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia do 28 stopni. Pożar lasu na Lubelszczyźnie, ten wielki pożar lasu. Najważniejsze informacje o nim w serwisach Trójki dziś o poranku, ale wrócimy też do tego tematu po 7:00 w porannej audycji. Przed 7:00 jeszcze węże.
14: Żmija nie poluje na ludzi. To jest pierwsza, najważniejsza informacja.
11: I news albo fake news.
15: W sieci krąży historia o strażach sąsiedzkich, które rzekomo mają chronić mieszkańców, ale coś tu się nie zgadza.
11: Za 26 minut 7:00.

0: 22 minuty jeszcze do godziny 7 w porannej audycji. Teraz węże. Wybudził je ciepły maj, na szlakach łatwo niebezpieczne spotkanie. Albo uwaga na szlakach, leśnicy ostrzegają, ukąszenie jak uderzenie kijem. To tylko dwa z tytułów internetowych artykułów dotyczących możliwości spotkania jedynego jadowitego węża w naszym kraju, żmii zygzakowatej. Paweł Turski sprawdził, czy rzeczywiście jest się czego bać.
1: Z zygzakami jest.
2: Opala się.
3: Nie rusz go.
4: Ale dotyka, żeby zaatakował mnie.
5: Ten żmija zygzakowata, drobinką.
6: Filmów takich jak te, gdy turyści nagrywają moment spotkania żmii, w internecie jest mnóstwo. Przeglądając je, można dojść do błędnego wniosku, że jadowitych węży z roku na rok jest w naszym kraju coraz więcej.
7: To są zwierzęta, które paradoksalnie mogą zmniejszać swoją liczebność.
6: Wyjaśnia profesor Grzegorz Grzywaczewski, biolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
7: Dlatego, że żmija jest zwierzęciem wodnym. Suche lata powodują, że nie ma środowisk odpowiednich do tego, żeby funkcjonować, a zatem zwiększa swoją liczebność.
6: Żmije spotykamy przede wszystkim coraz częściej, gdyż coraz częściej docieramy do miejsc, które wcześniej mało kto odwiedzał.
7: Tak jest, a może jeszcze dalej, ponieważ mamy też narzędzia do dokumentacji. Dzisiaj każdy ze sobą nosi smartfona.
6: Na telefony i media społecznościowe nie narzekajmy, bo dzięki nim też instytucje, takie jak chociażby Tatrzański Park Narodowy, mogą nas edukować w temacie żmii.
8: Taki apel dziś mam do was, jak co roku, bo się już dość mocno uaktywniły żmije, nawet przy drodze do Morskiego Oka można spotkać. Nie schodźcie ze szlaków, siadajcie na ławostoły, koło ławostołów, obejrzyjcie się zawsze ławki, żebyście kanie wstórzyli rynki.
6: Radzi leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski. Co ważne, żmije nie są dla nas wielkim zagrożeniem.
7: Żmija nie poluje na ludzi. To jest pierwsza, najważniejsza informacja. Natomiast kiedy ona jest groźna dla nas? Wtedy, kiedy my jesteśmy nierozsądni.
6: Czyli nie założymy odpowiedniego obuwia za kostkę, długich spodni. Nie sprawdzimy też miejsc, gdzie lubią wylegiwać się gady, czyli tych, do których dociera światło słoneczne.
7: Nie popatrzymy na pień, nie popatrzymy na głaz i usiądziemy, a tam jest żmija, to rzeczywiście nas może ukąsić. Jeśli nawet mamy wątpliwości, wystarczy jakiś patek, kilka uderzeń w taki pień czy głaz i na pewno, jeśli żmija by tam była, ucieknie.
9: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna.
6: Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
9: Najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija i przez przypadek ukąsiła nas, dlatego że myślała, że chcemy ją zaatakować.
6: W miejscu ukąszenia przez żmiję powstają charakterystyczne ranki, dwa ślady po zębach jadowych, odsunięte od siebie o około centymetr. Gdy je zaobserwujemy, natychmiast przerywamy wędrówkę i sięgamy po opatrunek. Radzi Edmund Górny z Beskidzkiego GoPro.
10: Opatrunek, jeśli mamy tak zwany ice, czyli chłodny opatrunek, obłożyć tą nogę, unieruchomić i starać się nie ruszać, dlatego żeby ten jad się jak najpóźniej rozprowadził do krwi i do mózgu.
6: Opatrzenie ukąszenia to tylko pierwsze i chwilowe działanie.
7: Bezwzględnie, jeśli by nas ukąsiła żmija, to musimy udać się w takie miejsce, gdzie lekarz nam udzieli pomocy. Najczęściej polega to na wykorzystaniu surowicy, która jest antidotum na jad żmii zygzakowatej.
6: Antytoksyna powinna zostać podana w ciągu 2 do 4 godzin od ukąszenia.
0: To naładowany telefon też na pewno bardzo by się przydał. Nie chcesz być zaatakowany przez żmiję, to sam jej nie atakuj. Proste wnioski. Paweł Turski zajął się tym tematem w porannej audycji. Bardzo dziękuję. A węże? Węże to jeszcze powrócą za kilka minut.

0: węże, a w zasadzie klątwa. Klątwa Doliny Węży. Może słyszeli państwo o tym filmie, a może go nawet państwo widzieli. Jeśli teraz państwo powiedzą, że to najgorszy polski film w historii, to na pewno nie będą państwo odosobnieni. To kino wyjątkowe. Paryż, Wrocław i Wietnam. I Roman Wilhelmi. I dżungla, i węże. To polska odpowiedź na Indianę Jonesa. Tak nazywają Klątwę Doliny Węży. To trzeba po prostu zobaczyć. A teraz można to dzieło zobaczyć z autorską narracją Łony.
1: Na! Nie ruszać się, wy skośnogie małpy.
2: Mówi bardzo nieładnie Roman Wilhelmi. Przeor klasztoru upomina go za ten wykluczający język i rzuca na niego okropne przekleństwo. Przed państwem Klątwa Doliny Węży.
0: I to jest wydarzenie, taki przedpremierowy pokaz filmu Klątwa Doliny Węży z autorską narracją Łony odbędzie się tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w poniedziałek o godzinie 19:00 po projekcji spotkanie z Łoną i Piotrem Krzywką, dyrektorem festiwalu filmowego Korelacje, a to spotkanie poprowadzi Agnieszka Obszańska. Na miejscu będzie też tłumaczka polskiego języka migowego. Poniedziałek, 19:00, Klątwa Doliny Węży z autorską narracją Łony, a my mamy dla państwa zaproszenia, wejściówki na to wydarzenie. Wystarczy zadzwonić 22 i 7 trójek.

0: siebie sam.
1: Pustki w Trójce. 11 minut mamy jeszcze do godziny 7. A ja przypominam, mamy dla Państwa wejściówki na przedpremierowy pokaz filmu Klątwa Doliny Węży z autorską narracją Łony. To w poniedziałek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto chce takie zaproszenie, taką wejściówkę, ten dzwoni. 2 2 i 7 3. Oczywiście prosimy o cierpliwość.

0: Staszek przy telefonie robi co może. Jeśli państwo dzwonią w sprawie wejściówek, proszę dzwonić uparcie. Na zegarach 6.53, czas na cykl Piotra Łodeja.
1: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
2: News albo fake news.
3: W sieci krąży historia o strażach sąsiedzkich, które rzekomo mają chronić mieszkańców, ale coś tu się nie zgadza. Emocje rosną, liczba udostępnień też, tylko że fakty gdzieś się gubią. A my dziś sprawdzamy, kto i po co podkręca tę narrację. A państwa i moim gościem jest Rafał Wichniewicz z portalu gniezno24.com. Dzień dobry, witam w Trójce.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: To prawda, że w powiecie gnieźnieńskim powstały straże sąsiedzkie?
4: Owszem, powstała jedna, ale tylko w internecie tak naprawdę, bo tylko w tej formie do tej pory została dostrzeżona. Powstała strona facebookowa, która wzbudziła dosyć duże emocje wśród mieszkańców jednej gminy. Chodziło o właściwie miejscowość.

0: No, wskazuje na to, że to po prostu wszystko są wymysły. No, na pewno jest to fake, no, ale ciężko nazwać, jaki to ma mieć charakter. Czy tylko dobrej zabawy, czy coś innego może za tym idzie.
1: No, wygląda poważnie. Są zdjęcia z interwencji, zamazane twarze rzekomo zatrzymanych, patrolujące ulicę w kamizelkach z napisem Straż Sąsiedzka. Zatem co tu nie gra?
0: No, nie gra bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim w tych postach, które są tam zamieszczane, nie ma w ogóle żadnych danych o dacie zdarzenia, przede wszystkim godzinie zdarzenia, bo miejsce to akurat no, widać na grafikach, które są zamieszczone. To są zdjęcia, które są przerobione przez AI, to można zauważyć po takiej dosyć głębokiej analizie. Widać kilka szczegółów, które się nie zgadzają. Gnieźnieńska policja, która też się dowiedziała o tym, że funkcjonuje coś takiego, no potwierdziła, że nie mają żadnej współpracy z żadną strażą sąsiedzką. Także nie wiem, to chyba chodzi o budowanie tych emocji właśnie, bo ta cała historia nie ma w ogóle ziarnka prawdy w sobie nawet.
1: No właśnie, ale emocje są prawdziwe, dlatego ten temat jest tak nośny?
0: Postanowiłem, że temat trzeba jak najszybciej wyjaśnić, ponieważ nie wiadomo, jak daleko to zajdzie, bo na razie to pojawiło się w powiecie gnieźnieńskim tylko w gminie Witkowo, a takich miejscowości tej wielkości jak Witkowo jest kilka, więc należało to jednak wyjaśnić. No nie ma tutaj się czym emocjonować, bo to wszystko jest, no właśnie nie wiem, czy dobra zabawa jakichś osób, czy ktoś próbuje budować zasięgi dla konta, ktoś inny, że to może chodzić o na przykład, nie wiem, zsianie właśnie niepokojów społecznych, podważanie skuteczności działania służby na przykład, w tym przypadku policji. No ciężko powiedzieć, jakie są dokładne intencje autorów tej strony.
1: Naszym gościem jest Rafał Wichniewicz z portalu Gniezno24.com. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję również.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news. Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zapraszamy.

0: Zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ach, co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 6 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
7: Policyjne Black Hawki włączają się w akcję gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
8: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał zgodę Komisji Europejskiej dla umowy z funduszu SAFE.
7: Dziś w Senacie informacja koordynatora służb specjalnych na temat zonda krypto.
9: Jak Ruski daje pieniądze, to nie daje ich altruistycznie.
8: 400 strażaków uczestniczy w akcji gaszenia pożaru lasu niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Płonie 250 hektarów lasów na terenie nadleśnictwa Józefów. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracują drony, które dokonują przeglądu sytuacji.
7: O aktualnej sytuacji mówił w porannym. Zapraszamy do Trójki rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
10: Zobaczymy, jak się rozwinie dzisiejszy dzień. Czy będą porywy wiatru, czy tylko wysoka temperatura. Miejmy nadzieję, że ten pożar już nie będzie się rozwijał. Trwają też prace przez nadleśnictwa, aby pożar nie rozprzestrzenił się na przyległe tereny. Cały czas sytuacja jest dynamiczna i prowadzimy intensywne działania. Cały czas jest to monitorowane, jest bardzo obszerny teren. Dodatkowo trudno dostępny pożar całkowity drzewostanu, kiedy z procesem spalania jest objęty cały przekrój pionowy lasu. To jest najbardziej niebezpieczna sytuacja, ponieważ temperatura w takim pożarze może sięgać nawet 1200 stopni. Prędkość kilkanaście kilometrów na godzinę, jeżeli ten pożar wierzchołkowo się przemieszcza.
7: Policyjne Black Hawki ruszają do akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim.
8: Ogień się nie rozprzestrzenia, ale cały czas są zarzewia w trudnych miejscach dotarcia, powiedział kilkanaście minut temu na briefingu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
11: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No liczymy na to, że tak jak powiedziałem, wprowadzenie śmigłowców, tak jak planowaliśmy od wczesnych godzin rannych, pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia.
7: Strażacy podkreślają, że ogień nie stwarza zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
8: Wczoraj wieczorem podczas akcji gaśniczej rozbił się samolot Dromader. Zginął pilot maszyny. Okoliczności katastrofy wyjaśniają prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
7: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał zgodę Komisji Europejskiej dla umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie SAFE. Nasza brukselska korespondentka informowała wczoraj o pomyślnym zakończeniu przez unijnych komisarzy pisemnej procedury.
8: Później te informacje potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 1/3, bo 43 miliardy 700 milionów euro.
12: Zgoda Komisji Europejskiej otwiera drogę do podpisania umowy w piątek w Warszawie, a potem do przelania Polsce zaliczki w wysokości 6,5 miliarda euro.
13: Jest wielką szansą dla rozwoju naszego przemysłu.
12: Tak o funduszu na dozbrajanie SAFE mówił wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność. Też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
12: Program SAN i potwór z Nowa, piorun ze Skarżyska Kamiennej czy okręt ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni. Wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej skomentował na portalu X wicepremier szef MON. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: Rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie kryptowalut. Jeszcze w tym tygodniu ma on trafić do Sejmu.
8: Dziś w Senacie minister sprawiedliwości i koordynator służb specjalnych mają przedstawić informacje na temat zonda krypto, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
14: Są jeszcze pewne informacje, które jeżeli miałyby być nam przekazane, trzeba by skorzystać z trybu niejawnego. Tutaj względy także bezpieczeństwa państwa polskiego wchodzą. Wiemy już dzisiaj, że pieniądze na giełdy kryptowalutowe w Polsce płynęły ze wschodu szerokim strumieniem. I zapewniam wszystkich, że jak Ruski daje pieniądze, to nie daje ich altruistycznie.
7: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych.
8: Według Gazety Wyborczej polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała rosyjska mafia powiązana z Władimirem Putinem. O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.
7: Dziś pisemna matura z języka obcego na poziomie podstawowym, czyli głównie z angielskiego, niemieckiego czy francuskiego.
8: O swoich emocjach przed kolejnym egzaminem mówią uczniowie 5. liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
15: Spokojnie myślę, ja z angielskiego raczej nigdy problemów nie miałem.
16: Też, no my jesteśmy właśnie na rozszerzeniu matematyka, fizyka, angielski, to podstawy to są takie banalne dla nas.
15: Nie stresuję się w ogóle przed angielskim, najbardziej się przed polskim stresowałem, tak już, teraz to już z górki jest.
17: No na pewno prostszy niż polski.
7: W tym roku po raz pierwszy na egzaminie z języka obcego nowożytnego pojawił się język ukraiński.
8: To był serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Angielski łatwiejszy niż polski. Do czego to doszło? Dariusz Urbanowicz, Teraz i Sport. Dzień dobry.
19: Mamy już pierwszą zagadkę rozwiązaną. Dzień dobry, dzień dobry. To Arsenal zagra w finale Ligi Mistrzów UEFA. Wczoraj w Londynie kanonierzy pokonali 1-0 Atletico Madryt po golu Bukayo Saki zdobytym w 44 minucie. Finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie. Kto dołączy do Arsenalu? Okaże się dziś wieczorem. Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Liczymy na ostrą strzelaninę, bo przed tygodniem w Paryżu padło aż 9 bramek. PSG wygrało wtedy 5-4. Polska przegrała z Kazachstanem 2-3 na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Nasi hokeiści długo prowadzili po kuriozalnym golu Patryka Wronki, opowiada wieloletni bramkarz reprezentacji Polski Przemysław Odrobny.
20: Krążek odbił się od pleksy, wrócił do bramki po prawej ręce kazachskiego bramkarza, który na co dzień również występuje w lidze KHL, wtoczył się do bramki i tak naprawdę przez większą część tego spotkania to my wygrywaliśmy i to Kazachstan nacierał, a my się broniliśmy. Kazachstan oddał dużo więcej tych strzałów, wiele z nich było niecelnych. Bardzo dużo również było zblokowanych przez naszych skrzydłowych, którzy świetnie podchodzili pod ich obrońców i przez naszych obrońców. Bardzo dobra dyspozycja w bramce Tomasza Fucika również trzymała nas długo w meczu.
19: Kazachowie wyrównali i wyszli na prowadzenie dopiero w końcówce. Ukraina niespodziewanie pokonała Francję, a Japonia w dogrywce Litwę. Jeśli Kazachstan wygra pozostałe spotkania i my wygramy z Japonią i Litwą, mamy szansę na awans do elity, ale bez kalkulatora ani rusz. Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zostali mistrzami Europy par mieszanych w strzelectwie sportowym w nieolimpijskiej konkurencji karabin z 300 metrów w trzech postawach. Teraz Vuelta a España Femenina i meta w A Coruña. Do przejechania kolarki miały 121 km i blisko 2000 metrów przewyższenia. Katarzyna Niewiadoma Finney dojechała do mety na 11 miejscu. 30 była Karolina Perekitko, 51 Marta Jaskulska, a 81 Agnieszka Skalniak-Sujka. Niewiadoma jest 12 w generalce, liderką Niemka Franciszka Koch, ale wczorajszy etap wygrała francuska Cedrine Carbol, która oderwała się na 4 sekundy od peletonu.
6: Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i duże i może popadać przede wszystkim na Pomorzu. Tam prognozowane są opady jednostajne. Na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju możliwe również burze. Na Pomorzu, jak mówiłem, deszczowo, ale też chłodno, bo do 10 stopni Celsjusza, w pozostałych regionach powyżej 20, a najcieplej ma być na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia do 28 stopni. Jest 8 po 7.
21: Zapraszamy do Trójki.
6: Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Witamy, zapraszamy do 9.

0: O tym mówiliśmy już w serwisie Trójki. Najbliższe godziny będą kluczowe dla ugaszenia poważnego pożaru na Lubelszczyźnie. Ponad 250 hektarów lasu spłonęło w okolicy miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim. Strażacy walczą z ogniem od wczorajszego popołudnia. Na miejscu jest Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Jakie wiadomości płyną od służb o poranku?
1: No cóż, przed chwilą się zakończył briefing ministra spraw wewnętrznych oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. No i wynika z niego, że aby zdławić ten pożar, trzeba będzie skorzystać z lotnictwa i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia, które są zlokalizowane w bardzo trudnym, bagiennym terenie, gdzie nie sposób dojechać. Śmigłowce, w tym policyjne Black Hawki oraz samoloty gaśnicze Dromader ruszają do akcji. Przed chwilą właśnie policyjny Black Hawk przemknął na nieboskłonie. Tymczasem dowódcy akcji gaśniczej podmieniają zmęczonych strażaków, którzy pracowali wczoraj cały dzień i całą noc. Wkrótce na miejsce dojedzie 58 świeżych zastępów, które czekają kolejne ważne zadania, zapowiedział właśnie Wojciech Kruszczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
2: Kluczowym dla nas elementem na ten moment, jeśli chodzi o działania z ziemi, jest budowa kolejnej linii, przebudowywanie tak naprawdę linii gaśniczych, które były do tej pory i odcinków bojowych na kolejny ten teren właśnie bardzo trudno dostępny, więc będziemy budować długie linie gaśnicze z ziemi do tych terenów. No i najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą, to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
1: No i właśnie, wcześniej ten pożar miał charakter pożaru wierzchołkowego, czyli ogień przemieszczał się koronami drzew z dużą prędkością. Ogniska były rozsiewane wręcz nawet na kilometr od głównego frontu pożaru. Teraz ogień zmierza już bliżej ziemi, ten front mierzący około 800 metrów przesuwa się bardzo powoli, ale najbliższe godziny będą właśnie kluczowe dla dalszego przebiegu tej akcji. Również ze względu na warunki atmosferyczne.
3: Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem. To jest kwestia tych najbliższych godzin, które pokażą, w którym kierunku to wszystko będzie zmierzać.
1: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przypomnijmy, że podczas gaszenia tego pożaru doszło do tragicznego wypadku. Lotnictwo wczoraj wieczorem zrzucało wodę do momentu zapadnięcia zmroku. No i niestety samolot gaśniczy typu Dromader z nieznanych dotąd przyczyn spadł na ziemię. Pilot maszyny zginął. No i właśnie wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia zajmie się prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Miałem też okazję rozmawiać ze strażakami ochotnikami, którzy byli na pierwszej linii walki z żywiołem. Wrócili po prostu cali, zmęczeni, umorusani. No i kilka razy zdarzyło się, że oni sami albo ich koledzy musieli dosłownie rzucić węże strażackie, zostawić sprzęt i uciekać przed ogniem, ponieważ tak gwałtownie zmienił się kierunek wiatru, że zaczął im zagrażać, ale też druhowie mają swoje podejrzenia co do przyczyn tego pożaru, no i podejrzewają podpalenie albo zaprószenie ognia, bo jeszcze w tym tygodniu mieliśmy do czynienia z innym, trochę mniejszym pożarem, wtedy to spaliło się 15 hektarów okolicznych lasów.
0: A jak słyszymy, Michale, bardzo ważne w kontekście walki z tym pożarem dziś i próbą opanowania tego ognia będą warunki atmosferyczne, to jak wygląda pogoda na miejscu?
1: No właśnie, jest dość ciepło, ale jeśli chodzi o wiatr, to tutaj już nie mamy silnych podmuchów. Tak obserwując korony, czubki drzew, widać jak wiatr dość delikatnie z nimi igra. Na razie też nie zanosi się na deszcz, który mógłby pomóc strażakom, więc no, nie ma tragedii, ale nie spodziewam się też jakiegoś sprzymierzeńca w postaci pogody w najbliższych godzinach.
0: Michał Makowski z miejsca pożaru, tego pożaru na Lubelszczyźnie, który od wczoraj trawi las i ponad 250 hektarów lasu już spłonęło. Michale, bardzo dziękuję za te relacje.
1: Dziękuję również.
0: A u nas piosenka dnia w Trójce, In the Stars. Tak, to Stone Sea, nowość od nich.

0: Niezmiennie w formie The Rolling Stones, którzy utworem In The Stars zapowiadają album Foreign Tongues. Języki obce, to by pasowało.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Do tego, co dziś czeka maturzystów. Dziś podstawowy egzamin z języków obcych. Przede wszystkim maturzyści w Polsce zdają język angielski. To najczęściej. A o ściąganiu na maturach, które dziś zdaniem maturzystów potrzebne nie jest, bo angielski jest łatwy, o tym ściąganiu krążą legendy. Tak zwane harmonijki czy zwijanki wnoszone pod paskami od zegarków w maskotkach lub w skarpetkach już dawno przeszły do lamusa. Teraz króluje elektronika, królują smartfony. Dlatego takich urządzeń oczywiście nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej. Nie każdy się jednak do tego stosuje. Na tegorocznej maturze było już kilkanaście przypadków złamania tej zasady, bo lista dozwolonych przedmiotów jest ściśle określona.
2: Mamy dostępny kalkulator i kartę wzorów ze sobą. Jeszcze można wziąć linijkę, ewentualnie cyrkiel, aczkolwiek to się nie przydaje.
3: A jeśli chodzi o smartfony?
2: Nie, absolutnie nie można żadnej elektroniki mieć ze sobą.
3: Ktoś sprawdzał cię przed wejściem, czy wnosisz smartfon na maturę?
4: Nie, nikt mnie nie sprawdza. Sam się stresowałem, że mnie przyłapił, więc zostawiłem samemu przed salą. Zabrałem go potem.
3: A jednak w poniedziałek jakiś śmiałek zrobił fotkę ukrytą kamerą i wrzucił ją do sieci i ujawnił arkusze z polskiego. Ale po co, skoro maturzyści byli już i tak na salach i oficjalnie dostępni do sieci nie mieli.
5: Nie widzę sensu czegoś takiego, ryzykować własny wynik dlatego, ale no moim zdaniem to nie jest aż taki duży problem, no bo ludzie już się tak piszą, to nie przyczyni się do zaburzenia wyniku większej liczby osób.
3: Skwitowała jedna z tegorocznych maturzystek warszawskiego ogólniaka i dodała:
5: ale to też nie jest jakieś takie okej wobec innych.
3: A co na to Centralna Komisja Egzaminacyjna?
6: Analizuję materiał, który państwo mi przysyłają. Jeżeli będę miał podejrzenia o złamanie prawa, zawiadomię odpowiednie służby.
3: Podkreśla doktor habilitowany Robert Zakrzewski, dyrektor CKE, i przypomina, co można, a czego nie wnieść na salę egzaminacyjną.
6: Jedzenie, kanapki, maskotki nie mogą być wniesione. Może być wniesiona woda, butelka wody. Najlepiej, żeby ta woda była przy nodze stolika, nie na stoliku, żeby ewentualnie nie zalać arkusza egzaminacyjnego.
7: Uczniowie wchodzą z przezroczystymi, ewentualnie piórnikami, w których mają czarny długopis i linijkę. Natomiast wchodzą bez urządzeń telekomunikacyjnych.
3: Małgorzata Wojtysiak, dyrektorka 11 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Warszawie.
7: Nie mamy takich narzędzi, które pozwoliłyby to sprawdzać w jakikolwiek bezpośredni sposób. Natomiast wchodzą bez torebek, plecaków. Można powiedzieć, że to działa na zasadzie deklaracji ucznia.
3: Czyli kłania się zaufanie, ale...
7: Nie mogą mieć w uszach słuchawek i to widać gołym okiem. Widać, że nie mają też zegarków, które poza takimi zwyczajnymi analogowymi zegarkami. No i też nie mają przy sobie żadnych urządzeń, które byłyby widoczne dla oka. Innych narzędzi prawnych nie mamy do tego, żeby ucznia sprawdzić.
3: A są takie osoby, które próbują wnosić taki smartfon na salę egzaminacyjną?
8: W naszej szkole wydaje mi się, że nie, ale w innych szkołach jest taka opcja.
3: A sprawdzał cię ktoś przed wejściem, czy masz przy sobie smartfon? Czy ktoś pytał o tego smartfona?
9: Tak, są takie procedury, że komisja pyta, czy właśnie mamy jakieś urządzenia niedozwolone, no i oni po prostu muszą powiedzieć nam na głos.
3: To oznacza, że ktoś fizycznie cię sprawdza, czy masz smartfon?
9: Nie, fizycznie nie, tylko mnie pyta i tak na zasadzie zaufania wiedzą, że nie mamy tych smartfonów.
0: Tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Ja się zastanawiam, po co wrzucać do sieci zdjęcie arkusza kilka minut po 9:00. Trochę bez sensu, nie wiem, co to zmienia. Ale też zastanawiam się, czy słuchają nas maturzyści w drodze na egzamin. Może ktoś jednak zdaje język inny niż angielski dziś. 2 2 i 7 3 polecamy się oczywiście, bo to audycja z państwa udziałem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 7:30. W skrócie serwisu Trójki Anna Kowalik, Brankati.
3: Sytuacja pożarowa w lasach w okolicach Biłgoraja nadal jest poważna, mówią służby. Rano do akcji gaśniczej dołączył śmigłowiec Black Hawk.
4: To właśnie działania gaśnicze z powietrza są dla nas kluczowe i myślę, że w najbliższych tak naprawdę godzinach będziemy już widzieć, jak ta sytuacja postępuje i na ile te działania z powietrza, z którymi tutaj ogromne nadzieje wiążemy, będą skuteczne. Będziemy Państwa na bieżąco informować.
3: Mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. W akcji gaszenia pożaru lasu bierze udział około 400 strażaków. Deklarują, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Wczoraj wieczorem podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny. Sąd w Częstochowie wyda dziś wyrok w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec zmarł po tym, jak był maltretowany przez swojego ojczyma. Na ławie oskarżonych zasiada także jego matka i wujostwo. Głównym oskarżonym jest właśnie ojczym dziecka, Dawid B. Odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu dożywocie. Matka z kolei odpowiada za pomoc w zabójstwie i brak reakcji na krzywdę dzieci. W nocy Rosjanie zaatakowali Zaporoże, wykorzystali lotnicze bomby kierowane, którymi zaatakowali obiekty przemysłowe. Na razie nie ma informacji o stratach. Nie wiadomo też, czy to były jedyne tej nocy uderzenia Rosjan. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę tej nocy. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 8 i 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pełny serwis Trójki o 8.
2: Do 8 niecałe pół godziny. Teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, zapraszam. Zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Polskiej Agencji Prasowej. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. W akcji Łatwoganga na leczenie dzieci chorych na nowotwory zebrano ponad 280 milionów złotych. Posiadacz osobistego konta inwestycyjnego będzie mógł zainwestować bez podatku do 25 tysięcy złotych w obligacje oszczędnościowe i lokaty i co ważniejsze do 100 tysięcy w akcje jednostki funduszy inwestycyjnych i obligacje inne niż oszczędnościowe. Zyskać mają inwestorzy i nasz rynek kapitałowy, mówi Kamil Cisowski, ekspert z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Opoka.
6: Może to wesprzeć hossę, którą mamy na giełdzie papierów wartościowych, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta hossa trwa od kilku lat, ale polscy inwestorzy nie biorą w niej tak naprawdę udziału, jeżeli popatrzymy na przykład na napływy do funduszy inwestycyjnych. Czyli w gruncie rzeczy na wzroście indeksów o ponad 100% na przestrzeni ostatnich lat zarobili głównie inwestorzy zagraniczni.
5: Osobiste konto inwestycyjne OKI będzie można otworzyć w banku albo w domu maklerskim. Projekt ustawy przyjęty właśnie przez rząd wkrótce trafi do Sejmu. Ceny paliw dziś takie same jak wczoraj. Za litr benzyny 95 płacimy maksymalnie 6 zł 49 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Ministerstwo Finansów planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania pracownikom formularzy podatkowych z danymi o zarobkach w poprzednim roku, czyli z PIT-ów 11. Tymczasem blisko 60% Polek i Polaków woli nadal dostawać je bezpośrednio właśnie od pracodawcy, a nie szukać w e-urzędzie skarbowym. Ankietowani przez PITAX obawiają się, że rezygnacja z przekazywania PIT 11 podatnikom utrudni wspieranie organizacji pożytku publicznego. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 61 groszy, a euro 4,24.
2: Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i duże. Duże zwłaszcza na północy kraju i tam popada. Przede wszystkim na Pomorzu i też na Pomorzu będzie dziś najchłodniej, do 10 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach powyżej 20, maksymalnie 28 stopni na południowym wschodzie kraju. Dzwonią Państwo w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie.
7: Jeśli mnie pamięć nie myli, w ubiegłym roku, pod koniec kwietnia, w tamtych samych okolicach także palił się las. To jakieś jest bardzo niefajna sytuacja.
2: To niefajna, zdecydowanie niefajna sytuacja, a susza nie pomaga, wręcz przeciwnie. Zagrożenie pożarowe jest duże na południu i wschodzie kraju. Nie ma takiego zagrożenia tylko na Pomorzu Zachodnim. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 25 minut 8.

0: Za 22 minuty 8 zaglądamy do prasy.
1: Przegląd prasy.
0: Dzisiaj z Darkiem Urbanowiczem. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ale ja zacznę może od mediów społecznościowych, Darku, bo trafiła do mnie informacja o tym, że jedna z polskich firm hodujących tulipany ochrzciła nową odmianę imieniem Robert Korzeniowski.
2: Już myślałem, że Grzędowski.
0: Nie, nie.
2: Może to
0: spokojnie,
2: pomyłka.
0: Spokojnie, nie, to jeszcze trochę. Robert Korzeniowski, zobacz, żółty tulipan tak wygląda. Mhm. Taki postrzępiony na bokach.
2: No ładny.
0: A ja bym powiedział, że nazwa pasuje. Widać, że ten kwiatek dużo przeszedł. A teraz to, co ty, Darku, wyczytałeś w prasie.
2: Ja wyczytałem o tym i to w Rzeczpospolitej. Na jedynce główny temat, uwaga, uwaga, okazuje się, że wisi w powietrzu wprowadzenie taksówek autonomicznych w naszym kraju.
0: Zaczynam się bać. Czytaj dalej.
2: I to jest kwestia już nie czy, a kiedy. Kwestia czasu po prostu. No jak ustaliła redakcja Rzepy, jak my mówimy tutaj w środowisku na Rzeczpospolitej, polska firma, dostawca między innymi samochodów dla Ubera czy Bolta, chce wprowadzić autonomiczne pojazdy na rynki europejskie. W tym no właśnie nad Wisłę. Dotąd przeszkodą były przepisy, ale pod koniec czerwca ta bariera ma zniknąć. Spółka jeszcze w tym roku planuje zakup odpowiednich aut i rozpoczęcie testów. Takie auta jeżdżą w USA, w Europie Zachodniej, a także w Azji. Według badań 35% Polaków ma pozytywny stosunek do autonomicznych pojazdów. Może dlatego, że jeszcze nie jeżdżą.
0: No, a ja myślę, że taksówkarze na pewno nie są w tej grupie.
2: No właśnie, to jest pytanie, co z taksówkarzami? Ciekawe, to jest oczywiście do przeczytania w Rzeczpospolitej. I tu też jeden tekst, który mnie szczególnie zaciekawił. Chodzi o wojnę z Rosją. Wojnę Rosji z Ukrainą tak naprawdę. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi ze 130 państw udało się Moskwie zwabić do służby w swej armii przeciw Ukrainie. Organizacje obrony praw człowieka twierdzą, że werbunek ma częściowo charakter handlu ludźmi. Odbieranie dokumentów, groźby, szantaż, przemoc i brak możliwości wydostania się z tej sytuacji. Tak to wygląda. Według danych trzech organizacji obrony praw człowieka z Francji, Ukrainy i Kazachstanu zawartych w opublikowanym raporcie, Kremlowi udało się zwerbować aż 27 tysięcy ludzi ze 130 państw. No i głównie z Ameryki Południowej, to jest nawet 8 tysięcy ludzi z Afryki, 4 tysiące z Azji, prawie 2 tysiące. No jest to wstrząsające, szczerze mówiąc.
0: Chociaż nie dziwi nas, że akurat tak postępuje Kreml.
2: Tak. No niestety, nie dziwi mnie.
0: No niestety, no właśnie.
2: Nic chyba nie dziwi. Dziwi.
0: Już tak, w tym przypadku niewiele rzeczy może zdziwić, ale wciąż przerażają.
2: To może coś o maturach?
0: A bardzo proszę.
2: No to bardzo proszę. Najstarszym maturzystą podchodzącym po raz trzeci do tego egzaminu
0: to
2: jest...
0: to do trzech razy sztuka.
2: Tak, pan Józef, uwaga, ma 87 lat. Pan Józef Peruga. No, zdjęcia z pierwszej ławki. Wygląda na prymusa, elegancki garnitur. No, ale trzeci raz... Trzymamy kciuki, panie Józefie.
0: Oczywiście, że trzymamy, panie Józefie. Proszę sobie poradzić z tą maturą wzorowo i pięknie. Darek Urbanowicz.
2: To jeszcze świeżo upieczony maturzysta.
0: Darek Urbanowicz?
2: Nie, nie, nie. Ja już mam to za sobą na szczęście. I to kupę czasu temu. Oskar Pietuszewski, robiący furorę, młody piłkarz, niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski. No i właśnie, zdaje maturę, świętował mistrzostwo Portugalii z FC Porto, a tu proszę, również musi się uporać.
0: Ciekawe,
2: jeszcze.
0: Ciekawe, czy dzisiaj zdaje w podstawie angielski, czy tak. Portugalski jednak?
2: Nie, nie, chyba z tym portugalskim to jeszcze nie. Angielski bał się bardzo polskiego, z tego co czytam, bo to jest, była kwestia właśnie obszerności materiału. No, będąc piłkarzem, pewnie dużo czasu na czytanie nie ma, a tam...
0: Ja miałem takiego wujka, który mówił, że piłkarzy to powinno się w ogóle wyłączyć z systemu edukacji. Oni są od kopania i po co mają czytać?
2: No może
0: może
2: tak.
0: To by przyniosło sukcesy, nie wiem, nie wiem, nie wiem.
2: No i myślę, że i tak niewielu piłkarzy jest takich, jak niedawno zmarły świętej pamięci Jacek Magiera, który grał w piłkę na bardzo wysokim poziomie, a przy okazji studiował historię, zrobił magisterkę. Pamiętasz, był taki Jacek Bednarz, też prawo ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedyś to było.
0: A w ogóle Jacek Magiera to postać, którą będziemy wskazywać zdecydowanie jako wzór do naśladowania dla piłkarzy.
2: W Warszawie.
0: Widziałem, tak.
2: Tak, tak, tak. Więc fajnie,
0: wspominamy,
2: że jest upamiętniany. Tak jest.
0: Darek Urbanowicz w przeglądzie prasy. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Editors, A Ton of Love w trójce, za kwadrans będzie 8, a 13 po 8 rozmowa polityczna. Dziś znów Sylwia Białek zaprasza na rozmowę
1: Renata
0: polityczną.
1: Renata Wciążkora, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dziś marszałkini, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy będzie twoją gościnią.
1: Wszystko się zgadza i porozmawiamy między innymi o aferze Zonda Krypto, ponieważ premier zapowiadał, że będzie trzecie podejście do ustawy w sprawie kryptowalut, ale wczoraj przyspieszył i powiedział, że ta trzecia ustawa będzie jeszcze w tym tygodniu. Wczoraj co prawda obradował rząd, więc teraz jak ta ustawa będzie, skoro rząd już obradował, prawda?
0: A, czyli to na wczoraj ustawa.
1: Dokładnie tak będzie. Będzie w trybie obiegowym przyjęta, tak żeby do końca tygodnia do parlamentu trafić. No ale skąd to przyspieszenie? Miało być szybko, ale że aż tak?
0: No to rząd pracuje po prostu.
1: Prawda? Na wczoraj właśnie.
0: Pracuje na wczoraj. O tym o 8.13. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.

0: Halo, halo, 2 2 7 3.
1: Ja chciałbym zaprotestować. Pan prowadzący Robert Grzędowski wali takie suchary, że dodatkowo pogłębia suszę w kraju. Pozdrawiam.
0: Obiecuję poprawę. Za 10 minut 8 czas na muzyczną historię od Kuby Ambrożewskiego.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: The Love Affair. Everlasting Love. Oryginalnie ten utwór wykonywał w 1967 roku soulowy wokalista Robert Knight. W latach 80. swoje wersje, bardzo różne dodajmy, wydawali U2, oraz Sandra. Ale w historii muzyki najbardziej zrosła się z nim nazwa The Love Affair. Pierwszego singla podarowali im Mick Jagger i Keith Richards. She Smiled Sweetly, cover Stonesów, zupełnie jednak przepadł. She smiled sweetly, she smiled sweetly. Wtedy ktoś podsunął im Everlasting Love, piosenkę na wskroś amerykańską, bo stworzoną przez duet zawodowców związanych z muzyką country, ale napisaną na wzór hitów z wytwórni Motown, takich jakie wykonywali chociażby The Four Tops.

0: Zespół nagrał więc swoją wersję, ale wytwórnia uznała, że jest ona zbyt słaba. W wydanym nagraniu słyszymy więc tylko wokalistę Love Affair, Steve'a Ellisa, a za jego plecami 40-osobową orkiestrę, wynajętych gitarzystę, basistę i perkusistę oraz cztery dziewczyny śpiewające chórki, w tym Kiki Dee, tę samą, która 7 lat później zaśpiewa Don't Go Breaking My Heart z Eltonem Johnem. Historia, trzeba przyznać, dość charakterystyczna dla lat 60., kiedy tego typu fabrykowanych przebojów powstawało na pęczki. Gdy jednak prawda wyszła na jaw, brytyjskie tabloidy waliły w panów z The Love Affair jak w bęben. Ich kariera trwała tyle, co jeden ligowy sezon, a przecież miłość, jak w tytule, miała być wieczna.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
13: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4.

0: ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 8, dziś środa, 6 maja. A na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: RCB ostrzega mieszkańców okolic Biłgoraja przed szkodliwym dymem. Strażacy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej. Za chwilę relacja naszego reportera.
4: Gotowość do rozmów pokojowych z Ukrainą deklaruje rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u.
3: W Częstochowie dziś ogłoszenie wyroku w sprawie o spowodowanie śmierci 8-letniego Kamilka.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Strażacy walczą z ogniem, który strawił 250 hektarów lasów w nadleśnictwie Józefów.
3: Aby zdławić pożar, trzeba będzie wykorzystać lotnictwo i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia zlokalizowanych w trudnym, bagiennym terenie. Na miejscu jest Michał Makowski. Michale, jak wygląda sytuacja?
5: Cóż, do akcji już ruszyły śmigłowce, w tym policyjne Black Hawki. Wkrótce dołączą do nich również samoloty gaśnicze Dromader. Dowódcy akcji podmieniają strażaków, którzy pracowali wczoraj cały dzień i całą noc. Wkrótce dojedzie 58 świeżych zastępów, które czekają kolejne ważne zadania, na przykład przebudowa linii przeciwpożarowych. Bardzo groźny pożar wierzchołkowy właściwie już się skończył, ale ryzyko rozprzestrzeniania się ognia dalej istnieje, powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
6: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
5: Najbliższe godziny będą kluczowe dla dalszego przebiegu akcji, również ze względu na warunki atmosferyczne. Spodziewamy się zmiany kierunku wiatru, co może utrudnić działania strażaków. No i przypomnijmy, że wczoraj podczas gaszenia pożaru zginął pilot samolotu Dromader. Śledztwo dotyczące katastrofy przeprowadzą prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
4: Mówił Michał Makowski, dziękujemy za te relacje.
3: O gotowości do rozmów pokojowych z Ukrainą poinformowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u.
4: Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni 8 i 9 maja. W odpowiedzi Kijów zapowiedział wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony.
7: W nocy Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Na razie nie ma informacji o stratach. Nie wiadomo też, czy to były jedyne tej nocy uderzenia Rosjan. Wołodymyr Zełenski, zapowiadając rozejm, podkreślił, że Kijów będzie respektował rozejm ogłoszony przez Moskwę w takim samym stopniu, w jakim Moskwa będzie przestrzegała ukraińskiego zawieszenia broni. Rosyjskie media państwowe podały, że w ostatnich kilkunastu godzinach ukraińskie drony zaatakowały miejscowości na okupowanym Krymie, w tym Dżankoj i Sewastopol. To na razie niepełna informacja o nocnych wydarzeniach na froncie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Częstochowski sąd ma dziś ogłosić wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B., oskarżonych o spowodowanie śmierci 8-letniego Kamilka. Śledczy oskarżyli mężczyznę o zabójstwo 8-latka, znęcanie się nad nim i jego bratem. Matce chłopca zarzucono pomocnictwo.
4: Oskarżycielką posiłkową w procesie jest siostra 8-latka. Jak mówiła Magdalena Mazurek, docierały do niej informacje, że w domu Kamila i jego brata dzieje się coś złego.
8: Zaufam instytucjom, że coś z tym zrobią, skoro były prośby o to, żeby zabrać dzieci z tego domu. Bardzo żałuję, obwiniam siebie i będę do końca życia. Dla mnie to jest kara, że jestem też winna temu tak naprawdę, że no nic nie zareagowałam.
3: Zdaniem prokurator Moniki Ryszkiewicz-Jakubowskiej ta sprawa może mieć wpływ na ochronę dzieci w Polsce.
9: Żeby był nadzór, dozór takich rodzin z pewnymi dysfunkcjami, żeby instytucje do tego powołane miały większe możliwości dozorowania takich rodzin.
3: Kamil zmarł w maju 2023 roku po ponad miesiącu walki lekarzy o jego życie. Po tej tragedii zmieniono przepisy ustawy mające na celu lepszą ochronę dzieci.
4: Dziś trzeci dzień matur, czyli pisemny egzamin z języka obcego. W mediach pojawiają się doniesienia o przeciekach czy arkuszach egzaminacyjnych w internecie.
3: Specjaliści mówią, że najnowsza technologia faktycznie może pomóc w oszukiwaniu, ale przede wszystkim jest to nieuczciwe, a poza tym bardzo ryzykowne.
10: My name is Bond, James Bond.
11: Dziś nie trzeba być Bondem czy innym filmowym bohaterem, żeby poczuć się jak agent.
12: Ponieważ mamy dostęp do całej wiedzy ludzkości z bardzo małych urządzeń.
11: Mówi dziennikarz technologiczny Paweł Pilarczyk. I pokusę użycia takich gadżetów ma pewnie nie jeden maturzysta.
12: Mamy również okno na świat z poziomu chociażby smartwatchy, albo słuchawek, albo specjalnych okularów, które mają wbudowane kamery, mają wbudowane głośniki i niektóre nawet mają wbudowaną łączność GSM.
11: Ale lepiej tego nie próbować, mówi mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
13: Może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu, aż po dalsze konsekwencje prawne.
11: A sam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski dodaje.
14: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego.
11: Maturzysto pamięta jednak, że Bond był agentem nie tylko ze względu na gadżety, ale bardziej, bo umiał używać swojej głowy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Parafrazując słynne powiedzenie, ściąganie to błąd, duży błąd.
4: Podczas matury samo wniesienie na salę elektroniki, takie jak smartfon czy smartwatch, może poskutkować oblaniem egzaminu.
3: To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Bardzo mi się podoba taki język komunikatów, urządzenie telekomunikacyjne.
15: A czy maskotka jest urządzeniem?
2: Nie wiem, jeśli ma tam, jeśli łączy się z siecią.
15: Jeśli ma pozytywkę.
2: Dariusz Urbanowicz i Sport.
15: Arsenal pokonał w Londynie Atletico Madryt 1-0, dzięki czemu awansował do finału Ligi Mistrzów UEFA. W półfinale tym padła tylko jedna bramka autorem skutecznej dobitki Bukayo Saka. Dziś o 21:00 pierwszy gwizdek drugiego półfinału. Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain. Przed tygodniem górą byli Paryżanie 5-4. Mają więc jednego gola przewagi w dwóch meczu. Kwestia awansu wydaje się otwarta z delikatnym wskazaniem na Bayern, twierdzi sława polskiej piłki Zbigniew Boniek.
16: Atut własnego boiska nie odgrywa prawie żadnej roli na tym poziomie, bo jednak dzisiaj jest VAR, sędziowie, to jest tak jak kiedyś, że różne rzeczy się działy. Dzisiaj mecz jest absolutnie otwarty, nawet abyś przeanalizował ten pierwszy mecz. 1-0 dla tych, 2-1 dla Bayernu, 3-2 dla PSG, później 5-2, 5-4, także wydaje mi się, że to jest mecz przy takiej jakości piłkarskiej, wszystko może się wydarzyć, aczkolwiek znając tą niemiecką Kinderstube, troszeczkę 55-45 dla Bayernu.
15: A teraz hokej i Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Polacy ulegli Kazachstanowi 2-3. Nasi długo prowadzili po golu Patryka Wronki. Drugą bramkę zdobył Patryk Krężołek. Czy z dwoma porażkami mamy jeszcze szansę na awans do elity? Wyjaśnia autor książki Cuda na kiju o historii polskiego hokeja Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
17: W polskim hokeju jesteśmy przyzwyczajeni do liczenia, do sięgania po kalkulatory i do tego, że w końcówce turniejów mistrzowskich trzeba policzyć różne zależności, żeby dowiedzieć się, co musi się stać, aby Polacy awansowali. W tym momencie wydaje się to dosyć proste, przynajmniej w teorii. Otóż Kazachstan musi wygrać swoje dwa ostatnie spotkania i my musimy wygrać swoje dwa ostatnie spotkania i wtedy wszystko dobrze się dla nas zakończy.
15: Niby proste. Ukraina wygrała wczoraj z Francją 3-2, a Japonia pokonała Litwę również 3-2, ale po dogrywce. Jutro o 19:30 naszych hokeistów czeka potyczka z Japończykami, w piątek o tej samej porze z Litwinami. Jeszcze 3 dni nerwów. Czy dziś poznamy medalistów Mistrzostw Polski w siatkówce? O 20:00 prowadząca 2-1 w boju o złoto Bogdanka Lublin zagra z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. O 17:30 Asseco Resovia podejmie prowadzący PGE Projekt Warszawa w czwartym meczu o brąz. Luk i Projekt grają dziś o pełną stawkę medalową w dużym i małym finale. Warta i Resovia o przedłużenie serii do piątego meczu. Więcej o siatkówce za godzinę.
2: Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i duże zwłaszcza na północy kraju. I to tam może popadać przede wszystkim na Pomorzu. W prognozie są opady jednostajne dla Pomorza. I też na Pomorzu będzie dziś najchłodniej do 10 stopni Celsjusza, w pozostałych regionach powyżej 20, a najwięcej bo 28 stopni na południowym wschodzie kraju.
18: Autopromocja. Czy słusznie nazywamy maturę egzaminem dojrzałości i czy weryfikuje ona wiedzę i umiejętności najpotrzebniejsze w dzisiejszym świecie? Porozmawiajmy. Czekam na Państwa dziś po 11:00.
19: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
18: Anna Kowalczyk. Autopromocja.
2: Już prawie 8:50.
0: Zapraszamy do Trójki.
2: Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje. Kuba Witkowski program przygotował. Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki do 9:00.

0: M83 w trójce Midnight City. Zbliża się 8:13, to czas na rozmowę polityczną. Zaprasza Sylwia Białek.
1: Rozmowa polityczna w trójce.
2: Naszym gościem jest wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, Lewica. Dzień dobry, pani marszałek.
3: Dzień dobry państwu.
2: Pani marszałek, która przyjechała do nas rowerem.
3: Tak jest, zachęcam wszystkich.
2: W garniturze.
3: No wiadomo, bo dzisiaj dzień w Senacie trzeba wyglądać.
2: Szybko się jeździ po Warszawie rowerem?
3: Tak, tak, zwłaszcza w godzinach szczytu, to jest, zwłaszcza na krótkich dystansach. No ja mam ten przywilej, że mieszkam 25 minut na rowerze od pracy, więc to jest taki dystans, który jest idealny moim zdaniem.
2: Ale pod Sejmem jest tyle zaparkowanych samochodów, że pani chyba jest wyjątkiem rowerowym.
3: Rzeczywiście wśród polityków jest nas mniejszość. Jeździ na pewno poseł Sterczewski też na rowerze, widywałam go. Natomiast pracownicy przyjeżdżają na rowerze i mamy wiatę rowerową na terenie Senatu, znaczy Sejmu. Parlamentu,
2: tak, czyli państwo tak. Są przygotowani.
3: Więc
2: dobrze.
3: Jest gdzie parkować, jeśli kiedykolwiek państwo będą przyjeżdżali do Sejmu czy Senatu i zastanawiali się, czy będzie gdzie zostawić rower, to zapewniam, że jest gdzie.
2: A zwłaszcza, że po godzinie 10 w okolicach Sejmu nie ma gdzie zaparkować, więc zachęcamy wszystkich, którzy się wybierają w okolice właśnie wiejskiej. Rower, ile kilometrów dziennie pani robi? Pani marszałek?
3: Po 10, także nie tak dużo.
2: Ale wystarczająco, żeby utrzymać
3: akurat, żeby
2: kondycję.
3: Poczuć, przede wszystkim dla mnie, zwłaszcza w takiej pracy, która jest bardzo stresująca, to jest taki moment, to jest taki moment, żeby właśnie odpocząć, żeby przewietrzyć głowę i zresetować ją, zanim się wejdzie do domu. Zamiast patrzeć w komórkę, czytać kolejne newsy, pisać tweety, słucha się muzyki, patrzy na teraz na
2: czyli problemy pracowe pani przejeżdża na rowerze,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak,
2: i
3: tak,
2: już
3: to jest element dbania o zdrowie psychiczne także.
2: No to te elementy pracowe. Rząd przyspiesza, jeżeli chodzi o zonda krypto. Premier zapowiedział trzecie podejście. Ale tak. W trybie natychmiastowym, czyli tak naprawdę, jak to mówimy, na wczoraj.
3: Tak, tak. To jest, no jeżeli teraz pan prezydent nadal nie będzie widział problemu, to znaczy, że naprawdę ma problem ze wzrokiem. Bo zonda krypto odbiła się szerokim echem. Mnóstwo ludzi straciło oszczędności właśnie dlatego, że to jest dzisiaj wolna amerykanka. Nie ma kompletnie żadnych regulacji, nie ma kompletnie żadnego sposobu, żeby o to zadbać. Kryptowaluty, kiedy powstawały, były taką obietnicą alternatywnego świata, bez regulacji, w którym, który się samoreguluje. No i widać, czym to się kończy.
2: Ta samoregulacja
3: bez żadnej kontroli ze strony państwa kończy się tym, że różni przekręciarze po prostu kradną pieniądze uczciwych ludzi.
2: Tylko problem w tym, niektórzy na to zwracają uwagę, że to trzecie podejście będzie bardzo zbliżone do tych dwóch, które zostały już zawetowane.
3: Tak, dlatego że to, co się zmienia, to okoliczności zewnętrzne, które mam nadzieję, że dają prezydentowi jednak jakieś okazje do przemyśleń i refleksji. I no, trudno też zmieniać drastycznie ustawę, która ma właśnie regulować ten rynek. W związku z tym ja też na miejscu prezydenta podpisałabym ją, żeby uniknąć podejrzeń i oskarżeń o to, że ma jakieś inne interesy mające na cel, którego skłaniają do tego, żeby chronić rynek kryptowalut. Przypominam, że politycy Konfederacji mają i PiS-u mają powiązania z właścicielami tych rynków i po prostu stawia to pod znakiem zapytania także ich bezstronność.
2: A czy to by nie oznaczało, jak prezydent tę samą ustawę lekko zmienioną, bo premier zapowiedział, że będą zaostrzone kary, w tym punkcie ta ustawa ma się zmienić. Jeżeli teraz podpisze, no to tak jakby się przyznał do błędów, że wcześniej mając to samo na biurku nie podpisywał?
3: Tak. I naprawdę to nie boli. Ja wiem, że dla polityków to jest ciężkie, ale zachęcam do odwagi w tym zakresie, bo umiejętność przyznania się do błędu, zmiany zdania jest dowodem siły, a nie słabości. Jest dowodem tego, że się jest dość silnym, żeby powiedzieć tak, przemyślałem sprawę, przyjrzałem się nowej sytuacji, nowym okolicznościom i jestem gotów to zdanie zmienić. Ktoś, kto musi sobie w ten sposób pompować ego, że będzie zawsze jak osioł stał uparcie przy tej samej decyzji, no może nie powinien rządzić państwem.
2: Polska 2050 wczoraj przypomniała, że w Sejmie jest projekt ich autorstwa, posłów Polski 2050, który odpowiada na zastrzeżenia prezydenta.
3: Być może, nie wiem, przyznam szczerze, nie przyglądałam się temu projektowi, bo My w Senacie pracujemy przede wszystkim na tym, co przychodzi do nas już uchwalone przez Sejm.
2: Czy koalicjanci pokłócą się skoro tak o projekt rządowy, czy projekt Polski 2050?
3: Nie, państwo są... nie sądzę. Nie, to jest też oczywiste. Tak, my jesteśmy różnymi środowiskami. Mamy różne podejścia do różnych tematów i to oczywiście widać. Ale na tym polega też rząd koalicyjny i na tym polega ucieranie różnych stanowisk. Więc to stanowisko się utrze w Sejmie. Jak będzie trzeba coś poprawić, to poprawimy to w Senacie. Zresztą Senat też ma już za sobą historię modyfikowania ustaw w taki sposób, żeby odpowiedzieć na niektóre zarzuty czy potrzeby pana prezydenta. To nie jest tak, że my tutaj jesteśmy usztywnieni. Więc jeśli...
2: Słuchają się państwo w głos.
3: Tak, tak, ale do poziomu, ale na poziomie racjonalnym też. Nie chodzi teraz o to, żeby prezydent jednoosobowo wywracał do góry nogami politykę rządu, bo rząd został wybrany przez większość obywateli i ma tutaj mandat do tego, żeby tą politykę i wewnętrzną, i zewnętrzną prowadzić. A pan prezydent, tak, ma niestety prawo weta, w naszym systemie tak to działa i w związku z tym jesteśmy zmuszeni do tego, żeby uwzględniać jego uwagi, ale na pewno nie będziemy robić tego za wszelką cenę.
2: W Senacie dziś informacja ministrów, między innymi ministra koordynatora służb specjalnych, ministra sprawiedliwości na temat zonda krypto. Będą państwo mieli jeszcze więcej informacji? To będzie tajne posiedzenie czy otwarte?
3: Nie ma jeszcze decyzji. Jesteśmy przed posiedzeniem Konwentu Seniorów i Prezydium Senatu, które odbędzie się dzisiaj o godzinie 10 i wtedy taka decyzja na pewno zostanie podjęta.
2: No i będą państwo mieli informacje, chociażby więcej informacji, jeśli ta ustawa rządowa na przykład wpłynie do was, jak ją poprawiać ewentualnie w jaką stronę, czy jest już optymalna. Co będzie, jeśli rząd po raz trzeci, no tutaj głosy z Pałacu Prezydenckiego są takie 2-0 już, rząd w tej kwestii przegrał. Co będzie, jeśli będzie 3-0?
3: No co będzie? Prezydent udowodni, że ma w głębokim poważaniu bezpieczeństwo finansowe Polaków i że żadne przekręty nie nakłonią go do tego, żeby nałożyć jednak jakieś regulacje, jakieś ograniczenia na ten rynek. Zbyt często w ogóle prezydent używa jako takiej wartości absolutnej wolności ekonomicznej, wolności słowa i kończy się to tak, że jego kolejne weta chronią przestępców. W przypadku szumnie określonej przez niego wolności słowa w internecie zawetował ustawę, która miała pozwolić lepiej ścigać treści pedofilskie w mediach społecznościowych. Teraz Pałac Prezydencki twierdzi, że będzie gotów znowu wetować ustawę o kryptowalutach. No zobaczymy. Zobaczymy. Przed nami decyzja, bo przypominam, że będzie trwała dyskusja w Sejmie, będzie trwała dyskusja w Senacie. Być może pojawią się poprawki. Ten proces jest bardzo dynamiczny i prezydent potrafi też zaskoczyć, więc dajmy mu szansę.
2: O, to pani wierzy w ten element zaskoczenia w przypadku polityki Pałacu Prezydenckiego.
3: No, na przykład myślę, że zaskoczył wielu z nas, kiedy nie zawetował ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra, a była duża obawa, że to zrobi. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Ja zachęcam przede wszystkim do refleksji, do myślenia nie w kontekście konfliktu politycznego czy kolegów z zaprzyjaźnionych partii, tylko w kontekście dobra obywateli.
2: Jak ten kalendarz będzie wyglądał? Bo teraz tak, do końca tego tygodnia ustawa ma trafić do Sejmu. Sejm na najbliższym posiedzeniu ustawą się zajmie.
3: Tak.
2: A w Senacie wtedy, kiedy ustawa by była?
3: W kolejnym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam.
2: Czyli za 2 tygodnie szansa, że ustawa była, już na biurku prezydenta.
3: Wydaje mi się, że tak jest kalendarz, ale proszę mi wybaczyć, nie mam pod ręką kalendarza i nie
2: w każdym razie rzeczywiście
3: na najbliższym posiedzeniu Senatu. Na
2: A zaskoczył panią, pani marszałek, prezydent, ogłaszając potrzebę zmiany konstytucji?
3: Nie, nie zaskoczył mnie, dlatego że pan prezydent regularnie bije pianę wokół tematu konstytucji. To jest kolejna próba odwracania kota ogonem i odwracania uwagi od faktu, że prezydent nie potrafi nawet tej konstytucji przestrzegać. Nie ma też za tym żadnej konkretnej propozycji. W ogóle to jest która? 17 rada? Już nawet nie wiem, gubię się. Rada, która ma dyskutować o konstytucji dla przyszłego pokolenia, ale średnia wieku wynosi jakieś 150 lat. Rada, która budowana jest tylko właściwie po to, żeby podbijać bębenek i żebyśmy teraz o tym dyskutowali, ale pan prezydent tak naprawdę nie ma żadnego konkretnego pomysłu, a gdyby go miał, to uważam, że powinien przede wszystkim wyjść, i zachęcałam go do tego już wielokrotnie, z gotowością dyskusji nad jakimś konkretnym problemem. Problem rozmontowania sądownictwa w Polsce. Problem braku zgody na temat systemu edukacji w Polsce. dogadajmy się najpierw co do tych kluczowych rzeczy, a potem rozmawiajmy o tym, czy należy i w jaki sposób zmieniać konstytucję.
2: To premier użył takiego określenia majstrowanie przy ustawie zasadniczej.
3: Nikt nie będzie przy tej ustawie majstrował, ponieważ to jest wszystko tylko po to, żeby złapać kilka nagłówków przy okazji 3 maja, naprawdę.
2: Myśli pani, że za 2 tygodnie ten temat umrze?
3: Oczywiście, że tak. Myślę, że za tydzień. Naprawdę, to jest... Naprawdę dobrze by było, gdyby prezydent zajął się sprawami, które są istotne tu i teraz i które są ważne, które wymagają pilnej naprawy. Pilnej naprawy wymaga system sprawiedliwości, bo przecież już wielokrotnie także z panią redaktor tutaj w tym studiu rozmawiałyśmy o tym, że dzisiaj nie można mieć pewności co do wyroku, który się dostanie w sądzie, bo być może zaraz się okaże, że w związku z tym, że orzekał neosędzia, nasz rozwód jest nieważny. No więc... A prezydent z uporem maniaka lekceważy tę sytuację, podminowuje i wetuje kolejne próby rządu naprawy systemu sądownictwa, mimo że również tutaj wychodziliśmy naprzeciw różnym zastrzeżeniom z Pałacu Prezydenckiego, a teraz wychodzi z radą dotyczącą konstytucji, no przecież to jest robienie sobie jaj z obywateli.
2: W święto Konstytucji 3 maja.
3: W dodatku.
2: Skład Rady pani nie przekonał do tego, że powstanie z tego...
3: Nie, no to jest po prostu kolejny happening, który nie przystaje prezydentowi. I naprawdę im mniej będziemy na ten temat rozmawiać, tym lepiej dla nas wszystkich.
2: To porozmawiajmy o tym, co dzieje się w koalicji, ponieważ no, głośno się mówi o tym, że centrum nie jest właściwie reprezentowane, jeśli chodzi na przykład wiceministrów w rządzie Donalda Tuska. Myśli pani, że teraz jest atmosfera do tego właśnie, żeby centrum wydreptało sobie większe pole i żeby te stanowiska uzyskało? Po piątkowych głosowaniach w sprawie wotum nieufności, które Paulina Hennig-Kloska i pani minister zdrowia wygrały.
3: Tak, no myślę, że zawsze jest przestrzeń do rozmowy, ale nie ja te rozmowy prowadzę, to jest rozmowa między szefami.
2: Ale może kosztem Lewicy coś się odbędzie?
3: Nie wiem, co się odbędzie i w jakim układzie. Myślę, że najistotniejsze jest to, żeby rząd działał dobrze. I oczywiście jasne jest, że poszczególne środowiska chcą mieć wpływ na politykę rządu, także poprzez ministerstwa. I to jest zrozumiałe, bo jeżeli współtworzymy rząd, to chcemy rzeczywiście współtworzyć jego najważniejsze decyzje, a nie tylko zasiadać w ławach parlamentarnych. Natomiast w jaki sposób centrum będzie miało ten wpływ i w jaki sposób to zostanie wynegocjowane, nie wiem. Ja naprawdę jestem spokojna. Uważam, że... Takie decyzje oczywiście trzeba podjąć, takie rozmowy na pewno są prowadzone, jeśli nie są, to będą prowadzone. Natomiast nie zmieni to zasadniczo ani tego, jak rząd będzie funkcjonował, ani tego, czy będzie funkcjonował.
2: Ale może zmieni to, jeśli centrum wydrepta sobie trochę więcej, że zgrzyty na linii Polska 2050, a centrum będą jeszcze większe. W parlamencie są one widoczne?
3: W Senacie to wygląda trochę inaczej. W Senacie
2: Izba refleksji.
3: Nawet nie chodzi o to, że to izba refleksji, bo zapewniam, że potrafimy się też ostro pokłócić o różne sprawy. Natomiast przede wszystkim potrafimy też współpracować. I potrafimy ze sobą współpracować w poprzek różnych podziałów, wtedy, kiedy to jest konieczne. W związku z tym ja tych takich starć na poziomie debaty senackiej, na poziomie współpracy w komisjach, czy przy okazji różnych projektów nie widzę. Pewnie one są, bo widzieliśmy wszyscy niestety na żywo, jak przebiegał konflikt wokół rozpadu Polski 2050 i na pewno niełatwo się przechodzi do porządku dziennego nad takimi personalnymi konfliktami.
2: Musi trochę czasu upłynąć.
3: Tak i nie sądzę, żeby tutaj rozmowy na temat rządu to albo poprawiły, albo pogorszyły. Po prostu potrzebujemy czasu.
2: Katarzyna Połczyńska na Mecz zauważa próby podbierania przez Koalicję Obywatelską posłów z Polski 2050. Pani takie próby dostrzega?
3: No, ja nie jestem w Polsce 2050, więc nie prowadzę tych rozmów. Nie wiem. Na pewno jakieś rozmowy się toczą w tym sensie, że wszyscy ze sobą rozmawiamy i może być tak, że ktoś do kogoś zagada i powie, hej, nie chciałbyś raczej przyjść do nas, bo nie wiem, u nas nie ma takiego konfliktu, będzie ci łatwiej. Ale nie sądzę, żeby to był jakiś systemowy temat. Natomiast no... Ostatecznie decyzja o tym, jakie decyzje podejmą politycy, będzie wynikała pewnie też z tego, na ile są w stanie rzeczywiście walczyć o ten program, który obiecywali. Bo jesteśmy wszyscy w tym niełatwym rządzie, umówmy się, w rządzie, w którym trudno się pracuje często, dlatego że chcemy realizować obietnice, które złożyliśmy swoim wyborcom.
2: A zwłaszcza, że kolejne wybory w 2027 roku.
3: A przed nami
2: no i właśnie
3: wiele
2: z tych obietnic dokładnie będą państwo rozliczani. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy.
3: Dziękuję
2: na kolejną
3: bardzo.
2: Zapraszam do mediów społecznościowych.
1: Rozmowa polityczna w Trójce.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka.
9: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati.
3: Nawet dobę może potrwać akcja gaszenia lasów na Lubelszczyźnie. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa, informują strażacy. Na miejscu jest 48 zastępów, dojeżdża kolejnych 58. Do akcji włączył się śmigłowiec Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów ze względu na panujący dym. Będzie trzecie podejście do regulacji rynku kryptowalut. Rządowa ustawa ma jeszcze w tym tygodniu trafić do Sejmu. Będzie w niej zapisane zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptoaktywami. Prezydent wcześniej dwie ustawy zawetował. Mam nadzieję, że tym razem Karol Nawrocki ustawę podpisze, powiedziała w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Jeżeli teraz pan prezydent nadal nie będzie widział problemu, to znaczy, że naprawdę ma problem ze wzrokiem. Bo zonda krypto odbiła się szerokim echem. Mnóstwo ludzi straciło oszczędności właśnie dlatego, że to jest dzisiaj wolna amerykanka. Nie ma kompletnie żadnych regulacji, nie ma kompletnie żadnego sposobu, żeby o to zadbać. Dziś w Senacie minister sprawiedliwości oraz koordynator służb specjalnych mają przedstawić informacje na temat zonda krypto.
12: Do szpitala psychiatrycznego trafił mężczyzna, który w poniedziałek wjechał w Łódź, w Lipsku, w Niemczech. 33-latek nie trafi do aresztu, o co obnosiła prokuratura. Sąd uznał, że najpierw konieczna jest obserwacja lekarska. Od 17 do 29 kwietnia sprawca tragedii przebywał w szpitalu psychiatrycznym. 5 dni po wyjściu z placówki wjechał w Łódź na deptaku. Zginęły 2 osoby, 6 zostało rannych. Pełny serwis Trójki o 9.
0: Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i duże. Duże zwłaszcza na północy kraju i to tam popada. Na Pomorzu prognozowane są dziś opady jednostajne. No, takie by się przydały też w innych regionach. Na południu i wschodzie kraju obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach. To na wspomnianym już Pomorzu będzie dziś najchłodniej, do 10 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach powyżej 20, maksymalnie 28 stopni na południowym wschodzie kraju. Pytania są, woda jest, no ja jestem gotowy. Pytanie, czy państwo są gotowi na rozruszanie szarych komórek? Za chwilę mniejsza gra, nasz radioturniej, a teraz odpalamy zapisy 22 i 7 trójek, bo to zapisy telefoniczne. Zapraszamy.

0: Kult i parada wspomnień w Trójce. Te czasy już nie powtórzą się. Śpiewa tutaj Kazik, a w Trójce pani Janina z Łodzi. Dzień dobry, pani Janino.
1: Dzień dobry.
0: A pani sobie wspomina czasami, dawne czasy?
1: To znaczy, wolę żyć przyszłością.
0: A, no właśnie. A bo pomyślałem o maturze może, że może dzisiaj przy okazji tych matur pani wspomina jakieś czasy szkolne.
1: To trochę też dawne czasy maturalne moje.
0: Ale maje chyba były takie same. To był chyba taki sam maj.
1: Tak, kasztany kwitły.
0: No właśnie, to wszystko się zgadza. To niewiele się zmieniło w takim razie, pani Janino.
1: Tak jest.
0: Pani Janina zgłosiła się do mniejszej gry i za chwilkę weźmie w niej udział, ale czekamy jeszcze na przeciwniczkę albo przeciwnika dla pani Janiny. 22 i 7 trójek.

0: A to Tori Amos i Gasoline Girls, czyli nowość na trójkowej antenie. Za 20 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: No to już państwo wiedzą, że pani Janina z Łodzi na stanowisku numer 1. Dzień dobry raz jeszcze, pani Janino.
2: Dzień dobry.
0: Słyszymy się. A na stanowisku numer 2 dołącza do pani Janiny pani Małgorzata z Solca Kujawskiego. Dzień dobry, pani Małgorzato.
2: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Pani Małgorzato, pani w trasie?
2: Jestem w trasie do pracy, zgadza się.
0: Do pracy. Czym się pani zajmuje?
2: Na co dzień pracuję w Instytucji Kultury, ale pięknie powiedziałam, w Instytucji Kultury. I zajmuję się organizacją festiwalu.
0: Muzycznych? Też?
2: Tak.
0: O, ale fantastycznie. No to ciekaw jestem, jaka by była pani muzyczna propozycja, ale by ją wybrać, byśmy jej wspólnie posłuchali. Najpierw pani Małgorzata musi wygrać z panią Janiną. A od pani Janiny dziś zaczniemy. Pani Janino, pierwsze pytanie. Mówiliśmy dziś o żmijach w porannej audycji. W Polsce występuje jeden dość charakterystyczny gatunek tego gada. W nazwie ma cechę, znak, który znajduje się na ciele tego węża. O który, o jaki wzór tu chodzi?
3: Żmija zygzakowata.
0: No, czyli zygzak, tak, to się zgadza. Zdecydowanie. 1-0, teraz pani Małgorzata. Pani Małgorzato, to skoro o wężach mowa, to pytanie o inny gatunek, albo i nie, bo pytanie jest takie, czy padalca też zaliczamy do węży?
2: Nie.
0: Nie, nie zaliczamy, to się zgadza, poprawna odpowiedź właśnie. To jest beznoga jaszczurka, ten padalec i mamy 1-1. Wracamy do pani Janiny. Pani Janino, dziś swoje święto mają gwardziści służący w Watykanie i pełniący rolę straży przybocznej papieża. Jak nazywa się ta formacja?
3: Gwardia Szwajcarska.
0: No, oczywiście, że tak. A podobają się pani te stroje Gwardii Szwajcarskiej?
3: No tak, przecież to są jeszcze Michała Anioła projekt.
0: No, mi się właśnie zawsze wydawały takie dziwne. Jakieś takie, no, takie bufoniaste rękawy.
3: Ale zależy, kiedy powstawał projekt. To jest ważne. No i dlatego chociaż tak wyglądają.
0: Pewnie są tam też agenci specjalni, którzy chodzą w garniturach. Tylko na nich nie zwracamy uwagi. 2-1 dla pani Janiny i wracamy do pani Małgorzaty, by dać pani Małgorzacie szansę na remis i dogrywkę. Pani Małgorzato, 6 maja 1994 roku pod kanałem La Manche został otwarty tunel łączący Wielką Brytanię z Francją. Jak nazywa się ta przeprawa?
2: No, to już
0: to jest
2: wiem,
0: jedno
2: że
0: słowo
2: wygrać,
0: tak, i ma też w tym słowie jest element tunel, tak podpowiem. A przed nim coś, przed tym tunelem.
2: Ojejku. No, muszę powiedzieć pas.
0: Eurotunel. To by była poprawna odpowiedź. O. Tak nazywa się ta przeprawa pod kanałem La Manche, którą między innymi pociągiem można przejechać z Wielkiej Brytanii do Francji. No to dziś 2-1 zwycięża pani Janina.
2: Gratuluję pani Janino. Gratulacje.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: A no właśnie, my także pozdrawiamy panią Małgorzatę. Pani Małgorzato, jest pani wicemistrzynią dzisiaj mniejszej gry. Srebrny medal wirtualny wysyłamy, a może pani oczywiście kogoś pozdrowić w ramach nagrody pocieszenia, tak to nazwijmy.
2: O, super, pozdrawiam moją siostrę Olę, która, dzięki której słucham trójki.
0: Pani Olu, dziękujemy. Fantastyczna robota. I pozdrawiamy panią Małgorzatę i panią Olę, a pani Janina zwyciężyła, więc może pozdrowić, ale do tego wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy. Pani Janino, co to będzie?
3: Nie, czy to będzie piosenka duetu Nowak-Adamek, Chwilotrwaj.
0: Czyli Elżbieta Adamiak i Adam Nowak, Trwaj, tak, Chwilotrwaj. Tak. Ach, bo pani mówiła, że pani nie lubi, niekoniecznie lubi wspominać, tylko chce pani żyć chwilą. To taki, rozumiem,
3: oczywiście,
0: hymn.
3: Tak.
0: A to hymn dla wszystkich, którzy żyją chwilą.

0: Co za dzień, what a night, chciałoby się powiedzieć. Wspaniały wybór pani Janiny przywiódł nas do 8:48.
1: Ajajaj.
0: Dziś w cyklu Józka Niewiarowskiego sztuczna inteligencja i kino.
2: And the Oscar goes to...
3: A Oscary trafią do... Na pewno nie do AI. Akademia Filmowa zaktualizowała właśnie zasady przyznawania Oscarów. Tylko ludzkie aktorstwo i scenariusze do filmów napisane przez człowieka będą brane pod uwagę przy przyznawaniu statuetek. Pomyślą Państwo, że to oczywiste? W Hollywood takie oczywiste to nie jest. Na ekrany kin trafi niedługo As Deep As Grave, czyli hollywoodzka superprodukcja, w której wystąpi awatar AI nieżyjącego już aktora Vala Kilmera. Zbieramy nagrania archiwalne, zdjęcia i nagrania głosowe, żeby zbudować postać. Następnie musimy wpleść tę postać w to, co już nakręciliśmy. To, co robimy, jest odważne, jednak wierzymy, że postępujemy etycznie. Mówił dziennikarzom France 24 John Burgis, producent filmu As Deep As Grave.
4: Don't fear the dead and don't fear me.
3: Nie bój się śmierci, ani nie bój się mnie. Trochę przewrotnie puentuje zwiastun awatar nieżyjącego już aktora. No, ludzie z branży filmowej trochę jednak mogą się obawiać. I to na zachodzie. A jeżeli udamy się na wschód, tam gigant streamingu i chiński odpowiednik naszego Netflixa, właściwie Gongyu, prezes platformy ITE, mówi, że w ciągu 5 lat większość filmów na tej platformie powstanie przy użyciu AI. Niektórzy aktorzy już zgodzili się na stworzenie ich AI dublerów. Wyrazili jedynie pragnienie, żeby było tak samo ich z prawdziwym kręceniem, żeby byli wykorzystywani wyłącznie wtedy, kiedy wyrażą wolę wystąpienia w projekcie. Gongyu zapowiedział też przekształcenie swojego serwisu VOD w coś przypominającego media społecznościowe. Ma to być spowodowane rosnącą konkurencją ze strony krótkich filmików. My byśmy powiedzieli TikToków. Scenarzysta i filmowiec Marcin Ciasto nie od dawna zadaje sobie pytanie o przyszłość branży filmowej, choć wciąż jest pełen optymizmu.
5: Mamy jeszcze szansę jako twórcy filmowi, serialowi zawalczyć o uwagę.
3: Według niego to nie firmy technologiczne definiują to, co jest sztuką, ale artyści i odbiorcy. I choć firmy technologiczne starają się, owszem, wciskać AI gdzie się tylko da, generować bezsensowny content i ruch, treści w mediach społecznościowych i na platformach VOD, niedawna decyzja Akademii Filmowej jest mocnym sygnałem, że film to wciąż domena ludzi.
1: Ajajaj.
0: Józef Niewiarowski, dziękujemy. Józek trzyma rękę na pulsie, tętnie pulsu nowych technologii i w środę przed 9:00 o AI, ajajaj, opowiada. Jutro inny punkt programu o tej porze, więcej o nim za chwilę.

0: Jutro czwartek, jutro piosenkarnia, odcinek czwarty w porannej audycji. Przypomnę, będziemy od 6 pisać piosenkę z Karoliną Gonet, a przed 9 piosenkę wykonamy. Państwo wybiorą jutro po 6 temat z 3 propozycji, ale te propozycje jeszcze pewne nie są, więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to proszę pisać robert.grzedowski@polskieradio.pl. A tak duet Bob and Carolina brzmiał w ostatni czwartek. Za 6 minut 9.
1: Nogą z geografii już od podstawówki była Krysia, lecz poczuła nagle wielką chętkę na podróży smak, gdy spotkała Krysia Krzysia, przyjaciela nie od dzisiaj. Bez skrupułów, bez wahania, w oczy powiedziała tak: Krzysiu, jedźmy razem do paragrafu.
2: Paragwaju?

Cold Showers, czyli panowie z Los Angeles i zimny dźwiękowy prysznic, no to już państwo muszą ocenić, czy schłodził nieco. Do dźwięków panów z Los Angeles, do dźwięków wykreowanych przez Chrisa Kinga na pewno będziemy powracać, no a teraz sprawdzamy, co na miejscu pierwszym. Pierwsza trójka, lista przebojów, 103 notowanie, a tam Look at Us, Group Archive.

0: Autopromocja.
1: Duet Bob and Carolina nie zwalnia tempa i ma już 3 piosenki na koncie. Najnowszy utwór nosi tytuł Paragraj.
2: Jedźmy razem do Chile.
3: Do Chile.
2: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę.
1: Paragraj już dostępny do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też najwcześniejsze dzieła duetu Drill Jadzia Drill i Koneser w kanale. A cykl Boba i Karolajny Piosenkarnia co tydzień w czwartki w audycji Zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
14: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
13: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Żegnamy reklamy.
18: Minęła już 9:30.
12: Informator ekonomiczny.
18: I am, you are, she is. Zadrożna, Sylwia Zadrożna.
19: Dzień dobry, z nami też Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl.
20: Witam się po polsku, dzień dobry.
19: Pracownicy Dino Polska walczą o lepsze warunki pracy, trwa spór zbiorowy. Zarząd spółki nie pojawia się na mediacjach, zerwał rozmowy, dlatego związkowcy decydują się na kolejne kroki, a mianowicie pod koniec maja ma się odbyć 3-dniowa manifestacja pod siedzibą spółki, a może nawet dojść do strajku generalnego. No widać, że sytuacja robi się coraz bardziej poważna, bo my już kilka miesięcy temu rozmawiałyśmy o tych kłopotach.
20: To prawda i one się nie kończą. Zima była trudnym czasem, bo przychodziły kontrole, które stwierdzały, że pracownicy siedzą prawie że na mrozie w kilku stopniach, w kurtkach, które no, nie są w stanie ich przy ciągle wietrzących się drzwiach ochronić. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdza mnóstwo nieprawidłowości, natomiast związki mają taki problem, że tylko 1% pracowników jest w związkach zawodowych w DINO, a zatem szansa na to, że uda się przeprowadzić to referendum, w którym musi wziąć 50% pracowników, nie jest wielka. Z tego względu ta medialna akcja jest tak silna, no bo wszyscy w DINO po stronie pracowników wiedzą, że to jest ich w rzeczywistości oręże. Trzeba też sobie powiedzieć, że dwóch członków zarządu, którzy mieli ewentualnie udać się na te rozmowy, zrezygnowała, zatem wiemy, że nikt też nie chce być po stronie pewnie pracodawcy tą, tym barankiem, czarną owcą, która zostanie wystawiona na widok publiczny, więc rzeczywiście sytuacja jest napięta i wydaje się, że związkowcy rozumieją, że media to jest ich siła.
19: Media, no i nawet już do premiera chyba się też odwoływali, apelowali o zmiany.
20: Tak, o zmiany w zasadach właśnie strajkowania, że między innymi ten wątek wymagania 50-procentowego udziału w rzeczywistości blokuje możliwość tego strajku. Czy to się zmieni? No na razie nie ruszyły żadne prace prawne, wiadomo.
19: Tak, a gdyby doszło tutaj do strajku generalnego, to byłby to pierwszy taki strajk w branży handlowej. Jutro na warszawskiej giełdzie debiutuje spółka Rex Concepts. To jest operator sieci restauracji fast foodów w Polsce, w Czechach i w Rumunii. Grupa liczy, że z emisji nowych akcji pozyska do 560 milionów złotych brutto. Środki mają oczywiście posłużyć finansowaniu dalszej ekspansji. No widać, że ten rynek ma potencjał.
20: Ma. Analitycy wskazują, że rośnie o kilkanaście procent w Rumunii i w Polsce rocznie. W Czechach to tempo jest trochę mniejsze, kilka procent. Oczywiście to powoduje, że przesuwa się ten klient z restauracji, które są coraz droższe, do fast foodów, które są coraz tańsze. Tu na drodze uważam, że mogą stanąć dwa wątki, mianowicie wielką gastronomię chce też prowadzić Żabka, która jest dostępna. Oczywiście tam jest inna koncepcja, że jedni chcą być bardziej przy autostradach, drogach, liczą też na właśnie Rex Concept, na to, że będziemy więcej podróżować. Żabka, wiadomo, jest miejskim konceptem. Natomiast drugi wątek, no to leki na otyłość powodują, że jeżeli to falą taką jak w Stanach dotrze do Polski, no to wszyscy mówią o tym, że to wyhamowuje zwłaszcza apetyt na przekąski, alkohol i fast foody.
19: No właśnie, czyli może być inaczej niż teraz. Fast foody na giełdę, a Allegro rozwija swoją działalność, wchodzi w kolejny segment, tym razem usługi turystyczne, rozpoczyna też współpracę z dużym biurem podróży. Czy to jest rzucenie wyzwania przez tego giganta innym graczom na tym rynku?
20: To jest raczej chęć włożenia wszystkich do koszyka, żeby nie musieli się rozglądać za innymi usługami gdziekolwiek indziej. A zatem takie pojęcie ekosystemu handlu, które teraz funkcjonuje, w rzeczywistości ma oznaczać, że konsument nie marzy o niczym innym, ponieważ wszystko, o czym zamarzy, ma w jednym miejscu. A zatem zarówno płatności, czy to zwykłe, czy odroczone usługi turystyczne, medyczne i oczywiście sam handel, czyli wszystkie produkty, o których sobie jest w stanie pomyśleć. W związku z tym można by powiedzieć, że więksi starają się być jeszcze więksi, żeby ten konsument nie rozglądał się na boki.
19: Wojna na Bliskim Wschodzie utrudnia produkcję rękawiczek jednorazowych, które są niezbędne i w przemyśle spożywczym, no i przede wszystkim w szpitalach, w gabinetach lekarskich. Tutaj Malezja, która odpowiada mniej więcej za połowę światowej produkcji, zaczyna mieć kłopoty, bo po pierwsze rośnie cena ropy naftowej, a po drugie no, transport jest utrudniony. Czy będzie jakieś wyjście z tej sytuacji?
20: Wyjściem jest pewnie odblokowanie Ormuzu, ale na to jakby no wszyscy tak liczą. Natomiast wydaje się, że ten wątek związany z rękawiczkami, podobny problem mają producenci prezerwatyw. Cena ropy powoduje wzrost kosztów surowca, a później i produkcji. No i to powoduje, że mniejsze firmy w Malezji, które nie są w stanie wytrzymać tej zwyżki cen surowca, są przejmowane przez większe, zatem znowu dokonuje się koncentracja przy okazji jakiegoś kryzysu, z którym mamy do czynienia. Już teraz w Polsce mówi się o tym, że te najpopularniejsze modele czy rozmiary są niedostępne, trzeba na nie długo czekać, a te, które docierają, są 25-40% droższe. No a wiadomo, że operacje bez rękawiczek chirurgicznych się nie odbywają, a zatem mamy nadzieję, że to jak najszybciej się zakończy.
19: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów cały czas sprawdza, jak sklepy prezentują ceny towarów, także obniżki, promocje. Kilka dni temu postawił zarzuty sklepom Black Red White, Żabce i Pik Kloppenburg. No widać, że nie opłaca się tutaj zachowywać niezgodnie z prawem.
20: Z jednej strony nie opłaca się, a z drugiej, jak widać, to trwa. A no zatem właśnie. To też nie jest tak, że to jest najtrudniejsza rzecz świata, pokazać jaka była cena 30 dni wcześniej, tylko że wiadomo, że ten konsument, który jest zawsze w pośpiechu, zawsze zabiegany, nieuważny, no najprawdopodobniej skorzysta z tej mniej lub bardziej atrakcyjnej promocji, co będzie miało przełożenie na wyniki danego sklepu. No, ale z drugiej strony Łokik mówi, to że omnibus już jakiś czas obowiązuje, a wy się do niego nie dostosowujecie, to nie oznacza, że my się jakby poddamy. A zatem ciągła kontrola. Myślę, że znowu media są tym miejscem, w którym ta walka o nasze portfele trochę się toczy, bo Łokik mówi, no pewnie ta kara jest jakimś oczywiście straszakiem, ale również to wymienienie z nazwy też.
19: No i jeszcze jeden temat, bo mamy nowy trend w pamiątkach z wakacji. Podobno w tym roku na straganach w górach i nad morzem królują personalizowane gadżety generowane przez sztuczną inteligencję.
20: No wydaje się, że każdy zakątek naszego świata jest dominowany powoli przez sztuczną inteligencję, ale to też można powiedzieć, tak jak były popularne gęsi, to znowu wszyscy chcemy na tej samej fali płynąć, a zatem mieć coś wygenerowanego przez AI, nawet jeżeli czujemy, że to jest dla nas, no to pewnie nie jest nowe. Pamiętamy jednego z producentów napoju, który drukował na puszkach imiona, podobny krem orzechowy miał podobną akcję, a zatem gdzieś potrzebujemy tego poczucia, że to jest specjalnie dla nas, pomimo że widzimy, że przecież to jest masowa produkcja, jeszcze taka, która jest pozbawiona jakichkolwiek praw autorskich, bo wiadomo, że AI nie może się upomnieć.
19: No tak.
20: O to, żeby za X im zapłacił.
19: Tak, tanie są te rzeczy, rzeczywiście magnesy, breloczki czy długopisy z naszymi imionami. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
20: Bardzo dziękuję.
3: Informator ekonomiczny.
18: Thank you so much, Sylwia Zadrożna.
19: Oh, thank you very much.
18: Czy ty masz czasami takie koszmary związane z maturą?
19: Nie, nie masz. Już dawno temu to było.
18: Czyli nie stresowałaś się.
19: No aż tak bardzo chyba nie. Ja podeszłam do tego tak, że tyle osób przede mną zdało te egzaminy, że chyba ja też zdam.
20: Ale ja też zdałam.
18: Ale języki warto znać, prawda? Żeby podróżować. Tak. Także dzisiaj trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Sylwia Zadrożna powróci jutro o 9:30.

Goddess on a Highway i Jonathan Donahue, który dzisiaj świętuje swoje 60. urodziny. No i to jego głos właśnie prowadził nas przez jeden z najważniejszych czasów końcówki lat 90. No to pozdrawiamy wszystkich solenizantów i tych, którzy zawsze wiedzą, jaki prezent sprawić drugiej osobie. Ale nam się złożyło. Baby, I know you well.

0: Baby, I Know You Well, grupa Telescreens. To się bardzo dobrze składa, bo już w poniedziałek na wielkim ekranie rozstawionym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trójkowy seans Klątwa Doliny Węży i jego głos.
1: Paryż. Stolica ludzi, których nauczyliśmy jeść widelcem. W ogródku kawiarni Odessa do klienta szarmancko podchodzi wąsaty kelner. Niesie kawę.
2: Dziękuję.
1: Mówi młody Krzysztof Kolberger w języku Miłosza.
2: Merci.
1: Dodaje po chwili w języku Woltera, ale kelner i tak odchodzi oburzony.
0: To taki przedsmak. Zapraszamy na przedpremierowy pokaz filmu Klątwa Doliny Węży. To będzie autorska narracja Łony. No to wszystko oczywiście w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pokaz będzie połączony ze spotkaniem właśnie z Łoną, z Piotrem Krzykwą, dyrektorem festiwalu filmowego Korelacje. A spotkanie poprowadzi Agnieszka Obszańska. Proszę sobie zapisać, to jest poniedziałek, 11 dzień maja, godzina 19. Mamy dla Państwa zaproszenia. 22 i 7 trójek. Michał Żołądkowski czeka na Państwa telefony.

Adult Books i ich wakacyjna pieśń Holiday, no to dla tych, którzy myślami są już przy letnich festiwalach. Pan Michał prosi o coś dla powróconych, dla coś dla powróconych z Australii jadących dalej, no to może Place Called Home?

0: XL. W Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 6 dzień maja, jest 10. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
10: Trwa gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Jednocześnie prokuratorzy wyjaśniają katastrofę samolotu, który rozbił się podczas gaszenia. Szef MON mówi o polskiej półmilionowej najsilniejszej armii w Europie. Ujawnił, do kiedy chciałby ją stworzyć. Do szpitala psychiatrycznego skierowano mężczyznę, który wjechał w ludzi w Lipsku. Na razie nie trafi do aresztu. Strażacy walczą z pożarem lasów na Lubelszczyźnie, a prokuratura prowadzi oględziny miejsca katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas akcji gaszenia w miejscowości Kozaki. Pilot maszyny zginął na miejscu. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Makowski. Witaj, Michale.
11: Dzień dobry.
10: Co dokładnie zrobiła do tej pory prokuratura?
11: Śledztwo jest jeszcze na początkowym etapie i dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. To standardowa kwalifikacja w takich przypadkach. Na miejscu zdarzenia oprócz prokuratorów pracują biegli z zakresu medycyny sądowej. Jeszcze dzisiaj czynności będą kontynuowane przy współpracy członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
12: Niewątpliwie w dalsze czynności to zabezpieczenie wraku tego samolotu i poddanie go dalszym badaniom, przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczenie dokumentacji związanej z prowadzeniem tychże lotów.
11: Wczoraj samoloty gaśnicze zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach aż do zapadnięcia zmroku. W rejonie działań straży pożarnej panowały ekstremalne warunki, duże zadymienie i bardzo wysoka temperatura, co również mogło być jedną z przyczyn katastrofy. Dalsze wsparcie lotnictwa w zwalczaniu pożaru, czyli śmigłowców Black Hawk oraz samolotów Dromader, będzie kluczowe, aby ogień przestał się rozprzestrzeniać.
10: A relacjonował nasz reporter Michał Makowski. Strategiczny cel Polski to półmilionowa armia w ciągu 4 lat. Mówi o tym minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz chce, żeby Wojsko Polskie stało się wkrótce najsilniejszą armią w Europie.
13: Więc transformacja do armii 500-tysięcznej, w której jest 300 tysięcy zawodowców i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości. To jest cel strategiczny w roku 2030.
10: Wicepremier podkreślił, że budżet na armię to 200 miliardów złotych, a Polska dodatkowo sięga po fundusze europejskie. W piątek zostanie podpisana umowa SAFE. Polska będzie pierwszym krajem, który podpisze umowę pożyczkową zapewniającą dodatkowe unijne środki na obronność. Po języku polskim i matematyce dzisiaj języki obce. Niemal 350 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników z całego kraju zdaje egzamin dojrzałości. Ponad 8 tysięcy z nich to uczennice i uczniowie szkoły w chmurze, czyli zajęć prowadzonych głównie przez internet. Spora część tych osób z całej Polski maturę zdaje na stadionie warszawskiej Legii.
14: warto uczyć się właśnie w szkole.

0: w chmurze?
1: Wydaje mi się, że tak. Dla tych osób, które chcą się rozwijać i nie chcą marnować czasu na niepotrzebne przedmioty, to tak.
2: Organizacja jest, myślę, na topowym poziomie i szkoła w chmurze bardzo sobie z tym poradziła.
0: Wchodzi się trochę jak na mecz?
2: Można to tak trochę porównać. Mamy kody QR, są skanowane na wejściu, na wyjściu, więc wszystko jest pod kontrolą.
3: Jest ciepło, jest wygodnie, jest klimatyzacja, więc też nie jest za gorąco, ale ludzi jest bardzo dużo.
4: Ja jako mama odbieram to, że rozwój syna jest najważniejszy i może robić wiele innych rzeczy, ucząc się w chmurze.
5: Na maturze do wyboru było kilka języków, ale ponad 97% maturzystów wybrało angielski. Mężczyzna, który w poniedziałek wjechał w Łódź w Lipsku, został skierowany do szpitala psychiatrycznego. 33-latek nie trafi do aresztu.
6: Prokuratura wniosła o areszt dla mężczyzny, ale sąd w Lipsku uznał, że zgromadzony materiał wskazuje na tak poważne zaburzenia psychiczne, że najpierw konieczna jest obserwacja lekarska. 33-latek mógł być nieświadomy swojego czynu, ocenił sąd. Śledczy poinformowali, że od 17 do 29 kwietnia sprawca tragedii przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna poszedł tam dobrowolnie w trakcie postępowania policyjnego po zgłoszeniu przez osobę z jego otoczenia, że kieruje wobec nich groźby i zniesławia. Wcześniej nie miał problemów z prawem. 5 dni po wyjściu ze szpitala mieszkaniec Lipska wjechał w Łódź na deptaki w centrum saksońskiego miasta. Zginęły 2 osoby, 6 zostało rannych, 80 skorzystało z psychologicznego wsparcia. Z Chocie Burza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: Książę William płaci rocznie nawet 7 milionów funtów podatku, wynika z informacji opublikowanych przez Pałac Kensington w najnowszym oficjalnym raporcie finansowym dotyczącym księstwa Cornwalli. Po raz pierwszy takie informacje podano publicznie. Dochody księcia księcia pochodzą z ogromnego majątku ziemskiego, który od ponad 700 lat należy do następcy tronu. To tysiące hektarów ziemi, nieruchomości, gospodarstwa rolne i tereny komercyjne rozsiane po całej Wielkiej Brytanii. Cały majątek wart jest ponad 1 miliard funtów. Rocznie William zarabia na tym ponad 23 miliony funtów. Pałac podkreśla, że książę dobrowolnie płaci najwyższą brytyjską stawkę podatku dochodowego, choć formalnie nie ma takiego obowiązku. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Dzisiaj sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 9 stopni nad samym morzem do 23 na Dolnym Śląsku i 26 w centrum oraz na Podkarpaciu.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Kasia First-Wojtkowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Życzymy Państwu
10: dobrego dnia.
9: Z językami obcymi mierzą się dzisiaj maturzyści, a my zaczniemy po polsku.

100 lat, niech żyje, żyje nam. Śpiewamy 100 lat, dzisiaj Artur Rojek z urodzinowego tortu zdmuchuje 54 świeczki, wszystkiego ofowego. No i się zastanawiam, co to będzie, bo miasta są rozwieszone w takich plakatach z dosyć kontrowersyjnym hasłem. Aż nie chce mi się wypowiedzieć tego na żywo. To sparafrazuję to i powiem, że Rojek jest cudowny. Czas naszą Tori. Najnowsza płyta Tori Amos In Times of Dragons to nasza płyta tygodnia. No i mamy ją dla Państwa. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Proszę pisać.

Tori Amos, jeden z moich ulubionych fragmentów na albumie In Time of Dragons. Kolejna szansa na zgarnięcie naszej płyty tygodnia jutro u Justyny Grabasz o tej samej porze.

O tęsknocie, ale też o emocjach z dzieciństwa. Travis Ninja's Song. No, a przy okazji polecam sprawdzić klip, w którym brytyjski krótkowłosy kot jest bohaterem teledysku. No i śpiewa. On naprawdę śpiewa. No to teraz za sprawą magii radia z Glasgow przeniesiemy się do Londynu, chociaż warto tutaj uważać, bo w nazwie mają słowo zmyłkę. Oslo Twins.

nikogo nie zmyli ta nazwa. Oslo Twins nie z Oslo, ale z Londynu. Za to nie z Londynu, ale z Melbourne są nasi kolejni bohaterowie. Australijskie trio DMAs, którzy z radością jakiś czas temu ogłosili swój powrót na szlak koncertowy. No to dlatego, by dobrze uczcić 10. rocznicę wydania przełomowego debiutanckiego albumu Hills End. Dwa koncerty przed sobą mają, widzę. 20 dzień maja Nottingham, 24 dzień maja Warrington. No a teraz w trójce My Baby's Place, utwór, który działa lepiej niż druga kawa.

0: autopromocja.
1: Czy słusznie nazywamy maturę egzaminem dojrzałości i czy weryfikuje ona wiedzę i umiejętności najpotrzebniejsze w dzisiejszym świecie? Porozmawiajmy. Czekam na Państwa dziś po 11.
2: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Anna Kowalczyk.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Żegnamy reklamy.
11: Minęła 10.30, no a skoro mamy środę, czas na cykl Anny Dudzińskiej, dobrze zaprojektowane. Warszawskie bulwary, spacerowicze, turyści. No bez wątpienia warto było zainwestować w infrastrukturę, tak by bulwary wiślane stały się miejscem przyjaznym. O urbanistyce, która pozwala inaczej myśleć o mieście, porozmawiamy za chwilę w kontekście zbliżającego się Kongresu Architektury Polskiej.
12: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
13: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
14: Miło. Prawda, że miło? Nie najgorsza pogoda, wszystko pięknie szumi. Możemy pospacerować, usiąść, pojeździć na rowerze i popatrzeć na rzekę.
15: To była rzeczywiście niesamowita przyjemność i radość tego, że mogliśmy pracować przy projekcie właśnie bulwarów wiślanych, tak?
14: Są tacy, którzy ponadprzeciętnie cieszą się z zabudowanych bulwarów wiślanych. Robert Szumielewicz należy do dość dużej grupy projektantów, której udało się odzyskać brzeg Wisły dla miasta i jego mieszkańców.
15: Projektowaliśmy tą przestrzeń dla nas wszystkich, dla warszawiaków. Przestrzeń, która wydaje się wręcz niesamowita, dlatego że po jednej stronie mamy zabudowaną przestrzeń, gdzie możemy chodzić, spacerować i czuć Wisłę, a po drugiej stronie mamy zieleń, gdzie też możemy czuć, ale inaczej.
14: Dzisiaj cała ta wiślana infrastruktura wydaje się być wręcz oczywistą. Wisła przecież zawsze była. Rzeka tak, ale odwrócona od miasta. Na pewno wśród słuchaczy znajdę takich, którzy odchrząkną, przywołując wspomnienia.
15: Powiem tak, no urodziłem się w Warszawie i tą Warszawę pamiętam. Urodziłem się na Muranowie, tak? Więc tu często bywałem nad Wisłą i, no i tylko pamiętam dobrze tak zwane bary piwne.
14: I wreszcie zaszła zmiana.
15: To zaczęło się od Centrum Kopernika. Pamiętam, że bardzo długi czas prosiliśmy, różne organizacje prosiły wtedy jeszcze panią Gronkiewicz-Wald, żeby się tym zainteresowała. No i w końcu się udało. Został rozpisany konkurs, w którym uczestniczyliśmy i wygraliśmy pierwsze miejsce. I to było związane z realizacją. No i zaczęliśmy projektować. To była jedna z większych przygód, dlatego że akurat moja działka polegała na tym, żeby zaprojektować przystanie i restauracje pływające, co dla architekta było tyle skomplikowane i niezwykłe, ponieważ to miało być na wodzie, tak? To nie była zwykłe projektowanie. To projektowanie było o tyle też ciekawe, że nie wiadomo było, kto ma zatwierdzić projekt budowlany. skończyło się na tym, że projekt budowlany, znaczy nie było projektu budowlanego.
16: No, to jest syrenka.
15: Tak, my po prostu żeśmy uzyskali zgodę w Polskim Rejestrze Statków, tak?
14: Są więc cztery barki, po 400 paręnaście metrów powierzchni każda.
15: One są zaprojektowane na stalowych takich pontonach, które mogą pływać. A największym problemem, jaki było to, że podczas zimy ze względu na przykład na zamarzanie Wisły należało je odholować do portu żereńskiego, co powodowało różne kłopoty, ponieważ w zależności od wysokości i poziomu Wisły musieliśmy się zmieścić z tym odholowaniem pod mostami. A te barki mają takie specjalne dalby, takie słupy, które powodują, że można nimi jak kotwicami zatrzymać te pływające jednostki wzdłuż nadbrzeża. Musieliśmy je umiejętnie zaprojektować, żeby można było składać te słupy. Trzeba było windy, które tam są, też demontować. No, wielkie wyzwanie też projektowe.
14: To tylko jedna krótka opowieść, ale bulwary wiślane to dzisiaj całe bogactwo doświadczeń i możliwych aktywności.
15: Mamy po pierwsze bardzo ładnie ułożoną przestrzeń. Ta przestrzeń składa się z części otwartych, tak, miejsc, gdzie można się spotkać i można odpoczywać, jak i z pawilonów, które stoją jakby na terenie, na nadbrzeżu. Mamy te obiekty pływające. Mamy też tam miejsca, gdzie oczywiście możemy też i odpocząć, czyli bez tego całego hałasu. Ale natomiast mamy tam bardzo dużo ludzi i to jest chyba najbardziej cudowne w tym wszystkim.
14: Kiedyś przychodzili do barów, teraz przychodzą tłumnie z rodzinami. Ale dlaczego my dzisiaj Państwu o tym opowiadamy? Otóż bulwary nad Wisłą to doskonały przykład na dobrze zaprojektowaną przestrzeń, na przekonanie i zgodę zarządzających miastem, że warto w takie miejsca inwestować. O takiej właśnie funkcji architektury i urbanistyki będą rozmawiać projektanci na rozpoczynającym się już niedługo Kongresie Architektury Polskiej.
15: To wpływa na ten nasz dobrostan, tak? Czy na to, gdzie możemy wyjść z naszych mieszkań, gdzie możemy spędzić czas, gdzie możemy się spotkać. Zmieniają się czasy, tak? I te stare architekci, stare budynki, tak to można nazwać, chyba przestają być takie ważne i takie istotne. No, mamy wiele elementów związanych z chociażby zmianami klimatycznymi, które w tym wypadku tutaj pokazuje, że można sobie z tym bardzo dobrze poradzić, zostawiając ten drugi brzeg właśnie niezabudowany, taki piękny, czysty ewenement chyba w Europie na pewno.
14: Kongres Architektury Polskiej o wyzwaniach i kondycji projektowania. Przestrzeń, wartość i odpowiedzialność, nie tylko nad Wisłą.
12: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
11: Cykl Anny Dudzińskiej dobrze zaprojektowany do odsłuchu również w naszych trójkowych podcastach, na streamingach oraz na stronie trójka polskieradio.pl. Z nad Wisły jedziemy prosto do Hollywood.

Jak tutaj nie śpiewać? Trochę teatralności, trochę popu, no i trochę odwagi. Black Knight, White Light i Frankie Goes to Hollywood. Frankie zmierza do Hollywood, a my trochę już, myślę, jesteśmy przy wczasach.

Podobno w życiu nie ma przypadków, no a oni, jak sami wspomnieli, spotkali się przypadkowo na festiwalu Coachella. Kyle Crystal i Dave Careno. No i tak zaczęła się ich wspólna przygoda pod hasłem Desert Sparrow. Jeżeli ktoś właśnie teraz uprawia jogging, no to myślę, że warto zrobić sobie teraz nieco głośniej. Nora Jones.

0: Ciekawe, czy Krzysztof Łuniewski stwierdziłby, że to dobry utwór do biegania. Nora Jones i Running.
1: Chyba powinieneś już iść.
0: Chyba tak. Za 9 minut wybije godzina 11. Po 11 porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Ania Kowalczyk zaprasza na audycję. Tematy maturalne i czy rzeczywiście matura to egzamin dojrzałości. Kasia First-Wojtkowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk i pan Robert. Dobrego dnia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Lacium?
8: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są alerty dla mieszkańców kilku gmin na Lubelszczyźnie. Mają związek z silnym zadymieniem spowodowanym pożarem lasów. Jednocześnie trwa śledztwo prokuratury wyjaśniające przyczynę katastrofy samolotu gaśniczego. W wypadku zginął pilot. Rosja nie uznała ukraińskiego rozejmu. W nocy zbombardowała kraj, wysyłając ponad 100 dronów. Strażacy walczą z ogniem, który wybuchł w lasach nadleśnictwa Józefów na Lubelszczyźnie. Pali się tam 250 hektarów lasów. Straż pożarna podaje, że nad ranem udało się ograniczyć rozprzestrzenianie ognia, a pożar został zlokalizowany. Strażacy będą jeszcze walczyli z pożarem przez wiele godzin. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów w powiecie biłgorajskim.
10: Apelujemy do odbiorców tej wiadomości, aby nie otwierali okien, słuchali poleceń służb, ograniczyli przebywanie na otwartym powietrzu, nie zbliżali się do miejsca pożaru, nie utrudniali działań, regularnych działań służb i przygotowali ewentualne dokumenty, leki.

0: najpotrzebniejsze rzeczy, jeżeli zostanie zarządzona ewakuacja.
1: Mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Prokuratura prowadzi tymczasem oględziny miejsca katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas akcji gaszenia wspomnianego pożaru. W wypadku zginął pilot. Śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Na miejscu są biegli lekarze. Jeszcze dzisiaj czynności będą kontynuowane przy współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.
2: Niewątpliwie w dalsze czynności to zabezpieczenie wraku tego samolotu i poddanie go dalszym badaniom, przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczenie dokumentacji związanej z prowadzeniem tychże lotów i także przesłuchiwanie w tym zakresie świadków.
1: Powiedział nam Rafał Kawalec z prokuratury w Zamościu. Wczoraj samoloty gaśnicze i śmigłowiec do zmroku zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach. Maturzyści w całej Polsce zakończyli egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym. W większości przypadków był to angielski. Ponad 5 tysięcy osób pisało egzamin dojrzałości na stadionie Legii. To absolwenci szkoły w chmurze. Od rana jest tam nasza reporterka Dorota Piotrowska.
3: Na Legii powstało prawdziwe miasteczko maturalne. Jest tu też strefa rodzinna, bo zadbano nie tylko o maturzystów, ale także o ich bliskich.
4: Morach pięknie zorganizowała wszystko. Jest 5 tysięcy ludzi, rodzice 2 tysiące, takie małe miasteczko. Nie odczuwa się, że są tłumy. Rodzice są zaopiekowani też bardzo.
5: Ja jako mama odbieram to, że rozwój syna jest najważniejszy i może robić wiele innych rzeczy, ucząc się w chmurze.
3: Absolwenci szkoły w chmurze wychodzili w większości zadowoleni po egzaminie z języków obcych. Najszybszym zajęło to niecałą godzinę. Większość wybrała oczywiście język angielski.
6: Angielski podstawowy. Zadania takie z podstawówki, szczerze mówiąc. Myślę, że dla każdego, kto jakkolwiek interesuje się, używa tego języka na co dzień, jest to po prostu very easy.
3: Skąd pani jest?
7: Z Białorusi.
3: Jaki język pani pisała?
7: Rosyjski. No, chciałam już dostać jak najwięcej punktów.
3: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wyniki maturzyści poznają 8 lipca.
1: A relacjonowała Dorota Piotrowska. Rosja nie uznała rozejmu zaproponowanego przez Ukrainę. W nocy 103 drony i 3 rakiety uderzyły w ukraińskie miasta. Eksplozje słychać było m.in. w Zaporożu i Charkowie. Moskwa kolejny raz zignorowała rzeczywisty i sprawiedliwy apel o przerwanie działań zbrojnych, napisał w internecie ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Władimir Zełenski zapowiedział powstrzymanie się do ataków od 6 maja na czas nieokreślony. Natomiast Władimir Putin od 8 do 9 maja. Zełenski zapowiedział, że Kijów będzie przestrzegał warunków rozejmu, jeśli to samo zrobi Moskwa. Francuski kontenerowiec zaatakowany w cieśninie Ormus. Kilka osób znajdujących się na pokładzie jest rannych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich godzinach w cieśninie, która pozostaje jednym z głównych punktów napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
8: Trafiony statek należy do francuskiego giganta transportu morskiego CMA-CGM. Spółka potwierdziła informacje podane wcześniej przez amerykańskie media, że jeden z jej kontenerowców został zaatakowany podczas żeglugi przez cieśninę. CMA-CGM informuje o niezidentyfikowanym pocisku, który uszkodził jednostkę oraz o kilku rannych członkach załogi, którzy zostali ewakuowani w celu udzielenia im pomocy medycznej. Według stacji CBS News ranni to marynarze z Filipin, a w statek miał trafić pocisk manewrujący dalekiego zasięgu. Mimo napiętej sytuacji część kontenerowców CMA-CGM zdołała w ostatnim czasie przepłynąć przez cieśninę. Według władz w Paryżu nadal znajduje się tam 59 jednostek powiązanych z francuskimi interesami. Ostatnie dni przyniosły wzrost napięć w regionie. Zaatakowano co najmniej 4 statki. Natomiast Stany Zjednoczone wstrzymały operację eskortowania jednostek, wskazując na możliwość osiągnięcia porozumienia z Iranem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj pochmurno i przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Miejscami możliwe też burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, ale będą też rozpogodzenia. W Szczecinie 9 stopni, w Gdańsku 11, w Poznaniu 18, w Zakopanem i Suwałkach 21, we Wrocławiu 23, w Krakowie 25, a w Warszawie i Rzeszowie 26.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
12: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
11: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
12: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
11: Mamo!
13: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Jest prawie 11:09.
8: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
7: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy wraz z Hanną Dołęgowską, za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, a przy trójkowym telefonie już w gotowości Piotr Łodej. Dziś, kiedy no, prawie 500 000 maturzystów i maturzystek podchodzi do egzaminu z języka obcego, my pytamy właśnie o ten egzamin, który od pokoleń ma w Polsce rangę rytuału przejścia. Matura. Słowo obciążone stresem, ambicjami i ogromnym lękiem przed tym jednym, jedynym świadectwem, które ma rzekomo potwierdzić, że młody człowiek jest gotów pójść dalej. Ale czy matura naprawdę jest i czy w ogóle kiedykolwiek była egzaminem dojrzałości? Czy sprawdza samodzielność myślenia, odporność, odpowiedzialność, zrozumienie mechanizmów rządzących światem? Czy raczej jednak testuje zdolność trafiania w klucz, opanowanie procedur i wytrzymywania presji? Może jednak potrzebujemy jej właśnie dlatego, że w tym chaotycznym świecie, w którym żyjemy, matura daje przynajmniej pozór jakiejś uniwersalnej miary. O tym dziś rozmawiamy z Państwem, a ja na początek poprosiłam o komentarz Łukasza Ługowskiego, wieloletniego pedagoga, nauczyciela, założyciela, a dziś emerytowanego byłego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT w Warszawie.
9: Zadaję ciągle pytania, zresztą publicznie również, do czego służy matura? Po co jest matura? Jeżeli jako egzamin wstępny, to też nie wiem dokładnie po co. Amerykanie i Kanadyjczycy nie mają matur, jakoś sobie dają radę. I studia mają nie najgorsze, dobrze dobierają, bo są dwa typy egzaminów, od razu sobie powiedzmy. Są egzaminy wstępne i wstępne. Matura jest ewidentnym egzaminem wstępnym. Czyli tak naprawdę niby ma sprawdzić, czego się młodzi ludzie nauczyli. Tak
10: chcesz
9: naprawdę
10: podsumować,
9: sprawdza.
10: Coś zakończyć.
9: No niby, znaczy to cudzysłów. Natomiast tak naprawdę sprawdza wyłącznie umiejętność zdawania egzaminu. Tylko zdawania egzaminu. Czyli pewną umiejętność taką techniczną, bo tak naprawdę niczego innego nie sprawdza. Z polskiego jeszcze może troszeczkę, ale też nie, bo to też były badania, że rozbieżność między nawet dobrymi polonistami oceny tej samej pracy jest ogromna, prawda? Jak pani pamięta, Szymborska zgodziła się zinterpretować swój wiersz anonimowo i jej interpretacja własnego wiersza wypadła tak sobie według egzaminatorów, prawda? No tak to wygląda. Teraz mówię jako polonista również. Matura niczemu tak naprawdę nie służy. Mało tego, dezorganizuje cały cykl szkolny, licealny, służy zdawaniu matury. I te matury dominują wszystko. To jest ten egzamin taki totalny. A tak naprawdę po co ona jest?
8: I co państwo sądzą?
7: Co państwo na to? Czy matura to faktycznie egzamin dojrzałości? Czy w ogóle jest nam potrzebna? 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy małpa.polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Czekają na państwa głosy i opinie.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: You've Got the Love wyśpiewała Państwu Florence and the Machine, a naszą miłość oczywiście mają zdający dziś egzamin z języka polskiego maturzyści, ale też ich rodzice, którzy cali w stresie. Do nas dodzwonił się pan Janusz z Lublina. Już pewnie dawno po maturze, ale czy w maturalnym amoku z powodów rodzinnych?
2: Nie, pani redaktor, dawno po maturze, mojej prywatnej, zdawałam maturę bez matmy i jakoś żyję. I nawet nie mam się nieźle, jestem szczęśliwy, zarabiam pieniądze, więc bez matematyki na maturze można żyć i przeżyć. Po maturach moich dzieci, 2 lata temu, 2 matury jednego roku, czyli kumulacja.
1: Jak pan to wspomina, ten moment?
2: Emocje były, natomiast to refleksja ogólna, no niestety polski system edukacji, no to ma swoje korzenie głęboko w XIX wieku. To jest taki system trochę carski, trochę pruski, trochę sowiecki, trochę watykański i właściwie matura, egzamin dojrzałości, zdaje się, że pani rozmówca to mówił, właściwie jest rytuał dla rytuału. Po to, żeby cały rok był zajęty zdawaniem matury, próbnej matury, przygotowaniem.
1: A pan by maturę zmienił, przekształcił, czy w ogóle zniósł?
2: Nie, wie pani, ja tu stawiam pytanie, co jest wyznacznikiem dojrzałości w Polsce? Czy zdanie egzaminu z Polaka, tak, matmy i
1: języka
2: angielskiego, mm-hmm, na przykład? Dojrzałość w podejmowaniu decyzji życiowych, ekonomicznych.
1: Pytanie, jak to sprawdzić? Może pan Paweł z okolic Częstochowy ma odpowiedź. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. No, ależ mam szczęście, że zadzwoniłem po panu Januszu, którego znam jako etatowego komentatora, nie tylko z państwa rozgłośni. To jest fantastyczny i bardzo inteligentny człowiek. Pozdrawiam pana, panie Januszu.
1: Mamy nadzieję, że pan Janusz jeszcze nas słucha. Komplementy tu.
3: A teraz do Adremu, jak to mawiają klasycy. Egzamin dojrzałości. No tak, ta nazwa jest trochę patetyczna, uznieślająca, ale uważam, że egzamin dojrzałości, no owszem, nie powiem, że matura jest niepotrzebna, bo już i takie pytanie padło. Jest potrzebna, ale prawdziwym egzaminem dojrzałości to jest to, co chyba nawet zaczął pan Janusz, to jest to, co się dzieje później, bo w wieku 19 lat, kiedy zdajemy egzamin dojrzałości, no owszem, formalnie jesteśmy już dorośli, mamy dowody osobiste, możemy brać udział w wyborach, ale prawdziwa dojrzałość przychodzi z doświadczeniem życiowym. Prawdziwym egzaminem dojrzałości to są późniejsze decyzje dotyczące pracy, dotyczące sumiennego wykonywania tejże pracy, poszanowania reguł społecznych, prawa, no i decyzja, czy na przykład największym egzaminem dojrzałości jest decyzja o założeniu rodziny, bo to jest właśnie najważniejsze, albo też decyzja o jej niezakładaniu, bo to też o czymś świadczy. I to jest właściwie, mówię, dojrzałość przychodzi z wiekiem, a matura, no cóż, trzeba ją zdać.
1: Maturę trzeba zdać. Jak z egzaminem dojrzałości, czy maturą po prostu, rzecz się ma we Włoszech. Pan Piotr dzwoni do nas z Toskanii. Tam matura nazywa się, na ile mi wystarcza mojego włoskiego, esame di stato. Czy tak? Dzień dobry.
4: Witam serdecznie. Pani redaktor, ja jestem tutaj na wakacjach. Ja nie mieszkam.
1: A, czyli nie mogę pana odpytywać z włoskiego systemu raczej edukacji?
4: Raczej nie.
1: Z czym zatem pan dzwoni do nas?
4: Pomyślałem sobie, że wszyscy do tego tematu podchodzą jakoś w miarę ważnie, a ja chciałem opowiedzieć jedną anegdotę a propos mojej matury. W momencie, jak chodziłem do liceum, byłem dość mocno gnębiony przez dyrektora mojego liceum, ponieważ przyjeżdżałem samochodem od drugiej klasy liceum. No i się okazało, że wybrałem propedeutykę jako ten dodatkowy przedmiot. Czy mnie słychać?
1: Tak, słuchamy uważnie.
4: Przepraszam. I okazało się, że pan dyrektor jest w komisji. No i byłem bardzo przerażony, dlatego wykułem na pamięć wszystko, co mogłem. No i proszę sobie wyobrazić, że wszedłem na salę egzaminacyjną, to był egzamin ustny, dostałem tam parę pytań, już nie pamiętam, 5 albo 6, odpowiedziałem i wyszedłem, bardzo zestresowany jednak, że poszło nie tak. I proszę sobie wyobrazić, że chwilę później wyszedł pan dyrektor, już mogę o nim mówić, bo on chyba jest świętej pamięci, bo ja już też jestem wiekowym człowiekiem, i podszedł do mnie i mówi: panie Piotrze, a ja mówię, znaczy mnie zaskoczyło to, ja no mówię, zdał pan egzamin dojrzałości, już mogę do pana mówić per pan. I mam taką ogromną prośbę, bo wie pan, ja niby mam prawo jazdy, ale kupiłem ostatnio samochód i nie bardzo potrafię jeździć. Czy pan byłby w stanie poświęcić mi trochę czasu i ze mną jeździć, żebym się nauczył? Także tak to trochę, no śmiesznie to brzmi, ale ta matura dla mnie była po prostu takim...
1: No rzeczywiście dostał pan glejt dojrzałości uznany w oczach nauczyciela. Dziękujemy za tę opowieść, a pan Piotr z Krosna wspomina swoją maturę też z nostalgią, czy jednak ze ściśniętym gardłem?
5: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
5: Ja dekadę temu zdawałem maturę i nie jestem jej przeciwnikiem. Jestem fizjoterapeutą, kształcę się cały czas. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że jestem też zwolennikiem takiej dyskusji, myślę, na poziomie narodowym na temat w ogóle szkolnictwa. Niestety zauważam tutaj taki problem, nawet w perspektywie tych 10 lat, że no, polska polityka cierpi na taki kadentyzm, że tak powiem, tak? I reformujemy najczęściej, niestety, ale lektury, tak? I na tym się często kończy reforma edukacji. Przychodzi nowy minister i każdy ma swój pomysł. Jest wiele tematów do omówienia, natomiast kończy się to niestety jedynie zmianą lektur.
1: Tym razem jest szansa, że skończy się inaczej, bo rzeczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych już od dłuższego czasu pracują nad nowymi podstawami programowymi, nie tylko oczywiście nad nowymi listami lektur i również nad nowym kształtem matury dla tych roczników, które zgodnie z nowymi właśnie podstawami i po reformie pójdą do szkoły od września 27 roku, do szkoły średniej. Ta matura to będzie rok 2031, w technikach 32. I rzeczywiście jesteśmy również w środku tej pracy i tej dyskusji o tym, jak nowe matury mają wyglądać. Więc tu uspokajam trochę może pana Piotra z Krosna, a pani Aleksandra z Warszawy. Czy martwi się o te matury przyszłości? Czy wspomina te z przeszłości?
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Ja maturę pisałam 30 lat temu równo. Wspominam ją dość przyjemnie, bo nie była dla mnie jakoś specjalnie trudna, chociaż też zdawałam matematykę. Ale teraz dzwonię ze szkoły, bo jestem dyrektorką jednej z warszawskich szkół i jestem absolutną przeciwniczką matury.
1: Dlaczego?
6: To znaczy,
1: czy z tych powodów organizacyjnych, o których wspominał Łukasz Ługowski, że to jest wielki czas dezorganizacji wielu placówek edukacyjnych, przymusowych wycieczek i różnych innych efektów ubocznych tego czasu?
6: To jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz i to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o licea. Ponieważ mamy wycięte tak naprawdę z nauki spory czas, tak? Spory czas dla pozostałych uczniów. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że uważam, że to jest absolutnie nie jest egzamin dojrzałości. Jest przestarzały, jest w swojej formie, jest przestarzały w sposobie sprawdzania, nie jest miarodajny. No mogłabym tak dużo wymieniać i ja jestem tą osobą, która będzie pierwsza podpisywać jakieś petycje ogólnokrajowe, żeby właśnie ten egzamin znieść.
1: Zastąpić go czymś, czy w ogóle się z nim pożegnać bezpowrotnie?
6: Jestem za tym, żeby się z nim pożegnać, bo my sprawdzamy umiejętności uczniów, bo w końcu wydajemy świadectwo ukończenia szkoły średniej, więc sprawdzamy te umiejętności i to jest...
1: Proces, który trwa 4 lata.
6: No dokładnie, więc matura dla mnie jest takim niepotrzebnym egzaminem, który dodatkowo wprowadza nie dość, że zamęt w szkole, to jeszcze dodatkowy jakiś stres.
1: Potężny stres i dla młodzieży, i dla rodziców.
6: Ja uważam, że po prostu jeśli miałyby być takie egzaminy, to miałyby być egzaminy na studia. Jeśli ktoś chce iść na konkretne studia, to powinien tam mieć sprawdzaną konkretną wiedzę, jeśli taka jest potrzeba oczywiście. I niepotrzebne to jest w szkołach, niepotrzebne to jest, niepotrzebne jest nam to w ciągu roku szkolnego tutaj.
1: A czy pani Marta z Krosna zgadza się z przedmówczynią? Krosno dziś mocno reprezentowane na naszej antenie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja chciałam tylko przypomnieć, że ten termin, egzamin dojrzałości już bardzo wiele lat nie funkcjonuje, ponieważ on się kiedyś tak nazywał, ale od 2015 roku oficjalną nazwą jest po prostu egzamin maturalny. chociażby też z tego względu, że nieraz było tak, że ta terminologia nie do końca szła w parze z tym, co reprezentowali uczniowie. W związku z tym myślę, że to akurat dobrze się stało, że egzamin maturalny jest nazywany maturą i oficjalnie jest taka jego nazwa. Natomiast jeszcze wracając, nawiązując do tego, co mówiła moja przedmówczyni, nie do końca się zgadzam. Myślę nawet, że gdybym miała zagłosować za maturą, żeby została, lub przeciw, zagłosowałabym jednak za tym, żeby została, bo po pierwsze właśnie nie, młodzież nie zawsze jest na tyle dojrzała, żeby uczyć się dla siebie. Jest to jakiś, brzydko mówiąc i w cudzysłowie, bat na młodzież, żeby jednak przez te 4 lata coś robili, przynajmniej jakieś minimum, bo spodziewałem się potem tego egzaminu i wiedzą, że ten egzamin powinni zdać.
1: Bardzo dziękuję pani Marto i pytanie do pana Roberta z Poznania. Czy młodzież potrzebuje bata w postaci matury? Halo, halo, czy się słyszymy, panie Robercie?
8: W 100% zgadzam się z panią dyrektor, absolutnie nie zgadzam się z moją przedmówczynią, z panią z Krosna, żadnego bata na nikogo, to tylko tak carowie robili, jacyś królowie skrzywieni psychicznie. Młodzi ludzie są świetni, otwarci, inteligentni, trzeba im dać czas.
1: A czy potrzebują matury w jakiejś formie, niekoniecznie bata za tym?
8: Najgorszy i najgłupszy egzamin w życiu. Osobiście zdałem maturę, zmarnowałem czas, skończyłem jedne studia, drugie, trzecie, a robię kompletnie coś innego. Matura nie była mi do niczego potrzebna. Koledzy, którzy wkuwali na tych maturach, byli promowani przez nauczycieli, nie pokończyli studiów. Trudno. Życie weryfikuje nasze podejście do życia. Masło maślane teraz wyszło, ale...
1: A nie matura. Czy w przypadku pana Andrzeja, dziękuję panie Robercie, czy w przypadku pana Andrzeja z Białegostoku życie zweryfikowało, czy matura jednak coś sprawdziła?
9: Dzień dobry, Andrzej. Dzień dobry. Powiem w ten sposób, zgadzam się po części z moim przedmówcą, aczkolwiek uważam, że matura powinna być i tu zgadzam się też z panią z Krosna, która mówiła, dlatego że młodzi ludzie są okej, jak najbardziej. Ja też skończyłem studia, matura i ilość podyplomówek. Chodzi mi o to, że matura sama w sobie, ludzie za bardzo teraz poważnie podchodzą do tego i dla dzieciaków, dla nastolatków, może to nie chodzi o bat, ale mają cel, że muszą zdać tą maturę i to powinno być, bo życie teraz my jako rodzice staramy się bardzo bezproblemowo te dzieci wychowywać, bezstresowo, tak? A w życiu później każdy egzamin, nie tylko czy to jest matura, nowa praca, znajomości, to jest stres i te dzieci trzeba w jakiś sposób przygotować do tego. I ta matura to jest jeden element życia, który dalej będzie rozwijany. I uważam, że matura powinna być, aczkolwiek, tak jak tu pani któraś mówiła, to nie jest egzamin dojrzałości. Egzamin dojrzałości to jest o wiele później i każdy się rozwija w swoim tempie. Tyle chciałem powiedzieć, że matura jest potrzebna jak najbardziej, tylko niekoniecznie...
1: No właśnie, tylko jaka matura? O tym teraz dyskutują specjaliści, specjalistki, pedagodzy, nauczyciele i nauczycielki, którzy pracują nad nowymi podstawami, nad nowymi programami, nad nowymi podręcznikami. Ja zapytałam jeszcze raz Łukasza Ługowskiego, wieloletniego pedagoga i założyciela Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT w Warszawie. No właśnie, jaka ta matura miałaby być, skoro już raczej wiemy, że w Polsce zostanie?
10: Ja jeszcze jestem z pokolenia, które zdawało 2 egzaminy. Zdawałem egzamin wstępny, czyli maturę, a potem jeszcze musiałem zdawać egzamin wstępny, czyli egzamin na studia. Zrezygnowano tylko z tego egzaminu wstępnego, ale uważam, że na niekorzyść, bo jeżeli cokolwiek sprawdzamy, no to dobrze by było sprawdzać, czy ten młody człowiek nadaje się na jakieś studia. Kiedyś tam na przełomie wieku poproszono mnie do takiej uczelni, która się nazywała wtedy ATK, teraz to jest Uniwersytet Wyszyńskiego. Musieli zrobić egzaminy z polskiego na filozofię i na psychologię, bo takie były wymogi strukturalne. Natomiast wzięli polonistów z zewnątrz. Ja egzaminowałem tam na tę psychologię i filozofię z polskiego. To były 2 dni egzaminów i przychodzili do mnie pracownicy uczelni mówili, ale pan wie, panie profesor, że dzisiaj egzaminujemy na filozofię, a nie na psychologię. A następnego dnia, że egzaminujemy na psychologię, nie na filozofię. Bo to inny potrzebny jest klient. Możemy te same pytania zadawać, ale inaczej oceniamy wiedzę. I również te pytania powinniśmy inaczej sformułować. A w tej chwili to jest wszystko zglajszachtowane, prawda? Tak samo z tego polskiego zdajemy egzamin na psychologię, tak samo na filozofię, tak samo na parę innych jeszcze wydziałów. Kompletny, zupełnie absurd, bo on nic nie daje, niczego nie sprawdza. Niczego nie sprawdza poza umiejętnością zdawania egzaminów. O,
1: a czy widzi pan tutaj jakieś pole do zmiany w ogóle w ramach jeszcze tego systemu, w którym jednak matura istnieje, trzeba ją zdać?
10: Tak naprawdę maturę, jeżeli już musi być, to dwa warunki trzeba spełnić. Po pierwsze, tak jak trochę było w egzaminie gimnazjalnym, on miał jedną ważną zasadę. Nie było progu zdawalności. Po co jest próg zdawalności? Komu do czego? Wystarczą punkty. Po co? Ten próg zdawalności jest zupełnie absurdalny. Jeżeli potrzebuje uczelnia polonistę, to sprawdza, czy polonistę. Jeżeli to jest Akademia Sztuk Pięknych, to sprawdza jakieś predyspozycje.
1: A jednocześnie niezdanie matury to jest piętno.
10: Tak jest. Mówię to pani jako człowiek, który nie tego doświadczył, bo mnie nie dopuszczali do matury. Ale zdawałem maturę mając aż 23 lata. No ale narozrabiałem swoją drogą i ta szkoła trochę miała rację, że mnie nie chciała dopuścić. Ale to już mniejsza z tym. A druga rzecz, oderwać maturę od szkoły, jeżeli już koniecznie. Tak trochę jak jest w tej chwili ze zdawaniem tej matury w szkole w chmurze, prawda? Na zewnątrz.
0: Zdecydowanie się nie zgadzam.
1: Pan Przemysław z Lubonia dodzwonił się do nas w kwestii maturalnej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam. No, ja zdawałem maturę 30 lat temu. Ona jeszcze wtedy była trochę inna, teraz jest zupełnie inna. Tak jak mój przedmówca mówił, uważam, że jest to zupełnie niepotrzebny egzamin, nikomu do niczego nie służący. Tak naprawdę cały system szkolnictwa podstawowego i średniego w Polsce wydaje mi się, że jest skonstruowany trochę bardziej dla szkoły i nauczycieli niż dla uczniów. Ja mam taką uczennicę w tej chwili, córkę w szkole średniej i widzę, że ta szkoła funkcjonuje na bardzo dziwnych zasadach i tak nie bardzo chyba wiadomo do końca, kogo ona ma wykształcić. I kogo tak naprawdę wypuścić później na studia, czy już na rynek pracy.
1: A to musi być wiadomo już na tym etapie? Może to jest moment właśnie, żeby jeszcze poszukać, popróbować różnych rzeczy?
11: Wydaje mi się, że jak wypuszczamy dorosłego człowieka już ze szkoły, bo de facto wszyscy licealiści i uczniowie szkół technicznych, techników po 5 latach są dorośli, kończąc szkołę, no już muszą podejmować jakieś decyzje dotyczące swojej przyszłości, i mniej więcej wiedzieć tak naprawdę, do czego się nadają i co chcą w życiu robić. Ja skończyłem studia o zupełnie innym kierunku niż pracuję. W liceum praktycznie nic z tych rzeczy, które wykorzystuję w dzisiejszych czasach, nie jest mi przydatne. Może trochę to ta matura przydała mi się na studiach do zdawania egzaminu, tak jak też moi przedmówcy mówili, że jest to taki egzamin, który...
1: Uczy zdawania egzaminów.
11: Jak się zdaje egzamin, tak, jak można zdawać egzaminy. I to jest chyba wszystko, także wydaje mi się, że trochę jest to takie paliwo dla szkoły samej sobie.
1: A czy pan Krzysztof z Łodzi wiedział, co chce robić, jak był w liceum? Już pan to wiedział?
12: Akurat ja należę do tych, którzy wiedzieli, co chcą robić, ponieważ...
1: I co pan chciał robić wtedy i czy pan to robi teraz?
12: Robię to całe życie, o, może tak powiem, zawodowo. Natomiast o czym innym chciałbym powiedzieć, dlatego że problemem chyba jest to, że niejasno precyzujemy kryteria, pojęcie dojrzałości. Tak? To jest egzamin, który ma sprawdzać umiejętność koncentracji, ma nauczyć także umiejętności porażki, tak? Która jest nieodłączną częścią składową życia każdego człowieka. Tak? Egzamin zawsze jest tak, że egzamin można zdać albo można go nie zdać. Jeżeli zdający nie będzie rozumiał tego faktu, że może egzamin nie zdać, to znaczy, że jest niezbyt dobrze, poważnie przygotowany do swoich ról życiowych.
1: Czy pani Ewa z Tychów... Proszę, panie Krzysztofie, jeszcze nie, skończyć myśl. Nie, pani Ewa już czeka.
12: Chciałbym powiedzieć, że ja się zgadzam oczywiście z tym, że można by było zlikwidować próg zdawalności. Może nawet byłoby to wskazane, ale świadectwo maturalne zdane na 2% nie stanowi przedmiotu do chluby, chwały i nawet nie ma...
1: No i też pewnie nie byłoby przepustką na studia, ale jednocześnie no, oszczędziłoby też właśnie tego stresu związanego z piętnem niezdania matury. Czy pani Ewa Stychów ma inną receptę?
13: To znaczy ja uważam, że teraz jest zupełnie niższy poziom niż był kiedyś. Kiedyś była walka o indeks, więc jak było 8-10 osób na jedno miejsce na studiach, to każdy chciał jak najlepiej zdać tą maturę, znaczy zdać egzamin, bo to było przygotowanie. To był wykaz wiedzy, którą się przez te lata posiadało. I wydaje mi się, że po prostu teraz jest bardzo łatwo, bo nie potrzeba stawać egzaminów, można studiować, więc wiadomo, życie to jest sztuka wyborów, również wybieramy, ale to matura daje jakąś taką ogólną wiedzę ze wszystkich i daje poczucie, że my mamy jakieś obowiązki i musimy się do czegoś przygotować i nawet jeżeli coś nam gorzej, ten egzamin wyjdzie, bo na studiach potem jest też różnie, raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz się zdaje, ale to nas czegoś uczy.
1: No pytanie wiedzy... właśnie, czego nas to uczy? Pan Wojciech może ma odpowiedź.
14: Dzień dobry. No właśnie, czego nas uczy? Ja bym chciał, żebyśmy my w końcu w życiu naszym politycznym, społecznym zaczęli mówić o realiach. Co nam daje matura tak naprawdę? Tak naprawdę nam nie daje nic. Dlatego, że ja znam osoby, które 2 miesiące przed maturą zaczęły się uczyć i zdały tą maturę. 4 lata nic w szkole nie robiły, nie uczyły się, nawet nie chodziły. 2 miesiące przed maturą usiadły, zdały tą maturę. I o czym to świadczy? O niczym.
1: O czym to świadczy? My pytamy dzisiaj państwa w programie Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Czy matura jest nam jeszcze potrzebna? I jaka matura jest nam potrzebna? 22 i 7 trójek, Porozmawiajmy, Małpa Polskie, Radio.pl i trójkowy Facebook czekają na państwa opinie.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Chociaż mogłoby się wydawać, że matura to jest nieuniknione zwieńczenie edukacji średniej i konieczność, jeśli chce się dalej studiować, to wcale nie wszędzie na świecie maturę się zdaje. Uczeniowie i uczennice w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Szwecji, Norwegii czy w Nowej Zelandii matury nie zdają. W tej ostatniej zbierają za to kredyty. Część oceniana jest też w szkole, a część na zewnątrz, na przykład przygotowując portfolio. Jak się panu podoba taki pomysł? Pan Marek z Prudnika dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
2: Panie redaktor, Marek z Prudnika, no trudno, trudno mi się do tego odnieść. Ja maturę zdałem w 78 roku i wydaje mi się, że to był taki egzamin dla nas, tych młodych ludzi, którzy wchodzą w jakiś kolejny etap życia. Przede wszystkim był inny respekt do profesorów. To jednak był jakiś strach, taki mi się wydaje,
1: no ale,
2: wtedy.
1: Panie Marku, jednak matura to nie jest egzamin z szanowania nauczyciela, tylko z jakiejś wiedzy. No i nazywana jeszcze do dziś, choć już nieoficjalnie, egzaminem dojrzałości.
2: Tak, na pewno tak, tylko dla mnie to był taki naprawdę pierwszy ważny egzamin w życiu, mogę powiedzieć, no może po prawie jazdy, bo prawo jazdy akurat, jak miałem 16 lat, zdawałem. Ale no, wydaje mi się,
1: ale pan nie zdawał na przykład egzaminu ósmoklasisty, prawda? A teraz uczniowie są już egzaminowani 4 lata wcześniej.
2: Także być może to faktycznie, tak jak poprzedni słuchacze się wypowiadali, jedni za, jedni przeciw. Ja naprawdę też trudno mi to określić, bo moje dzieci już dawno skończyły, a wnuki jeszcze
1: czyli szczęśliwie
2: mają.
1: To już nie jest, przynajmniej przez chwilę, pana zmartwienie, a dla pana Bartłomieja z Gniezna to jest ważna kwestia, czy jednak teoretyczna?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ze zdumieniem słucham tych głosów, które są za jeszcze większym rozluźnieniem jak gdyby kryteriów i jeszcze większym jak gdyby poluźnieniem tych wszystkich jakichś tam do tego, co się nazywa, znaczy jeszcze bardziej zliberalizowania tego systemu nieszczęsnego, który mamy. Nie tylko jestem za przywróceniem matury w takim dawnym kształcie, w jaki 30
1: czyli na przykład bez matematyki obowiązkowej?
3: Ale że absolutnie matematyka obowiązkowa, oprócz języka nowożytnego, powinien być również jakiś język martwy, ponieważ to uczy dyscypliny i to uczy.
1: Pan zdawał grekę albo łacinę na maturze?
3: Nie, ale właśnie.
1: Ale chętnie by pan to innym zafundował.
3: A potem na studiach musiałem wybrać jeden z dwóch i tak się składa, że studiowałem obydwa, które mi tam dano, czyli i łacinę, i grekę, i bardzo pomyślałem na to, że nie miałem szansy, w przeciwieństwie do niektórych moich kolegów, którzy mieli łacinę już w liceum, że po prostu miałem nierówne szanse z nimi. Oni byli w uprzywilejowanej pozycji.
1: Ja też łacinę w liceum miałam i trochę się z tego cieszę, ale nie powiem, żeby mi się jakoś szczególnie w życiu przydała. Czy pani Dorota z Czuchowa miałaby ochotę na języki wymarłe na maturze?
4: Dzień dobry, witam serdecznie redakcję, witam wszystkich słuchaczy Trójki, zwłaszcza tych powracających do słuchania mojej ukochanej stacji. Być może skorzystałabym z oferty nauki języków, powiedzmy, wymarłych, chociaż ślady ich życia odnajdujemy w językach współczesnych. Natomiast to, na co ja bym chciała zwrócić uwagę, to jednak potrzebna jest nam bardzo głęboka reforma szkolnictwa, poczynając od kształcenia nowych kadr. Pragnęłabym, aby ludzie uczyli się przede wszystkim poczucia własnej wartości, żeby uczyli się krytycznego myślenia, żeby uczyli się obywatelskiego podejścia do własnych wyzwań jeśli chodzi o postawę w stosunku do społeczeństwa. Pragnęłabym, żeby było więcej filozofii, więcej psychologii w szkołach i żeby kształcić w sposób wspomagający ludzi wydobywania z tego, w czym są naprawdę dobrzy, a mam wrażenie, że szkoła cały czas kształci ludzi posłusznych, wytyka to, czego uczniowie, studenci nie umieją. I tak naprawdę to trudno nazwać edukacją.
1: Czy matura jest, czy mogłaby być, czy w ogóle jest szansa, żeby była częścią takiej edukacji, która marzy się pani Dorocie? Panie Jacku, pan Jacek z Torunia jest z nami, co pan myśli?
5: Dzień dobry. Uważam, że tak naprawdę egzamin dojrzałości to jest ukończenie szkoły zawodowej, ponieważ jest to wiedza praktyczna. A wie pani, ja skończyłem rzemieślnicze stolarstwo akurat najpierw szkołę zawodową, a później zrobiłem eksternistycznie maturę w weekendy, oczywiście odpłatnie, ponieważ pan pracodawca wymyślił sobie, że muszę mieć wykształcenie średnie, żeby być operatorem.
1: Hmm.
5: Oczywiście i mogę tylko powiedzieć tak, że żadna wiedza, jeżeli chodzi o maturę i w ogóle nigdy w życiu mi się nie przydała. Oprócz tego, że wie pani co, jeszcze było fajnie, bo akurat z języka wybrałem rosyjski.
1: Kiedyś już narzekało pokolenie, przynajmniej moich rodziców, bardzo na konieczność nauki rosyjskiego, a to, że nie pozwolono im się uczyć na przykład angielskiego, którego nie nauczyli się do dziś z tego powodu często.
5: Nie, angielski i rosyjski. Tylko, że jak później zacząłem wyjeżdżać za granicę, to niech mi pani wie, że najbardziej mi się rosyjski i angielski przydał.
1: Dziękujemy panie Jacku. I czy pan Maciej jest jeszcze z nami?
6: Tak, jestem. Słucham.
1: Dziękujemy za cierpliwość i słuchamy. Witam, panie Macieju.
6: Witam słuchaczy. Chciałem powiedzieć, że w sumie sam egzamin powinien zostać. Czy on będzie wewnętrzny w szkołach, czy będzie zewnętrzny na studiach, to tutaj kwestia chyba jeszcze decyzji. Natomiast mnie samego to najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o już zmianę nauczania w szkołach, to ja bym był, skłania się ku kierunkowi odejścia od takiego nauki w kierunku kapitalistycznym, gdzie jednak kierunek jest taki, żeby wszyscy, każdy był lepszy od innego i skupiamy się głównie na tym, żeby
1: zacząć
6: się bogacić. Tak, na rywalizacji i na bogaceniu się. Natomiast całkowicie odchodzimy na bok, jeżeli chodzi o taką naukę i pracę dla
1: wspólnoty,
6: ogółu dobra społeczności i ludzi, ludzkości. Ja kilka lat temu oglądałem stare odcinki Star Treka i tam jest pokazany taki fajny społeczny sposób działania na rzecz ludzkości. Ludzie pracują bez zarabiania pieniędzy i tak naprawdę wszystko mogą, na wszystko sobie mogą pozwolić. Tak, to jest potrzebne takie.
1: No brzmi jak piękna utopia, ale my staramy się trzymać tego, co tu i teraz w Polsce. Anno Domini 2026. I raz jeszcze zapytam Łukasza Ługowskiego, co zrobić z tą maturą i czy naprawdę traktowanie jej, no między innymi jako takiej próby ogniowej, próby charakteru dla młodych, zestresowanych i przerażonych często przyszłością nastolatków i nastolatek, to jest kierunek właściwy.
7: Tak naprawdę badania nad stresem można robić w zupełnie innych sytuacjach, a nie w sytuacjach maturalnych. Maturalnych jeszcze są, proszę zobaczyć, tą wielką tajemnicę. Ten obecny przewodniczący mówi, że jeszcze się zastanawiamy, czy gdzieś nie została zgwałcona jakaś tam tajemnica. Ja pamiętam, jako dyrektor musiałem o 5 rano tam być i czekać, aż przyjedzie kurier, który mi tutaj da jakieś tematy strasznie zakonspirowane. Największa konspiracja świata, a i tak są przecieki. No, bzdura jakaś kompletna.
1: Może coś krzepiącego?
7: Aha. Ta matura jest tak jak choroby w pewnym wieku, które trzeba przejść i one się przechodzi i one są standardowe. I tak jak szczepionki i różne inne rzeczy. Trzeba to przejść, no bo tak sobie wymyśliliśmy, że starsi zrobili maturę i w związku z tym fundują tę maturę młodym. Ja przez to przeszedłem, ten młody też musi przez to przejść, prawda? Trzeba zamknąć oczy, skoczyć do wody, przepłynąć ten kawałek, który trzeba i wyjść i robić swoje potem. O.
0: A może kompromis?
1: I wyjść i robić swoje potem, czyli po maturze. Pan Dariusz z Lubuskiego jakoś to przetrwał, jak sądzę, i robi swoje w życiu. Dzień dobry.
8: Witam wszystkich. Proszę pani, moim zdaniem matura jest zupełnie zbędna. Ja byłem w szkole uczniem, no trudno powiedzieć dobrym, bo się nie uczyłem. Siadłem przed egzaminem dwa tygodnie i zdałem. Ale do czego zmierzam? To jest stres, zbyt wielki stres dla młodzieży, która w dzisiejszych czasach ma i tak psychikę bardzo świetną.
1: To co by pan powiedział tym pana przedmówcom, którzy twierdzą, że no właśnie trzymamy młodzież pod kloszem i już zabierzemy naprawdę ostatni sprawdzian tego, czy sobie ze stresem w ogóle są w stanie poradzić?
8: Nie, to nie jest prawda. Dam pani taki przykład. Córka mojej partnerki jest dziewczyną, właśnie zdaje maturę. Teraz zdaje maturę. Jest dziewczyną bardzo inteligentną, ale nie potrafi rozmawiać z obcymi. Jest bardzo zamknięta w sobie i słaba psychicznie. Dla niej ten egzamin to jest tragedia.
1: I dla państwa, i jako dla rodziny pewnie też duży stres.
8: Tak, tak. I dla większości młodzieży to jest to samo. To jest stres i nic więcej. Nie daje nic w życiu. Mi to nic nie dało. Zupełnie nic.
1: A czy dało coś panu Leszkowi z Ostródy?
9: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
9: Mi oczywiście, że dało. Ja jestem za utrzymaniem matury. Może nie w takiej samej formie, jak jest teraz, ale generalnie tak. Ona sprawdza dojrzałość tego człowieka na właśnie, bo później co, wyobrażamy sobie, że ktoś idzie na medycynę, zostaje lekarzem i nie radzi sobie ze stresem? Bez sensu. Ale jeszcze co chciałem powiedzieć, to na temat...
1: No, 6 lat ma medycynę na nauczenie się tego. To za mało?
9: No, ale chodzi mi właśnie o tą dojrzałość, nie? Tą walkę, tak jak mój przedmówca powiedział. Ja też do matury przygotowałem się 2 miesiące przed i jakoś sobie z tym poradziłem. Ale chciałbym wyprostować tylko twierdzenie, że w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie nie ma matury. To jest kompletną nieprawdą. Przecież mają coś takiego jak egzamin SAT, które są de facto maturą.
1: Testem rekrutacyjnym na studia, jednak to co innego.
9: Jednak,
1: nie jest to odpowiednik matury.
9: Zgadza się, ale jednak bez tego nie można iść na studia.
1: No tak, ale my tutaj mówimy jednak o egzaminie kończącym szkołę średnią, a nie rekrutującym na studia, choć w Polsce rzeczywiście ostatnio to często jest jedno samo.
9: No, wejdę pani w słowo. Ja nie znałem w maturalnej klasie w liceum ogólnokształcącym i powtarzałem maturalną klasę i bardzo dużo ludzi skończyło szkołę średnią i wcale nie podejmowało zdawania matury, więc też nikt nie musi jej kończyć. A szkołę średnią może skończyć.
1: No to prawda, że matura w Polsce obowiązkowa nie jest, chyba że jednak chce się studiować. To wtedy jest. Pan Marek z Kościana kończy naszą dyskusję powoli, ale jeszcze mamy... Ach, je, jeszcze nie kończy. Zatem panie Marku, słuchamy, a za chwilę...
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: Proszę państwa, wydaje mi się, że mylimy pojęcia w ogóle. Przede wszystkim matura jest konieczna. Nie w tej formie, co obecnie, ale jest konieczna. Dlaczego? My mamy w tej chwili w Polsce system edukacyjny taki, że każdy musi mieć studia. Po co? Gdzież mamy szkoły zawodowe, gdzie mamy zakłady rzemieślnicze, które by tylko prowadziły uczenie zawodu? My w tej chwili musimy mieć studia. Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko w poniedziałek chodziło na pływanie, we wtorek na angielski, w środę na hiszpański, w czwartek czegoś innego. Potem są korepetycje, bo on musi mieć wszystko. Bzdura! Takiego my produkujemy tylko i wyłącznie masy ludzi, którzy są wykształceni po to, żeby pracować w korporacjach albo w urzędach.
1: Czy pani Wanda z Warszawy podziela to oburzenie pana Marka na system edukacji i kształcenia w Polsce?
11: Na system edukacji tak, częściowo. Natomiast uważam, że każdy egzamin kończący jakiś etap szkolny, etap szkolny, po prostu... 8 klasa, czy właśnie 4 liceum, to jest konieczne, jak świat światem, zawsze były jakieś egzaminy kończące pewne etapy kształcenia. Natomiast wszyscy zapominamy o jednym. Czym ma być matura?
1: No ona i o tym próbowaliśmy dzisiaj rozmawiać i chyba niestety, albo niestety nie udało nam się osiągnąć żadnego kompromisu, bo nie o kompromis tu chodzi, ale o dyskusję. Bardzo państwu dziękuję. Ja, Anna Kowalczyk wraz z Hanną Dołęgowską, Katarzyną Fizd-Wojtkowską oraz Piotrem Młodejem, a w poniedziałek przywita się już z państwem Krzysztof Łoniewski.

0: mi oparty na relacjach, emocjach i wspieraniu naturalnego rozwoju. Informacja o chorobie Kate poruszyła miliony ludzi na całym świecie. Księżna stopniowo wraca do publicznych obowiązków i coraz częściej angażuje się w projekty, które od lat są jej szczególnie bliskie. Jeszcze dzisiaj księżna Kate odwiedzi Uniwersytet Wschodniego Londynu, weźmie udział w inauguracji nowego programu wsparcia dla rodzin oraz opiekunów, niemowląt i małych dzieci. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkami są Łomża, gdzie powietrze jest złej jakości, oraz Rzeszów i Sucha Beskidzka. Tam jakość powietrza osiąga umiarkowany poziom. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Prąd pochodzi w większości ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Lokalnie możliwe też burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach od 9 do 26 stopni.
4: Autopromocja.
3: Grają i śpiewają. Śpiewają i grają. A że im wychodzi, to kontynuują. Tym razem Paragraj.
5: Krzysiu, jedźmy razem do paragrafu.
6: Paragwaju?
3: Piosenka Paragraj Boba i Karolajny to kolejna nowość tego duetu. Wszystkie ich dzieła zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl. Na premiery czekamy w każdy czwartek w cyklu Piosenkarnia. W audycji zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
5: Pozwiedzamy to, co jeszcze można z miast tych całych majów.
6: Droga Krysiu, to nie tam.
4: To gdzie? Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie Dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Prawie 8 minut po południu.
15: Muzyczna Poczta UKF.
14: Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy do godziny 14 i do 14 Państwa propozycje na antenie Trójki, więc czekamy na maile i telefony. 22 73 klub UKF, małpa polskiradio.pl. A na dobry początek Ultravok, Dancing with Tears in My Eyes.

Dancing with Tears in My Eyes to Ultravox w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Są takie utwory, które praktycznie nie starzeją się zupełnie i taki dziś właśnie zasugerowała pani Lucyna, która pisze tak. Dzień dobry, czekając na powrót ciepłych dni. Ciepło jest u nas za oknem, przynajmniej bardzo jeszcze. Proponuję dzisiaj posłuchać jednej z najpiękniejszych piosenek zespołu Brett, Guitar Man. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy i redakcję. Lucyna.

0: Nie wiem, czy państwo też tak dobrali ten utwór jak ja, ale jest dla mnie po prostu klasycznie ładny, po prostu. Brett i David Gates, Guitar Man. 227 3, jak to telefon muzycznej poczty UKF.
1: Dzień dobry, nazywam się Zuzia i chciałabym prosić państwa o zagranie piosenki grupy Depeche Mode pod tytułem Behind the Wheel dla wszystkich słuchaczy.

0: W muzycznej poczcie UKF Behind the Wheel i grupa Depeche Mode. 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Do godziny 14 czekamy na maile i czekamy na Państwa telefony również.
1: Dzień dobry, Wiesław. Czy z okazji zbliżającego się koncertu w Radomiu Żar Michel Żara, a wybieram się na niego, czy mógłbym prosić taki najlepszy Equinox, który on nagrał? Equinox 4 chyba jest taki bardzo znany, jeżeli mi się wydaje. Dedykacja dla przedszkola publicznego w Kowalewie Pomorskim od Wiesława. Pozdrawiam trójkę.
2: Hi, I'm Jean-Michel Jarre and you're listening to radio program 30.

Equinox, część czwarta, Jean-Michel Jarre w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, za chwilę przeniesiemy się do świata kultury, ale wcześniej jeszcze na prośbę pana Wojciecha, bardzo mądry utwór, jak pan Wojciech pisze w wykonaniu Problemu i Martyny Jakubowicz. Ich wersja w domach z betonu, chociaż to zupełnie inny utwór tak naprawdę.

Diablo, nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę jak tato, zawsze robię to samo.

za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół mieszkania zbyt

0: W domach z betonu. Problem i Martyna Jakubowicz. 227-3-UKF@polskiradio.pl. Do Państwa propozycji wrócimy już za chwilę. A teraz kolejna muzyczna podróż wraz z Agnieszką Obszańską.
1: Terra Cultura. Czy jedna minuta wystarczy na opowiedzenie historii, która zostanie w nas na długo? Sprawdźmy. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza na kolejną edycję Festiwalu Filmów Jednominutowych. I od 7 do 10 maja będziemy mieli okazję zmierzyć się z tymi bardzo krótkimi formami, o których opowiada już Bartosz Filip, kurator festiwalu.
2: Jedna minuta wystarczy do bardzo wielu doświadczeń i do bardzo różnorodnego spojrzenia na świat. Dostajemy czasem blockbustery z pomysłem, z haczykiem, bardzo intensywne, więc to zależy też od celu. Czy skupić, czy rozproszyć, czy zszokować, czy może uspokoić. Z obserwacji możliwości są nieskończone naprawdę i co roku jestem kilka razy zaskoczony. Szczególnie w tej naszej kategorii forma mamy także taką kategorię eksperymentalną. W naszym konkursie zdarzają się rzeczy bardzo takie wymuskane, wymagające benedyktyńskiej pracy. I więc zarówno ze względów formalnych bardzo często się zdarzają rzeczy ponadprzeciętne, ale także prowokujące do takich podróży myślowych, do eksperymentów myślowych. Więc mamy 30 filmów w konkursie, to jestem przekonany i tak to się zdarza, że 3 do 5 to są rzeczy, które ja po prostu zapamiętuję na zawsze.
1: A w programie znajdziemy selekcję produkcji z całego świata, najciekawsze krótkie formy z sieci i bardzo ważną sekcję konkursową.
2: Nasz festiwal opiera się o ogólnopolski konkurs na krótką formę filmową i właściwie od samego początku w taki sposób programujemy to wydarzenie, żeby ono było zarówno ograniczające, ale także dające maksymalną wolność. Bo tak się składa, że jedyna zasada, która zamyka konkurs, jest czas trwania filmu, czyli dokładnie 60 sekund, ale jednocześnie każde inne kryterium jest w pełni dowolne. Nie interesuje nas, kto ma jakie doświadczenie, wykształcenie, jak długo robi filmy, na jaki temat robi filmy, jaką techniką, jakiej formule te filmy tworzy, bo chcemy zobaczyć całe bogactwo tej ograniczonej jednocześnie formuły, więc z jednej strony konkurs, ale jednocześnie staramy się w tym strumieniu obrazów zanurzać naszych widzów na bardzo różne sposoby, bo w tym roku też pokażemy filmy jednominutowe i krótsze. Pojawi się nawet taka formuła nanominuty z całego świata. We współpracy z festiwalem Dominuto z São Paulo, ale także z chorwackim festiwalem filmów jednominutowych wyselekcjonowaliśmy ponad 30 filmów, żeby pokazać, jak to się robi na świecie.
1: Ale to jeszcze nie wszystko, bo program uzupełniają spotkania i warsztaty z uznanymi twórcami i twórczyniami.
2: Nasi jurorzy także udostępnią swoje doświadczenia, podzielą się narzędziami. Emi Buchwald, reżyserka bardzo głośnego filmu Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej, prowadzi warsztat o montażu filmowym, a także masterclass o szukaniu własnego języka filmowego na drodze od krótkich metraży aż właśnie do pełnometrażowego debiutu. Maciej Buchwald z kolei, współreżyser serialu 1670, będzie prowadził warsztaty o pracy z aktorami, a także opowie bardzo konkretnie w formule masterclass o swoich doświadczeniach z realizacji 1670. I wreszcie Kasper Bajon, scenarzysta m.in. seriali Wielka Woda czy Heweliusz, poprowadzi warsztat scenopisarski dotyczący właśnie filmu jednominutowego, a także opowie o procesie twórczym przy serialu Heweliusz.
1: Do tego filmowy speed dating, quiz czy silent disco. Zainteresowanym polecam stronę www.nck.org.pl, a przypomnę, że Festiwal Filmów Jednominutowych w Gdańsku potrwa od 7 do 10 maja.
0: Zapraszała Państwa Agnieszka Obszańska. 22.7.3@polskiradio.pl. Jeszcze przez ponad godzinę, właściwie godzinę i 25 minut czekamy na Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF. Czasu sporo, ale propozycji też jak najbardziej nie mało. W związku z tym teraz szybko kolejna z nich od pana Piotra z Lublina, Unshattered i Linkin Park.

0: Ann Schiller i grupa Linkin Park w Trójce w muzycznej pościółce. Pan Piotr z Lubina, który ten utwór zamówił, przypomina, że dzisiaj 40. urodziny obchodzi Emily Armstrong, wokalistka grupy Linkin Park. 2273.
1: Dzień dobry, kłania się Sylwester z Warszawy. Chciałbym dzisiaj prosić Państwa o taki utwór mniej znany zespołu Simply Red, Lady Godiva's Room. Dla wszystkich z Trójki, bardzo miłych osób.

Krzysiek z Dąbrowy Górniczej. Czy mógłbym poprosić o utwór Miley Cyrus Flowers dla moich kochanych wnuczek Jaśminy Jagody? Nieprawdopodobnie pląsają do tych nut. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę.

To Miley Cyrus i jej wielki przebój Flowers. Pani Tamara z Trójmiasta państwa pozdrawia i prosi o nagranie, które dostarczy mnóstwo energii, chociaż jest z lat 70. Chodzi o piosenkę grupy UFO Doctor Doctor.

Doktor, doktor i grupa UFO w Trójce, muzycznej poczucie UKF. Było dużo gitar, teraz będzie troszkę więcej instrumentów współcześniejszych, elektronicznych. Będzie grupa Human League, o której przypomina nam właściwie pan Hubert. Don't you want me?

0: Troszkę się trąci myszko, ale swoją drogą to był kiedyś bardzo, bardzo duży przebój. Don't You Want Me i grupa Human League w Trójce w muzycznej poczcie UKF, a w tej godzinie jeszcze jedna propozycja.
1: Witam, dzień dobry. Mam na imię Zygmunt. Jestem słuchaczem od 71 roku i stale słucham Trójki. I dla słuchaczy, którzy w podobnym wieku są również wierni jak ja Trójce, chciałbym zamówić piosenkę. Joe Lee Hookera, The Healer. Oni grają razem z Santana. Piękny utwór.

0: też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa walka z ogniem na Lubelszczyźnie. Strażacy przekazują, że pożar lasu jest pod kontrolą. Są wyroki w sprawie, która wstrząsnęła całą Polską. Na wieloletnie więzienie skazano ojczyma i matkę 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Szpitale powiatowe potrzebują reanimacji. Ich przedstawiciele alarmują, że zagrożone jest dalsze działanie 50 placówek. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Prawie 400 strażaków oraz 50 żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej gasi pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Wspierają ich samoloty i śmigłowce zrzucające wodę. Pożar jest pod kontrolą, ale zagrożeniem jest wzmagający się wiatr.
14: Wiatr, który nasila się z godziny na godzinę do 17, będzie silniejszy i jest północno-wschodni. Obawiamy się, że teraz zmieni się prąd pożaru.
13: Mówił podczas zdalnej narady Wojciech Kruczek ze Straży Pożarnej. W rozmowach uczestniczył też premier Donald Tusk, który nawiązał do wczorajszego wypadku samolotu Dromader. Jego pilot zginął.
15: Łączymy się w bólu z bliskimi i rodziną pilota, który uczestniczył w akcji i zginął tragicznie. Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach.
13: W powiecie biłgorajskim zapaliło się w sumie ponad 250 hektarów lasów. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Częstochowskiego Sądu Okręgowego w głośnym procesie opiekunów chłopca. W marcu 2023 roku Kamil był bity i zmarł po miesiącu w szpitalu. W sądzie jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jakie są szczegóły wyroku.
16: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się psychicznie i fizycznie nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
17: Poniżał.

0: go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 23 w Częstochowie, działając zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, spowodował Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
1: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, chcą go zaskarżyć siostra Kamila i rzecznik praw dziecka, bo uważają, że było to zabójstwo.
2: A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Prawie 50 szpitalom powiatowym grozi zamknięcie, alarmuje Związek Powiatów Polskich. Problemem jest niedofinansowanie, rosnące zadłużenie i problemy kadrowe.
3: Już 26 miliardów było zaplanowanych na samym wstępie, więcej do Narodowego Funduszu Zdrowia przekazaliśmy dodatkowe 4, czyli już 30 miliardów mamy więcej. Natomiast wystarczy spojrzeć na właściwie problemy przede wszystkim ostatnio artykułowane, chociażby Niemiec, które wydają dużo więcej, jeżeli chodzi o PKB na ochronę zdrowia, też borykają się z problemami.
2: Odpowiadała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Planowany budżet Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku to prawie 250 miliardów złotych. Ceny paliw będą niższe. Jutro benzyna 95 będzie kosztować 6 zł 46 groszy za litr, a 98 6 zł 95 groszy za litr. Litr oleju napędowego będzie kosztował 7 zł 26 groszy, czyli o 5 groszy mniej niż dzisiaj. Cena benzyny 95 będzie niższa o 3 grosze, a 98 o 4 grosze. Zamiast Święta Sztuki jest jeden z największych skandali dyplomatycznych. Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wróciła Rosja. Obecność na prestiżowym wydarzeniu kraju prowadzącego wojnę przeciwko Ukrainie wywołała falę oburzenia i protestów. Protestujący przygotowali swój własny, niezależny pawilon przed wejściem na teren Biennale.
4: Rosyjska kultura to nie malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które uderzają nocą w domy cywilów na Ukrainie. To jest rosyjska kultura.
2: Tuż przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy wspólnie przeciwko obecności Rosjan będą protestowali szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dzisiaj pochmurno i przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Miejscami możliwe burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, ale będą też rozpogodzenia. Na termometrach w Helu 7 stopni, w Legnicy 19, w Warszawie 23, w Zamościu 27.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 5 minut po godzinie 13.
8: Muzyczna poczta UKF.
7: Jeśli ktoś nie lubi upałów, no to będzie miał te upały podwójne już od 10 lipca, bo wtedy ukaże się podwójna płyta, ukaże się nowa płyta grupy The Rolling Stones pod tytułem Foreign Tongues. Więc jeśli ktoś nie lubi upałów, to polubi na pewno tę płytę, która troszkę mu zamieni wrażenia. W końcu dwa minusy to zawsze plus. Chociaż nowy utwór Rolling Stonesów to naprawdę bardzo porządna rockowa robota.

0: Nie da się ukryć, że piosenka zabrzmiała jak klasyczny utwór grupy The Rolling Stones, In the Stars. Już po pierwszych dźwiękach można było rozpoznać, że to właśnie oni. I o to właśnie chodzi, by wraz z nami być przez długie lata i ciągle cieszyć swoją muzyką. 227 3 UKF@polskieradio.pl. Kolejna propozycja od państwa w tej chwili telefoniczna. Słuchacz wspomni o deszczu i gdzieś tam w kraju podobno pada.
1: Dzień dobry, Robert z Podpońska, stały słuchacz. Ja chciałbym zamówić piosenkę Have You Ever Seen the Rain? CCR, takiej kapeli, ponieważ no jestem ogrodnikiem i mamy katastrofalną suszę. Od 2 miesięcy nie padał deszcz, więc może uda nam się jakoś go wywołać.

Creedence Clearwater Revival w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF, małpa.polskie.radio.pl. Przypominam, bo może ktoś się właśnie włączył, jak zamówić piosenkę w muzycznej poczcie UKF. Teraz prośbę pana Wojciecha, który pisze tak. Kupiłem mieszkanie w starej kamienicy. Zaczynając remont, doprowadziłem je do stanu surowego. Teraz robię wszystko od nowa. Wszyscy mówią, wariat, po co to robisz? I dlatego proszę o utwór Dzikość serca grupy Tilaw.

0: muzycznej pościółkę w grupę YouTube 2273.
1: Dzień dobry, Stanisław z Żardowa. Bardzo bym prosił o piosenkę, tylko ten oryginał, nie rewersję zespołu Thin Lizzy, Whisky w dzbanie, i chciałbym ją dedykować wszystkim moim przyjaciołom. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i wiele, wiele zdrowia dla każdego życia.

0: Autopromocja.
1: Od czego zacząć? Byłam młoda, świat jeszcze istniał, studiowałam literaturę, chciałam pisać.
2: Olga Sarzyńska czyta nową powieść w Trójce.
1: Wit Szostak, Suche strugi.
2: Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
1: I tylko tobie mogę o tym opowiedzieć.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
8: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
7: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
11: Już prawie za 29 minut, godzina 14.
7: Powtórka z rozrywki.
11: Dariusz Pieruch z naszego archiwum przygotował dla Państwa skecz z cyklu Fachowcy. Dziś majster otrzyma ciekawy list. Przed Państwem duet Jonasz Kofta i Stefan Friedman.
12: A kto tam?
13: Jak to, panie majsterze, nie poznaje pan mnie, doce?
12: Przez cały kraj idziemy dbaj, czy słońce, czy śnieże, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca, bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca, no i co?
13: Panie majster, tu jest do pana list.
12: A od kogo?
13: Ode mnie.
12: No i coś ty tam wyskrobał.
13: Majster przeczyta.
12: A po co się ma męczyć i sylabizować te twoje gryzmoły, kiedy sam mnie to możesz wyłuszczyć, no?
13: Wolałbym jednak, żeby majster sam przeczytał.
12: No co, a ja bym wolał napić się browarku, ale się wypienił w naszym sklepie i go nie ma, o, wolał.
13: Panie majster, ja poważnie.
12: A, poważnie, to proszę. Proszę, siadaj.
13: Proszę przeczytać. Koniecznie to jest urzędowy list, proszę.
12: Urzędowy list? Co ty tak do mnie mówisz takiego? Ja nie rozumiem.
13: Urzędowy.
12: Jaki urząd? Jakie biuro? Co ty? Znowu zaczynasz, a może myślisz, że jesteś w instytucie i tu się nic nie robi? Tylko gryzmoli, wypociny, piórokrato? Tu się pracuje! Tu się odwala kawał potrzebnej i pożytecznej roboty, a ty mi tylko... Pokaż. Przestań beczeć, no! Bekas, no! To ty, do naczelnego dyrektora zakładu wszelkich usług dla ludzkości, pana majstra, w miejscu. Zwracam siebie do pana dyrektora z uprzejmą prośbą pozytywnego rozpatrzenia mojego podania o przyznanie mi urlopu wypoczynkowego, którym to mi przysługuje się za 3-letni okres pracy w naszym zakładzie i braku takowego do tej pory.
13: Tak.
12: Prośbę swoją motywuję wątłym stanem zdrowia. Przechodziłem w dzieciństwie wartę i nabawiłem się artyzmu. W szkole spadłem z poręczy,
14: Na koloniach topiłem się kilkakroć.
13: 6 razy.
14: Wracając z pracy do domu, zostałem potrącony przez wyrostków.
13: Brzydki.
14: W pracy przygniódł mnie segregator. Tak. Na imieninach cioci Anieli zatrułem się żółtym serem.
13: Wszystko prawda.
14: Będąc zakładem na wycieczce, znalazłem niepotrzebnie minę. Tak. Na wieczorku zapoznawczym w biurze matrymonialnym zasnąłem w toalecie na posadce i dostałem bronchitu. Ratując kotka przed złym psem, zostałem przez obu pokąsany.
13: Tak, na występach Mazowsza ukradziono mi kożuch z szatni. Przy sadzeniu młodego lasu uciąłem sobie szpadlem palec u nogi niemal całkowicie. A ostatnio zostałem ukarany przez kolegium za przeprowadzenie staruszki przez ulicę na czerwonych światłach. Ogólnie jestem wyczerpany, a przyznanie mi urlopu przez pana majstra dałoby mi szansę wrócenia ponownie do społeczeństwa jako zdrowa i pełnotłusta jednostka. Z poważaniem, docent.
15: Tak, to ciekawe. To jest bardzo ciekawe.
13: Z tym urlopem?
15: Nie. Z tym twoim życiem, docent. No niech mnie urlop dadzą, żebym tego nawet nie wymyślił, co ci się w życiu przydarzyło. Docent, przecież ty jesteś wyjątkowa ofiara, no. Ty na prywatkach to też pewnie żeś nie tańczył, tylko ci kazali płyty zmieniać, nie?
13: Jakby majster zgadł.
15: No wiem, od razu wiedziałem.
13: Nigdy kochani. Za dobrze to mi nie
15: szło. No wiem, sam przyznajesz się do tego, że masz niebywałego pecha w życiu, tak?
13: No, tak jakby. Jak? Raczej mi nie idzie, panie majster.
15: Raczej.
13: Ale wierzę. Wierzę, że przyjdzie taki dzień
15: przyjdzie.
13: I mnie no. Słoneczko zaglądnie przez firankę, przez okienko.
15: Zaglądnie, tylko tak? Musisz wymyć te okna u siebie. Ale nie, do rzeczy, docent. Docent, ty popatrz na mnie teraz, może z bliska. Tak. Czy ja wyglądam na głupiego?
13: Kiedy?
15: Co kiedy?
13: Kiedy ja wiem, do czego majster dąży.
15: Docent.
13: Tak.
15: Ja bym ci dał ten urlop. Bo co mi tam zależy na twoim odpoczynku, nie? Ja nawet ci dał 2 dni. Ja bym ci dał, wiesz? Ale nie mogę. No nie mogę. Nie mogę, kochany. No nie mogę.
13: Dlaczego, panie majster? Ja już ledwo...
15: Ale dla twojego dobra, docent. Ja tylko to mam na myśli. Zresztą posłuchaj. I pomyśl. Tu. Masz pecha, nie? No masz czy nie masz?
13: Mam.
15: Straszliwego masz pecha. Ja nigdy o takim nie słyszałem. I teraz kapuj. Ja ci daję ten urlop, nie? I ty go bierzesz, tak?
13: Z przyjemnością.
15: Nie przerywaj. Tak? I jedziesz, powiedzmy, no, nad morze jedziesz, nie? No, a jakie jest morze?
13: Bałtyckie, śliczne.
15: Nie, docent. Morze jest groźne. Groźne morze i twój pech. Nie, lepiej nie myśleć.
13: Ja właśnie chciałem jechać w góry.
15: W góry? Jakie są góry?
13: Góry są wspaniałe w całym swoim...
15: Góry są groźne! Ty i góry. Nie. Lepiej nie myśleć.
13: To gdzie ja mam jechać?
15: Weź butelki, pojedź do baru Samoa po piwo.
11: To tyle w powtórce z rozrywki, która powróci jutro o tej samej porze. A u nas kolejna propozycja od państwa w muzycznej poczcie UKF. Propozycja polska. Pan Marcin pisze z Zalesia Dolnego. I to taki właśnie list. Chciałbym zadedykować tę piosenkę mojemu koledze z warsztatu, który nie lubi tego zespołu. Dla mnie to jest wspomnienie młodości, więc może po raz kolejny usłyszę, troszkę mu się wylansuje w głowie i polubię od dziś, słuchając Trójki.

0: Happy Set i największy chyba ich przebój, zanim pójdę. 2273 i jeszcze jeden klasyk światowej muzyki rockowej.
1: Dzień dobry. Bardzo bym prosiła o tego utwór na Dreama, bo chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że on nie był tylko, jak go określali, szaleńcem, ale on to tak cudnie zaśpiewał. Po prostu chciałabym, żeby ktoś go też polubił jeszcze. Jola z Tomaszowa Lubelskiego.

Ozzy Osbourne i Dreamer. Pan Piotr pisze: Mafia, imię deszczu, to jedna z najpiękniejszych piosenek w historii polskiego rocka. Szalone lata 90. w polskiej muzyce poprockowej. Przypomnijmy sobie imię deszczu. Pewnie troszkę zapomniany już utwór.

Imię deszczu, zespół Mafia w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Sławek z Torunia pisze, że 25 lipca odbędzie się w zamku, właściwie na zamku Chmielów, pierwszy festiwal Jana Borysewicza. No i w związku z tym może dziś też Lady Punk. Ja proponuję raport z N.

Raport Zen i grupa Lady Punk. Oczywiście festiwal jest w Ćmielowie, festiwal Jana Borysewicza. To tyle w muzycznej poczcie UKF. Za chwilę tu Myśliwiecka 357, dziś Agnieszka Szydłowska spotka się z Państwem. A na koniec muzycznej poczty UKF zespół Rezerwat. Więcej o nim w niedzielę po godzinie 10 w historii pewnej płyty. Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Dziękujemy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Tym razem swoją wersję przepisów wysłał do Sejmu prezydent. Pożar lasów na Lubelszczyźnie wymyka się spod kontroli. Niespodziewanie akcja stała się trudniejsza przez wietrzną pogodę. Polak, który śmiertelnie potrącił w Niemczech policjanta, skazany na 10,5 roku więzienia, uciekał kradzionym samochodem. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Projekt przewiduje ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Tak mówił o nim szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Przypomniał również, że wiele poprawek do rządowego projektu ustawy zostało odrzuconych.
7: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. Znaczy to jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku, bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku, natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
6: W tym tygodniu do Sejmu ma trafić także nowy rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Projekt ten od poprzedniego ma różnić się jedynie wysokością sankcji za oszustwa. Mają być one ostrzejsze. Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach. Sytuacja na Lubelszczyźnie staje się coraz poważniejsza. Chodzi o akcję gaśniczą lasu w powiecie biłgorajskim. Strażacy informują, że ze względu na trudne warunki pogodowe ogień zaczął się jednak rozprzestrzeniać. Na miejscu przy zbiorniku wodnym w Józefowie na Lubelszczyźnie wciąż jest nasze reporter Krzysztof Kuczyński, witaj.
8: Dzień dobry.
6: Krzysztofie, czy sytuacja jest aż tak zła?
8: Sytuacja na pewno jest bardzo dynamiczna i jak podkreślają strażacy, trudniejsza niż jeszcze dzisiaj rano. Powodem, jak tłumaczy starszy brygadier Rafał Goliszek, zastępca lubelskiego komendanta PSP, jest wiatr.
9: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet. Warunki konwekcyjne, czyli ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
8: Strażak dodał także, że pożar jest mieszany.
9: W momencie ściółkowo-wierzchołkowy, w zależności od wiatru, jeżeli wiatr zawieje, przechodzi na wierzchołkowy, ale w tym momencie to jest mieszany.
8: Od wczoraj w akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków oraz policja. Dodatkowo dziś, od rana, z powietrza pożar gasi także policyjny śmigłowiec Black Hawk. I choć sytuacja nie jest opanowana, to na razie okoliczni mieszkańcy nie są zagrożeni.
6: A relacjonował Krzysztof Kuczyński. Będzie rządowy wniosek o zaskarżenie umowy Unii Europejskiej z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości. Ministrowie zdecydowali o tym w trybie obiegowym. Wcześniej skarga do Trybunału w sprawie umowy została skierowana na wniosek Parlamentu Europejskiego. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję zabezpieczającą, nakazującą dopuszczenie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jak mówiła w TVP Info reprezentująca sędziów adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, decyzja nie jest jeszcze wyrokiem, jednak nakazuje Bogdanowi Święczkowskiemu umożliwienie sędziom pracy.
10: Jest to decyzja zabezpieczająca sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez nakazanie powstrzymania się od uniemożliwienia

0: im wykonywanie obowiązków skierowane do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie teraz takie czynności uniemożliwiające wykonuje. Ja oczekuję, że pan prezes w związku z tym zabezpieczeniem dopuści sędziów do wykonywania pracy.
1: Przypomnijmy, w tej sprawie chodzi o 4 sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Złożyli oni ślubowanie jedynie przed Sejmem, a odpowiednie dokumenty skierowali do Kancelarii Prezydenta. Na 10,5 roku więzienia skazał sąd w Chociebużu w Brandenburgii Polaka, który śmiertelnie potrącił w Niemczech policjanta. W styczniu 2025 roku Dawid K., uciekając kradzionym autem, najechał na funkcjonariusza uczestniczącego w obławie. Sąd uznał go za winnego spowodowania śmierci policjanta.
2: Sąd orzekł, że nie doszło do zabójstwa. Prokuratura domagała się dożywocia, ale sąd uznał, że Polak jest winny nielegalnej, groźnej jeździe ze skutkiem śmiertelnym. W tamtym momencie zabicie policjanta było skutkiem działania, ale nie zamiarem uciekającego. Tłumaczył Stefan Moszkowski, rzecznik sądu w Chociebużu. Sąd przez ponad godzinę odczytywał uzasadnienie wyroku, opisując nie tylko przebieg kradzieży samochodów w środkowych Niemczech i pościg niedaleko polskiej granicy, ale też uzależnienie skazanego od narkotyków. Dawid K. przyznał, że 7 stycznia ubiegłego roku był pod wpływem mefedronu, kokainy i amfetaminy. Za udział w kradzieży miał dostać 500 euro. Z Chocieburza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Lokalnie możliwe burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Szczecinie 9 stopni, w Zakopanem i Suwałkach 21, we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie i w Warszawie 26.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5 minut po godzinie 14.
7: Tu Myśliwiecka 357.
6: Po raz kolejny dzisiaj w imieniu Trójki mówię dzień dobry. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a wydaje Katarzyna Wojtasik. Dołączy do nas jeszcze jedna Agnieszka, więc będzie właściwie taka równowaga Agnieszek i Kaś pracujących dzisiaj. Agnieszka Glińska, wspaniała artystka filmu, teatru. Bardzo się cieszę na to spotkanie.

0: Zapomniałam dodać, że nie zabraknie też dobrej muzyki, czego dowodem Phoenix, bo to jest w końcu...
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: I zgodnie z zapowiedzią naprzeciwko mnie Agnieszka Glińska. Dzień dobry, witamy w Trójce.
2: Dzień dobry, witamy w Trójce.
0: Jadąc tutaj na spotkanie z tobą, w ogóle jadąc do radia, tutaj obok nas licea, które uczą się w chmurze, mają swoje matury stacjonarnie i no, co rok obserwuję. Dzisiaj wszyscy wychodzili tacy uśmiechnięci i zadowoleni, w przeciwieństwie do wczorajszego dnia, kiedy zdawano matematykę. Czy ty w ogóle sięgasz czasami pamięcią? Matura była dla ciebie jakimś takim ważnym momentem, boże ważnym z perspektywy, jak spojrzymy na to, że wyjechałaś do innego miasta, zaczęłaś studia na warszawskiej teraz Akademii Teatralnej, to pewnie tak, ale czy pamiętasz ten jeszcze motyw tej takiej nastoletniej siebie, która musi się zebrać do tej matury, która inaczej wyglądała w tamtych czasach, no ale też była nazywana egzaminem dojrzałości?
2: Pamiętam. Tak, 40 lat mi w tym roku mija, więc to jest taka okrągła, bardzo mocna data, którą sobie jakoś niedawno uświadomiłam, że 40 lat temu zdawałam maturę. Pamiętam siebie dobrze, nie przejmowałam się tą maturą w ogóle.
0: W ogóle?
2: W ogóle. To znaczy ja miałam takie poczucie, że ją zdam i że w ogóle nie ma się czym stresować, bo ja mam przed sobą egzaminy do szkoły teatralnej.
0: Ale przypomnijmy słuchaczom i słuchaczkom, że nie musiałaś zdawać matematyki, chyba że chciałaś.
2: Nie,
0: ale
2: ja
0: to
2: zdawałam
0: inne
2: matematykę,
0: czasy.
2: Bo ja byłam w matematyczno-fizycznej klasie. Matematyczno-fizyczno-chemicznej.
0: No wiem, marzenia o byciu lekarzem.
2: Fizykę. Fizykę też zdawałam ustną na maturze, a matematykę pisemną, rozszerzoną.
0: Czyli nie przejmowałaś się w ogóle? Byłaś przygotowana?
2: Nie. Miałam takie poczucie, że to jest... Ja byłam w jakimś takim liceum z takim standardowo jakoś wysokim poziomem. Nie byłam tam prymuską, ale byłam w jakimś takim... Nie, naprawdę nie pamiętam w ogóle maturalnego stresu. Jedyny stres to był, bo myśmy zdawali jeszcze... Jezus, jak to się nazywało? Bo to teraz się nazywa WOS, a wtedy to była jakaś tak propedeutyka chyba to się nazywało. Nauki o społeczeństwie czy coś takiego.
0: Wiedza o społeczeństwie za moich czasów, no ale to...
2: To się nazywało jakoś propedeutyka i tam było dużo takich marksistowskich teorii i było jakoś tak bardzo mocno jeszcze zindoktrynowane. I tego się trochę obawiałam, bo to głównie jakieś pisałam gotowce albo ściągałam i z tego byłam chyba najsłabsza. A tak poza tym to jakoś pamiętam, że to jakoś przemknęło. Bardzo szybko ta matura.
0: Potem zaczęłaś swoją drogę edukacji, to była i wspomniana przeze mnie Szkoła Warszawska Teatralna, wtedy Wydział Aktorski, potem reżyseria. W ogóle jesteś taką osobą, która całe życie się uczy, teraz też jesteś kwalifikowaną psychoterapeutką i jesteś też mamą. Ta perspektywa mamy towarzyszącej dzieciom w tym egzaminie jakoś była odmienna? Miałaś taki luz jak przy własnej?
2: To był duży stres.
0: Okej.
2: Tak, to był duży stres. To znaczy, ja gdzieś wiedziałam, czułam, że w ogóle, że oni to zdadzą, ale ja myślę, że w ogóle takie podłączenie do emocji dzieci i taka perspektywa, że one mogą się czymś przejmować, że coś może być dla nich trudne, bolesne, to ja to jakoś bardzo żywo zawsze przeżywałam. Taki lęk przed ich, nie wiem, trudem, cierpieniem, więc... Tak, myślę, że nie histeryzowałam i nie byłam w jakimś amoku, ale pamiętam, że było to dużo trudniejsze dla mnie przeżycie niż moja własna matura.
0: Tak pytam o to, bo ja w tym roku przeżywam sytuację, w której mój syn zdaje egzamin maturalny.
2: No i jak to przeżywasz?
0: No muszę ci powiedzieć właśnie, że podobne mam wspomnienia jak ty z własnej matury. Ale wiedziałam też, co chcę robić, a zupełnie inaczej to jest przy dzieciach. No. Widzę jakby, że to jest za wcześnie na te wszystkie decyzje. No jakieś takie też nieszanowanie tego, że jak ktoś na przykład jest humanistą z wyboru, no to ta udręka, jaką akurat dla mojego syna jest przejście przez matematykę, w przeciwieństwie od ciebie, on by w życiu nie zdawał fizyki i tych ścisłych przedmiotów. I jakoś tak też współodczuwając, widzę, że, no, że tak, szkoła zdecydowanie za wolno się zmienia, ale na przykład przerabiałam z nim lektury do matury i sprawiło mi to przyjemność. I w ogóle...
2: A tak, to było fajne. Ja też z moimi dziećmi przerabiałam lektury do matury. To znaczy czytaliśmy sobie na głos.
0: Tak,
2: ja pamiętam, że to nie było żadne przerabianie, omawianie, tylko po prostu czytaliśmy sobie na głos.
0: I tutaj mogę wprowadzić w końcu ten taki najbardziej bieżący powód, dla którego się spotykamy, ponieważ ja już widziałam, ty widziałaś wielokrotnie, bo praca nad spektaklem teatru telewizji pochłania dużo czasu, Moralność pani Dulskiej w twojej reżyserii, ale też twojego syna Franciszka Przybylskiego nadchodzi. Teraz bardzo bym chciała, żeby nasi słuchacze i słuchaczki zapisali sobie datę. 18 maja Teatr Telewizji, to jest program pierwszy Telewizji Polskiej. Wtedy będzie można ten spektakl, o którym za chwilę porozmawiamy, obejrzeć. Strasznie żałuję, że nikt nie pomyślał o tym, żeby właśnie dać go w końcówce kwietnia. Wtedy, kiedy można pokazać właśnie, jak te lektury udręczone tym takim zapisem, że to obowiązkowe, mogą być żywe, błyszczące, błyskotliwe, a przede wszystkim realnie współczesne.
2: Dzięki, też żałuję, no ale mam nadzieję, że jakby na przyszłe lata będą mieli asortyment w postaci tego przedstawienia, bo też jakby bardzo świadomie celowaliśmy w szeroką widownię, to znaczy jakoś bardzo chcieliśmy, żeby to nie był hermetyczny spektakl, tylko żeby móc zachęcić do odbioru i obejrzenia całości różne pokolenia i różne osoby.
0: To się zdecydowanie moim zdaniem udało, a o tym jak to się robi, no właśnie, porozmawiamy za chwilę.

0: Agnieszka Glińska, współreżyserka spektaklu Moralność Pani Dulskiej, 18 maja, Teatr Telewizji, z pełną odpowiedzialnością zapraszam. Współ, ponieważ reżyserowałaś ten spektakl ze swoim synem Franciszkiem, ale też napisaliście piosenki, więc tu w ogóle odkrywamy karty, że to jest nie tylko Moralność Pani Dulskiej, przy której można się tak entuzjazmować jak ja, na temat tego, jak dobrze się wchodzi w ten tekst i jak on się okazuje istotny, świeżo napisany, mimo że Zapolska wystawiła go pierwszy raz tam ponad 120 lat temu, bo to był 1906 rok, ale właśnie też jest to tekst, w którym niektóre elementy czy też opowieści zapisaliście bohaterom i bohaterkom w piosenkach, które się pojawiają w tym przedstawieniu. Pewnie jak ktoś teraz to słyszy, to bardziej konserwatywny gust mówi, czy już nie można naprawdę tak po bożemu, jak niektórzy też używają takich określeń.
1: A to jest po bożemu, ja myślę, że to jest w ogóle
0: jak antyczny teatr. Jeden chór po prostu dopowiada to, czego się nie wyłapało z dialogów pomiędzy bohaterami. Ale jak o tym myśleliście? W ogóle ten pomysł chodził, ty chodziłaś z tym pomysłem tej Moralności Pani Dulskiej, więc bardzo chciałaś właśnie z tym tekstem popracować. No ale potem, jak do tego projektu wskoczył i Franek, no i też te piosenki, jak to się rozwijało? Opowiedz trochę.
1: Kolejność na osi czasu.
0: Kolejność działań. Mówiłam mojemu synowi, naucz się chociaż kolejności działań. Najpierw w nawiasach.
1: Kolejność działań była taka, że ja jakoś szukałam propozycji do Teatru Telewizji dla siebie. Lubię go teraz. Lubię ten kształt, który Teatr Telewizji przyjął od kilku lat za dyrekcję Michała Kotańskiego i taką różnorodność, którą oferuje.
0: I w 2025 roku, przypomnę, twoje przedstawienie rozbiło bank na festiwalu Dwa Teatry.
1: Tak, rozbiliśmy bank z nagrodami na festiwalu za Wiarę, Nadzieję, Miłość od Anna von Horwata. I miałam jakieś taką potrzebę czy marzenie, żeby zrobić coś śmiesznego, coś takiego, co będzie lżejsze, coś, co da właśnie jakby taką pieczątkę Teatru Telewizji. Ja jestem z nim związana naprawdę już ze 30 lat. Coś, co tak da taki pokarm ludziom, że mają kontakt z tym Teatrem Telewizji, przynajmniej namiastkę tego. I jakoś tak żywo naprawdę czułam potrzebę, żeby się nie zanurzać w jakieś głębokie mroki, że wystarczająco mrocznie jest dookoła. I przyszła mi ta moralność jakoś tam pewnie w rozmowie, bo rzadko tak mi pomysły przychodzą samej z siebie w jakiejś rozmowie. I przypomniało mi się, że ja z tym tekstem miałam do czynienia w teatrze kilkakrotnie, że ja jakąś miałam taką intuicję o tym, że to można umuzycznić, że ta struktura tego tekstu, te dialogi, one są bardzo muzyczne. Nie wiedziałam jeszcze kompletnie jak, ale czułam, że tam jest przestrzeń na śpiewanie. I z takim pomysłem się zgłosiłam, nie mając go wykrystalizowanego. A druga część tego pytania, czyli skąd w tym projekcie wziął się Franek, który jest reżyserem, operatorem i pracuje samodzielnie już na wielu polach. Ale my współpracujemy właściwie od niepamiętnych czasów, na bardzo różnych formach. Bo Franek zarówno robił mi różne projekcje,
0: wizualizacje. Studiował z tobą chyba też, bo się urodził jak byłaś na studiach, prawda?
1: Tak, jak kończyłam reżyserię, on się urodził.
0: Pamiętam się z tym nosidełkiem, tak, więc dlatego mówię, że studiował
1: mi
0: z tobą.
1: Przy różnych projektach, które robiłam jeszcze jak był dzieckiem, przychodził na próby, on się tak trochę wychowywał w teatrze. Ja wiem, że to jest niezdrowe, ale tak było, nie miałam innego wyjścia. I no potem studiował, zaczął robić swoje rzeczy i współpracowaliśmy, ja się śmieję, bo nazywam to, że tak trochę na nielegalu, to znaczy, że ja tak trochę go wykorzystywałam, jego zdanie, jego opinie, jego rady, jego sugestie, bo one były dla mnie ważne, inspirujące, jakieś otwierające, jego zdanie jakieś było dla mnie ważne, a współpracowaliśmy jakby w różnych formach. On też realizował takie przedsięwzięcie pandemiczne, które ja bardzo sobie cenię, w Teatrze Starym w Krakowie. Realizowaliśmy czytania wszystkich sztuk Czechowa w tłumaczeniu Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej i on to jakby wizualnie...
0: Wspaniałych tłumaczeniach, zresztą Czechow tobie z kolei też tu towarzyszy całe życie zawodowe.
1: I to było jakieś takie nasze wspólne dzieło właśnie w czasie pandemii wtedy w Starym Teatrze. A w zeszłym roku właśnie przy Wierze, Nadziei i Miłości pełnił funkcję drugiego reżysera na planie i tak z jakiejś takiej szukania tej formy, z jakiejś takiej rozmowy wyniknęło nam, że czas sprawdzić, jakby to było razem we dwójkę, zwłaszcza, że chodzą nam takie po głowie takie pomysły, żebyśmy serial jakiś razem zrobili, a może coś byśmy innego wymyślili, że gdzieś myślę, że się na wielu płaszczyznach dopełniamy. Więc tak się pojawił Franek. No, w momencie, kiedy on się pojawił, to się zaczął krystalizować ten pomysł tych piosenek, jaką one mają mieć jakość, czemu mają służyć tam i jakoś bardzo jasno nam się tam objawiło, że one będą jakimś takim współczesnym akcentem opowiadającym o tym, co jest trochę w głowie tych bohaterów.
0: To już jest odjechane i myślę, że to przemawia do wyobraźni naszych słuchaczy i słuchaczek, że to jest bardzo też szybko zagrana moralność pani Durskiej. Ten spektakl trwa ponad godzinę, ale właśnie nie dość, że jest tak wartko i mięsiście grany, żeby wyjąć właśnie to, co w nim najważniejsze, to jeszcze ta muzyka, te piosenki, a czasami wręcz układy choreograficzne ze wspaniałym finałem powodują, że to naprawdę mówi do nas językiem takim, który też młodzi ludzie bardzo dobrze znają. Ja jestem zawsze przeciwniczką takiego, wiesz, używania tych określeń. Zrobimy coś, żeby młodym ludziom się podobało i takiego...
1: Trudne to jest, tak.
0: Tak,
1: tak,
0: nie da się tego założyć, bo już zawsze się jest nieautentycznym, zwłaszcza kiedy się zaczyna z
1: zwłaszcza kiedy się
0: innego
1: jest 40 lat po maturze, no.
0: Na przykład. No ale tutaj ta twoja relacja z Frankiem, myślę, że też właśnie to dopełnianie, o którym mówisz, to jest to takie poszerzenie po prostu oglądu rzeczywistości z naturalnej perspektywy
1: dwóch pokoleń.
0: Dwóch pokoleń, tak,
1: tak. Tak, dwóch pokoleń, gustów dwóch pokoleń, tego percepcyjnie, tego, na czym zostali wychowani, że tam jest jakby część tego takiego mojego odbioru, które w dzisiejszej rzeczywistości bywa no, totalnie przebodźcowane impulsami i ilością wrażeń na minutę. I jego pokolenie, które już jakby zupełnie inaczej sobie sublimuje tę rzeczywistość w głowie i na więcej wizualnych zwłaszcza bodźców ma gotowość. No i jest jeszcze to jeszcze młodsze pokolenie, no Franek jest średniego pokolenia, jest jeszcze to młodsze, takie zupełnie młodzieżowe, ale ja już w tej chwili nawet nie mam z nim kontaktu, bo jeszcze póki moja córka nie była studentką, tylko była, ja nie wiem, w liceum, no to jakoś jeszcze miałam jakieś rozpoznanie, a w tej chwili już jestem oddalona, od tego jestem babcią, więc nawet od siebie tego nie wymagam.
0: To zrobimy przerwę. Wrócimy do rozmowy z Agnieszką Glińską po 14.30. Był Phoenix, był Dawid Podsiadło, to teraz jeszcze zagra nam Nabih Iqbal.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
2: Pamiętamy.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
8: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
10: Uwaga, uwaga, bo przed nami taka część programu, o której, no inaczej nie można powiedzieć, jest niekiepska, ale autor przekorny.
11: Przysłowie.
12: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Magda pyta o określenie kiep na niedopałek papierosa. Skąd się ono wzięło? Słowo to przywędrowało do nas z języka niemieckiego, w którym potoczny wyraz Kippe oznacza właśnie niedopałek. W polszczyźnie mamy jeszcze jedno określenie kiep, ale pochodzące już z prasłowiańszczyzny. Oznacza ono kogoś głupiego i nierozgarniętego, a wzięło się od dawnej formy, która oznaczała, mówiąc delikatnie, żeński organ płciowy. Jeszcze w XV wieku nazywanie kogoś kiepem było najwyższą obrazą i mogło skutkować sprawą w sądzie. Od słowa kiep pochodzi przymiotnik kiepski, czyli lichy, marny, nędzny albo zły. Współcześnie to słowo nie robi na nas większego wrażenia, uznajemy je za potoczne. Taki proces nazywamy dewulgaryzacją. Dziś możemy obserwować podobne zjawisko w przypadku słowa zaje, które, co ciekawe, coraz rzadziej podlega cenzurze, także w różnego rodzaju programach telewizyjnych. Pamiętajmy jednak, że przez dużą część społeczeństwa wyraz ten wciąż jest uznawany za wulgarny. A wziął się od czasownika ebać, który pochodzi od praindoeuropejskiego pierwiastka oibch w znaczeniu odbywać stosunek płciowy. W wyrazie zaje współcześnie brak kontekstu seksualnego, widać już tylko dużą ekspresję i pozytywny stosunek do tego, o czym się mówi. Mamy też w polszczyźnie słowa, które dopiero z czasem nabrały obelżywego charakteru. Takim wyrazem jest olić, który pochodzi od czasownika pierdzieć. Pierwotnie, jeżeli ktoś olił, to intensywnie pierdział, na co wskazuje przyrostek ol, który jest przyrostkiem intensyfikującym. Nasi przodkowie skojarzyli później przykrość zapachu z równie przykrym słuchaniem bzdur i głupot wygadywanych przez drugą osobę. Dlatego współcześnie olić oznacza właśnie mówić coś głupiego, nieprawdziwego lub w taki sposób albo na taki temat, który budzi niechęć. Sama intensywność tego wyrażenia została z kolei przeniesiona na sferę seksualną i stąd także znaczenie uprawiać seks. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
10: Gorąco mi się zrobiło. Mateusz powraca jutro około 14.30 w audycji Tu Myśliwiecka. Co to w ogóle są za frazy? Olić? Olić?

0: Feel Good Incorporated Gorillaz sprzed lat. I my także o sztuce sprzed lat, pierwsze wystawienie Moralności Pani Durskiej, to rok 1906, rozmawiamy z współreżyserką Agnieszką Glińską. Żeby wystawić Moralność Pani Durskiej, ten spektakl pokazywany będzie 18 maja w Teatrze Telewizji, trzeba mieć Panią Durską. W tym spektaklu wciela się w nią Kinga Price, która gra tę rolę nie tylko śpiewająco, ale też śpiewając.
1: Tu Myśliwiecka 357.
0: To nie jest twoje pierwsze spotkanie z Kingą Price i to też nie jest pierwszy raz, kiedy Kinga Price jest u ciebie w formacie śpiewanym, że tak powiem. I tutaj pani Durska też śpiewa. No ale Kinga Price, która właśnie jak taki motor wchodzi na scenę, scenę, którą jest jej dom tak naprawdę, no bo wiadomo, że Królestwem Durskiej jest jej dom, jej kamienica.
2: Jej mieszkanie, tak. Dla kobiety nie ma jak dom, mówi.
0: No to mogę od razu cytować. Nie ufaj nikomu, pierz brudy we własnym domu. Dla kobiety nie ma jak dom. Skromność to skarb dziewczęcia. No to są te teksty, które
2: myśli Durskiej, tak, które mamy uwewnętrznione i od których nawet jak się nam wydaje, że jesteśmy wolne, wolni, to gdzieś tam jakoś pracują jak takie bakterie.
0: No ale też Kinga Price nie jest taką Durską, powiedziałabym, stereotypowo. Generalnie wiele stereotypów, czy też takich już jakichś tradycji grania Moralności Pani Durskiej narosło przez te wszystkie lata. Tego w ogóle nie ma u was. No przepraszam, że to powiem, bo już kiedyś rozmawiałyśmy, zapraszamy na tę rozmowę po projekcji spektaklu w Teatrze Telewizji o Hance, która twerkuje. Jest wiele takich elementów, odczytań naturalnych dla dzisiejszych światów, które w tym tekście znalazłaś. No i Kinga Price nie jest stereotypową matroną, tylko jest po prostu wartka, jest... Czy ona w ogóle jest świadoma tego, ile zła wyrządza? Jak myślisz?
2: Myślę, że zupełnie nie i tu jest problem. Ja myślę, że jej ustawienia fabryczne jej na to nie pozwalają. No, ja się jakoś bardzo kurczowo i potem przy sposobie w ogóle konstruowania tej narracji wspólnie z Frankiem jakoś się kurczowo trzymaliśmy tego zdania, które ona mówi w rozmowie z Byszkiem: ja nie mam czasu myśleć. I ono mi się wydało jakieś takie otwierające w ogóle cały ten tekst. I o tym, że w ogóle ta dzisiejsza rzeczywistość też jest taka, że nie mamy czasu myśleć. I że w ogóle sobie nie pozwalamy myśleć. I że w momencie, kiedy nie mamy szczeliny na myślenie, no to rzeczywistość zaczyna się formatować i usztywniać, i betonować w jakimś jednym kształcie. I coraz trudniej z niego wyjść. Już się wydaje, że jest jedyną możliwą wersją rzeczywistości, ta, w której żyjemy. I coś takiego się dzieje Anieli Durskiej, że ona jest tak w tym zabetonowana, że jej się wydaje, że to jest jedyna w ogóle możliwa wersja przeżywania świata.
0: Chwyćmy się tego, bo ja nie mam czasu na myślenie. To jest w ogóle, no tak, no, dokładnie to jest to, że z jednej strony żyjemy w świecie, w którym podpowiada nam się, no jest wiele tych sloganów, pasowałyby do nowej wersji może, gdyby ktoś napisał taki dramat w stylu Moralności Pani Durskiej o tym szukaniu balansu, rozdzielaniu czasu, tym rozgraniczaniu prywatnego od tego, co zawodowe.
2: Hygę i po prostu i takim uwięzieniu w tym, żeby z kolei spełnić jakąś kolejną normę, którą dzisiaj jest taka równowaga we wszystkich dziedzinach i muszę być wystarczająco wysportowana, wystarczająco zdrowo się odżywiać, wystarczająco stabilna psychicznie i że to są wszystko
0: jednocześnie
2: jakieś...
0: empatyczna i słuchająca tych, którzy mają problemy, ale zachowująca swój własny
2: swoje
0: balans.
2: Granice i że to, jest nie, to wszystko jest niewykonalne i to jest kolejny jakiś level tej samej gry, nie? Wiążącej jakoś przede wszystkim kobiety, ale w ogóle wszystkich nas w jakichś takich wyobrażeniach, którym mamy sprostać.
0: Ale Durska też była, a właściwie Zapolska, świetna przez to, że ona napisała tę sztukę na kobiety i dała tam szansę właśnie 120 lat później tobie, żeby te kobiety jednak
2: ożyły
0: i były sprawcze, mimo sytuacji teoretycznie nierozwiązywalnych, w których się znalazły, jak na przykład Hanka, wielokrotnie wcześniej pokazywana jako wyłącznie ofiara, która u ciebie, w waszej interpretacji z Frankiem, jednak wychodzi no, taka
2: no jest,
0: silna.
2: Jest silna, trochę jak Kaśka Kariatyda w powieści Zapolskiej. Ma jakąś taką w sobie wewnętrzną konstrukcję i moc i też tak sobie snuliśmy takie rozważania wspólnie z zespołem aktorskim, że to jest taka jedyna osoba, która sobie pozwala czuć, że ten reżim Durskiej też polega, to nie mam czasu myśleć, to też jest trochę o tym, że nie mam czasu w ogóle rozumieć, co ja czuję i skupiać się na tym, co ja czuję. I te uczucia są jakieś takie poblokowane, zafałszowane, niepozasłaniane w tych ludziach. A Hanka jest taka, że to, co czuję, to jest w tym momencie i sobie na to pozwala. To jest bardzo, bardzo trudna umiejętność tak naprawdę.
0: Być może ktoś mi to powiedział, bo ja studiowałam teatrologię i to zgubiłam, zapomniałam o tym. Albo być może dopiero ty właśnie z Frankiem, wy to pokazaliście, że na końcu cała ta opowieść, którą w moralności pani Dulskiej niby wszyscy znamy na pamięć, jest z perspektywy Hanki opowieścią o tym, że ta dziewczyna od początku wie, na co się zanosi, próbuje szukać na miarę możliwości także u Dulskiej ochrony, żeby tak. nie doszło do tego, do czego ma dojść. Więc jest naprawdę głęboko samoświadoma, jakby mądrością życiową.
2: Mądrością życiową
0: przerasta wszystkich bohaterów tej opowieści.
2: Tak. Jest świadoma i też jakby, bo to jest taki rodzaj uwikłań. To jest takie, że jeżeli jesteś zależną od kogoś osobą i tam są jakieś propozycje, powiedzmy, w kontekście seksualnym od osoby, od której jesteś zależna, to w sytuacji, kiedy na przykład od tego zależy, nie wiem, twoje życie albo twoje przeżycie, to odmówienie nie jest takie, o, mam granicę, odmówię, będę dzielna. To są wszystko
0: mogła
2: jakieś...
0: Mogła odmówić.
2: Mogła odmówić. To są wszystko jakieś bujdy na resorach i strasznie łatwe takie tezy i teorie, bo w sytuacji zależności i uwikłania jakby szukamy strategii, która pozwoli nam przetrwać. Jednocześnie myśląc o tym, że ta perspektywa jakiegoś tam awansu też jest kusząca i być może zakładając też, że w tej dwójce młodych ludzi coś tam drgnęło na temat wyobrażeń na swój temat i jakiejś perspektywy nierealnego kompletnie, ale prawdziwego, bo to też jest możliwe, nie? Ja myślę sobie, że taką tam skonstruowaliśmy wspólnie scenę tego, czego Zbyszko potrzebuje, jak on sobie tą Hankę wyobraża tak naprawdę, nie? I że gdzieś on chciałby z tego uciec, ale nie potrafi i czuje, że nigdy mu się nie uda.
0: Zbyszko, syn Dulskiej. Za każdym razem marzę, że jednak on zachowa się inaczej. To do Zapolskiej dołączymy współczesnego tekściarza, wspaniałego Oto Łona.
3: Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile

Mam dla turystów, a nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by

zginąć, a choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Wierzę, by to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy, jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: Z Agnieszką Glińską rozmawiamy o wielu rzeczach, także o moralności pani Dulskiej. Raz jeszcze zaproszenie do Teatru Telewizji na 18 maja. Ale jeżeli pozwolisz, to zapytam też ogólnie, bo przez te wiele lat pracy w teatrze, w filmie, zresztą też w telewizji, no były takie momenty, kiedy gdzieś zaczepiałaś się na stałe. Na przykład byłaś dyrektorką artystyczną Teatru Studio. Teraz, no z tego co wiem, nie masz takiego miejsca. Dlaczego teatr już nie jest na stałe?
1: Wszystkiego trochę po trochu. Tu nie ma jednego powodu, ale myślę, że duże znaczenie ma to, że i ja po prostu poczułam, że ja się tą pracą w teatrach instytucjonalnych też jakoś bardzo wyczerpałam. I że ja już nie mam w sobie takiej przestrzeni na akceptację tego, jak to działa. Trudno mi jest już tak udawać, że mnie nie obchodzi coś, co mnie realnie obchodzi, albo że się zgadzam na coś, na co się nie zgadzam. Myślę, że też widzę jakąś taką odległość swoją do tych czasów obecnych i właściwie nie wiem, co bym mogła zaproponować w teatrze dzisiaj takim instytucjonalnym widowni. Myślę, że miałam rozpoznanie tak zwanej swojej widowni przez lata i że gdzieś to rozpoznanie też trochę zgubiłam. Myślę, że po 30 kilku latach bardzo, bardzo intensywnej pracy mogę sobie pozwolić na, znaczy ja się tak sama przekonuję cały czas, że mogę sobie pozwolić.
0: Słyszę, że to jest taki dialog ze sobą.
1: Tak. Na to, żeby przez chwilę teatru nie robić. Teatr mnie zmęczył. Myślę, że mnie zmęczył. Myślę, że przeszłam jakiś rodzaj takiego wyczerpania, wypalenia, albo też takiego, że inne rzeczy zaczęły mnie ciekawić i to zeszło jakoś na drugi plan. Więc
0: a jakie inne? Co cię zaczęło ciekawić?
1: Jak wiesz, ja jestem nieustająco jeszcze, pracuję na uczelni i też jakoś się z tym
0: tam... powiedzieć, że ty jesteś przecież doktorką habilitowaną.
1: Profesorką. Jestem od ubiegłego roku.
0: O, tak. To profesorką, no przepraszam, od tego momentu do końca naszego spotkania mówię do ciebie pani profesor.
1: Pani profesor, no jestem profesorką z uwagi na ten dorobek mój i też wiele lat właśnie praktyki pedagogicznej. I uczę jeszcze, też się temu przyglądam bardzo bacznie, patrzę, co ja mogę tym młodym ludziom, którzy wchodzą teraz w zawód dać. Wiesz, ja taki rachunek zrobiłam ostatnio, ja lubię tą matematykę i lubię te cyferki. I te 40 lat mi tak, pomyślałam sobie, że te osoby, które teraz zdają, będą zdawały w tym roku do szkoły teatralnej, mają 40 lat od momentu, kiedy ja zdawałam. Więc kiedy ja zdawałam w 86, to 40 lat to były osoby, które zdawały w 46. I to jest mocne. Że mnie taka odległość dzieli od tych ludzi, którzy będą teraz zdawać, jak dzieliła mnie od tych, którzy zdawali w 46 roku, kiedy w ogóle powstała Warszawska Szkoła Teatralna. I to już są takie, to już w ogóle zahacza prawie o II wojnę światową. I to, już są
0: no,
1: takie
0: to jest
1: liczby,
0: mega mocne, biorąc pod uwagę, kim byli ci ludzie, którzy wtedy i z jakim doświadczeniem wchodzili do tej szkoły.
1: Tam była Aleksandra Śląska, tam były jakieś takie postacie, w których ja tutaj się w początkach swojej drogi z nimi jakoś tam spotykałam.
0: Spotkałaś.
1: Tadeusz Łomnicki itd. itp., nie? Zbigniew Zapasiewicz chyba chwilę później. Te liczby na mnie robią wrażenie, one mnie jakoś tak oddalają, pozwalają mi spojrzeć na to, co robię z dystansem, z takim sprawdzeniem, gdzie, czy jest tutaj dla mnie miejsce, gdzie jest tutaj miejsce, co ja z tego, co mam, co jest we mnie jeszcze żywe i co mogę tym młodym ludziom przekazać i jakby uważnie na to patrzę, bo strasznie bym nie chciała być taką profesorką, którą tak chodzą na te zajęcia, ale mają tak, o Jezus, no weźcie, już to jest takie stare, to w ogóle już nikt tego nie robi. Nie? To jest, ja pamiętam takich profesorów ze swoich studiów i jakoś bardzo bym nie chciała być w tej roli.
0: Wspaniale, że to mówisz, chociaż wiemy też, że szkoły artystyczne przeszły długą drogę też, no nie wiem, czy skutecznie oczywiście ty jesteś bliżej, oczyściły się z tych przemocowych sytuacji, które nie tylko wynikały właśnie z niedostosowania i takiego uczenia w stylu podziwiajcie mnie, gdyż ja teraz wam przemówię, cóż ja grałem, ale też no, przemocowych sytuacji dosłownie
1: ale też z innego porządku tego świata, z takiego zezwolenia na rzeczy, na które już dzisiaj nie ma całkowicie zezwolenia, nie? Jakby ten świat w XXI wieku w ogóle się bardzo zmienił, tak? Myślę sobie, patrząc na tego diabeł ubiera się u Prady, że myślę sobie, że te 20 lat temu jeszcze patrzyliśmy na to taka, ha, no taka po prostu straszna pani, a że dzisiaj w ogóle nie ma miejsca na takich bohaterów, tak. Nie? I tak samo jest w szkołach, tak, tam zachodzą zmiany, one się procesują, te zmiany są, się toczą. Dużo się bardzo zmieniło, ale też dużo się bardzo zmieniło w teatrze. Jest bardzo dużo młodych reżyserów przez te wszystkie lata, jakby, no, jakby młodszych ode mnie i jeszcze młodszych i najmłodszych. I ja też mam takie poczucie, że teatr jest dla młodych. Ja robiłam strasznie dużo rzeczy, jak byłam młoda i tak mam takie poczucie, że to jest ich miejsce teraz. Nie mam potrzeby zajmowania go, nie mam zupełnie. To znaczy, tak myślę sobie, że jak będę...
0: Czyli trochę ustąpiłaś, tak?
1: Tak, trochę, tak, że tak mam takie wrażenie, że tak się ustępuje pola, że to jest, że teatr jest dla młodych ludzi.
0: Cieszę się w takim razie, że w Teatrze Telewizji regularnie się pojawiasz i spełniasz swoje marzenia. Mam nadzieję, że jest jakieś kolejne po moralności pani Dulskiej, na którą raz jeszcze gorąco zapraszamy 18 maja Teatr Telewizji. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłaś czas, także dla słuchaczy i słuchaczek Trójki.
1: Bardzo dziękuję za to zaproszenie.
0: Agnieszka Glińska była naszą... Przepraszam. Profesor Agnieszka Glińska była naszą gościnią.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani profesor.

0: Do Oliwii Rodrigo chciałam dołączyć się jeszcze z napisami końcowymi audycji Tu Myśliwiecka. Wydawała ten program Katarzyna Wojtasik, realizowała Katarzyna Firz-Wojtkowska. I zaproszeniem jednocześnie, bo zaproszenie dotyczy dzisiejszego spotkania w Klubie Trójki. Jutro oficjalnie uroczystym pokazem filmu Michała Marczaka Bez końca rozpocznie się festiwal, 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Film Michała Marczaka wpisuje się w nurt rozmów o ojcostwie prowadzony w tym roku na festiwalu. I taki też ten temat podejmujemy w dzisiejszym Klubie Trójki, na który serdecznie zapraszam po 21:00 w imieniu Pauliny Wilk. Michał Marczak też w tym klubie się pojawi, więc tym bardziej zapraszam i dziękuję za dziś. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia.
1: Police tape encircles flowers, a little note reads no regrets. A bedsheet tapestry hangs, support our local lad, he's on reality TV. Put your head on my shoulder, just try and get some sleep. Police witness please, sun angrily beats. 100 million chevrons away. I'll be fine, I just need you to stay, okay. And I hope Angie did get married, and that local lad became the influencer he always thought he wanted to be. Happy 13th birthday, Alfie reads another sign on a lay-by. And they're all celebrating somewhere together in my mind's eye. The doers and the dreamers in a working men's club watching Angie cut a cake. A yoga teacher a yoga teacher that used to rave, and a former Spice Girl that married a saint. And took a tape parade for the ones who made it. You can be my plus one if you let me hold you naked, or by your ankles over the motorway. Sign our names in aerosol and paint. Me and you and Angie were all the same. It's the wedding of a century. I don't know how to feel.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czwórka nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wstawi się jutro w pracy. Już prawie dobę trwa akcja strażaków na Lubelszczyźnie. Ogromnego pożaru lasów wciąż nie udało się opanować. Słynny hollywoodzki aktor John Malkovich otrzymał chorwackie obywatelstwo. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreśla premier. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie, dotarło, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Decyzja zabezpieczająca Trybunału nakazuje Polsce zapewnienie, by władze powstrzymały się od uniemożliwiania objęcia stanowisk i zapewniły wykonywanie obowiązków. Chodzi o sędziów nieuznawanych przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Jak ustaliła nasza reporterka Jolanta Turkowska, czwórka sędziów zamierza jutro stawić się w pracy. Anna Korwin-Piotrkowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski pojawią się przy Alei Szucha przed południem. Razem zamierzają wyegzekwować na prezesie Trybunału realizację nakazu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kolejne śmigłowce uczestniczą w gaszeniu ogromnego pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Już prawie dobę strażacy walczą z żywiołem pod Biłgorajem. Niestety ze względu na intensywny wiatr ogień cały czas się rozprzestrzenia. Na miejscu przy zbiorniku wodnym w Józefowie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Powiedz, jakie są szanse na opanowanie pożaru?
7: Dzień dobry. Na razie trudno jednoznacznie stwierdzić. Sytuacja na pewno jest bardzo dynamiczna i o wiele trudniejsza niż jeszcze dzisiaj rano. Burmistrz Józefowa Roman Dziura zwrócił uwagę, że strażacy robią wszystko co mogą, ale wiatr utrudnia całą akcję.
8: Niestety wiatr, który jest, no z powrotem ten pożar przeniósł na korony drzew. Strażacy niewiele mogą naprawdę zrobić. To jest głównie gaszenie z góry, helikopterami, samolotami. No jest kilka jednostek i mamy tutaj lądowisko na terenie miasta.
7: Burmistrz Józefowa podkreśla, że na razie sytuacja jest jeszcze stabilna.
8: Większość miasta, jak się wiatr nie odwróci, nie jest absolutnie zagrożona, ale jeżeli będzie coś niepokojącego, to wówczas mieszkańcom i naszym dyrektorom tą informację będziemy przekazywać.
7: Od wczoraj w akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków oraz policja. Dodatkowo dziś od rana z powietrza pożar gaszą także dwa policyjne śmigłowce Black Hawk, które będą pracować aż do zmroku.
6: Krzysztof Kuczyński, dziękujemy za relację. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy żegnają Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł 25 kwietnia. Miał 78 lat. Na uroczystościach pogrzebowych w Wilanowie jest nasz reporter Witold Banach.
9: Na pogrzeb Andrzeja Olechowskiego przyszli jego koledzy, politycy, dyplomaci, którzy wspominali go jeszcze z czasów, kiedy był szefem MSZ.
10: Będąc pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miałam wspaniałego szefa. Po pierwsze, wiedział, co chce, nie przeszkadzał nam w inicjatywach, miał koncepcję i pracy ministerstwa, i polityki zagranicznej. Sympatyczny człowiek, poza wszystkim innym.
11: Jestem byłym ambasadorem, jednym z nominowanych

0: przez pana ministra w latach 90. Mam tylko dobre wspomnienia. Rozumiał, co się dzieje w świecie, bo to jest najważniejsze.
1: Andrzeja Olechowskiego wspominał też były prezydent Bronisław Komorowski.
2: Będę na pewno pamiętał Andrzeju Olechowskim jako o rzadkim typie polityka. Budził zaufanie jako minister finansów, jako minister spraw zagranicznych również. Był człowiekiem bardzo kulturalnym, bardzo jednocześnie pogodnym. Był takim w dobrym tego słowa zrozumieniu kulturalnym konserwatystą.
1: Andrzej Olechowski był liderem bezpartyjnego bloku wspierania reform. W połowie lat 90. z Czesławem Bieleckim współtworzył ruch 100, a w 2001 roku był współzałożycielem wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem Platformy Obywatelskiej. Niebawem spocznie na cmentarzu w Wilanowie.
3: Witold Banach, dziękujemy za relację. Znany hollywoodzki aktor John Malkovich otrzymał chorwackie obywatelstwo. To symboliczne uhonorowanie związków aktora z Chorwacją podkreślano podczas uroczystości w Zagrzebie. John Malkovich od lat mówi o swoich korzeniach. Jego przodkowie pochodzili z okolic miasta Ozali na północy kraju, skąd wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. I jeszcze informacja dosłownie sprzed kilku minut. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna nadal wynosi 3,75%.
4: Klimat.
3: Zła jakość powietrza w Zamościu, umiarkowana w Warszawie, Katowicach, Białej Podlaskiej i Chełmie. Poza tym dobra lub bardzo dobra. 3/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Lokalnie burze. W Szczecinie 9 stopni, we Wrocławiu 23, w Warszawie i Rzeszowie 26.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
17: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 9 minut po godzinie 15.
7: W tonacji trójki.
6: Elżbieta Malinowska przy konsolecie, Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Dzień dobry, kłaniamy się w środowej tonacji.

Za oknem przy Myśliwieckiej ćwierkają ptaki, a przez radio gra Aldous Harding, która rozpoczyna nasze popołudniowe spotkanie. One Stop z nowej płyty, która nadchodzi już tuż, tuż. Album Train on the Island ukaże się w najbliższy piątek, 8 maja. W środowej tonacji, jak to bywa, odrobina nowości, czyli płyty, na które zwróciłem uwagę w ostatnich dniach. Kartki z kalendarza, single sprzed 4 dekad, 1986 roku i oczywiście w finale Kolonie francuskie, czyli Wszystko po staremu i podobnie jak przed tygodniem w roli głównej Panie. Kolejną płytę już jakiś czas temu zapowiadałem. Panowie tym razem znają się od lat, ale po raz pierwszy nagrali razem cały album. Bonner Kramer i Thurston Moore.

Tak, tak, wiem, że Państwo znają ten utwór doskonale, ale czy z takiej wersji Inside Joy Division w oryginale, a przed momentem z nowej, bardzo pięknej, choć smutnej płyty They Came Like Swallows, duet Thurston Moore i Bonner Kramer. Ta płyta jest już dostępna od ubiegłego piątku. Album podpisany tymi nazwiskami Thurstona Moore'a specjalnie przedstawiać Państwu nie trzeba, przez lata związany z zespołem Sonic Youth. Natomiast Bonner Kramer jest, myślę, równie ważnym amerykańskim muzykiem, ale także producentem. Mark Kramer, czy też po prostu Kramer, kompozytor, instrumentalista, gitarzysta i producent, co jest w tym wypadku niezwykle istotne, również założyciel wytwórni Shimmy Disc. Jeśli znają i cenią Państwo nagrania chociażby Galaxy 500 czy zespołu Low, no to to nazwisko od razu powinno gdzieś tam pojawić się w orbicie zainteresowań. Kilka kompozycji, które z jednej strony są wyimprowizowane, ale gdzieś tam nawiązują klimatem właśnie do takiej muzyki, jak ten utwór Joy Division, troszeczkę przetworzony i inaczej wykonany. To sięgamy dalej po nagrania pań. To jest dziewczyna, która debiutuje. Jej pierwsza płyta właśnie się ukazała. Pochodzi z Nashville. Muzyczne tradycje rodzinne ma w genach. A zatem nic dziwnego, że nagrała bardzo piękny piosenkowy album zatytułowany Dark on a Sunny Day.

Jeśli ktoś pochodzi z Nashville, to pewnie ma łatwiej. Studia nagraniowe czają się na każdym kroku. Tak czy inaczej, proszę zapamiętać ten głos i to nazwisko Maisie Owen. To jest właśnie ta artystka, która nagrała swoją pierwszą płytę Dark on a Sunny Day i właśnie teraz ujawniła cały ten materiał opublikowany przez Tompkins Square. To jest takie bardzo piękne nawiązanie do tradycji, ale z drugiej strony słychać, że talent kompozytorski ta dziewczyna ma spory. Jeśli chodzi o kolejne panie, to przyznaję, będzie to mini powtórka sprzed tygodnia. To znaczy te nazwiska pojawiły się, ale w zupełnie innych utworach. No bo to jest tak, że płyt ukazuje się bardzo dużo interesujących, ale są takie, do których ja przynajmniej z przyjemnością lubię powracać. No i tak jest na pewno w przypadku albumu Under My Umbrella. Płyty, którą nagrała Miss Greed.

Miss Creed, You Will Change. Miss Creed, czyli Margaret Davison ze swojej nowej płyty Under My Umbrella. I kolejna pani, która powraca w środowej tonacji i czynię to, przyznaję, z wielką przyjemnością, to jest australijska artystka Carla Dal Forno, która kilkanaście dni temu opublikowała swój czwarty album Confession. To, przyznaję, jest jedna z najczęściej odtwarzanych przeze mnie płyt w ostatnich dniach. Mówiłem o niej przed tygodniem, że to mniej u niej znaczy więcej i absolutnie tej opinii nie zmieniam. Zabawna jest natomiast historia, gdy zaczniemy słuchać jej pierwszych solowych nagrań, które zostały opublikowane mniej więcej 10 lat temu, bo o ile przyznaję, pamiętałem jej poprzedni album Come Around z 2022, to zupełnie zapomniałem o pierwszej płycie You Know What It Like z 2016. I już wiem dlaczego, ponieważ artystka ta grała wówczas no niemal zupełnie inną muzykę. To były takie szkice elektroniczne, jakieś drobne fragmenty wyłącznie zaśpiewane, wokalizy, ale tak naprawdę to był taki brudnopis, który w następnych latach zamienił się w rasowe piosenki. Tyle tylko, że te piosenki nie są tak doskonale wyprodukowane jak innych artystek, tylko mają swój urok, urok także przeszłości. Właściwie z płyty Confession mógłbym wybrać Państwu każdy utwór, ale wybieram numer 4, czyli Under the Covers, Carla Dal Forno.

Under the Covers to jest tytuł tej piosenki, tytuł płyty Confession, a pani to Carla Dal Forno. Są na tej płycie także instrumentalne fragmenty, takie bardzo prościutkie, przypominające pierwsze dokonania tej artystki. No właściwie mogę powiedzieć tak, że nie wszystkie utwory należy nagrywać z orkiestrą symfoniczną. Można po prostu nagrać u siebie w domu taki album, jak zrobiła to Carla Dal Forno. Ale przyznaję, na mojej liście pojawiła się w ostatnich dniach jeszcze jedna pani, która no, już chyba wyprzedza w liczbie odtworzeń Carla Dal Forno. To jest Anna Roxanne, która właśnie wydała swój album Poem One. Pod jej adresem wczoraj z Bartkiem Chacińskim wygłosiliśmy peany, no ale jest to rzeczywiście bardzo piękna płyta, taka do zasłuchania, trzeba się zatrzymać, żeby rzeczywiście smakować się w te dźwięki. Nie chcę powiedzieć, że jest to album ambientalny, ale jest dużo tutaj z muzyki ambient, ale jest także tekst, jest także bardzo, są także bardzo piękne linie wokalne. Artystka pochodzi z San Francisco, ma korzenie filipińskie, w którymś momencie swojego życia także wyjechała do Indii, studiując tradycyjny śpiew. Później wróciła, by trochę działać na scenie muzyki eksperymentalnej, ale mam wrażenie, że te eksperymentalne lata ma już poza sobą i teraz robi coś znacznie bardziej prostszego. I to jest, myślę, niezwykłym atutem tej nowej płyty Anny Roxanne, zatytułowanej Poem One.

Trudno uwierzyć, że fascynowała się w pewnym momencie swojego życia muzyką eksperymentalną i śpiewem hinduskim, ale różne doświadczenia, myślę, zrobiły swoje. Anna Roxanne i jej nowy album zatytułowany Poem One Keepsake. To była ta kompozycja, którą wybrałem do dzisiejszego spotkania. No muszę powiedzieć, że jest to jedna z najpiękniejszych, nie tylko kobiecych płyt tego roku. Zobaczymy, co będzie dalej. Zaglądam do kalendarza, a kalendarz jak zwykle wypełniony różnymi datami. Dzisiaj pożegnania. 6 maja 2020 roku zmarł Florian Schneider, współzałożyciel zespołu Kraftwerk.

Autobahn w wersji singlowej, zespół Kraftwerk. I kolejna data, 6 maja 2006 roku zmarł Grant McLennan, wokalista, gitarzysta i autor piosenek zespołu Go-Betweens. I ta właśnie data poprowadziła mnie do roku 1986 i naszego singlowego cyklu małych płyt wydanych 40 lat temu. I bardzo dobrze, bo dokładnie 40 lat temu zespół The Go-Betweens wydał dwa single. Pierwszy to Spring Rain.

trochę chyba zapomniany singiel Spring Rain, The Go Betweens, luty 1986 roku. W marcu pojawiła się duża płyta Liberty Bell and the Black Diamond Express, a w maju zespół opublikował kolejną małą płytkę Head Full of Steam.

0: swej nonszalancji byli bliscy zespołowi Felt. The Go Betweens i kolejny singiel, który obchodzi 40. urodziny, Head Full of Steam. Robert Foster, Grant McLennan, którego 20. rocznica śmierci przypadła właśnie dzisiaj, Lindy Morrison i Robert Vickers, a gościnnie także w chórkach śpiewała Tracy Thorn.
1: Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.

0: Je ne regrette rien.
1: W finale dzisiejszej tonacji, jak zwykle, kolonie francuskie. Na zakończenie zatem Laetitia Saddier, a my już dziękujemy, Elżbieta Malinowska i Jacek Hawryluk. Miłego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Duet Bob and Carolina nie zwalnia tempa i ma już 3 piosenki na koncie. Najnowszy utwór nosi tytuł Paragraj.
2: Jedźmy razem do Chile.
3: Do Chile.
2: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę.
1: Paragraj już dostępny do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też najwcześniejsze dzieła duetu Drill Jadzia Drill i Koneser w kanale. A cykl Boba i Karolajny Piosenkarnia co tydzień w czwartki w audycji Zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie,

0: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 6 maja, minęła 16. W studiu Krzysztof Zyblewski, przed nami serwis Trójki.
3: Silny wiatr poważnie utrudnia akcję gaśniczą na Lubelszczyźnie. Strażaków może wesprzeć wojsko. Protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji. Sprzeciw wyraziły Polska, Ukraina i kraje bałtyckie. Stopy procentowe bez zmian, ale raty części kredytów jeszcze w maju spadną. Wojsko gotowe do wsparcia służb, które działają na Lubelszczyźnie. Strażacy już dobę walczą z ogromnym pożarem lasów pod Biłgorajem. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Do działania są gotowi żołnierze i wojskowy sprzęt.
4: Są uruchomione jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli minister spraw wewnętrznych i administracji będzie potrzebował i wojewodowie, większe zapotrzebowanie, takie już kolejne dociera do nas. Wojsko zarówno w obszarze obrony terytorialnej, jak również wojsko, dowództwo generalnego rodzaju sił zbrojnych jest do dyspozycji i będzie służyło pomocą, wspiera akcję ratowniczo-gaśniczą.
3: Pożar nie rozprzestrzenia się, ale pojawiają się niebezpieczne ogniska, które są na bieżąco lokalizowane przez służby. Z żywiołem walczy niemal 400 strażaków. Ogień obejmuje prawie 250 hektarów lasów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Ostrzega przed zadymieniem i apeluje o nieotwieranie okien i niewychodzenie na zewnątrz. RCB przypomina też, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb. Mieszkańcy Józefowa przyznają, że są zaniepokojeni sytuacją.
5: Do tej pory nie zdarzyło się tutaj taka sytuacja, żeby aż taki był pożar. Jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni, no i przerażeni przede wszystkim.
6: Wiadomo, pożary lasów zawsze są niebezpieczne, a że mieszkamy tu w okolicy, w pobliżu, także trochę zaniepokojeni jesteśmy tym.
5: Pogoda nie sprzyja, także ryzyko, mimo ostrzeżeń, wydaje mi się, że istnieje.
3: Lokalne władze zapewniają, że na razie nie ma powodów, by ewakuować mieszkańców. Głośny protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji i deklaracja wsparcia Ukrainy. W dniu otwarcia polskiej wystawy szefowie resortów kultury z krajów bałtyckich, Polski i Ukrainy wyrazili swoje oburzenie w związku z powrotem Rosjan na europejskie salony kultury. W Wenecji jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, na co zwracają uwagę przedstawiciele protestujących krajów. Straciliśmy połączenie z Pawłem Pawlicą. Spróbujemy jeszcze w tym serwisie. Kolejne informacje. Ostatnie pożegnanie Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, został pochowany na cmentarzu w warszawskim Wilanowie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. premier Donald Tusk i marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Był prezydent Warszawy Marcin Święcicki wspomina, że Andrzej Olechowski miał bardzo proeuropejskie poglądy.
7: Wejścia do strefy euro, uważam, że był błąd, żeśmy od razu tego nie zrobili. Przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, powołania Armii Europejskiej, to był bardzo śmiały program jak na 2010 rok. Także to był proeuropejczyk, człowiek światowy, był w grupie Bilderberg, był w Komisji Trójstronnej, sam organizował takie spotkania w Warszawie. No rzeczywiście miał taki międzynarodowy sznyt i bardzo przyjemnie z nim się zawsze rozmawiało.
3: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat. Stopy procentowe pozostaną bez zmian, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej, ale niektórzy spłacający kredyty dopiero teraz odczuwają efekty wcześniejszych obniżek. Jak mówi analityk Jarosław Sadowski, najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu powiązanego z WIBOR-em.
8: Jeżeli weźmiemy taki przykład,

0: Nowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł, a jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
1: Podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. Z Pawłem Pawlicą, który jest na Biennale w Wenecji, nie udało nam się połączyć, ale do tematu wrócimy w naszej audycji po 17. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Dopiero zaczynamy, a emocje już urosły, więc pora na sport. Norbert Michalak, dzień dobry.
4: Dzień dobry. We Francji wielkie oczekiwania budzi wieczorny półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium zagra z PSG. Choć Paryżanie wygrali pierwsze spotkanie 5-4, nad Sekwaną podkreśla się, że jednobramkowa przewaga nie daje im większych gwarancji awansu.
5: Powtórzcie to, apeluje na dzisiejszej okładce Le Parisien, dobrze oddając nastroje panujące we Francji. Obserwatorzy liczą przede wszystkim na jedno, kolejną piłkarską ucztę. Niezależnie od tego, czy będzie to Bayern czy PSG, do finału awansuje cudowna drużyna, pisze stołeczny dziennik. Libération wskazuje, że żaden z zespołów nie zszedł z poziomu, na który wyniósł je pierwszy szalony mecz, co zwiastuje lawinę goli, piękną grę i piorunujące akcje. Le Figaro również zapowiada mecz, który może przejść do historii, przypominając, że to właśnie w Monachium PSG sięgnęło rok temu po pierwszy w dziejach klubu tytuł Mistrza Europy. Zdaniem gazety wywalczenie awansu do drugiego z rzędu finału będzie jednak niezwykle trudne. Jednobramkowa przewaga nie daje żadnych gwarancji w starciu z Bawarczykami, którzy od początku sezonu strzelili już 174 gole, ostrzega dziennik. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: W Rzymie rozpoczął się prestiżowy turniej z najlepszymi tenisistkami i tenisistami. Niestety w pierwszej rundzie nie powiodło się naszym reprezentantom. Magda Linet przegrała z Niemką Tatianą Maryją w dwóch setach 0-6-3-6. Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-4-4-6. A Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmannem 7-6-6-7-2-6. W Rzymie gra jeszcze mająca w pierwszej rundzie tzw. wolny los Iga Świątek. Siatkarze Bogdanki Lublin mogą dziś ponownie zostać mistrzami Polski. Broniąca tytułu drużyna w czwartym meczu finału Plus Ligi przed własną publicznością zagra z Wartą Zawiercie. Po trzech spotkaniach Lublinianie w serii do trzech zwycięstw prowadzą 2-1, mówi kapitan Bogdanki Marcin Komenda.
6: Najważniejsza jest teraz pokora, bo oczywiście my zrobiliśmy kapitalną robotę, natomiast tu jeszcze dużo się może wydarzyć w tej rywalizacji. Kolejny mecz to jest kolejne rozdanie i to rywal może nas przełamać, więc musimy być cały czas, mieć się na baczności, cały czas być skoncentrowanym i wydaje mi się, że jeżeli tak będzie, to jest szansa na to, że tą rywalizację zakończymy w środę. Także przede wszystkim musi być dobra gra w naszym wykonaniu i duża koncentracja.
4: Mecz w Lublinie o 20:00, wcześniej o 17:30 również spotkanie numer 4 o brązowy medal pomiędzy Resowią a Projektem. Zespół z Warszawy prowadzi w serii 2-1.
3: Piękne światło teraz przy Myśliwieckiej, tak patrzę przez okno zawsze, rozpoczynając prognozę pogody, bo kilka szarych chmur przesłoniło słońce, ale jednak dominuje błękit nieba, a najwięcej chmur dzisiaj na północy. Na Pomorzu opady deszczu, takie jednostajne, a na pozostałym obszarze możliwe opady miejscami i przelotne. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. 10 stopni Celsjusza na północy, około 23 stopni w centrum, do 27 dziś na południowym wschodzie, a najchłodniej nad morzem i na Kaszubach, około 8 stopni.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
7: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 8 minut po 16. Witamy w popołudniowej audycji w Trójce w środę, 6 maja. Dzisiaj sporo tematów oczywiście i będziemy także wracać do tych, które zostały poruszone w serwisie Trójki o 16, ale na początek mam dla Państwa zagadkę.
10: bo account manager zorganizował w hubie na drugim florze brainstorm w sprawie bukletu i na evencie wyszło, że to nie buklet, tylko draft do korekty i trzeba było wszystko na nowo wygenerować, co będzie dla teamu dużym challenge'em.
3: Przyznaję, zainspirowała nas dzisiejsza matura z języków obcych, przede wszystkim z angielskiego, bo 97% maturzystów na ten język się zdecydowało, ale ta wypowiedź, kto to przetłumaczy, co to za język, a tego wspaniałego przykładu zagarniania angielszczyzny, tutaj chyba raczej w zakładzie pracy użyczył nam profesor Jarosław Liberek. Zdarzają się Państwu takie miksy językowe? Zdarza się je słyszeć? Zdarza się ich używać? Bardzo jestem ciekawa, w jakich okolicznościach i jak często. I pytam o to ja, która bardzo często mówię what? Dlatego, że mama mówiła, że niegrzecznie jest mówić co, więc ja się tego trzymam. A jak jest u Państwa z tymi angielskimi wtrętami?
11: Najczęściej to jest like. Ciężko jest powiedzieć, przetłumaczyć to na polski, ale to jest jakby, o, to znaczy jakby.
3: A czyli jednak da się przetłumaczyć na polski, okej, okay, zapamiętam. 22.7 trójek, ten temat anglicyzmów, których używamy, wróci jeszcze przed 17. Ale tematów oczywiście dziś dużo, opublikowany dziś raport ABW, od tego zaczniemy. Weneckie Biennale Sztuki, do tego tematu wrócimy, bo przecież odbywa się w cieniu protestów związanych z obecnością Rosji. W centrum świata dzisiaj, w cyklu przed 17. Agnieszka Lichnerowicz i temat wyborów w Rumunii. A w Pulsie Trójki decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zakazuje polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A przed 19 oczywiście reportaż w Trójce. Dzisiaj historia o miłości do koni. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy.

0: Ależ przy nich można się zgrabnie rozkołysać. Travis, tak brzmieli na drugiej płycie The Man Who, wydanej, pozwolą Państwo, że ujmę to tak, na przełomie tysiącleci. Ale teraz wracamy już do współczesności.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Wywiady służb specjalnych Rosji i Białorusi to wciąż największe zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tylko w latach 2024 i 2025 zatrzymano 101 osób podejrzanych o działalność na rzecz władz w Moskwie i Mińsku. Jacek Frenzel.
2: Po 10 latach przerwy opublikowany został raport. Z raportu wynika, że Polska wcale bezpieczna nie jest.
3: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze tej agencji przede wszystkim diagnozują te zagrożenia, zapobiegają tym zagrożeniom, a gdy już do nich dochodzi, starają się ustalić i zatrzymać sprawców.
2: Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.
3: Z roku na rok rośnie zagrożenie szpiegostwem i dywersją.
2: A chodzi nie tylko o przekazywanie informacji w stylu zbiegłego przed 2 laty na Białoruś sędziego Szmyta, ale także o planowanie i ataki na m.in. kolej, magazyny czy inną infrastrukturę, za którymi stoją służby Rosji i Białorusi.
3: I to jest podstawowe zagrożenie, które mamy w naszym kraju.
2: W raporcie czytamy, że ABW prowadziła ponad 60 postępowań dotyczących szpiegostwa, z czego aż 48 w 2025 roku, co oznacza, że szpiegów nam przybywa.
4: Jeżeli mamy taką dużą liczbę osób, które angażowały się bądź przeprowadzały akty terrorystyczne, bo takie trzeba nazwać.
2: Andrzej Mroczek, zastępca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytet Civitas.
4: To znaczy, że skala tego może być znacznie większa. Jest to tak zwana ciemna liczba kryminologii, czyli zdarzenia, które mają miejsce, a o których nie wiemy.
2: Bo służby ich jeszcze nie ujawniły, na przykład dlatego, żeby doprowadzić do zatrzymania nie tylko Płotek, ale przede wszystkim ich szefów.
4: I podejrzewam, że w tej chwili pod nadzorem operacyjnym jest kilkaset osób i tu jest najważniejsza przede wszystkim współpraca międzynarodowa, jak również wymiana informacji.
2: Między służbami ponad 50 krajów, z którymi tylko w ostatnich 2 latach ABW wymieniła ponad 76 tysięcy informacji. To sprawiło, że wykryto i zatrzymano wielu szpiegów i dywersantów działających nie tylko w Polsce.
3: Łącznie od rozpoczęcia ataku na Ukrainę mamy 101 podejrzanych przestępców o sabotaż, o dywersję, o szpiegostwo. 87 osób usłyszało zarzuty, a 66 osób zostało zatrzymanych.
2: To wierzchołek góry lodowej.
3: Mamy przypadki, że na rzecz Rosji szpiegami są, oprócz Ukraińców, Białorusinów czy Rosjan, też Polacy.
5: Jeśli mówimy o tych sprawach szpiegowskich, to jednak w większości mówimy o tak zwanych, różnie się ich nazywa, jednorazowych agentach.
2: Grzegorz Kuczyński, ekspert od służb specjalnych, autor książek o Rosji, portal i.pl.
5: Agentach niskiego kosztu, czyli po prostu bardzo często osobach werbowanych przez rosyjski wywiad do wykonania jakiejś konkretnej akcji, jednej, dwóch czy trzech, więc ich wpadka też nie zagraża tym oficerom prowadzącym.
2: Raport wskazuje również na radykalizację młodego pokolenia.
3: Mamy przypadki, gdzie już nastolatkowie byli zatrzymywani przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie szkolili się do ataków terrorystycznych.
2: Jak podkreślają eksperci, wiedza operacyjna służb jest znacznie większa. Zajmują się one także cyberbezpieczeństwem, walką z dezinformacją czy bezpieczeństwem gospodarczym kraju.
0: Przypomnijmy jeszcze, że raport aktywności ABW w latach 2024-2025 opublikowany dziś podsumowuje najważniejsze działania agencji właśnie z tych ostatnich 2 lat. 22,7 trójek. W każdej sprawie ten numer do Państwa dyspozycji. Na razie dzwonią Państwo w sprawie obecności anglicyzmów w naszym codziennym życiu, także służbowym.
6: W zakładzie akurat, w którym pracuję, dość mało mamy tych zapożyczeń językowych z angielskiego. Natomiast szczególnie zapadło mi w głowę game changer, słowa, którego nienawidzę wręcz, z racji tego, że każdy jeden game changer tylko i wyłącznie pogarsza sprawy produkcyjne, natomiast usprawnienie usprawnia. Jeszcze drugie takie słowo, które się pojawiło w trakcie mojej kariery, to był onboarding i każda jedna osoba, która przychodziła po mnie i miała onboarding, już nie pracuje, a wdrożenie w obowiązki, owszem, te osoby zostały.
0: Bardzo dziękuję za ten telefon. Także kolejny słuchacz raczej broni się przed anglicyzmami.
7: Jak jest coś po angielsku, to czytam lisa,
6: generalnie powinniśmy dbać o swój język bardziej.
0: Zgadzamy się co do tego w 100%. 22,7 trójek do Państwa dyspozycji. Ten numer, a to nowa piosenka zespołu The Rolling Stones, zapowiadająca ich płytę tegoroczną, która będzie nosiła tytuł Języki Obce, Foreign Languages. A ta piosenka nosi tytuł In the Stars.

0: Bardzo się starałam zapamiętać tytuł nowej płyty Stonesów, bo na nią czekam, ale nie Foreign Languages, tylko Foreign Tongues, więc zmyłam z siebie teraz ten blamasz. In the Stars, The Rolling Stones, no ale oni w sumie promując tę płytę podpisują się czasem The Cockroaches, karaluchy, więc można się pomylić. 21 minut po 16. Internet zalewa fala fejków o zmarłym tragicznie pośle Łukaszu Litewce. Nagła śmierć młodego polityka i działacza społecznego poruszyła bardzo wiele osób, a tam, gdzie są emocje, oczywiście pojawiają się także tak zwane fake newsy. Jak oddzielić prawdę od fałszu? Józef Niewiarowski rozmawiał o tym między innymi z partnerką zmarłego posła Natalią Bacławską.
1: Ja wiem, jak działa internet dokładnie. Jest to po prostu okropne i ja wiem, że ci ludzie nie szukają prawdy, oni szukają sensacji.
2: Niemalże od chwili śmierci posła Łukasza Litewki na Facebooku działa grupa Łukasz Litewka, wyjaśniamy tragiczną śmierć posła. Niedawno pojawiło się tam rzekome zdjęcie z monitoringu drogowego. Widzimy na nim rowerzystę jadącego za samochodem, który spowodował wypadek. Zdjęcie jest szokujące, ponieważ oznacza, że zderzenie czołowe z samochodem byłoby niemal niemożliwe. Czy to prawdziwe zdjęcie, panie prokuratorze?
3: Na tym zdjęciu uwidoczniony jest faktycznie rowerzysta, natomiast w naszej ocenie nic nie wskazuje na to, by był to pokrzywdzony pan poseł.
2: Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury rejonowej w Sosnowcu.
3: Utożsamianie tego rowerzysty ze zdjęcia z osobą pana posła jest nieuzasadnione.
2: To nie jedyny fake news, które krąży po internecie. Marcin Kostecki, redaktor naczelny Demagoga, mówi mi, że to całkowicie naturalne. Szukając odpowiedzi, łatwo zaufać fałszywym narracjom.
4: Jedną z funkcji teorii spiskowych jest wyjaśnienie rzeczy, które trudno jest sobie wyjaśnić.
5: Zajmowali się tuszowaniem pedofili. Teraz nie żyją. Ewa Żarska.
6: Świętej pamięci poseł Litewka w sposób ewidentny podpadł mafii pedofilskiej. Tej mafii groziło naprawdę ujawnienie.
2: Pytania, które zadają sobie internauci, są naturalne i wiedzą o tym siewcy teorii spiskowych. Niektórym chodzi o popularność, innym o wyświetlenia i pieniądze z reklam. Jeszcze inni próbują sprzedać w ten sposób swoje usługi, dodaje Marcin Kostecki z Demagoga.
4: Warto zwrócić uwagę na sieć profili, które wydają się takie ogólne, informacyjne, jak co tam w serialach. Jej cel, jej istnienie jest taki, aby zdobywać jak najwięcej wyświetleń i zysków z reklam.
2: Partnerka zmarłego Łukasza Litewki mówi mi, że stara się chronić przed fake newsami przynajmniej rodziców swojego partnera. Ta fala spekulacji to dla nich dodatkowy ból.
1: Stworzenie takich spekulacji po prostu jest krzywdzące dla nas wszystkich. Wiem, że Łukasz kochał tych ludzi, poświęcił im całe swoje życie i gdzieś tam, no, żadna z tych osób nie powinna, że tak powiem, karmić się kłamstwem.
0: Są takie sytuacje, w których szczególnie musimy sprawdzać i korzystać z wielu źródeł, a tym tematem zajął się Józef Niewiarowski.

0: sprawie nadmiernej obecności angielskiego w naszym codziennym języku polskim dzwonią państwo.
1: Nie wiem, nie znam się za bardzo na językach, ale oglądam ostatnio Alternatywę 4. W ostatnim odcinku było coś takiego, jak pani przyszła do pana i powiedziała good night. On do niej też powiedział good night i to było takie fajne, ponieważ oni się pożegnali, zanim się przywitł.
2: Good night.
3: Good night.
0: No tak, ten pan to był docent Furman. 22,7.
4: Autopromocja. Od czego zacząć? Byłam młoda, świat jeszcze istniał, studiowałam literaturę, chciałam pisać.
5: Olga Sarzyńska czyta nową powieść w Trójce.
4: Wit Szostak. Suche strugi.
5: Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20:45.
4: Polecamy.
5: I zapraszamy.
4: I tylko tobie mogę o tym opowiedzieć.
6: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
16: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Żegnamy reklamy.
0: 16:30. Pora na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski.
21: Służby z całego kraju wzywane na pomoc strażakom walczącym z pożarem na Lubelszczyźnie. Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego sytuacja w powiecie biłgorajskim, gdzie płoną lasy, robi się coraz trudniejsza.
22: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który
2: wzmógł się po godzinie 12. Przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF. Ściągane są także dodatkowe odwody.
21: Ogień pojawił się wczoraj przed 15 w miejscowości Kozaki i objął las i nieużytki rolne. SMS-y z alertami przed pożarem wysłało do mieszkańców powiatu biłgorajskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Apeluje w nich m.in., by nie otwierać okien, ograniczyć przebywanie na zewnątrz i być gotowym do ewentualnej ewakuacji. Ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym w lasach i suszą obowiązują niemal w całym kraju. O ograniczenie korzystania z wody apelują do mieszkańców władze gminy Bielsk w powiecie Płockim. W regionie jest bardzo zła sytuacja hydrologiczna, tłumaczy wójt Józef Roskosz.
3: Wystąpiliśmy z apelem do mieszkańców gminy o to, żeby racjonalnie korzystali z tej wody, żeby nie podlewali trawników czy innych upraw, kiedy mamy brak wody.
21: Pobór wody z gminnych wodociągów w ostatnim czasie wzrósł w Bielsku o 1/4. Pełny serwis Trójki o 17.
0: .28 pozostało do 17:00, pora na ekonomię. Sylwia Zadrożna.
22: Zapraszam. Bez niespodzianki zakończyło się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe pozostały bez zmian. Ta podstawowa nadal wynosi 3,75%, mówi Michał Jóźwiak z XTB.
23: To istotna informacja dla kredytobiorców. Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć.
22: Zdaniem analityków, po marcowej obniżce stóp nie ma powodu do żadnego ruchu, dopóki nie wyjaśni się sytuacja na rynku ropy naftowej, bo to jej ceny wpływają dziś na gospodarki wielu krajów. A jutro maksymalne ceny paliw będą u nas niższe niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 6,95, a oleju napędowego 7 zł i 26 groszy. Jak podaje epetrol.pl, obecnie najtańsze paliwo jest w Wielkopolsce i na Śląsku. Tymczasem w piątek Słowacja zniesie podwójne ceny oleju napędowego. Inne dla obywateli Słowacji i inne dla obcokrajowców, a także ograniczenia związane z tankowaniem paliwa do kanistrów. Wyższe ceny diesla dla kierowców z zagranicy krytykowała m.in. Komisja Europejska. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zmian zasad funkcjonowania serwisu ogłoszeniowego Oto Dom, a chodzi o nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia w oparciu o wartość wszystkich nieruchomości oferowanych przez danego użytkownika w ustalonym okresie rozliczeniowym, wyjaśnia Maciej Chmielowski z UOKiK-u.
24: Wysokość opłat ma być zróżnicowana do poszczególnych podmiotów, a także zależeć od cen na lokalnym rynku i jego specyfiki, na co ogłoszeniodawcy nie mają wpływu. Dlatego prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzi, czy nowe zasady naruszają prawo konkurencji.
22: Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy. 756 milionów transakcji wykonali w pierwszym kwartale bieżącego roku klienci Blika, a to oznacza, że w każdej godzinie pierwszego kwartału realizowano średnio niemal 350 tysięcy transakcji. Ich wartość wyniosła w sumie przeszło 117 miliardów złotych. Do matury przystąpiło w tym roku prawie 345 tysięcy osób. Po egzaminach przed nimi najdłuższe wakacje.
25: Widzimy, że tegoroczni maturzyści chcą wykorzystać ten czas na wyjazdy, traktując je jako formę nagrody, odpoczynku czy symbolicznego rozpoczęcia nowego etapu. Jest to trend, który z roku na rok rośnie w siłę. Obserwujemy, że w tym roku ponad 128% więcej młodych podróżników wyjedzie w okresie od maja do października.
22: Mówiła Katarzyna Houghton z Sky.pl, a jeśli chodzi o kierunki, to dominują Hiszpania, Włochy, Malta i Grecja. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł i 60 groszy, a euro 4,23.
0: Pochmurno dzisiaj na północy, na Pomorzu także opady deszczu, a w pozostałych obszarach przelotne i miejscowe te opady. Na południowym zachodzie, w centrum, na północnym wschodzie możliwe są burze, także z gradem. Najchłodniej na Kaszubach i nad morzem, około 8 stopni, 10 na północy, około 23 w centrum, do 27 tam najcieplej na południowym wschodzie, czyli temperatury już prawie letnie, a jutro będzie więcej chmur. Kolejne telefony od Państwa w obronie polszczyzny.
1: Jeżeli jest problem komputerowy, to trzeba to zatiketować do IP. I to jest naprawdę hicior.
4: Polacy nie gęsi swój język mają. Mnie to drażni w różnych restauracjach, że są jakieś nazwy obce wstawiane do potraw. Jakby nie można tego było po polsku nazwać. Pizza to już pół biedy, ale już takie inne jakieś inne nazwy. Czemu się pisze sznycel? Sznycel to nic innego jak kotlet, prawda?
0: To prawda, ale sznycel, sznycel angielski, Sylwianie, sznycel wiedeński bardziej.
5: Wiedeński,
0: oczywiście,
5: tak, tak,
0: że tak. A ja zapytuję w takim razie, jak po polsku nazwalibyśmy takie danie jak pizza? Pomysły? Czekam, 22,7 trójek, ale jeszcze jeden piękny przykład angielszczyzny w polszczyźnie od profesora Liberka.
6: Komentator, dziennikarz mówi, że super macho fighter był zawsze hiper dobrym egzekutorem penaltów. Posłał futbolówkę w korner bramki, goalkeeper miał zero szans. No chance, no chance.
0: Za kilka minut wrócimy do tego tematu, a tych kilka minut spędzimy z zespołem U2. Skoro słuchacz zacytował klasyka, to ja też zacytuję piosenka The Song La Chanson o tytule Pride.

0: tak zaśpiewali w imię miłości, In the Name of Love, Pride i U2, a państwo dzwonią z wyjaśnieniami językowymi.
1: Pizza to jest nasz potłomyk po prostu. Sznycel to akurat nie jest kotlet, tylko zupełnie inny rodzaj mięsa. Sznycel to jest w porządku nazwa.
0: No tak, taki potłomyk Małgorzata na przykład, to jest naprawdę coś pysznego. No ale gdyby państwo chcieli podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi języków 2027 trójek, ten konflikt między kotletem a sznyclem też mnie interesuje. Ale ten wątek w naszej dzisiejszej audycji oczywiście zainspirowany jest trzecim dniem matur. Dzisiaj język obcy. W tym roku po raz pierwszy była możliwość zdawania matury z języka ukraińskiego. Na przykład zdecydowało się na to 139 osób. Podobnym zainteresowaniem cieszyły się włoski, hiszpański i francuski na tym samym poziomie. Nieco więcej osób zdawało język niemiecki, ponad 3000 maturzystów. Nieco ponad 2000 wybrało język rosyjski, a English aż 97% uczniów. Jak co roku. I przy tej okazji właśnie postanowiliśmy sprawdzić, jak bardzo do naszej codziennej mowy wdzierają się angielskie słowa i jaka jest tego przyczyna. Karolina Gonet.
2: Szczerze, to jest dość nieświadome, już robię to już z przyzwyczajenia, tak naprawdę.
3: Takie słówka właśnie, których nadużywasz?
2: Często jak mówię jakieś zdanie, to potrafię skończyć je, so, I guess, że nie wiem jak to przetłumaczyć, po prostu tak na polski.
4: Ain't no way, że no nie ma opcji. To jest bardziej zadziwiające, jak bardziej łatwiej się to mówi.
5: Musimy oceniać to zjawisko z punktu widzenia potrzeby. Czy to są potrzebne i świadomie używane pożyczki, czy też one są nadużywane.
6: Profesor Jarosław Liberek, językoznawca, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: Ale oczywiście należy zawsze przed snobistycznym nadużywaniem przestrzegać i też zwracać uwagę na takie ukryte pożyczki, których nie zauważamy. Mówimy dedykować i nam się wydaje, że używamy starej pożyczki łacińskiej, a tymczasem używamy w znaczeniu angielskim to dedicate. Mówimy obraz znanego reżysera, tymczasem kalkujemy znaczenie angielskie.
6: Rozmawiam już z młodzieżą, ale także podpytuję dorosłych. Czy pani zdarza się na przykład wplatać w zdanie anglojęzyczne wyrazy?
7: Tak, chill. Myślę, że jest wkoło nas tyle języka angielskiego, że czasem używamy zwrotów angielskich po prostu nieświadomie.
6: Myśli pani właśnie, że wynika to z tego, że otaczamy się też na przykład tymi mediami zagranicznymi, social mediami, mediami społecznościowymi. Właśnie widzi pani, sama używamy social mediami zamiast mediami społecznościowymi.
7: Myślę, że jednak jesteśmy pod dużym wpływem tego, co nas otacza i zatracamy siebie, swoje wartości, język polski.
5: To może zacznę żartobliwie, in my opinion. Też pamiętajmy, że tego rodzaju zaśmiecanie pojawia się zazwyczaj w swobodnych kontaktach rówieśników, stosunkowo młodych ludzi, bo przecież ci sami młodzi ludzie w sytuacji oficjalnej, o, na przykład zdając maturę, nie będą używać na egzaminie ustnym takich określeń, bo mają świadomość, że w tym miejscu powinny się pojawić polskie odpowiedniki. Ja myślę, że ludzie młodzi swobodnie potrafią przetłumaczyć to z angielskiego na nasze, czy z polskiego na nasze.
8: Najczęściej to jest like. Ciężko jest powiedzieć, przetłumaczyć to na polski, ale to jest to znaczy jakby, jak coś tłumaczymy i się bardzo w tą rozmowę angażujemy, to wtedy like mówię bardzo często.
9: I też mi przychodzi do głowy słowo actually i też nie da się za bardzo tego przetłumaczyć na polski, ale tak się używa tego.
10: Jestem osobą chronicznie online, no i weszło mi to w manierę.
8: Emocje w tym języku angielskim są trochę mocniejsze i oddziałują faktycznie, jak my się czujemy, a w polskim to nie brzmi absolutnie tak samo. W języku angielskim bardziej emocjonalnie, tak jakby dochodzi to do nas i bardziej to czujemy niż po polsku.
11: Język polski jest bardziej rozwinięty niż język angielski, bo ma o wiele więcej takich rozwinień.
7: Szczerze mówiąc, bardzo szanuję osoby, które mówią czystą polszczyzną i to jeszcze taką szlachetną. Powiem też, że imponują mi ludzie, którzy biegle posługują się językami obcymi, ale nade wszystko szanuję czystą polszczyznę.
0: O anglicyzm kalki pytała Karolina Gonet, te w polszczyźnie oczywiście. Mnie zainteresowało, że język angielski ma więcej emocji. Muszę się nad tym zastanowić, czy tak rzeczywiście jest. A państwo dzwonią cały czas w tej sprawie, 2027 trójek.
12: A propos anglicyzmu w języku polskim, to moja szefowa mówiła kiedyś, że w pracy naszego teamu brakuje takiego spiritu.
13: Trzeba chodzić do barbera zamiast do fryzjera. Nie zauważyłem za dużo polskich napisów w Londynie.
0: No właśnie, w Polsce powinniśmy chodzić do golarza, prawda? Tak mi się właśnie wydaje. Muka i hej.

0: Popołudniowa audycja w Trójce, 12 minut pozostało do 17. Kolejny kraj Europy Środkowej się chwieje, tym razem chodzi o Rumunię, gdzie kryzys polityczny w czarnym scenariuszu może doprowadzić do destabilizacji i powstania eurosceptycznego rządu. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Centrum świata.
2: Rumunia jest znów bliżej krawędzi chaosu. Właśnie upadł tam proeuropejski rząd Ilie Bolojana. Czy ktoś może powiedzieć, jak Rumunia od jutra będzie funkcjonować? Ja mogę odejść, ale poważne problemy tego kraju pozostają. One nie odejdą ze mną. Ryzykujemy utratę wiarygodności i pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy. Parlament Rumunii zdołał przegłosować wczoraj wotum nieufności wobec wspomnianego gabinetu po tym, jak koalicję opuściła Partia Socjaldemokratyczna. Wszelkie obawy próbował wczoraj łagodzić prezydent Nicus Ordan. To nie jest szczęśliwy moment dla żadnej demokracji, ale to jednak demokratyczna decyzja parlamentu. Apeluję o spokój. Rumunia jest stabilnym państwem, instytucje państwowe funkcjonują, a Rumunia ma obrany kierunek. Jak poważne są powody do niepokoju? Co jest sednem obecnego kryzysu? Kto na nim zyskuje? Co dalej? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania łączymy się teraz z Adamem Balcerem, dyrektorem programowym Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rząd upadł, bo koalicję porzuciła socjaldemokracja. Ale co tak naprawdę jest sednem tego zamieszania politycznego? Dlaczego do niego doszło?
3: Sednem jest trudna sytuacja ekonomiczna Rumunii, bo inflacja jest najwyższa w Unii Europejskiej, zaczęła znowu rosnąć i to jest prawie 10%. Deficyt budżetowy w zeszłym roku był największy w Unii Europejskiej, ponad 8% PKB. Teraz jest planowany 6%, ale zobaczymy, czy się rządowi uda. No i oczywiście to, żeby w tej ciężkiej sytuacji sobie poradzić, no to rząd musi ciąć. I to wywołało bardzo poważne napięcia wewnątrz koalicji. Socjaldemokraci uznali, że to się dzieje przede wszystkim kosztem ich elektoratu. Oprócz tego no wszyscy są zaskoczeni, że jest ta współpraca ze skrajną prawicą. No ale jak spojrzymy na historię rumuńskiego komunizmu, socjaldemokraci są partią postkomunistyczną. Tam jest tradycja w czasach Ceauszesku bardzo wyraźna takiego narodowego komunizmu. I to socjaldemokraci widzieli, że ten elektorat ich tradycyjny no, zaczyna odpływać do właśnie skrajnej prawicy i uznali, że lepiej uciec do przodu.
2: Na ile socjaldemokracja sama podjęła tę decyzję, a na ile jednak to jest sprawka skrajnej prawicy, która po prostu dąży do destabilizacji sytuacji?
3: George Simion, lider najważniejszej partii, takiej Unii na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Jedności Rumunów, AUR, skrót rumuński, która ma poparcie około 35%, on uznał to za no, okazję wielką do tego, żeby doprowadzić do upadku rządu. Socjaldemokraci i AUR, oba ugrupowania na tym jakoś korzystają, zobaczymy kto bardziej. Zaczyna się też mówić o tym, że nie można wykluczyć sojuszu między nimi, utworzenia przez te partie rządu w Rumunii. W jej historii po 1989 nie było wyborów przedterminowych. No nie będzie też czymś niesamowitym, jeśli socjaldemokraci będą przesuwać się w stronę nacjonalizmu. No to mamy takie ugrupowania hybrydy w Unii Europejskiej, na przykład Robert Fico, Smer w Słowacji, premier Słowacji rządzi między innymi z nacjonalistami. Mamy Rumen Radev, który wygrał teraz wybory parlamentarne w Bułgarii. To są takie partie, które są nazywane narodowo-konserwatywną lewicą. Tego się można spodziewać, że socjaldemokraci będą zmierzać w tym kierunku. No to sojusz z AUR-em, no nie można go zupełnie wykluczyć.
2: Rumunia jest kluczowa dla Europy, dla Polski, również z perspektywy roli, jaką pełni, podobną do roli Polski, wsparcia dla ukraińskiej obrony. Na ile Europa, wszyscy powinniśmy się niepokoić tym zamieszaniem w Rumunii, czyli na ile może zdestabilizować kraj, na ile znów zwrócić go w kierunku bardziej Rosji, a nie Europy. Jakie są potencjalne dobre czy złe scenariusze?
3: Na pewno powinniśmy z niepokojem obserwować to, co się dzieje, bo jakbyśmy posłuchali George'a Simiona, a także niektórych polityków socjaldemokratycznych, no to ewidentnie Oni grają kartą właśnie krytyki zbyt dużego rzekomo wsparcia dla Ukrainy, z jakimiś wątkami niechęci do Ukraińców, do Ukrainy. Oczywiście pod hasłem, że teraz to czas na pokój i generalnie oprócz tego trzeba pamiętać, że Simeon jest wielkim fanem Donalda Trumpa. To osłabienie wsparcia no widzimy też w innych krajach niestety. I to też jest pytanie o kondycję ekonomiczną, bo to te zawirowania wewnętrzne odbijają się na gospodarce rumuńskiej. Mówimy o średniej wielkości gospodarce w regionie największej po Polsce i jakaś jej destabilizacja no na pewno miałaby negatywny wpływ na sytuację w regionie.
2: Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Centrum Świata.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Gang Otwartych Serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
7: Gang Otwartych Serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
6: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. I program z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Już 30 lat Skoda.

0: Paradasie, przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Żegnamy reklamy.
3: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 17, przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
4: Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy czwórce nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Apelacji po wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka nie wyklucza prokuratura. Węgry zwróciły Ukrainie wszystkie pieniądze zatrzymane w marcu. Europejski Trybunał Praw Człowieka zabrał głos w sprawie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani do orzekania. Nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Premier Donald Tusk uważa, że to sprawę zamyka. Prezydent Karol Nawrocki czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać kwestię składania przez sędziów przysięgi.
5: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że nie ma wyższego ani innego organu niż Trybunał Konstytucyjny, który mógłby decydować o kwestiach konstytucyjnych.
6: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, także w zakresie sporów kompetencyjnych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
5: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie wyobraża sobie z kolei, by Polska orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała.
7: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń.
5: Do decyzji Europejskiego Trybunału odniósł się także premier Donald Tusk. W mediach społecznościowych napisał, że rozstrzygnął on jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Tak napisał szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Czwórka sędziów nieuznawanych przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego zamierza jutro stawić się w pracy. Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski razem zamierzają wyegzekwować realizację nakazu Europejskiego Trybunału. Prokuratura nie wyklucza apelacji po wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. W marcu 2023 roku chłopiec był bity i polewany wrzącą wodą. Miał poparzone 25% ciała. Zmarł po miesiącu w szpitalu. Częstochowski sąd skazał matkę na 16 lat więzienia, ojczyma na 25 lat. Prokuratura wnioskowała o dożywocie.
8: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
4: Prokurator Monika Reszkiewicz-Jakubowska dodaje, że w przypadku matki chłopczyka śledczy też chcieli wyższej kary.
8: Tutaj również będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd. Tak jak wspomniałam, sąd wyeliminował z zarzutów jeden z czynów, a to znalazło odzwierciedlenie w karach. Zobaczymy, jak sąd to uzasadni.
4: Złożenie apelacji zapowiedziała z kolei siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową w tej sprawie. Do tej sprawy wrócimy w Pulsie Trójki za niespełna pół godziny. Za nimi trzeci obowiązkowy egzamin pisemny. Maturzyści mierzyli się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówią, nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
9: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
10: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
11: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne. O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik. Pisanie maila najłatwiejsze, no bo tam jednak pisze się co chce i można było się wykazać.
12: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Tak samo jak w szkole, tak samo na egzamin maturalny. Nawet w domu do tego nie usiadłem.
4: Przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i obcego. Pieniądze z ukraińskiego konwoju, który miesiąc temu zatrzymano na Węgrzech, wróciły do kraju. Poinformował o tym prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski uważa, że to dobry krok w kierunku normalizacji stosunków Kijów-Budapeszt.
13: Prezydent Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że cała kwota zarekwirowana na Węgrzech jest zabezpieczona na terenie Ukrainy.

0: Podziękował Węgrom za konstruktywny i cywilizowany krok, a także ukraińskiemu zespołowi, który zabiegał o odzyskanie tego transportu. W dwóch ciężarówkach, które wiozły z Austrii gotówkę na Ukrainę przez Węgry, było 40 milionów dolarów, 35 milionów euro i 9 kg złota. Konwój zatrzymano na początku marca pod Budapesztem. 7 konwojentów wypuszczono tego samego dnia, ale zatrzymano pieniądze. Węgierskie służby skarbowe pod dyktando rządu Viktora Orbana wszczęły śledztwo w sprawie prania pieniędzy. Do tej pory śledztwo węgierskich urzędników podatkowych nie wykazało żadnych nielegalnych operacji. Teraz, po przegranych przez Fidesz wyborach, sprawa prawdopodobnie zostanie umorzona. Decyzja o zwrocie pieniędzy została podjęta jeszcze przed formalnym objęciem władzy na Węgrzech przez partię TISO i Pétera Modiora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Nie żyje założyciel stacji CNN i magnat medialny Ted Turner. Jak podała amerykańska stacja, zmarł w niedzielę w spokoju otoczony rodziną. Miał 87 lat. Biznesmen był twórcą pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5:30 po 17:00, sport i Norbert Michalak.
4: To nie był dobry dzień dla Polaków na tenisowych kortach w Rzymie. Już w pierwszej rundzie przegrał Hubert Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmannenem 7-6, 6-7, 2-6. Z turnieju panie odpadły Magdalinet po przegranej z Niemką Tatianą Marią 0-6, 3-6 oraz Magdalena Fręch, która poniosła porażkę z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6, 6-3, 4-6. Zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek. Piłkarska uczta czeka kibiców. Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. Były napastnik reprezentacji Polski Roman Kosecki liczy na kolejne ciekawe widowisko.
5: Będzie to spotkanie podobne, aczkolwiek też tak mi coś po głowie chodzi, że jednak tutaj już troszeczkę będzie kalkulacji, tak? No, Bayern musi strzelić bramkę, żeby nie stracić jako pierwszy, żeby po prostu przejść dalej. Mają ku temu oczywiście predyspozycje, ale no, tak jak mówię, ciekaw jestem, czy już tak nie będzie otwarta ta piłka, czy po prostu zagrają to, co zagrali. Chcieli pokazać, tak jak powiedziałem, na każdym centymetrze boiska, że są lepsi od swojego rywala.
4: Początek meczu o 21:00. Zwycięzca w Budapeszcie zagra w finale z Arsenalem. Emocje również w Orlen Basket Lidze. Mecz lidera tabeli Kinga Szczecin z drugą Legią Warszawa zapowiada się najciekawiej spośród spotkań ostatniej 30. kolejki. Oba zespoły mają taki sam bilans i zwycięzca zajmie pierwsze miejsce przed fazą play-off, mówi Tomasz Gielo, kapitan Wilków Morskich.
6: My gramy o pozycję lidera i też wydaje mi się, że dla mnie osobiście byłoby to coś wyjątkowego. Nigdy klub nie był na pierwszym miejscu po sezonie zasadniczym. Teraz wszystko w naszych rękach. Chcemy to wykorzystać, bo też nie chcemy kończyć sezonu zasadniczego przed play-offami porażką. Chcemy być na fali, wchodząc w tą najważniejszą część sezonu.
4: Mecz Legii z Kingiem o 19:00 w Warszawie. O tej samej porze wystartuje pozostałe 7 spotkań ostatniej kolejki rundy zasadniczej.
3: Nadciągają chmury, bo dziś były tylko na północy, a już w nocy to zachmurzenie na przeważającym obszarze. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i wschodzie początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna w nocy od 2 stopni, lokalnie na Pomorzu około 5, na zachodzie i w centrum do 13, na wschodzie i 16 na południowym wschodzie kraju. A jutro też pochmurno, przelotne opady deszczu i temperatura od 13 do 23 stopni.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Różne pytania pojawiają się dzisiaj w naszym spotkaniu. Na przykład o to, czy więcej emocji jest w polskim czy w angielskim.
8: Po polsku zakochać się, a po angielsku fall in love. Chyba jest różnica emocjonalna, prawda?
3: No ale tutaj też możemy się podeprzeć intonacją i powiedzieć zakochać się. No i już jest więcej emocji, prawda? Pojawił się także wątek kulinarny.
9: Nie ma sensu wyszukiwania polskich nazw dla burgerów, pizzy czy czegoś, tak samo jak nie ma sensu szukania anglojęzycznych nazw dla pierogów, gołąbków w restauracjach w Nowym Jorku czy Londynie. Pracowałem w takiej knajpie, mieliśmy to opisane jako pierogi i już.
3: Tak, i to jest nasz bardzo ważny wkład, jeśli chodzi o światowe dziedzictwo kulinarne i rozkosze podniebienia. 22 i 7 trójek, czy za dużo obcych słów używamy?
10: Jeżeli pojawiają się zagraniczne słowa w języku polskim, to jest dobre, bo ubogaca to nasz język. Ale jeżeli mamy polskie słowo i zastępujemy je angielskim słowem, to nie jest zbyt dobre, bo też kaleczymy w pewien sposób język.
11: Jak ja słyszę we wszystkich biurach podróży destynacja i destynacja, tak jakby nie było ładnego polskiego słowa kierunki. Kierunki wyjazdu, kierunki popularne w tym roku i tak dalej, i tak dalej.
3: Paweł Turski przy telefonie, Elżbieta Malinowska program realizuje, Agnieszka Laskowska go przygotowała, a polskie słowa wymawiam ja, Katarzyna Borowiecka, 9 minut po 17.

0: To oczywiście Moloko i The Time Is Now, a państwo dzwonią w sprawie tym razem korpomowy.
1: Odrzucę kilka korpo zwrotów. Na przykład nierelewantny, highly wątpliwe, mamy najlepszy cherry picking i jeszcze zdanie, które też bardzo lubię, które kiedyś usłyszałam. Dołóżmy short termy interimowo do researchu.
0: Highly wątpliwe jest wysoce interesujące. 22 i 7 trójek, 13 minut po 17.
2: Zapraszamy do trójki.
0: A teraz temat pożarów lasów na Lubelszczyźnie. Skala zniszczeń jest ogromna, bo płonie 250 hektarów lasów. Pożar wybuchł wczoraj na południu, po południu w okolicach Biłgoraja. W akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków. Wspiera ich policyjny śmigłowiec Black Hawk oraz samoloty gaśnicze. W nocy podczas akcji doszło do tragicznego wypadku. Rozbił się samolot M-18 Dromader. Doświadczony pilot zginął. Zginął na miejscu. Mimo alertu RCB mieszkańcy mówią, że czują się bezpieczni.
3: Ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś. Tak ten dym mi wskazywał. To trochę stracha miałem.
4: Duża chmura szła tutaj w tę stronę na moją wieś, a później gdzieś skręciło i tutaj na Biłgoraj było. A dzisiaj już jakoś spokojnie.
5: Walkę z żywiołem, w związku z którym ogłoszono na Lubelszczyźnie trzeci. Najwyższy poziom zagrożenia pożarowego koordynują służby na poziomie państwowym. W południe zwołano sztab kryzysowy, któremu przewodniczył premier Donald Tusk.
6: Wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem zaangażowania w tę akcję gaśniczą.
5: Droga do pokonania żywiołu jest jednak jeszcze długa. Mówił obecny w Biłgoraju minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: To, co niepokoi, to zaczęło tutaj bardzo mocno wiać.
5: Wiatr północno-wschodni wraz z rozgrzaną ściółką może spowodować rozprzestrzenienie się pożaru na nowe tereny, dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
8: Jest zagrożeniem do rozpowszechnienia się dalszych miejsc pożaru.
5: A to już zaczyna się dziać. Żywioł się rozprzestrzenia na wierzchołki drzew, a to utrudnia walkę, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Michał Badach.
9: Jeżeli ogień przenosi się koronami drzew, to nie tylko, że nie można nad nim zapanować, ale również rozprzestrzenia się znacznie szybciej.
5: Rozprzestrzeniający się ogień sprawił, że trzeba było ewakuować sztab kryzysowy. Został on przeniesiony do Muzeum w Osuchach. Na terenie Lubelszczyzny wprowadzono zakaz wchodzenia do lasów. Będzie on obowiązywał przez co najmniej kilka dni. Wiatr rozprzestrzeniający ogień nie uspokoi się bowiem w najbliższym czasie, mówi dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, profesor doktor habilitowany Robert Czerniawski.
10: Pogoda nie sprzyja, tak będzie to godzin jutrzejszy wieczorem.
5: By przeciwdziałać możliwemu rozprzestrzenianiu się pożaru, do akcji włączono kolejne śmigłowce oraz samoloty rolniczo-gaśnicze Dromader. Mimo tego, że wczoraj doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem tej maszyny, samoloty zaprojektowane w latach 70. są w pełni bezpieczne, mówi pilot, redaktor naczelny przeglądu lotniczego Krzysztof Krawcewicz.
11: Dromader, jak na samolot, nie jest aż tak bardzo leciwy. Konstrukcja jest bardzo udana, eksportowana, lata na całym świecie, uczestniczy w akcjach gaśniczych.
5: Pilot, który swój ostatni lot rozpoczął na pasie startowym lotniska Warszawa-Babice, był też bardzo doświadczony.
11: Jedyne, co może budzić wątpliwości, dlaczego do tych akcji samolot latał tak daleko, gdzie są bliższe lotniska.
5: Miejsce wypadku jest zabezpieczone. Okoliczności tragedii bada prokuratura oraz Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych.
0: Tematem zajął się Paweł Turski. To Manic Street Preachers, There by the Grace of God. A za chwilę połączymy się z Wenecją, gdzie jest nasza specjalna wysłanniczka Agnieszka Obszańska. Porozmawiamy o zbliżającym się otwarciu Biennale Sztuki.

0: To Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 17. Przenosimy się do Wenecji na rozpoczynające się wkrótce Biennale Sztuki, na które po wieloletniej przerwie wróciła Rosja. No i miało być święto sztuki, a na razie najgłośniej jest o polityce. Przeciwko obecności państwa agresora protestowali dziś ministrowie kultury Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii, a tak uzasadniała polskie stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
1: Zapraszanie agresora na tego typu imprezy jest błędem organizacji, ale w jakiś sposób neutralizowaniem tych zbrodni. Tak jak dobrze wiemy wszyscy, kultura to jest soft power kraju. No i oni właśnie przez to soft power chcą znowu wrócić na największe salony Europy.
0: W Wenecji jest nasza specjalna wysłanniczka na Biennale Sztuki, Agnieszka Opszańska. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, jestem tutaj na miejscu. To jest, myślę, jedna z najważniejszych edycji Biennale od lat. Z bardzo wielu powodów oczywiście, z tych, o których opowiedziałaś. Zacznijmy od początku. Teraz trwają tak zwane preotwarcia. To są takie spotkania dla branży, kuratorów i dziennikarzy. Oficjalne otwarcie Biennale nastąpi w sobotę i wówczas wszyscy odbiorcy i odbiorczynie sztuki będą tutaj mogli oglądać wystawę. Biennale składa się z pawilonów narodowych i oczywiście wystaw dodatkowych i mamy wokół tego przepiękną sytuację otwarcia wielu pawilonów narodowych, które tutaj opowiadają świat nam za pomocą sztuki. Przed chwilą dokładnie otworzył się pawilon polski na 61. Biennale Sztuki w Wenecji.
0: A właściwie pre-otworzył się, prawda? Bo to otwarcie dla zwiedzających 9 maja dopiero.
2: Ale ja mam wrażenie, że jak to Biennale się otworzy, to przecież wszyscy ludzie się pomieszczą. Nasz pawilon wypełniony po brzegi. Teraz jestem tuż przed pawilonem. Wszyscy stoją przed bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi na otwarciu.
0: A opowiedz jeszcze, proszę, przepraszam, że ci wchodzę w słowa, ale opowiedz trochę, w kilku zdaniach oczywiście, bo nie mamy tak dużo czasu, ale o tym, co w tym naszym polskim pawilonie będzie można zobaczyć.
2: To jest przede wszystkim film Bogny Górskiej i Daniela Kotowskiego, artysty głuchego, plus jeszcze przewspaniały chór W Ruchu, złożony z osób, które no, są przepięknymi osobami, naturszczykami i także profesjonalistami. To są osoby, które mówią i osoby głuche. To są osoby, które w tym filmie pełnią bardzo ważną rolę. A to jest film o tym, żeby dawać głos przede wszystkim tym, którzy są wykluczeni. No i to wykluczenie staje się też głównym tematem tego Biennale, bo tak jak wspominałaś, powrót z pawilonu Rosji tu do Wenecji. Przypomnę tylko, że 2 lata temu Rosja oddała swój pawilon Boliwii. To jest uznawane tutaj za skandal. Wszyscy mówią, teraz oklaski. Dopiero się zakończyło otwarcie pawilonu Polski. Ale jest tutaj bardzo dużo kontrowersji wokół tego pawilonu. Właściwie myślę, że ta 61. edycja Biennale Sztuki w Wenecji upłynie pod znakiem protestów. Protestów, które są związane właśnie z obecnością Rosji. Dzisiaj o 14:00 specjalne wydarzenie w naszym pawilonie Polski. Gościło tutaj Ministerstwo Ukrainy i pojawili się także reprezentanci oczywiście Polski, ale także Litwy, Łotwy, Estonii i Mołdawii i przemawiali, wyrażali swój sprzeciw wobec właśnie obecności Rosjan tutaj w pawilonie. Te protesty są zapowiadane właściwie tutaj z minuty na minutę. Ta edycja będzie wyjątkowa też pod tym względem, że ona będzie bardzo nieprzewidywalna. Co się tutaj wydarzy, a dzieje się na tym preotwarciu już bardzo dużo, no o tym, mam nadzieję, będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać.
0: Jestem o tym przekonana, bo podkreślam, że Agnieszka Opszańska, nasza specjalna wysłanniczka, wysłanniczka Trójki na to preotwarcie Biennale Sztuki w Wenecji w tym roku pojechała na dłużej i Terra Cultura w piątek między 13 a 15 prosto z Wenecji, ale także łączyć się będziemy w różnych audycjach. Agnieszko, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję i pozdrawiam z Wenecji. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
15: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
0: Żegnamy reklamy.
17: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, 17:30.
0: Puls Trójki.
17: Monika Suszek, dzień dobry. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają wrócić do pracy. Jest decyzja Trybunału w Strasburgu, a to odpowiedź na oficjalną odmowę dopuszczenia do orzekania, jaką czworo sędziów otrzymało od prezesa Trybunału. Co ta decyzja oznacza dla polskiego sądownictwa? O tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi. Profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, kłaniam się.
17: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która reprezentowała sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed Trybunałem w Strasburgu.
19: Dzień dobry, a nawet reprezentuje, bo to oczywiście jest nie koniec sprawy, o czym pewnie powiemy.
17: Tak jest, ale też Państwu dobrze znana autorka audycji Ludzka Sprawa.
19: Tak jest.
17: Wszystko się zgadza. Dobrze, to może zacznijmy. zacznijmy od takiego pytania. Panie sędzio, jak wygląda państwa praca przed decyzją Trybunału w Strasburgu? Pan przychodził do pracy, miał pan dostęp do akt, miał pan dostęp do komputera, czy gdzie się kończyła ta praca, albo kiedy się zaczynała?
18: Dobre pytanie. Nasza praca w chwili obecnej polega na tym, żeby mieć dostęp do akt, żeby móc być sędzią, żeby wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, bo po to zostaliśmy powołani. To jest nasz główny cel. Naszym celem nie jest siedzenie na korytarzu czy w bibliotece Trybunału Konstytucyjnego, ale...
17: A tak wyglądało do tej pory?
18: Tak. Nie mamy dostępu do akt, nie są nam żadne sprawy przydzielone. Trybunał Konstytucyjny w związku z tym nie tylko, że działa bez nas, bo nie ma w chwili obecnej możliwości stworzenia jakiegokolwiek legalnego składu bez tej czwórki. Więc można powiedzieć, że decyzją prezesa Święczkowskiego od 13 marca... tego roku, czyli od uchwały Sejmu o wyborze 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ten organ nie jest w stanie wydać jakiegokolwiek orzeczenia w składzie, który zostałby powołany po 13 marca.
17: Dobrze, taki jest stan obecny, a teraz mamy decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Co to oznacza w praktyce? Bo w uzasadnieniu czytamy, decyzja jest natychmiastowa i wiążąca.
19: Tak, to jest natychmiastowa i wiążąca decyzja skierowana do organów władzy publicznej, w tym przede wszystkim do pana Święczkowskiego, który kieruje pracami Trybunału. Oznacza to po prostu to, że on powinien to zobowiązanie wykonać, czyli dopuścić, czyli zaprzestać wszystkich tych czynności, które teraz podejmuje, uniemożliwiając sędziom, tak jak powiedział pan profesor, wykonywanie zawodu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
17: Rzecznik Trybunału Konstytucyjnego, pani rzecznik, dystansuje się do tej decyzji i ona twierdzi, że nic nie wpłynęło z Trybunału ze Strasburga.
19: Jest to zdumiewające. To zabezpieczenie jest obowiązujące i zostało dzisiaj podane do publicznej wiadomości, ale jeśli to nie wystarcza pani rzecznik, to na pewno ono zostanie przekazane, kopia tego zabezpieczenia zostanie przekazana na ręce prezesa Trybunału. Zostało też z oczywistych względów skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo to ono jest takim naturalnym adresatem komunikacji z Trybunałem Praw Człowieka. Moim zdaniem jest to wybieg, który ma na celu pewnie deprecjonowanie przede wszystkim tego, co się dzisiaj wydarzyło.
17: A czy może być taka sytuacja, że ta decyzja będzie zignorowana przez czy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, czy właściwie przez niego najbardziej?
18: No, życie pokazuje, że działań nielegalnych mamy bardzo wiele. Gdybyśmy chcieli tylko i wyłącznie opierać się na tym, co jest oczekiwane zgodnie z prawem, no to co najmniej od kwietnia, kiedy złożyliśmy ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sprawa powinna być oczywista i jednoznaczna. I prezes Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z wymogami ustawowymi powinien nam przydzielić tę sprawę i dopuścić do orzekania. A tak się nie dzieje, bo można powiedzieć, co zmienia decyzja dzisiejsza, czy wczorajsza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ona potwierdza jakby nasze stanowisko, że natychmiast powinniśmy być dopuszczeni do orzekania i państwo polskie, organy władzy publicznej, w tym prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie mogą czynić żadnych przeszkód. A mimo wszystko tak się dzieje. Jutro spróbujemy znowu przyjść do Trybunału Konstytucyjnego, znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć. To jest obowiązek prezesa Trybunału, ale nie tylko jego. Uważam, że wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy są w tym Trybunale, powinni się czuć zobowiązani do tego, bo ponoszą za to również odpowiedzialność, żeby cała piętnastka mogła orzekać. Dlaczego piętnastka? Bo Konstytucja wyraźnie stanowi, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów. Nie 11, nie 9, nie 14, tylko właśnie 15.
17: A czy ta decyzja Trybunału w Strasburgu, to ona definitywnie unieważnia ten argument, który gdzieś pojawiał się o konieczności ślubowania przed prezydentem jako taki warunek konieczny?
19: No, na pewno jest tak, że Trybunał już w tym momencie rozpoznał moich klientów jako wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Inaczej nie dawałby tego rodzaju zabezpieczenia. To w ogóle nie było przedmiotem tego wniosku, ale jeżeli tak postawimy sprawę, to oczywiście w tym wniosku, nie uchylając, tu jest dużo argumentacji, była przedstawiona cała ta chronologia, była przedstawiany element złożenia ślubowania wobec prezydenta w sposób, o którym państwo wiecie, czyli w Sejmie, przed innymi osobami. No Trybunał uznał, że było to skuteczne, skoro zdecydował się zabezpieczyć ich interes. No inaczej, gdyby uznał, że są niewybranymi sędziami, to tego interesu by nie zabezpieczył.
17: I jeszcze tak wrócę do tego pytania o to, co może grozić, jeżeli ktoś zignoruje decyzję, ale czy to są na przykład, nie wiem, kary finansowe za takie postępowanie? Wiem, że to jest gdybanie, ale jest to interesujący wątek.
19: W przypadku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie ma takiego mechanizmu, o którym państwo wielokrotnie słyszeliście, czyli tych kar finansowych za niewykonanie zabezpieczenia. Taki mechanizm jest w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tym w Luksemburgu. Mhm. Tutaj kar finansowych nie ma, ale samo naruszenie, złamanie tego zabezpieczenia jest po pierwsze naruszeniem artykułu 34 Konwencji Prawa do Skargi Indywidualnej oraz może być przedmiotem badania organów dyscyplinarnych oraz też karnych, czyli przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego, czy rozumiem utrudniania funkcjonowania, w ogóle skutecznego funkcjonowania działania jednego z organów publicznych państwa.
17: Wracając teraz do Trybunału Konstytucyjnego, to mimo braku czterech sędziów, o których była mowa, to Trybunał Konstytucyjny pracował i wydawał orzeczenia. I teraz co z tym się może wydarzyć? No, czy one są, jak to interpretować?
18: Myślę, że są takie dwie płaszczyzny. Po pierwsze, co zresztą w dzisiejszym zabezpieczeniu zostało podkreślone, jest nawiązanie do wcześniejszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To oznacza, że podkreślono raz jeszcze, nie ma możliwości orzekania z tak zwanymi sędziami dublerami. To jest kluczowa sprawa. Czyli ci, którzy, tak, mamy jeszcze dwóch sędziów dublerów, którzy no, zgodnie z tym orzecznictwem nie mogą zasiadać w składzie, bo nie mamy wówczas do czynienia z sądem przez duże S, w skrócie rzecz ujmując. Czyli sądem ustanowionym zgodnie z prawem. To jest jedna sprawa. A drugą rzeczą jest to, że jeżeli jakikolwiek skład byłby wyznaczony po 13 marca i nie uwzględniałby wszystkich sędziów, którzy zostali wybrani 13 marca, jest sądem również wadliwym. Czy nie da się powołać prawidłowego składu, obojętnie czy jedno, trzy, pięcio, siedmioosobowego czy pełnego składu, jeżeli się nie uwzględnia wszystkich 15 sędziów. To ma znaczenie chociażby dla tego sporu kompetencyjnego, który ostatnio zainicjował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, bo tam jest też potrzebny pełny skład, a pełny skład w tym wypadku oznacza wszystkich legalnie powołanych sędziów.
17: Dobrze, to jak właściwie co może być z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego? Patrząc z perspektywy zwykłego Kowalskiego, jeżeli jego sprawa toczyła się w Trybunale Konstytucyjnym, w jakiejś X sprawie, czy to oznacza, że co on właściwie teraz ma zrobić? Czy powinien się obawiać, że decyzja wydana przez Trybunał Konstytucyjny z brakiem czterech sędziów, o których była mowa, będzie prawidłowy, czy też nieprawidłowy? Czy za rok może być decyzja taka, że w zasadzie decyzja Trybunału, orzeczenie Trybunału jest nieaktualne?
18: No to jest kluczowe pytanie, przed którym stoimy, jeżeli chodzi w ogóle o praworządność w Polsce. Nie tylko Trybunał Konstytucyjny, ale też Sąd Najwyższy, czy też wszystkie inne sądy. Jak my podchodzimy do tych orzeczeń? Czy mamy się zastanawiać, kto jest w tym składzie? Bo my mówimy tak trochę sucho, no, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, no ale możemy sobie przypomnieć, co miało miejsce kilka lat temu, kiedy było orzeczenie w sprawie aborcyjnej. Kiedy dziesiątki czy setki tysięcy ludzi wychodziło na ulicę w obronie swoich praw i wolności. Więc to nie są jakieś trzeciorzędne orzeczenia, tylko one dotyczą nas wszystkich.
17: Tak,
18: po co jest Trybunał Konstytucyjny? Po to, żeby chronić nasze prawa i wolności przed dowolnością polityków. To jest tak zwana obrona prawa przed siłą bezprawia. Więc nie ma wątpliwości, że my powinniśmy być wszyscy zainteresowani tym, żeby Trybunał Konstytucyjny miał swoją siłę, miał szacunek w społeczeństwie, żeby był realną tarczą przed bezprawiem.
17: Ale czy taki Kowalski może spać spokojnie, że raczej jego decyzja Trybunału Konstytucyjnego nie będzie podważona?
18: Jeżeli będzie legalny skład, jeżeli wszystkie osoby, które zostaną legalnie powołane, mam nadzieję, że już niedługo nie będzie problemu też dublerów, bo to wynika po prostu ze zwykłego kalendarza, co się stanie ostatecznie w styczniu przyszłego roku, będzie miał już pewność, że te decyzje nie będą podważane.
17: A czy pan dążyłby do wznowienia postępowań?
18: Wznowienie postępowań to jest bardzo trudny temat. Ja nie chcę teraz mówić o tym jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
17: To jest chyba ta odpowiedź, to
19: zależy. No to, czy to są skargi indywidualne obywateli, skargi konstytucyjne, trzeba to jednak podzielić. No, chyba jednak toczy się bardzo szeroka dyskusja, ale w przypadku skarg konstytucyjnych obywateli one powinny być objęte szczególną ochroną. Co innego, jeżeli otwieramy te dyskusje, które pan profesor, pan sędzia powiedział, na przykład tego tak zwanego wyroku aborcyjnego. To jest trochę inna pula tych orzeczeń. Bardzo to jest też dyskutowane w świecie prawniczym, w tej ustawie, która była kiedyś zaproponowana, chyba też te skargi konstytucyjne były objęte.
18: Tak, i pytanie, czy w ogóle wiążą te orzeczenia, które były wydane w składzie wadliwym, bo jeżeli... Ja cały czas o tym mówię od wielu lat. Jeżeli my chcemy serio podchodzić w ogóle do funkcjonowania pewnego systemu, pewnym systemem jest też państwo, czy też Unia Europejska, czy też Rada Europy, to my musimy na serio podchodzić do też orzeczeń wydawanych przez sądy i trybunały. Nie możemy mówić, że to nam się podoba, to jest okej, a jak nam się nie podoba, to przymykamy oko. Bo wtedy nie ma w ogóle systemu, który gwarantuje nasze prawa i wolności. Więc ja bym apelował o to, żeby bardzo poważnie podchodzić do tych orzeczeń, łącznie z tym, o którym dzisiaj mówimy, jeżeli chcemy być poważnym państwem też w Radzie Europy czy w Unii Europejskiej, a nie pariasem Europy.
17: Panie sędzio, a pan jutro, wybiera się pan do pracy?
18: Naturalnie.
17: A jeżeli będzie dalej ten pad, jeżeli chodzi o wejście, to co wtedy?
18: To będę dalej robił wszystko, co trzeba, też z pomocą tak znakomitych pełnomocników jak pani mecenas, żeby ostatecznie doprowadzić do tego, do czego się zobowiązałem 13 marca tego roku i żeby móc orzekać w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
17: Czy ta decyzja dzisiejsza, ona już kończy sprawę, pani mecenas?
19: Czy to jest w zakresie jeszcze... zabezpieczenia, tak, ono jest już natychmiast wykonalne i skuteczne. Natomiast naturalnym efektem wydania zabezpieczenia jest złożenie skargi, bo trzeba zabezpieczyć też jakiś tok postępowania. Na tym to polega i taka skarga oczywiście w imieniu sędziów zostanie do Trybunału złożona. Zwróćmy też uwagę, że Trybunał nadał priorytet tej sprawie, więc... najpewniej ona będzie rozstrzygnięta w przeciągu, no nie wiem jak, ale na pewno dużo krótszego czasu niż ten taki zwykły, który państwo obserwujecie, czyli kilku lat. Można się spodziewać różnych scenariuszy, różnego rodzaju też wyroków, może pilotażowych, obejmujących chociażby działalność Trybunału. Tego nie wiemy. Na pewno...
17: Pilotażowych, czyli...
19: Czyli tak jak Wałęsa przeciwko Polsce, tak? Czyli mamy tutaj takie już zalecenia do państwa systemowej naprawy jakiejś sytuacji. Więc tego oczywiście nie wiemy, natomiast ta skarga zostanie w imieniu sędziów złożona, ona musi być złożona i na pewno tak się stanie i w Trybunał wyda w tej sprawie wyrok.
17: Co ta decyzja oznacza dla polskiego wymiaru sprawiedliwości? I od tej ludzkiej sprawy, od tej ludzkiego pojmowania i od bardziej prawniczego.
18: Znaczy, dla nas to jest bardzo istotne, mówię dla nas jako dla nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale też mówię jako sędzia z 20-paroletnim stażem, że to nie są sprawy na uboczu, że nikt o tym nie zapomniał, że Polska jest bardzo ważnym elementem systemu europejskiego, co podkreślił Trybunał. Więc to jest jakby jedna rzecz bardzo ważna. Druga, że mam nadzieję, że to znowu jest pewnym takim alarmem, żeby o to zadbać, że samo się nic nie dzieje i to zobowiązanie wobec wszystkich władz publicznych oznacza zobowiązanie wobec wszystkich władz publicznych. Ja mogę zapewnić, bo są różni adresaci, ja mogę zapewnić w imieniu naszej szóstki, nawet nie czwórki, sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych 13 marca, że my zrobimy wszystko, żeby Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej była przestrzegana w naszym państwie.
17: A jutro państwo się też wstawią w pracy o godzinie 9:00.
18: Na pewno jutro będziemy, podejmiemy odpowiednie działania. Nigdy nie uprzedzam, co będziemy robić. Mówię zawsze o tym, co zrobiliśmy.
17: Bardzo dziękuję za dziś. Sędzia profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję.
18: Dziękuję bardzo.
17: I mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, reprezentująca sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed Trybunałem w Strasburgu. Dziękuję.
19: Bardzo dziękuję.
17: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
20: Puls Trójki.

0: Arcade Fire z Kanady i Everything Now. 11 minut pozostało do 18. Na marginesie jednego z tematów dnia zastanawiamy się dzisiaj, czy nie za dużo anglicyzmów w naszym codziennym języku. Może to też zależy od pokolenia. Czy to przypadkiem nie jest lenistwo językowe? Ale przecież dobrze jest też być osłuchanym z językiem obcym. No i jak znaleźć tutaj złoty środek? W którym języku na przykład jest więcej emocji i uczuć? O tym też mówiliśmy w polskim czy angielskim. No jedno jest pewne. Na pewno najmniej emocji jest w języku korporacyjnym.
1: W temacie korpomowy polecam takie słowo jak elajnować się, a dodatkowo to jest ostatnio hitem, jak ktoś za twoimi plecami mówi nieprzychylne rzeczy, to zawsze można to nazwać indirect feedback.
0: To ja państwu jeszcze powiem jedno słowo z języka radiowego, bo z tego korporacyjnego nic nie zrozumiałam. Paszczodźwięk. Trochę paszczodźwięków będzie po 18. A na razie posłuchajmy polszczyzny. Daria Zawiałów, Kundelbury.

Za 7 minut serwis Trójki, a po 18 opowiemy m.in. o akcji Słoń, który zostaje. A to Vampire Weekend i A-Punk.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
14: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
13: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz.
16: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz.
19: Toyota prezentuje... Rok potęgi, ośmiu premier. Lider elektromobilności.

0: reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przed nami, Krzysztof Zyblewski.
2: Gęsty dym mocno utrudnia akcję strażaków na Lubelszczyźnie. Było już kilkaset zrzutów wody z samolotów gaśniczych. Będzie rządowy wniosek o zaskarżenie do TSUE umowy Unia Europejska-Kraje Mercosuru. Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle płynie na Morze Czerwone. Z pożarem Puszczy Solskiej walczy kilkuset strażaków. Akcję pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie utrudnia silny wiatr. Z powodu ognia i gęstego dymu przeniesiono punkt dowodzenia.
3: Elementem utrudniającym było tutaj bardzo silne zadymienie, silne powiewy wiatru, które spowodowały, że usunęliśmy się, jeśli chodzi o linię obrony, dając też przestrzeń zrzutom z powietrza, bo wykonaliśmy 200 zrzutów śmigłowcami Lasów Państwowych oraz prawie 50 zrzutów Black Hawkami. Teraz czekamy, drugi Black Hawk wejdzie również do działań, więc ta intensywność jeszcze dwukrotnie wzrośnie.
2: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek dodaje, że działania z udziałem samolotów potrwają do wieczora. Pożar obejmuje około 300 hektarów lasów i nieużytków. Wczoraj podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy. W katastrofie dromadera zginął pilot. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura okręgowa w Zamościu.
4: Na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny przez prokuratorów z prokuratury okręgowej w Zamościu, a także prokuratury rejonowej Biłgoraju, biegłego z zakresu medycyny sądowej, także przy udziale innych służb, w tym policji i straży pożarnej. W czynnościach tych biorą udział także przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
2: Mówi prokurator Rafał Kawalec. Śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego, przewiduje ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Jak propozycję przyjęto w Sejmie, to sprawdzał Michał Fabisiak.
5: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
6: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
5: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
7: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
5: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Polski rząd skarży umowę z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ministrowie zdecydowali o tym w trybie obiegowym. Wniosek, jak przekazał wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz, będzie oficjalną skargą na umowę z państwami Ameryki Południowej.
8: Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników. Po prostu dbamy o to, żeby na polskim stole była najlepsza, zdrowa żywność.
2: Wcześniej skargę do TSUE w sprawie umowy z państwami Mercosuru skierował Europarlament. Francja wysyła lotniskowiec na Morze Czerwone. Celem operacji ma być przygotowanie do możliwej akcji eskortowania statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Paryż odgrywa tu kluczową rolę, relacjonuje Stefan Folzer.
9: Jedyny lotniskowiec francuskiej marynarki wojennej Charles de Gaulle przepłynął przez kanał Suezki wraz z towarzyszącą mu grupą okrętów wojennych i kieruje się w stronę południowej części Morza Czerwonego. Docelowo jednostki mają dotrzeć do Zatoki Adeńskiej między Jemenem a Somalią. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, operacja ma wyłącznie charakter obronny, a Francja nie angażuje się w działania wojenne na Bliskim Wschodzie. Celem jest przygotowanie ewentualnej misji eskortowej w cieśninie Ormus, wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie oraz wsparcie transportu morskiego. Decyzję o przekierowaniu lotniskowca, który dotąd operował na Morzu Śródziemnym, ogłoszono kilka godzin po ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Według Paryża incydent nie był wymierzony bezpośrednio w Francję. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Łódź rozważa nocną prohibicję na terenie całego miasta. Jutro ruszają konsultacje. Od zeszłego roku zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na 7 osiedlach w centrum od 22 do 6 rano. Kacper Józefowicz z Radia Łódź pytał mieszkańców, co sądzą o nowej inicjatywie.
10: Wie pan, jak ktoś będzie chciał pić, to i tak znajdzie możliwość.
11: Wystarczy, że pójdzie do restauracji albo pubu.
10: No, więc właśnie pubu. Można sobie kupić na zapas.
11: Pani widzi jakąś poprawę, odkąd ta nocna cisza alkoholowa funkcjonuje, żeby było na przykład spokojniej?
12: Mieszkam przy parku i rzeczywiście ciszej jest.
13: Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że wszystkie zakazy jednak naruszają wolność człowieka.
14: Jestem za, ale myślę, że to nic nie da.
2: Konsultacje odbędą się jutro po południu w Fabryce Aktywności Miejskiej.
15: Klimat.
2: Umiarkowana jakość powietrza w Białymstoku, Łomży, Dąbrowie Górniczej, a także w warszawskim Międzylesiu 40%

0: prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca i wiatru. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie po raz trzeci tego popołudnia Norbert Michalak.
3: W Rzeszowie siatkarze Asseco grają z projektem Warszawa o brązowy medal Mistrzostw Polski. Pierwszego seta wygrał zespół z Warszawy do 19, a w rywalizacji do 3 zwycięstw projekt prowadzi 2-1. O 20 kolejne siatkarskie emocje. Bogdanka Lublin, która broni tytułu w 4. meczu finału przed własną publicznością, zagra z Wartą Zawiercie. Po 3 spotkaniach lublinianie w serii do 3 zwycięstw prowadzą 2-1. Mówi Mateusz Bieniek, środkowy z Zawiercia.
4: Na pewno nie składamy broni. Mamy nadzieję, że po tym ostatnim słabym naszym wykonaniu meczu po prostu zagramy lepiej i stworzymy fajne widowisko. Trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże i jakieś oczekiwania nam nie pomogły, więc zacznijmy od tego, że zaczniemy się cieszyć siatkówką.
3: W razie porażki gospodarzy decydujące o mistrzowskim tytule spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę w Sosnowcu. To jeszcze jedna zapowiedź, ale związana z piłką nożną. Bayern Monachium podejmie PSG w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło najśmielsze oczekiwania. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. Mówi legendarny piłkarz reprezentacji Polski i były prezes PZPN Zbigniew Boniek.
5: Mi się wydaje, że dzisiaj atut własnego boiska nie odgrywa prawie żadnej roli na tym poziomie, bo jednak dzisiaj jest VAR, sędziowy, to jest tak jak kiedyś, że różne rzeczy się działy. Dzisiaj mecz jest absolutnie otwarty, nawet abyś przeanalizował ten pierwszy mecz. 1-0 dla tych, 2-1 dla Bayernu, 3-2 dla PSG, później 5-2, 5-4. Także wydaje mi się, że to jest mecz przy takiej jakości piłkarskiej. Wszystko może się wydarzyć.
3: Początek meczu o 21:00. Lotte Kopecky była najszybsza na liczącym 115 km w 4. etapie wyścigu Vuelta Espania. Belgijka na sprinterskim finiszu wyprzedziła Holenderkę Anne van der Breggen i Włoszkę Letizię Peternoster. Całkiem nieźle spisała się Agnieszka Skalniak-Sujka, która zajęła 9. pozycję, a 14. była Katarzyna Niewiadoma. Pozostałe Polki daleko.
2: Noc będzie pochmurna i od 2 do 16 stopni. Tak ciepło będzie tej nocy na południowym wschodzie. Przelotne opady deszczu też są możliwe, a jutro pochmurno. Przelotne opady deszczu na południu i na południowym wschodzie możliwe również burze. Temperatura od 13 stopni na północy, około 16 w centrum, do 23 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, a najchłodniej na wybrzeżu od 9 do 11 stopni.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Paweł Turski, Elżbieta Malinowska, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. To popołudniowa audycja w Trójce. 8 minut po 18:00, a tę trzecią godzinę naszego spotkania rozpoczynamy od The Black Keys.

0: 10 minut po 18, za nami The Black Keys i The Night Before.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A teraz kolejny temat przed nami i to temat trudny. Codziennie w Polsce kilkanaście osób odbiera sobie życie. Żałoba po bliskim, który odszedł śmiercią samobójczą, jest szczególnie trudna. Dochodzi poczucie winy, że w porę nie zauważyło się wołania o pomoc. A właśnie w związku z tymi uczuciami powstał dziś spot. A właściwie miał premierę dzisiaj spot pod tytułem Słoń, który zostaje. Ma on zwrócić uwagę na potrzebę wsparcia psychologicznego dla tych, którzy stracili kogoś z powodu samobójstwa. Monika Gosławska.
2: Spot o słoniu, który zostaje, wymyśliły Julia Kościńska i Agata Witczak. Słoń to symbol żałoby, ogromnego ciężaru, który zostaje po śmierci samobójczej bliskiej osoby. To także historia o tym, że otoczenie może pomóc, ale nie zawsze to robi.
3: Przedstawiamy tam,
2: mówi Agata Witczak,
3: scenę zbierania się do pracy, scenę w pracy, scenę, gdzie cała rodzina siedzi przy stole. No i słoń, który jest żałobą tak naprawdę, pojawia się za plecami bohaterki właściwie cały czas. Cudownie, że w końcu możemy,
2: Julia Kościńska,
3: pokazać, zobaczcie tego słonia, zobaczcie, z czym mierzymy się na co dzień. Też jak ważne jest to, żeby ludzie wokół pomogli w żałobie i pomogli nam jakoś tego słonia zaopiekować. Zależało nam na tym, żeby pokazać, że w trakcie zwykłego dnia każdego, który przeżywamy, ta żałoba jest w każdym momencie naszego życia.
2: Strata bliskich w wyniku śmierci samobójczej to duży problem, dlatego kryzysów nie można bagatelizować, mówi Halszka Witkowska, suicydolog, która prowadzi serwis Życie Warte Jest Rozmowy.
4: Mamy coraz więcej centrów zdrowia psychicznego, mamy coraz więcej miejsc, gdzie tą pomoc możemy uzyskać i nawet jeżeli czasem wydaje nam się, że coś jest niemożliwe i brakuje sił, to szukajmy też wsparcia obok.
2: Obok, czyli w najbliższym otoczeniu, chociaż osoby mające myśli samobójcze często z pomocy bliskich nie korzystają.
4: Jeżeli zapytam, czy coś u kogoś złego się nie dzieje, czy przypadkiem nie ma myśli samobójczych, to nic się nie stanie, jeżeli usłyszę, że nie ma. Ale jeżeli okaże się, że ta osoba ma problem, a ja będę tą pierwszą osobą, która stworzy przestrzeń, aby ten ból psychiczny w końcu wybrzmiał, to może właśnie od tej rozmowy zależeć jego życie.
2: Tymczasem współcześni młodzi są bardzo samotni. Pokazało to badanie zlecone przez parlamentarzystów, którzy pracują nad strategią na rzecz dzieci i młodzieży, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
5: To jest samotność przed ekranem komputera, to jest samotność przed telefonem, brak relacji i to, że młode osoby są tak samotne, również bardzo jest niepokojące w jakimkolwiek kryzysie, bo po prostu nie ma wokół nich bliskiej osoby, która by zauważyła, zareagowała, z którą te osoby mają relacje, która pozwalałaby na taką otwartość i na pomoc w sytuacjach granicznych.
2: Kryzysy psychiczne w rodzinie rodzą kolejne. Niektóre samorządy zorganizowały wsparcie dla potrzebujących, także tych po samobójczej utracie bliskich. Na przykład w stolicy pomaga Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, mówi wiceprezydent miasta Aldona Machnowska. Góra.
6: Staramy się punktowo zaopiekować różnymi tematami, które są wokół tego kryzysu suicydalnego. To jest przede wszystkim zdrowie psychiczne. To są kryzysy, jakie nasi mieszkańcy przeżywają z różnych powodów, ale to też są kryzysy, które dotykają osób, które zostają po samobójstwach, ale także po próbach samobójczych.
0: My zapraszamy także do wysłuchania dzisiejszego Klubu Trójki. O ojcostwie, ale i o stracie wokół filmu dokumentalnego Bez końca. Ze swoimi gośćmi będzie rozmawiała Paulina Wilk. To tuż po 21:00.

0: Kiedyś wszystko się uprości, połączą mi się w całość kropki. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło i samoloty. Jeszcze jedno dzisiejsze wydarzenie chcemy odnotować. Dzisiaj w Warszawie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych, ale zanim rozpoczął karierę polityczną, był związany z Trójką jako dziennikarz muzyczny. Tak opowiadał o tym w rozmowie z Baszką Marcinik w audycji Trójka pod Księżycem w listopadzie ubiegłego roku.
1: Trójka była sercem naszej działalności muzycznej. Wszystko zmierzało do tej Trójki i później Trójka uformowała nas również, mnie w każdym razie, w innych aspektach. Na przykład wypowiedzi publicznej, poprawienia w ogóle wypowiedzi, dbania o to, żeby zdanie było logiczne, o co dzisiaj się mniej dba, żeby mówić starannie i gramatycznie i tak dalej. To był cel, to było jakieś tam marzenie z naszej strony, żeby tutaj dojść, a później to był punkt odniesienia i ileś doświadczeń się przekształciło później, nawet nawyki, i przydało się w naszym życiu już zawodowym.
0: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat. Był jednym z tych dwóch młodych fanów rock'n'rolla, którzy przyczynili się do sprowadzenia w 1967 roku do Polski zespołu The Rolling Stones na dwa koncerty w sali kongresowej w Warszawie. A Stonesi zagrali wtedy m.in. ten utwór.

Painted Black, The Rolling Stones sprzed lat w trójce, 23 minuty po 18, przed 19 jeszcze u nas reportaż. Oczywiście dzisiaj z miłością do koni w roli głównej, ale zanim to wszystko nastąpi, to jeszcze The Verve, Sonnet za 6 minut, skrót serwisu Trójki.

0: Autopromocja.
1: W sobotę, 9 maja, rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam w piątek. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika zawsze na czasie. Tic-tac-boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycombs. Plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami!
8: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Żegnamy reklamy.
10: 29 minut pozostało do 19. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
11: Po karambolu utrudnienia w Wielkopolsce na drodze krajowej nr 25 w Modle Królewskiej zablokowany jest ruch w obu kierunkach na odcinku Konin-Rychwał. Po 17 zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Jeden z nich wpadł do rowu. 5 osób zostało rannych. Według służb utrudnienia mogą potrwać nawet do 21. To nie jest dobra wiadomość dla strażaków walczących z pożarem Puszczy Solskiej. Prognozy pogody na najbliższe godziny nie są zbyt optymistyczne. Do końca dnia w regionie utrzymywać będzie się wysoka temperatura, niska wilgotność powietrza i silny wiatr.
12: W kolejnych godzinach, jeśli będą się pojawiać na obszarze województwa polskiego opady deszczu, to w niewielkim stopniu one poprawią sytuację pożarową, a tutaj warto też uwzględnić, w związku z oddziaływaniem konwekcji, te pory wiatru mogą się też nasilać i dodatkowo utrudniać akcję gaśniczą, jeśli będą przechodzić przez obszar właśnie ten, który jest zajęty tym rozległym pożarem na terenie południa Lubelszczyzny.
11: Jak mówi Arkadiusz Wójtowicz z portalu Fani Pogody, deszcz na tym terenie może pojawić się jutro. Z pożarem w Puszczy Solskiej walczy 400 strażaków. Duże zagrożenie pożarowe także w innych częściach kraju. Kampinoski Park Narodowy wprowadził całkowity zakaz używania ognia. Będzie obowiązywał do 14 maja. Powodem jest właśnie ryzyko pożaru. Park pozostaje otwarty dla turystów. Można też korzystać z polan, ale bez ognisk i grillów. Pełny serwis Trójki o 19.
10: W czwartek słońce schowa się za chmurami, możliwe też przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 13 stopni na północy, około 16 w centrum, do 23 na południowym wschodzie, czyli będzie ciepło, chłodniej jedynie na wybrzeżu od 9 do 11 stopni. Słuchają Państwo Trójki, Time Will Crawl i David Bowie teraz u nas w audycji popołudniowej.

1987 rok, płyta Never Let Me Down. I czy tylko ja mam wrażenie, że nic, co wyszło spod jego ręki, się nie starzeje? Być może tylko ja, tak, to prawda. Może to jest przejaw fanowskiego zaślepienia, przyznaję. Royal Otis jeszcze przed nami, a potem oddamy głos Annie Dudzińskiej, kuratorce naszego pasma reportażowego.

0: Royal Otis panowie zagrają w Polsce 15 czerwca. Tu program trzeci, 20 minut pozostało do 19.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: To będzie opowieść o człowieku, który galop i kłus ma we krwi. Dla Michała Siedlaczka konie są czymś więcej niż pasją. To życie, styl tego życia, zawód, sportowe powołanie, z którym z czasem zaczął się dzielić. Jest trenerem doskonałym, bo potrafi dostrzec potencjał nie tylko w koniu, ale także w młodych jeźdźcach. Pan Michał od kilku lat związany jest z ośrodkiem jazdy konnej w małopolskich Barcicach, gdzie szkoli utalentowane dzieci i juniorów. I tak buduje zaufanie między trenerem a uczniami, ale przede wszystkim między koniem a jeźdźcami. Są wśród nich i tacy, którzy osiągają już sukcesy międzynarodowe. Zapraszam Państwa do stajni. Z Moniką Chrobak zapraszam, autorką reportażu W siodle od zawsze.
3: To jednak była ekscytacja. Pamiętam, jak galopowałem z ojcem. Pewno miałem 4, może 5 lat. Była zima i było pełno śniegu. To lata 80. było, więc o zimy było prościej niż teraz. To jest niesamowite, jak galopuję z ojcem na tej chudej czubatce. Na pewno adrenalina. Wydawało mi się wówczas, że galopujemy bardzo szybko. Było ciemno i odbijał się śnieg. I że walczyłem o to, żeby moje relaksy mi nie spadły. Tak zadzierałem palce do góry, bo miałem chyba za duże buty wówczas. Albo przynajmniej jeżdżąc konno wówczas bałem się, że mi spadną.

0: Próbujemy poskakać dzisiaj, zrobić parę małych skoków z Epkę. Uwielbia skakać. Musimy go wyczyścić, przygotować, wyczyszczać grzywę, sprawdzić, czy nie ma jakichś małych ranek. Ten koń pod siodłem jest od 1,5 roku, a został przeze mnie kupiony, jak miał 2 lata, więc znam go już 4 lata. Od samego początku wiedziałem, że się lubimy, że coś iskrzy. To czuć, kiedy zwierzę nas lubi.
1: A jak pan zbudził w nim zaufanie?
0: Mam nadzieję, że cierpliwością i tym, że zawsze dawałem mu dużo troski i szacunku. I co? I pójdziemy pojeździć. Pierwszy raz siedziałem na koniu, jak miałem 2 lata. Pierwsze rodzinne zdjęcia moje i siedzę razem z moim ojcem, który też jest jeźdźcem. Przed nim to były lata PRL-u, więc nie miałem jakichś super spodenek. Na pewno nie były to bryczesy, czyli spodnie, które mam teraz na sobie. Były to po prostu rajtuzy i szelki. Jedno z ulubionych moich zdjęć i punktem śmiechu na imprezach rodzinnych. Głównie jeśli chodzi o strój. Pamiętam, klacz miała na imię Czubatka. Była fajnym konikiem, na którym mój ojciec jeździł. Mój ojciec nie był czynnym zawodnikiem, ale był ciepłym i pełnym empatii facetem. To konie go lubił i mnie i mojego brata też zaszczepił. Myślę, że do szkółki poszedłem mając 8, może 9 lat. Uwielbiałem te konie. Jeździłem jako młody chłopak autobusem czerwonym. Linii już nie pamiętam, ale wiem, że niestety moje nowiny, czyli miejsce, gdzie się wychowywałem w Rybniku, były na tej pętli na samym końcu, więc nie pamiętam, ale dobrze ponad godzinę jechałem tam tym czerwonym autobusem po szkole. Zanim cała grupa wyczyściła konie, poczekała na trenera, no jakby całe te moje wyjście trwało około 5 godzin, więc było sporym wyrzeczeniem, jeśli chodzi o własne dotarcie tam. Ale miło, miło wspominam to, jakby całe moje dzieciństwo i konie. Nie wymieniłbym to na nic innego. Okej. Epka, jesteśmy gotowi. Na początku człowiek jest niesamowicie szczęśliwy z każdego małego kroku, jaki zrobi. Czyli pierwszy kłus jest trudny, bo trzeba anglezować, czyli jest to rodzaj dosiadłk. Dużo łatwiej jest galopować niż kłusować, więc ten pierwszy kłus, pokonanie tej bariery jest czymś fantastycznym, a galop już jest czymś niesamowitym, czyli jak człowiek galopuje, jak porusza się w harmonii z koniem, czuć dynamikę, trudno opisać. Każdemu należy sugerować, żeby spróbował sam. Okej, Epka. Sprawdzam, czy się niczego nie boi, czy jest odważny. Poprawiam popręg. Dociągam go jeszcze o jedną dziurkę. No i cóż, i wstępuję 15, najlepiej 20 minut, żeby ten koń pochodził po prostu. I tyle. Byłem 2-krotnie na Mistrzostwach Świata Młodych Koni. Uczestniczyłem w zawodach międzynarodowych wielokrotnie. Raz wygrałem międzynarodowe Grand Prix, parę razy duże konkursy zawodów rangi ogólnopolskiej. Ale moja kariera w pewnym momencie podążyła troszeczkę w stronę trenerstwa. Jakby mimo młodego wieku, mając już później swoją stajnię, miałem swoich podopiecznych.
1: Mając ile lat?
0: 18. Stajnie miałem naturalnie dzięki uprzejmości moich rodziców, więc dość szybko w mojej karierze sportowej stałem się po prostu trenerem.
2: Kolega mojej siostry tutaj pracował i ja bardzo chciałam jeździć na koniach. I przyjechałam tutaj na pierwszą oprowadzankę, no i w sumie to się tak to zaczęło.
3: To jest Luna, ma 8 lat. No czasami ma humorki, że potrafi wyłamać i nie chce jej się skakać, a tak to zazwyczaj no, lubi po prostu skakać.
2: Nazywa się Orchilis, jest rudy, jest czeskim kucykiem, jest misiem dużym, lubi się przytulać. Jest trochę płochliwy, ale ogólnie jest mądry, bo często kombinuje i może na przykład nagle wyminąć, na wcześniejszym koniu raz miałam takie załamanie, że miałam go już dosyć. Nie chciał skakać, bał się i trzeba wszystko było zacząć od początku. Trzeba było zaczynać od drążków, aż po skoki. Ale żeby go sprzedać, to było dopiero po tam jakiejś kolejnej jeździe.
0: Julka jest bardzo cierpliwa i była bardzo dzielna. Muszę wtrącić się w dziewczynę. I tamten kucyk był fajny oczywiście, ukochany Julki, ale nie zawsze chciał współpracować. Miał trudny charakter, ale Julka dzielnie sobie z nim radziła, ale przyszedł moment, że trzeba było zmienić konia, chcąc się dalej rozwijać, mieć takiego, który chce współpracować.
1: Ale Julka daje z siebie wszystko, tak?
0: 110%.
4: Częste zmiany kierunku, Przemek?
0: Jestem w Barcicach na zaproszenie właściciela. Przyjechałem przede wszystkim jako trener Przemka. Rozwijam Przemka z jego młodymi koniami fantastycznymi. I przy okazji zawodników tutaj osady w Odnożynie.
5: Trenujemy już razem z Michałem około 5 lat. Michał bardzo zna się na takiej pracy z młodymi końmi. Dwa konie, które sam wyhodowałem do tej pory po prostu, na których tam gdzieś startuję, robiliśmy z Michałem praktycznie od podszewki. I w zasadzie te konie naprawdę mają dobre wyniki, prawda? Trzeba zdobyć u takiego konia też zaufanie i myślę, że na zasadzie takiej wzajemnej harmonii, współpracy to ma gdzieś tam sens i to idzie gdzieś tam do przodu.
0: Konie z natury wszystkie, czy znakomita większość koni, są zwierzętami przyjaznymi, lubiącymi ludźmi. To są wyjątki, że konie są złośliwe. Zdarza się, ale rzadko. W moim przypadku miałem dwie sytuacje, które były niebezpieczne. Pierwsza miała miejsce wiele lat temu, już jako młody jeździec byłem na zawodach międzynarodowych w Poznaniu, CSIO, czyli oficjalne największe zawody w Polsce skokowe w tamtym roku. Tak naprawdę z mojej winy koń odbił się nie w tym miejscu, w którym miał być odbity. Wywróciliśmy się w dwójkę. Przytomności nie straciłem, ale straciłem na dłuższy moment po uderzeniu w otrawę oddech. Wylądowałem w szpitalu. Szczęśliwie nic wielkiego się nie stało. Po paru godzinach mnie wypisano. Drugi, niedawno, powiedzmy z 3 lata temu, spadłem z młodego konia, który był narowisty, gorący, dziki. Skończyło się wybitymi dwoma dyskami i wizytą w szpitalu i wielomiesięczną tak naprawdę, może nie absencją, ale z ograniczoną jazdą na pewno.
1: I pana to nie zniechęciło?
0: Nie. Mój syn, jak miał 3 lata, tak bardzo absorbowało mnie jeździectwo i bycie trenerem, że mnie nie było w ogóle w domu, że gdzieś rodzinnie postanowiliśmy, żeby zacząć życie normalnego człowieka, bardziej zwyczajnego, może tak. I z bratem założyliśmy firmę, ale po 7 latach mojej nieobecności w jeździectwie wróciłem do koni za namową mojego przyjaciela świętej pamięci Łukasza Apla. Jest to fantastyczny jeździec, niestety zmarł 6 lat temu na nowotwór, walczył rok z nowotworem. Był bardzo znaną postacią w polskim jeździectwie, świetnym zawodnikiem. Rok ode mnie młodszy, jeździliśmy razem w kadrze. Przyjaźniliśmy się całe życie i całe te 7 lat, kiedy ja nie miałem kontaktu z jeździectwem. I wróciłem do jeździectwa, niestety po 3 miesiącach ja zostałem, a Łukasza zabrakło, jakby zmarł, więc no jest to takie dla mnie wymowne, że on przez całe 7 lat mówił, Michał, że nie ma takiej możliwości, że musisz wrócić do konia, co ty w ogóle robisz, no i jestem. Niestety Łukasza nie ma, jest słodko-gorzkie, ale będę o tym pamiętał.
6: Przemek! Parkury! Tu! Zapomniał.
2: Byłam 2 razy w dekoracji. Miałam raz 6 miejsce, raz 3.
0: Widać praktycznie postęp, nawet nie z treningu. Dobra, Julka, chwilka przerwy. Nawet nie z treningu na trening, co przysłowiowo ze skoku na skok. To jest świetne. Żyjemy z tymi zawodnikami, jakby znamy ich konie, lubimy ich konie. To jest naprawdę, lubię mój zawód.
7: Czuję
5: ze strony Michała na przykład takie, takie wsparcie, nawet nie na zasadzie takiej, że tylko trenujemy razem, Michał rozjeżdża się do siebie, ja tutaj zostaję i tak dalej, tylko gdzieś tam mamy cały czas ze sobą kontakt, gdzieś tam nieraz sobie jeździmy razem na narty, gdzieś tam jakieś tam wypady w góry i tak dalej, więc z tego trenowania nawiązała się taka przyjaźń. Dzięki Michałowi jakby ten ośrodek się też na pewno w jakiś tam sensie rozwija, że ten Michał jakby taką trzyma nad nami pieczę. To jest naprawdę ciężka praca i Michał w tym jest dobry, jest taką naprawdę dobrą duszą.
0: Chciałbym znaleźć przestrzeń w swoim życiu, żeby ponownie więcej czasu móc poświęcić swojemu jeździectwu, nie rezygnować naturalnie z moich fantastycznych podopiecznych, ale mieć czas dla siebie i na swoje konie. No bo czuję, że mi tego brakuje, że im po części tak pozytywnie zazdroszczę, że jestem na zawodach, żeby im pomóc, czy jestem częścią ich rozwoju i widzę, ile to im daje szczęścia. Mi naturalnie też, ale moje ambicje sportowe pewnie nie wygasły po prostu, dlatego a nawet nie tyle sportowe, bo zawody są tym końcowym jakby częścią treningu, ale ta droga jest fantastyczna i pewno ludzie, którzy nam towarzyszą w tej drodze również.
7: To był reportaż W siodle od zawsze Moniki Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia.
8: I tak kończymy środowe popołudnie w Trójce. Bardzo dziękujemy Państwu za owocne rozmowy o polszczyźnie. To była wielka frajda. Elżbieta Malinowska zostaje i po 19 dołączy do niej przed mikrofonem Marta Malinowska z Saltem. Paweł Turski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. My usłyszymy się w piątek. Będziemy podsumowywać w popołudniu cały tydzień, a zostawiamy Państwa z zespołem Boy Genius. To taka wisienka na torcie. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Jazz One Night prezentuje Seifert Impulsy, jedno z najważniejszych wydarzeń jazzowych tego roku. Gwiazdy polskiego i europejskiego jazzu, Adam Bałdych, Kwintet i Jakub Mizeracki. Jakob Karlsson oraz gość specjalny Kuba Więcek zagrają utwory Zbigniewa Seiferta, legendy Polish Jazz. Seifert Impulsy, światowa premiera i jedyny koncert w Polsce. 9 maja, godzina 18.30, Cavatina Hall, Bielsko-Biała. Bilety dostępne w kasach oraz na stronie cavatinahall.pl. Poleca radio Trójka.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje. Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki.

0: czoro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz podejmie jutro próbę przystąpienia do pracy, zapowiedział w Pulsie Trójki sędzia Krystian Markiewicz. On i trójka pozostałych sędziów nie była dotąd dopuszczana do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Wszyscy zostali w marcu wybrani przez Sejm, ale nie zostali zaprzysiężeni w Pałacu Prezydenckim. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie ich do pracy i, jak podkreślał w trójce Krystian Markiewicz, zamierzają tę decyzję wyegzekwować.
1: Co zmienia decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Ona potwierdza jakby nasze stanowisko, że natychmiast powinniśmy być dopuszczeni do orzekania. Jutro spróbujemy znowu przyjść do Trybunału Konstytucyjnego, znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć.
0: Także zdaniem pełnomocniczki sędziów Sylwii Gregorczyk-Abram decyzja Europejskiego Trybunału nie pozostawia wątpliwości.
2: To jest natychmiastowa i wiążąca decyzja skierowana do organu władzy publicznej, w tym przede wszystkim do pana Święczkowskiego. On powinien to zobowiązanie wykonać, czyli zaprzestać wszystkich tych czynności, które teraz podejmuje, uniemożliwiając sędziom wykonywanie zawodu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Sędziowie Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski zamierzają stawić się jutro przy Alei Szucha przed południem. Kilkaset osób protestowało przed rosyjskim pawilonem na Biennale w Wenecji. Sprzeciwiają się powrotowi rosyjskich artystów i przedstawicieli Kremla na jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. W akcję zorganizowaną przez europosła Bartłomieja Sienkiewicza włączyli się artyści z kilku krajów Europy Środkowej, a także Ukrainy. Na miejscu jest Paweł Pawlica.
3: Protestujący przypominali, że Rosja wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia, aby szerzyć swoją propagandę, a pozwolenie nawet na chwilowe otwarcie rosyjskiego pawilonu na Biennale jest skandalem.
4: Chodzi nam przede wszystkim chyba o to, żeby zakłócić to otwarcie, żeby zakłócić tą słodką atmosferę, picie wina, czy jak słyszałam też wódki w rosyjskim pawilonie.
5: Ja chcę zwrócić uwagę, że między rosyjskimi czołgami, rosyjskimi rakietami, dyplomacją a sztuką nie ma żadnej różnicy, ponieważ to są wszystko instrumenty państwa rosyjskiego.
3: Europoseł Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział walkę o odebranie unijnej dotacji na Biennale. Co roku wydarzenie jest wspierane kwotą 2 milionów euro przez Unię Europejską. Grupę protestujących od pawilonu odgradzał kordon włoskiej policji. Manifestujący osobom wchodzącym na rosyjską wystawę przypominali, że tylko wczoraj w wyniku rosyjskich bombardowań w ukraińskich miastach zginęło 20 osób. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Służby w Małopolsce nie wykluczają zamknięcia lasów. To z powodu panującej w regionie suszy i trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego.
6: Tego typu zakazy wydaje się w oparciu o konkretne dane dotyczące poziomu wilgotności. W tym momencie wilgotność ściółki w lesie w dalszym ciągu spada. W związku z powyższym, jeżeli ta tendencja się utrzyma, może zaistnieć sytuacja, w której będziemy wnioskowali o to, aby czasowo ograniczyć wstęp tam, gdzie to ryzyko będzie największe.
0: Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Leśnicy kontrolują wilgotność podłoża i sytuację w lasach dwa razy dziennie o 9 i 13. Nie żyje człowiek, który zmienił oblicze dziennikarstwa na całym świecie. Zmarł założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego Ted Turner. Miał 87 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Turner urodził się w 1938 roku. Karierę w mediach zaczął od przejęcia firmy reklamowej ojca, który popełnił samobójstwo. Nie poprzestał jednak na reklamie. Kupował stacje radiowe, a w 1970 roku nabył niewielką telewizję w Atlancie. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1980 roku, gdy uruchomił CNN, pierwszą na świecie telewizję informacyjną nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znaczenie tego kroku w pełni ujawniło się 10 lat później, przy okazji wojny w Zatoce Perskiej. To CNN jako jedyna stacja transmitowała działania wojenne na żywo. Rok później tygodnik Time wybrał go człowiekiem roku. W 1996 roku Turner sprzedał swoje sieci telewizyjne koncernowi Time Warner za prawie 7,5 miliarda dolarów. W 2018 roku Turner ujawnił, że choruje na otępienie ciałami Lujego, postępującą chorobę mózgu. Zmarł dziś rano w swoim domu w pobliżu Tallahassee na Florydzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze. Nad morzem tylko 9 stopni, 17 w centrum, 23 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
11: Jeszcze to.

0: to błagam, przecież tam są sklepy.
1: Ten nadmiar dobrych rad to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
2: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
0: Dajcie wszyscy święto.
1: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon, patroni medialni TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy, poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
17: 9 minut po godzinie 19.
4: Salto.
17: Dzień dobry, a może już dobry wieczór. Elżbieta Malinowska, Marta Malinowska. Jest środa, a to oznacza, że rozpoczynamy nasze saltowe spotkanie w Trójce prawie do godziny 21. Mam nadzieję, że ten charakterystyczny sample pozwolił na to, żebyśmy szybko go rozpoznali. Oko za oko, Justyna Styczkowska, ale w house'owym remiksie Ben Carta. Tak, dzisiaj rozpoczynamy to wiosenne salto.

0: Tak, tanecznie rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie Saltowa. Jakżeby mogło być inaczej? Justyna Steczkowska, Oko za Oko w remiksie Ben Carta, więc nasze polskie dobra utrzymane właśnie w tej radosnej, wiosennej stylistyce. I to jest taki motyw, który na pewno, przynajmniej na początku audycji, będzie nam towarzyszył.
1: Salto.
0: Stąd też kolejna propozycja, czyli zespół Salt, I Just Want to Dance.

Jeśli jest taka piękna wiosna jak ta dzisiaj, no to musi się pojawić jakieś nagranie grupy Salt. I Just Want to Dance 2020 rok. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Kto tańczy, kto śpiewa, robi inne rzeczy, proszę o sygnały, komunikaty. To teraz nagranie 2023, właśnie w tym roku wydane. Over Mono, So You Know.

0: 24 minuty po godzinie 19. So You Know, Over Mono. No przyznaję, że to jest kolejny mój wiosenny klasyk, ale właśnie takie musi być dzisiejsze salto, bo chyba więcej ta pierwsza ekscytacja wiosną już się nie wydarzy, więc tak dzisiaj gramy. Maribu State, Dance on the World to kolejna propozycja z tej samej kategorii.
1: Salto.

Mania. To wspólne nagranie Pangee i Jess Alonzo. Jest w tym coś z Dance Mania, a jednocześnie utrzymana jest taka charakterystyczna dla brytyjskiego producenta stopa. Mowa o Pangee właśnie, bo to on jest głównym autorem tego nagrania i jeśli chodzi o wiosenne propozycje saltowe, no to od Pangee też zawsze musi się coś znaleźć. marta.malinowska@polskieradio.pl. Przypominam adres mailowy i bardzo chętnie przeczytam, w jakich warunkach najlepiej wykonuje się to salto, czyli w jakich okolicznościach najprzyjemniej się tej audycji słucha. Manda Moore, The Climax, kolejna propozycja, za chwilę nowość.

Manda Moore to producentka, która wychowywała się we Francji i świetnie czuje się gdzieś pomiędzy house'ową stylistyką, a takimi brzmieniami wchodzącymi w trochę mocniejsze uderzenia. Zapowiadana nowość w salcie to także propozycja od pań. Nie ma sezonu letniego bez Peggy Gou, Where Do We Go, czyli remix Aria Star.

11 minut, dzieli nas od godziny 20. Powoli docieramy do półmetka dzisiejszego Salto. Axel Bowman i Oh Baby, czyli takie lekkie zwolnienie, no ale to też zwolnienie, które doskonale wpisuje się w tę wiosenną aurę. Dziękuję za maile, które przyszły do tej pory. Pozdrowienia przesyłam w stronę Jakuba i Romana. I tutaj taki wątek maturalny się troszkę pojawił, więc może ktoś akurat szykuje się do jutrzejszego angielskiego rozszerzonego. Marta.malinowska@polskieradio.pl. Crazy P teraz. Any Signs of Love.

0: Any Signs of Love, nagranie, które otwiera ubiegłoroczną płytę składu Crazy P. Jeżeli komuś podoba się to, co robiła nie tylko na ostatniej płycie, ale w ogóle to, co w ciągu ostatnich kilku lat robi na przykład Jessie Ware, to myślę, że warto zapoznać się z dyskografią Crazy P. I to jest też ten element przestrzennego disco, które pojawia się dzisiaj w Salcie, a kolejna artystka z tą muzyką ma bardzo wiele wspólnego, bo dzięki jej ikonicznym disco setom stała się jedną z bardziej rozpoznawalnych DJ-ek na świecie.
1: Salto.
0: A to Jada G i jej najnowszy singiel All Day. No mam wrażenie, że jest to taki może nie atak, ale próba mocnego wejścia do mainstreamu.

0: Autopromocja.
1: Grają i śpiewają, śpiewają i grają, a że im wychodzi, to kontynuują. Tym razem Paragraj.
2: Krzysiu, jedźmy razem do Paragrafu.
3: Paragwaju?
1: Piosenka Paragraj Boba i Karolajny to kolejna nowość tego duetu. Wszystkie ich dzieła zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl. Na premiery czekamy w każdy czwartek w cyklu Piosenkarnia. W audycji zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
2: Pozwiedzamy to, co jeszcze można z miast tych całych majów.
3: Droga Krysiu, to nie tam.
4: To gdzie?
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 dzień maja. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Wycięty pas lasu wzdłuż granic Józefowa na Lubelszczyźnie ma to uchronić miasto przed ewentualnym pożarem. Utrudniony przejazd autostradą A4 w Katowicach, na trasie w stronę Wrocławia doszło do karambolu. W Brukseli próba porozumienia w Unii w sprawie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Mieszkańcy Józefowa na Lubelszczyźnie dostali alert RCB z informacją, by przygotowali się na wypadek ewakuacji. Pożar, który pustoszy Puszczę Solską, dzieli od granic miasta kilka kilometrów, informuje burmistrz Józefowa Roman Dziura.
9: Głównie pali się po szycie. Objechaliśmy przed chwilą nawet ze strażakami, pętelkę taką zrobili.
8: Z miasta kilka kilometrów, informuje burmistrz Józefowa Roman Dziura.
9: Głównie pali się po szycie. Objechaliśmy przed chwilą nawet ze strażakami, pętelkę taką zrobiliśmy, żeby trochę uspokoić naszych

To jest płyta z 2013 roku, Family Vacation, i ja mam wrażenie, że od tych ponad 10 lat, odkąd ta płyta została wydana, no praktycznie w każde wakacje po nią sięgam, bo ona naprawdę brzmi jak doskonały soundtrack do rodzinnych wakacji. Nie tylko rodzinnych oczywiście, w szerszym gronie też, ale jeśli mowa o podróży, szczególnie długiej podróży samochodem i słuchaniu razem jakiegoś albumu, no to Family Vacation powinno się znaleźć w takim zestawieniu. Więc tę płytę nieustannie w salcie przypominam. marta.malinowska@polskieradio.pl. Przypominam też adres mailowy, bo tak samo dużo przyjemności jak słuchanie tej muzyki sprawiają wiadomości, które przychodzą do nas w te środowe wieczory, więc proszę dać znać, jak się słucha, jak gra. A słuchamy teraz Forteta, nowego remiksu Love Cry.

0: Love Cry w remiksie Ramon Punk to jest nowa propozycja, która znalazła się na takiej bardzo skromnej epce od Forteta. Mam wrażenie, że Fortet jest jednym z tych artystów, którzy no właśnie w tym festiwalowym, jeszcze delikatnie przedfestiwalowym, ale jednak już coraz mocniej tętniącym sezonie przypominają o swojej muzyce i tak zrobił Fortet, bo ta epka to 4 utwory, 2 remiksy, a 2 w wersjach, które już wcześniej słyszeliśmy.
1: Salto.
0: I jedna z tych wersji już teraz w salcie, czyli Baby i Fortet. Baby.

0: Salto.
1: I Fortet. Za nami dwie propozycje, remix i wersja oryginalna. No zawsze, kiedy Fortet serwuje nam coś nowego, to jest prawie pewne, że w Salcie sięgniemy po jego nagranie. To teraz producent, który dla niektórych może być pierwszym spotkaniem tego typu, więc bardzo serdecznie przedstawiam Veraco, producenta z Kolumbii, który doskonale odnajduje się w tanecznej stylistyce, przynosząc też cały kulturowy wkład z Ameryki Południowej. Basic Maneuvers, czyli nagranie z ubiegłego roku, które ukazało się nakładem kultowej wytwórni Excel Recordings.

0: 20.35, Cameron Audio i Lewa Medewiache to kolejna propozycja, która utrzymana jest w tej stylistyce tanecznej z mocnymi inspiracjami z Ameryki Południowej. Praktycznie co tydzień w Salcie wychodzi na to, że jest jakiś podgatunek, który wiedzie prym, często ze względu na nowości albo jakiegoś rodzaju motyw, i myślę, że jeśli chodzi o dzisiejsze Salto i to, co ja najbardziej z niego zapamiętam, to właśnie tego typu brzmienia.
1: Salto.
0: No i takie skojarzenia mogą też pojawić się przy okazji kolejnego klasyka z końcówki lat 90. W Salcie klasyki też muszą być. Aztec Mystic, chociaż DJ Rolando nie pochodzi z Meksyku bezpośrednio, no ale związany był z tą sceną z Detroit, i jego bardzo, bardzo klasyczne nagranie Jaguar.

Jak już można się domyślać po tym ponad miesiącu nadawania Salta, są pewne stałe elementy. Wśród nich klasyczne, klubowe, elektroniczne nagrania, więc dzisiaj padło na ten wyjątkowy utwór, czyli Jaguar. Ja powiem szczerze, że w czasach, kiedy częściej grywałam w różnych miejscach, to też było jedno z tych, to był jeden z tych utworów, który no, musiał się pojawić na różnego rodzaju imprezach. To jeszcze TV i Spellbound. Już muzyka bardziej współczesna, ale nie byłoby tego wszystkiego, co dzieje się w okolicach progresywnych brzmień, gdyby nie historia muzyki z Detroit.

0: Tybee i Spellbound, przedostatnia propozycja w dzisiejszym salcie. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości mailowe, które pojawiły się na mojej skrzynce. Pozdrowienia wysyłamy w takie miejsca jak m.in. Przemyśl czy Mielec, więc widać, że wschodnia Polska tutaj pięknie salto reprezentuje. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Ostatnia propozycja muzycznie będzie pochodziła z płyty Yusu. To jest producentka i DJ-ka z Chin, która wydała w piątek nowy album Found Dry. Jeśli ktoś lubi taką muzykę pomiędzy elektroniką a eksperymentem, to zdecydowanie polecam to wydawnictwo. A przed 21. trzeci odcinek powieści Suche Strugi. Barbara Marcinik i Wojciech Dorusz odpowiadają za jej przygotowanie, także trzeba zostać z nami jak najdłużej. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Salto.

0: Nowa powieść w Trójce.
1: Wit Szostak. Suche strugi.
0: Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki.
1: Fragment trzeci. 1980. Mieszkały nad nami dwie kobiety. Dla jednych zupełnie zwyczajne, dla drugich nieco dziwne. Czasem mnie to przytłaczało. Nie mieszkały razem. Między nimi stała ściana, ale przed wojną było to jedno mieszkanie o układzie podobnym do naszego. Jednak podzielono je na dwa mniejsze, z osobnymi wejściami i niepołączone w żaden sposób. Być może w środku zostały jeszcze ukryte drzwi zastawione szafą lub zabite deskami, a może otwór zamurowano niedbale, tego nie wiem. Jedna chodziła ciężko, szurając nogami, jakby cały czas miała na sobie ciężkie, niewygodne buty, których nie dało się ściągnąć nawet w domu. Wyobrażałam sobie drewniane chodaki, jak na starych obrazach, choć nigdy nie widziałam, by takie nosiła. Jej wędrówki były żmudne i długie. Kroki odzywały się w jednym pomieszczeniu i serią monotonnych powtórzeń dźwięki przesuwały się nad moją głową do innego. Na schodach rzadko podnosiła wzrok. Odpowiadała na pozdrowienia zapatrzona w stopnie, nie podejmując rozmowy lub odpowiadając konwencjonalnie i zdawkowo. Czasem tylko kobieta patrzyła prosto w oczy, unosząc głowę powoli. Jej twarz nie wyrażała nic, była nieruchoma. Zastygła w wiecznym smutku, którego przyczyny nie sposób dociec. Było w tych spotkaniach naszych spojrzeń coś niesamowitego, jakiś niepokój, od którego przebiega chłód po plecach. Chwila, której za wszelką cenę chcemy uniknąć, żałując, że sami sprowokowaliśmy jej nadejście. Żałowałam wtedy nawiązanej rozmowy i chyba rozumiałam, dlaczego spuszcza wzrok. Jakby chciała nam wszystkim oszczędzić swego martwego spojrzenia, przeszywającego mimo woli. Z czasem przyjęłam jej zasady i ograniczyłam się tylko do rytualnych pozdrowień, unikając innych form kontaktu. Jakbym obawiała się, że jej smutek, może żal do świata, przejdą na mnie jak zakaźna choroba. Zaczęłam unikać tej pierwszej kobiety do tego stopnia, że kiedy zbierając się do wyjścia z mieszkania, łowiłam uchem jej kroki, zamykałam drzwi i czekałam, aż umilkną w klatce schodowej.

Sąsiedztwo powinno być bliskością na odległość. Inaczej naruszona zostaje krucha harmonia świata. Druga kobieta stanowiła przeciwieństwo pierwszej. Zaraz po wejściu do mieszkania zamykała starannie drzwi, następnie zrzucała buty, jak chłopcy wracający ze szkoły. Wyobrażałam sobie, choć tego oczywiście nie mogłam usłyszeć, że kobieta nade mną zrzuca z siebie nie tylko obuwie, ale także odzież, płaszcz, garsonkę, sweter, bluzkę, pończochy i spędza czas półnago, może w samej tylko halce. Nieskrępowana żadnym uciskiem. Po mieszkaniu spacerowała boso i tylko w nadzwyczajnej ciszy długich wieczorów można było usłyszeć jej kroki po skrzypiącej podłodze. Nie obcasy, lecz stare deski opowiadały mi historię jej wędrówek. Kroki brzmiały tanecznie, jakby płynęła z miejsca na miejsce, lekko przeskakując ponad przeszkodami. Była w jej krokach lekkość, tak różna od ponurego szurania pierwszej kobiety. Dlatego też druga kobieta była bardziej nieuchwytna. Czasem wydawało mi się, że zastygła gdzieś nade mną, oparta o kuchenną szafkę naprzeciw okna, wpatrzona w szarą powierzchnię placu lub na łóżku, z podkulonymi nogami, zatopiona w lekturze. Miałam wtedy nieprzyjemne wrażenie, że czatuje, że nieruchomieje jak drapieżnik tylko po to, bym się pogubiła. Ułapałam się na tym, że starałam się ją wtedy przechytrzyć, również zatrzymując się czasem w pół kroku. Miałam przewagę, gdyż jej podłoga była nad moją głową, podczas gdy skrzypienie mojej musiało być na górze zupełnie niesłyszalne. Jednak pilnowałam się i dobrze ukrywałam swoje ruchy, jakbym ciągle czuła się podglądana lub podsłuchiwana. To uczucie nie opuszczało mnie nawet wtedy, kiedy druga kobieta wychodziła z domu, jakby zostawiała nad moją głową bezgłośnego stróża, który ciągle nasłuchuje. Poddawałam się temu uczuciu i, aby się poruszyć, czekałam na przejazd tramwaju lwowską, wrzask dzieci przed domem lub nawoływania chłopów, którzy zachęcali do zakupu ziemniaków. Wtedy zrywałam się i najlżej jak tylko potrafiłam, przebiegałam w inne miejsce mieszkania, gdzie czekała na mnie wystygła kawa lub niedoczytana książka. Wreszcie znużona tą grą, robiłam coś umyślnie hałaśliwego. Upuszczałam blaszaną pokrywkę lub dzwoniłam sztućcami, udając, że jej zainteresowanie w ogóle mnie nie obchodzi. Czasem jednak trwałyśmy tak godzinami, polując na własne dźwięki. Może wszystko to rozgrywało się tylko w mojej głowie, a druga kobieta ani razu nie pomyślałaby nasłuchiwać moich kroków? To wydaje mi się teraz nawet bardziej prawdopodobne. Czasem przepadała na kilka dni, nikomu nie mówiąc dokąd i na ile wyjeżdża. Roztaczała wokół siebie aurę pewnej tajemniczości, zostawiając na schodach smugę perfum, których nie używała żadna inna kobieta w tym domu. Pachniały egzotycznie i obco. Przywoływały przed oczy obrazy z minionej epoki, przedwojenne kawiarnie i hotelowe westybule, brzęk kieliszków, akompaniament orkiestry i głośne śmiechy ludzi z towarzystwa. Zastanawiałam się, gdzie bywa. Bo w tamtych latach miasto, do którego uciekała za rzekę, w niczym już nie przypominało tamtego utraconego świata. Ponieważ z biegiem okoliczności kobiety nosiły takie samo imię, pierwszą nazwałam niedorzeczną, a drugą redaktorką. Choć pasowało do nich wiele innych słów, bo każda kobieta ma kilka ukrytych imion. Sobie też wymyśliłam imię, podobne do tych, które nadałam sąsiadkom. Myślę o sobie nieistotna, choć mam na imię Helena.

0: Olga Sarzyńska czyta nową polską powieść.
1: Wit Szostak, suche strugi, fragmenty.
0: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Powergraf. Polecamy.
0: I zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 dzień maja. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Europejski Trybunał chce, by rząd w Warszawie przekazał informacje na temat czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczonych do orzekania. Kolejni strażacy w drodze na Lubelszczyznę, by gasić pożar koło Biłgoraja. Blisko 30 wyruszyło z Łodzi. Izrael znów atakuje stolicę Libanu. Do 20 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka czeka na informacje od polskiego rządu na temat sytuacji czterech z sześciorga sędziów wybranych w marcu przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczonych do orzekania. Dziś Trybunał wezwał władze w Warszawie do nieutrudniania im wykonywania obowiązków.
6: Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskich władz o, tu cytat, powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich. Jednocześnie poproszono rząd o przedstawienie do 20 maja wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Działania te określono jako środki zabezpieczające, które, jak podkreślono, stosowane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W tym kontekście zaznaczono, że celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

0: doświadczeni do orzekania. Wydarzenia te są obecnie przedmiotem śledztwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Strażacy z Łódzkiego wyruszają do pożaru w pobliżu Biłgoraja. W akcji pomaga już specjalistyczny samolot z Piotrkowa Trybunalskiego. Na Lubelszczyznę jedzie 28 strażaków z regionu, przekazuje Bartosz Majchrzak ze Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Wyjeżdżamy modułem GFFF. Jest to moduł stworzony do pieszego gaszenia pożarów lasów, głównie narzędzia ręczne oraz w mniejszym stopniu woda.
3: Zapowiada się duże wyzwanie, ponieważ pożar jest na dużym terenie. No i myślę, że to będzie wyzwanie i dobre sprawdzenie dla wszystkich.
1: Dodaje Tomasz Kozioł z jednostki z Łowicza. Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. Lasy Państwowe podają, że objął około 500 hektarów. Izrael zaatakował stolicę Libanu pierwszy raz od niespełna miesiąca, czyli od zawieszenia broni. Celem miał być wysoki rangą dowódca Hezbollahu. Poprzednie ataki na Bejrut miały miejsce 8 kwietnia. W izraelskich nalotach zginęło wówczas ponad 350 osób. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali w Warszawie Andrzeja Olechowskiego. Ekonomista, polityk, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat.
4: Andrzeja Olechowskiego żegnali przyjaciele, dla których był nie tylko politykiem, ale przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem.
5: Zawsze było miło go spotkać, dyskutować z nim. Był to facet niezwykle bystry i jego towarzystwo było największą przyjemnością.
6: Był czułym dziadkiem i sympatycznym człowiekiem w odbiorze. Zawsze się czuło, że jest po prostu fajną osobą.
4: A były prezydent Bronisław Komorowski wspomina, że z Andrzejem Olechowskim rozmawiał nie tylko o polityce.
7: Ostatnie moje wspomnienie, które chciałbym zachować, to jest rozmowa o wnukach. Co możemy zrobić, aby nasze wnuki chciały także szanować świat wartości dziadków, ojczyznę, rodzinę.
4: Andrzej Olechowski spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Wilanowie. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Jest bardziej precyzyjny niż ludzkie ręce. Mowa o robocie Da Vinci. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie ma dwa takie urządzenia i właśnie pochwalił się 2000 operacją z udziałem robota. Jak mówi profesor Marcin Słojewski, dyrektor do spraw lecznictwa i urolog, to technologia, która zastąpiła laparoskopię.
8: W sensie technicznym to się niewiele dla laika różni od laparoskopii. Dla chirurga różni się znacząco, ponieważ jakość transmisji obrazu, zaglądamy do środka ciała, do wnętrza ciała pacjenta, otrzymując obraz w technologii 3D, 4K, czyli bardzo precyzyjne, świetnie powiększone, świetnej jakości. Mamy bardzo precyzyjne narzędzia, którymi operujemy, dzięki którym możemy zaoszczędzić struktury, których do tej pory nawet nie widzieliśmy, że istnieją albo w którym miejscu się znajdują.
1: Robot Da Vinci służy niemal wyłącznie pacjentom onkologicznym.
0: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza jest w Katowicach, umiarkowana w Warszawie. W pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. Blisko 18% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach, szczególnie w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Przypomina, by nie używać ognia ani w lasach, ani w ich sąsiedztwie. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Norbert Michalak.
10: Siatkarze projektu Warszawa zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. W Rzeszowie pokonali Resowie 3-0. Pierwszego seta wygrali do 19, drugiego do 15, a trzeciego do 20. W rywalizacji do trzech wygranych triumfowali 3-1. Mówi siatkarz projektu Aleksander Śliwka.
11: Wydaje się, że bardzo gładki, ale z perspektywy boiska byliśmy bardzo skoncentrowani na każdej kolejnej piłce. Chcieliśmy po prostu doprowadzić to do końca i nie odpuścić ani na chwilę, żeby nie powtórzyła się historia z Warszawy, kiedy daliśmy przejąć inicjatywę Rzeszowowi. W tym meczu, jak osiągnęliśmy to dwusetowe prowadzenie, to cel był jeden, aby utrzymać tą koncentrację i ani na chwilę nie popuścić.
10: Projekt nie kończy jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzy się z Perugią w półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem trwa walka o Złoto Plus Ligi. W Lublinie czwarta odsłona finału, w którym miejscowa Bogdanka prowadzi z Aluronem Zawiercie 2-1 i do obrony tytułu brakuje jej jednego zwycięstwa. W trwającym meczu jest pierwszy set, Aluron prowadzi 23-22. Rozpoczął się również mecz w Monachium. Bayern gra z PSG w rewanżowym spotkaniu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po 5 minutach gry PSG prowadzi 1-0. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. W Rzymie rozpoczął się prestiżowy tenis.

0: Tenisowy turniej. Niestety w pierwszej rundzie nie powiodło się naszym reprezentantom. Magda Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią w dwóch setach 0-6-3-6. Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jadą 0-6-6-4-4-6. A Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmannem 7-6-6-7-2-6. W Rzymie gra jeszcze mająca w pierwszej rundzie tak zwany wolny los Iga Świątek.
1: Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Może padać przelotny deszcz, a na południowym wschodzie i południu niewykluczone burze. Nad morzem tylko 9 stopni, 17 będzie w centrum, 23 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu.
2: Autopromocja Polskiego Radia.
3: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Autopromocja Polskiego Radia.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
6: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
7: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 8:30 po 9:00.
2: Klub Trójki.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję wydaje Kinga Kurysia, a realizuje Elżbieta Malinowska. Trudno wyobrazić sobie sytuację trudniejszą niż taka. Z naszego życia znika ktoś bliski, najbliższy, dziecko. Mijają dni, miesiące, lata, a my nie wiemy. I pytania, gdzie jesteś, czy żyjesz, nie przestają wracać. Nie pozwalają się pożegnać ani pogodzić. Ta szczególna forma straty, żałoba, która nie może się wypełnić, dokonać i co dzień niesie ze sobą potrzebę jakiegoś zamknięcia. O takiej tęsknocie, o pytaniach, niepewności, która towarzyszy bez końca, opowiada Michał Marczak w nowym filmie, za sprawą którego spotykamy się dzisiaj w klubie Trójki. I nim zainspirowani porozmawiamy także o tym, jak stratę przeżywają ojcowie i synowie. Jak żałoba dotyczy, jak dotyka mężczyzn w kontekście także współczesnej kultury, ról płciowych, naszego zmieniającego się rozumienia męskości. Jak zawsze w klubie Trójki towarzyszą nam wspaniali goście i eksperci. I mamy nadzieję też na to, że i wy, słuchający nas, włączycie się do tej rozmowy. Nasz telefon 2 2 7 3 do dyspozycji. Mniej więcej w połowie audycji poprosimy o wasze głosy, o wasze pytania. A ze mną w studiu przy Myśliwieckiej Marianna Lutomska, wiceprezeska Fundacji Nagle Sami, fundacji, która wspiera osoby doświadczające strat rozmaitych, a wśród nich jest także odejście bliskiej osoby i związana z nią żałoba. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
1: Rzeczony Michał Marczak, reżyser filmowy, autor filmu Bez końca, którego pierwszy pokaz już jutro o 19:30 będzie towarzyszył gali otwarcia festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Film będzie prezentowany w sekcji W imię ojca i syna, o której jeszcze dziś w audycji powiemy. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
1: Świetnie, że jesteś z nami i łączy się z nami także profesor Wojciech Śmieja z Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca, badacz kultury naszej polskiej XX-XXI wieku, autor eseju Po męstwie, książki, w której przybliżył figurę męskości i to, jak ona się w XX wieku w Polsce zmieniała. Od ułanów przez robotników Polski Ludowej, aż po biznesmenów Polski kapitalistycznej. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Bardzo się cieszymy, że pan z nami jest. Dziękuję wam wszystkim za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej rozmowy. Film Michała Marczaka Bez końca będzie można zobaczyć podczas 6 otwartych pokazów Millennium Dogs Against Gravity 8, 9, 11, 13, 15, 17 maja. Poszczegóły tych pokazów zapraszamy na stronę mdag.pl, czyli stronę festiwalową, a jesienią film trafi do polskich kin. Film patronuje w pewnym sensie całej też sekcji W imię ojca i syna, takiej sekcji, w której zostaną pokazane filmy na rozmaite sposoby mierzące się ze stereotypowym wyobrażeniem ról synów, ojców, ich relacji, ich relacji, które no tak stereotypowo rozumiane są pozbawione bliskości, czy szczerości, czy takiego głębokiego współbycia, ale właśnie reżyserzy rozmaici prezentujący filmy w tej sekcji takie rozumienie relacji kwestionują. Będzie można w tej sekcji zobaczyć między innymi remake Rossa McElwayego, także ukazujący postać ojca po nagłej stracie syna. Będzie film Wszystkie życia mojego ojca Magnusa Skatwolda. To z kolei jest historia syna, który próbuje odtworzyć biografię własnego ojca, który miał być tajnym agentem. W sekcji także dokument Wyznania szwedzkiego mężczyzny Hampusa Lindberga. To taka podróż liberalnego feministy do jądra manosfery, czyli tej sfery ultramęskich narracji i nienawiści do kobiet. To jest oczywiście tylko część filmów prezentowanych w tej sekcji, więcej w programie festiwalu, ale dziś dla nas najważniejszy film Bez końca, prezentowany w konkursie głównym festiwalu. Michale, to jest opowieść o dobiegającym 50 Danielu i jego żonie Agnieszce, rodzicach zaginionego Krzyśka, który przed ponad rokiem, w tym momencie historii wchodzimy do ich opowieści, zaginął, zniknął z ich życia. Wyszedł wcześniej rano z domu, zniknął kamerą miejskim, a przede wszystkim tym najbliższym. To jest historia prawdziwa. Agnieszka i Daniel Dymińscy wciąż szukają swojego syna zaginionego 27 maja 2023 roku w Warszawie. Ostatni raz był widziany na moście gdańskim. Centralnym bohaterem twojej opowieści stał się Daniel, ojciec poszukujący syna, choć twój film ukazuje całą rodzinę i konstelację relacji bliskich Daniela. Chciałam cię zapytać, na jakim etapie tego procesu utraty specyficznej formy żałoby, nieobecności syna był Daniel, kiedy się poznaliście i kiedy zaczynaliście tworzyć ten film? Bo dużo już było za nim.
9: Tak, znaczy w ogóle warto może powiedzieć, że spotkaliśmy się kompletnie przez przypadek. To jest taki film, którego ja bym nie wyobrażał sobie po prostu, w ogóle nie myślałem, że ktoś mnie zapytał dwa lata temu, czy ja zrobię taki film, bym powiedział pewnie nie. Ja spotkałem Daniela przez przypadek, płynąłem z moją żoną i z 6-letnim synkiem tratwą po Wiśle i ostatniego dnia naszego rejsu próbowaliśmy dobić do wyspy. Ale była już noc, było ciężko, władowały nam się latarki i nagle się pojawił człowiek znikąd i pomógł nam dobić do brzegu. To się okazał Daniel. Kolejnego dnia porozmawialiśmy, on powiedział, co robi tam. A jak zobaczyłem go samego, po prostu potem przeszukującego to Wisłę i zrozumiewszy jego historię, no jakoś tak potwornie się wzruszyłem, no tak jak pewnie każdy, tak? Ale akurat też to się złożyło z tym, że mając teraz mam już drugie dziecko, wtedy miałem 5-letniego synka. No, dużo też o tym w ogóle myśleliśmy i rozmawialiśmy o tym, co w naszym życiu się wydarza, więc jakoś to wszystko tak się połączyło, że po prostu no, poczułem, że to jest coś bardzo ważnego, żeby opowiedzieć ten film. Ale wracając do pani pytania, to, że właśnie Daniel już wtedy chyba był, to był może 9, 8, 9, 10 miesiąc zaginięcia Krzysztofa. I ten dystans już pewien, który się zrobił, też w ogóle pozwolił mi chyba mieć odwagę w sobie, żeby zaproponować mu współpracę przy takim filmie. Gdyby to była świeższa sprawa, pewnie w ogóle nie miałbym takiej odwagi. Ale przez to, że poczułem, że jakoś kosmos nas połączył, że na siebie spadliśmy w przypadek, że ja też znam tą Wisłę i czułem, że też mogę jakoś trochę pomóc po prostu, bo pływam po tej Wiśle, znam ją dobrze. No, i że też może moglibyśmy zrobić film, który właśnie jest jakiś wartościowy i pokazuje to z innej strony, niż do tej pory pokazywały to media. No więc jakoś tak to wszystko się złączyło po prostu. I mi się wydaje, że to był no, i czas, i miejsce, które nas połączyło.
1: Daniel w pana filmie robi wrażenie człowieka bardzo już głęboko przenikniętego przeżyciami związanymi ze stratą, zniknięciem syna. Jest w nim jakiś rodzaj, nie wiem czy dobrze to odczytałam, ale wydaje się, że jakiś rodzaj spokoju w niepokoju, spokoju w niepewności. Zastanawiam się nad tym, czy on, kiedy zaczynaliście pracę nad tym filmem, no właśnie był już za jakimś kluczowym etapem tej żałoby.
9: Ciężko mi powiedzieć, nie jestem w jego skórze, to trzeba byłoby się jego zapytać. Nie wiem, ja straciłem na to, jak miałem 11 lat. Do tej pory czuję żałobę. Kiedy ja ją skończyłem, czy kiedy jakiś był, może znaczy na pewno jej nie skończyłem, ale kiedy był jakiś, nie wiem, przełomowy moment, też mi jest ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że w ogóle jest ciężko w takich sytuacjach to powiedzieć. Na pewno... Na szczęście no, jakiś taki delikatny dystans Daniel nabrał, no bo jakby bez delikatnego dystansu to człowiek jest bezsilny, tak? I jakby te emocje są za mocne. I niestety wiele osób sobie nie daje rady, prawda, z tym. No, Daniel Agnieszka są bardzo silnymi osobami. To w nich też bardzo cenię, że pomimo tego potwornego i niewyobrażalnego bólu zależy w sobie energię, żeby działać, żeby mieć jakąś sprawczość. Jeszcze pomóc w ogóle innym osobom. I w ogóle zaangażować się w taki film, za co jestem mi potwornie wdzięczny, że no też to było poświęcenie z ich strony, ale wydaje mi się, że myśleliśmy o jakimś większym dobrze, tak? Że może ten film zobaczył jakieś dzieciaki, które może mają jakieś złe myśli, może zastanawiał się dwa razy, tak? Więc jakby czuliśmy, że mamy jakąś misję w tym wszystkim. Więc no tak, na szczęście jakiś tam na pewno dystans musiał być.
1: Może to jest pytanie specyficzne, ale co zadecydowało o tym, że postawił pan w centrum tego filmu ojca? No bo tam jest dwoje rodziców i oczywiście Agnieszka jest obecna w tym filmie, jest obecny i dziadek zaginionego Krzyśka i jego brat, ale jednak taką figurą kluczową dla tej opowieści jest Daniel właśnie.
9: Tak, ale też wydaje mi się, że Agnieszka jakby bardzo dużą rolę w gra, znaczy nie gra, po prostu ma w tym filmie. Z prostego też powodu, że Daniel jest jak tą osobą, która wypływa na tą wodę, tak? Że Agnieszka nie czuła się na siłach, żeby te poszukiwania, nie chciała być na wodzie, ale wspierała wszystkie poszukiwania, jak tylko mogła. Więc po prostu no, naturalniej było po prostu być z Danielem i wybrać po prostu bardziej postawić na jednego bohatera. Ale jednak cały czas sądzę, że to jest film o nich i o rodzinie. Po prostu Daniel jakby fizycznie wykonuje rzeczy, które łatwiej się kręci, łatwiej się filmuje, które są jakby lepiej budują dramaturgię filmową. Czy na przykład pomaganie innym rodzinom, które też staje się ważnym elementem tego filmu, tak? No to Daniel wyruszył tam na pomoc.
1: Chyba musimy to powiedzieć słuchaczom naszej dzisiejszej audycji, którzy pewnie filmu jeszcze nie widzieli, że ten moment, w którym my poznajemy Daniela, no to już jest właśnie taki moment, w którym on jest w zupełnie niezwykły sposób wyposażony też w wiedzę i kompetencje do poszukiwania ciał w wodzie. Pływa po Wiśle, po tym obszarze, na którym mogłoby znajdować się ciało jego zaginionego syna i prowadzi poszukiwania też już z ogromnym takim zaangażowaniem technologicznym. Zbudował specyficznie wyposażoną łódź.
9: Tak, specjalne kamery też stworzył takie, które pozwalają bardzo precyzyjnie przeszukiwać dół rzeki i wszystkie zarośla. Daniel po prostu jest taką osobą, która też warto jest wspomnieć, że on się tego wszystkiego sam nauczył, tak? Znaczy było dużo osób, które pomagało, ale Daniel jest taką osobą, która po prostu bardzo szybko się uczy, ma ten duch DIY w sobie i nie bierze nie za odpowiedź, tak? Że po prostu jak ktoś mówi, że nie da się albo nie można, bo warunki są za słabe, to on to sprawdza, tak? I wiele razy się okazuje, że tak naprawdę można, tak? Tylko, że po prostu być może ktoś nie ma na to środków albo, albo nie chciał, albo nie było polecenia, no i Daniel to po prostu zrobił sam. Też w trakcie filmu szuka i testuje nowe techniki, bo to jest cały czas wiedza, która się rozwija. I mi się wydaje, że Daniel z każdym miesiącem jest coraz to lepszym poszukiwaczem. Pewnie w dzisiejszych czasach, znaczy dzisiaj pewnie jest jednym z najlepszych osób, które w tej dziedzinie po prostu się znają. To jest oczywiście bardzo smutne, że to on się musiał tego nauczyć i że się stał takim ekspertem w tej dziedzinie.
1: Panie profesorze, chciałam zapytać, bo wiem, że pan film oglądał. Chciałam zapytać, jakiego pan mężczyznę widzi w tym filmie. Zresztą nie jednego, bo jest tam kilku, w tym ten nieobecny na ekranie Krzysiek.
10: Pytanie do mnie jako eksperta, czy jako ojca, czy jako widza. Właściwie nie wiem, jak odpowiedzieć, ale odpowiem chyba najbardziej prywatnie, jak mogę. Oglądałem film jako widz, jako ojciec, jako właściwie równolatek głównego bohatera, więc jakaś naturalna empatia we mnie się wyzwoliła. Sam jestem ojcem dwójki dzieci w wieku chyba podobnym jak synowie głównego bohatera, że mam córkę i syna, gdzie syn kończy liceum i nie wyobrażam sobie sytuacji, którą przeżywa emocjonalnej rodzina przedstawiona na filmie, więc mogę mówić tylko o emocjach, które mnie wyzwoliła ta fabuła, czy właśnie ten dokument. Natomiast no, próbując jakoś powiedzieć trochę bardziej, uogólniając ten obraz, no to widzimy mężczyznę z polskiej klasy średniej, w wieku średnim, o ustabilizowanym życiu, prawda? I materialnie chyba też bardzo przyzwoicie się sytuująca ta rodzina przedstawiona jest. Widać ojca bardzo przedsiębiorczego, takiego ojca właściwie modelowego, prawda, który jest zaangażowany w ojcostwo, jest zaangażowany w rodzinę, jest mężczyzną czy facetem, który, no, którego sukces jest widoczny, prawda, sukces materialny, sukces społeczny, i któremu to życie się zawala w jakiś sposób, prawda? I to zawalenie się życia jest przez niego przeżywane w sposób chyba charakterystyczny bardzo. To znaczy on nie poddaje się jakiejś takiej biernej, obezwładniającej żałobie, tylko robi coś, do czego jesteśmy chyba jakoś socjalizowani, prawda? Czyli podejmuje jakieś działania, próbuje działać, próbuje coś robić. Jest to niezwykle wzruszające, te sceny, kiedy widzimy szczególnie z drona, z wysokości, kiedy bohater takimi grabiami jakimiś, prawda, rozgrabia ten muł wiślany, i widzimy bezkres rzeki, prawda? Widzimy, że to są starania, no nie wiem, syzyfowe w jakimś sensie, prawda? A jednak on je podejmuje. No i wydaje mi się, że to jest takie bardzo typowe dla mężczyzn, którzy są no, socjalizowani, a być może też jakoś bardziej biologicznie uwarunkowani w tym, żeby w sytuacjach trudnych, ekstremalnych właściwie, działać, coś robić. Nawet czasami w takim trybie nadaktywności, kiedy nie pozwalamy sobie na przeżycie jakiejś emocjonalnej fali, która nas zalewa, tylko uciekamy w jakąś działalność. Oczywiście to nie jest w żaden sposób przeze mnie dezawuowane. To co robi Krzysztof, jest niezwykłe i fabuła pokazuje też, że to działanie jest skuteczne w tym sensie, że oni potem, on i jego ekipa znajdują, jeżeli dobrze zrozumiałem fabułę, znajdują inne ciało w sanie, prawda, jakiejś dziewczyny, która utonęła, i jak gdyby kompensują sobie ten Krzysztof kompensuje sobie ten kompensuje sobie to niedokonanie czy nieodnalezienie ciała syna przez działania dla innych.
1: I przez to, że
10: prawda?
1: Może
10: przez takie
1: pomóc.
10: Społeczne działania, prawda, że może pomóc. Natomiast, co jest też charakterystyczne, co wydaje mi się bardzo, bardzo typowe dla, czy typowe, to złe słowo, ale takie znaczące dla tego rodzaju przeżyć, to jest to przełamanie życia na pół, prawda? To życie, które było tym takim spokojnym życiem polskiej klasy średniej, po uderzeniu tego pioruna, tego wydarzenia, już staje się inne, prawda? On dokonuje jakiegoś przewartościowania tego życia. Widzimy bardzo mocny kontrast między tym wygodnym domem z mnóstwem sprzętów, z tym wszystkim, tym konglomeratem spraw i gadżetów, które nas otacza. I potem widzimy Daniela, przepraszam jeszcze raz za to pomyłkę z imieniem, widzimy Daniela nad rzeką, nad ogniem, prawda, wodą, siedzącego na ziemi, wśród żywiołów. Prawda? To jest jakby takie bardzo archetypiczne i bardzo mocno rozegrany kontrast, prawda? Przypomnienie o jakichś rzeczach podstawowych zupełnie. To robi ogromne wrażenie na mnie jako widzu po prostu.
1: Do tych wątków na pewno jeszcze w rozmowie wrócimy. Chciałam Mariannę Lutomską zapytać, czy ten obraz ojca, który doświadcza straty, ale także niewiadomej i ogromnej niepewności, to jest jakiś typowy czy nietypowy obraz żałoby?
11: Myślę, że jeżeli chodzi o mężczyznę w tym wieku, jest to dość typowy obraz osoby, która cierpi po stracie. W takim sensie, że na przykład w Fundacji Nagle Sami, w której pomagamy osobom po stracie, osoba, które najczęściej widzimy, które przychodzą do psychoterapeutów, które dzwonią na telefon wsparcia, są to kobiety. Mężczyźni się właściwie tak często nie pojawiają, chyba że szukają wsparcia dla kogoś innego i chcą się czegoś dowiedzieć. I bardziej podchodzą do tego tematu, powiedziałabym, pomocowo, zadaniowo dla innych. A dla siebie często nie szukają pomocy. I to, co słyszymy od osób, które towarzyszą mężczyznom po stracie, one często też mówią o tym, że jest takie bardzo intensywne podejście osób w żałobie, zwłaszcza mężczyzn, do rzucania się w wir zadań. I te zadania to zwykle jest albo praca, żeby po prostu jakoś zapomnieć, zatracić się w pracy. No często jest to po prostu też jakiś rodzaj używki. Czasami jest to po prostu jakieś bardzo intensywne działanie, które ma odwrócić uwagę od tego, co się wydarzyło. I wydaje mi się, że Daniel też tutaj próbuje bardzo, bardzo dużo robić i działać i w ten sposób trochę nie dopuszczać tak naprawdę do siebie i nie analizować. Tak też w filmie widzimy, że on dość późno podchodzi do komputera swojego syna, jeżeli chodzi o taką już późniejszy ten etap odczuwania straty, kiedy nie ma specjalnie, musi po prostu dojrzeć do tego, żeby zacząć się tym tematem zajmować. A często taką właśnie pierwszą reakcją jest bardzo takie zadaniowe podejście i działanie.
9: Mhm. Tylko tutaj się nie do końca zgodzę. Chciałem tylko...
1: Michał Walczak.
9: Tak, bo znaczy, po pierwsze, nie wiadomo, co się stało z Krzysztofem. I więc jakby mi się wydaje, że sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana.
11: To na pewno.
9: Bo nie wiadomo, czy to jest żałoba. Nie wiadomo, co to są za emocje. Wydaje mi się, że...
1: On mówi o tęsknocie między innymi.
9: To jest po prostu jakieś niebywałe, nie? Ja przeżyłem żałobę, ale to, co... To oczywiście... Nie mówię, że odczułem, ale będąc z Danielem i z Agnieszką, po prostu... To jest po prostu niebywałe. Ten stan właśnie niewiedzenia, co się wydarzyło, tak? To, że jednak... Są różne sygnały, tak? To, że właśnie człowiek nie może przeżyć tej żałoby. Też nie do końca się zgodzę, że oni wszystko przejrzeli Krzysztofa, nie? I jakby, więc tutaj było zainteresowanie od początku, żeby nie spoilerować w filmie, tak? Faktycznie jest scena taka jedna, gdzie na jedną małą rzecz po prostu gdzieś tam ktoś inny zauważył, może oni jakoś to ominęli, ale to jest jakiś mały szczegół. Gdzieś tam, może jakiś tam ważny, ale jeden z wielu po prostu w całej tej sytuacji, więc I wydaje mi się, że też trochę właśnie o tym jest film, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje, tak? I że tego właśnie nie można tak łatwo opisać i ocenić.
11: Absolutnie tak.
9: I tak łatwo włożyć te zachowania ludzkie w jakieś takie pudełeczka, nie? Jakby...
11: Ja się zgadzam, absolutnie.
9: Ja się często zastanawiam, co ja bym zrobił w tej sytuacji, nie? I pewnie bym postąpił w dużej mierze tak samo jak Daniel, nie? Jakby wydaje mi się, że wiele nas by pewnie podobnie postąpiło. Nie ma prostych odpowiedzi tutaj.
11: Absolutnie tak. I żałobę każdy przeżywa też w indywidualny sposób. Ja nazywam to żałobą też dlatego, że dość szeroko rozumiem to pojęcie. Dla mnie nie jest to... I też tak rozumiemy. Czasami nie chodzi o to, że ta strata w jakimś stopniu już się zadziała, prawda? Chodzi o jego nieobecność też fizyczną po prostu. Nie mówię, że jest to ostateczność. Widać ogromną walkę wewnętrzną u ojca, u Daniela właśnie. No, pełen sprzeczności. Człowiek, który po prostu chce jakby swoim działaniem i swoją pracą odnaleźć tego syna. Tak, to jest jego zadanie, bo to jest też jego misja jako ojca. To jest jego rola i on z niej nie wychodzi. Więc też cały czas jest uwikłany niezwykle w taką historię, która jakby nie ma końca. I dlatego to jest bardzo skomplikowany proces. Absolutnie nie chciałabym go upraszczać.
12: Ja oglądając film zastanawiałam się, jeszcze jedno pytanie do Michała Marczaka, zastanawiałam się nad właśnie tymi siłami takimi racjonalnymi i emocjonalnymi, które w filmie też się nam objawiają, to znaczy to ogromne zmaganie, całe w cieniu wielkiej niepewności, ale jednak ta potrzeba działania, nie sprawienia zawodu własnemu synowi. Daniel mówi w pewnym momencie filmu, że zaprzestać poszukiwań to właściwie tak jakby zrezygnować, jakby się poddać. Wydaje mi się, że to jest taka figura dla niego niemożliwa, a jednocześnie pokazuje go pan na przykład w chwilach gigantycznego zmęczenia. Takiego krańcowego wręcz, wydawałoby się. Zastanawiam się, bo spędziliście ze sobą dużo czasu. Ten film trwa, jest jakąś częścią procesu, który nadal się toczy. Zastanawiam się, jakie pan miał obserwacje na temat też zmiany Daniela w trakcie tej części opowieści, jaką my widzimy na ekranie. Dokąd ta droga, w której on jest przecież, bo to też jest bardzo ważna figura w tej opowieści, że on się znajduje w drodze, w poszukiwaniu i w jakimś sensie być może to się też, znaczy świetnie pan zilustrował też proces, w którym oni się znajdują.
9: Że na pewno zakładaliśmy, że może tak powiem, Daniel zadał mi pytanie z Agnieszką, jak się poznaliśmy. Jak cię wydaje, Michał, ile czasu te zdjęcia zajmą? Ja powiedziałem, szczerze powiedziałem, nie mam pojęcia. Wcześniej, chyba najkrócej, kiedykolwiek nagrałem jakiś film dokumentalny, to było pół roku do dwóch lat chyba u mnie, więc no, czy możemy przyjąć takie widełki czasowe jako punkt wyjściowy? Bo kompletnie nie wiedziałem. Na pewno czułem, że jest bardzo duża miłość w tej rodzinie i że i że takiego intuicyjnie czułem, że dojdziemy do jakiegoś końca, że coś się wydarzy, że albo znajdziemy Krzysia albo tu, albo tam, albo coś się wydarzy. I po roku wydaje mi się, że coś się wydarzyło. Nie chcę tego zdradzać, bo to jest trochę sensacja filmu, a wydaje mi się, że coś takiego bardzo ładnego się wydarzyło i że Daniel jest troszkę w innym miejscu niż był, jak się poznaliśmy i że to było wystarczające, żeby w tym momencie skończyć film, że to było na tyle mocne, żeby powiedzieć, okej, pewien etap jest skończony. A jeżeli chodzi, jeszcze wracając, te wszystkie momenty i właśnie brak energii, ja już też czasami byłem bardzo zmęczony i też byliśmy razem wiele dni, a nagle ktoś wysyłał zdjęcie Krzysztofa, że był gdzieś widziany, nie? Patrzę na to zdjęcie, mówię, kurczę, to jest Krzysztof, nie? I wszyscy patrzymy na to. To jest ten algorytm sztucznej inteligencji policji, mówi 80%, nie? I po prostu nagle wszystko się zmienia. Nagle po prostu człowiek ma tą wiarę i jest w stanie znaleźć tą energię w sobie, w której być może już nawet myślał, że nie ma. I nagle te pokłady energii się pojawiają i człowiek leci i pędzi po prostu i sprawdza ten trop, tak? Więc tutaj też mówimy o jakichś takich o sytuacji, która jest trochę nadprzyrodzona, że czasami, że po prostu człowiek wychodzi z siebie, tak? I czasami po prostu wiele razy tak też musiał Daniel pracować i my razem. Wydaje mi się, że to jest w takich sytuacjach człowiek znajduje jakieś niewyobrażalne pokłady energii, których nawet nie wyobrażał sobie, że ma. Tak, przekracając odpowiedź. Oczywiście Daniel zapłacił też za to bardzo dużym kosztem zdrowotnym. Miał duże problemy z plecami, był w szpitalu po zdjęciach. Niestety Daniel i Agnieszka nie mogli być z nami na premierze w Sundance. Bardzo ubolewamy, bo Daniel był w szpitalu wtedy. No więc niestety to ma ogromny jakby ciężar na organizmie. Wszystko.
12: Zanim pan pobiegnie do obowiązków związanych z polską premierą, która już jutro oficjalnie na Millennium Dogs Against Gravity, to jeszcze jedno ostatnie ważne pytanie, bo takim wielkim bohaterem ważnym w tej opowieści jest sam Krzysiek, którego na ekranie właściwie nie ma, ale i jest on taką tajemnicą, ale zanim weszliśmy do studia, pan powiedział, że w niezwykle silny sposób na ten film reagują młodzi widzowie, właśnie tacy, którzy mogą się utożsamić z tą postacią.
9: Tak, no, taką miałem nadzieję, robiąc, no taką mieliśmy nadzieję wszyscy razem robiąc ten film, że no, to jest taka to zawsze idealistyczna wizja, że wszyscy, wielu twórców filmów dokumentalnych szczególnie chcą, żeby film miał jakieś znaczenie, tak? Zmienił świat. Ja pochodzę, szczerze mówiąc, pochodzę zawsze z dużym dystansem do tego, bo to jest film, ale... Więc tak zawsze mam taki, no, z przymrużeniem oka, ale no oczywiście też o tym myślałem. Też chciałem, no bo coś jest po prostu w powietrzu, tak? Coś jest. Młodzież ma dużo problemów, się wydaje, tak? I jakoś to na pewno przez wszystko, co się dzieje wokół na świecie, jakoś w ostatnich latach się zmożyło. No więc miałem nadzieję, że ten film trochę jakby coś mógłby zmienić. Po rozmowach, też po moim odczuciu takim, jak rozmawiałem z osobami młodymi i też z suicydologami, szczególnie z panią Haszko-Witkowską, która konsultowała ten film, ale też i rodzinami zaginionych dzieci, które są w podobnej sytuacji, no, że cały czas się pojawiał jakiś taki motyw takiego lekkiego spojrzenia na samobójstwo, takiego szczególnie w popkulturze, w piosenkach, że ach, jak się nie nadaje, to może lepiej ze sobą skończyć, może lepiej zniknąć, może lepiej się zabić, będzie łatwiej dla mnie i dla wszystkich bliskich, bo nie będę takim, nie wiem, uciążeniem. I bardzo dużo z tego jest w takiej formie bekowej podawane w popkulturze, ale wydaje mi się, że jak ktoś ma jakieś takie cięższe myśli czy cięższe chwile, To może nie być bekowe. I tak poczułem, że jeżeli się zrobi taki film, który naprawdę tak w hardkorowy sposób pokazuje, jaki to jest niebywały ciężar, który się serwuje swoim bliskim po prostu, jak się taką decyzję podejmuje wszystkim, nie tylko rodzinom, ale i przyjaciołom i osobom, nawet którym się wydaje, że nie będą o nas myślały, a jednak to na nich wpływa. No, że może to jakoś tak zadziała, że da tak coś jakoś to wyobraźnie wzbudzi. Jak mieliśmy parę pokazów dla szkół i to zobaczyłem, że no, młodzi ludzie rezonują jakoś bardzo właśnie, tak jakoś się stawiają w tej pozycji Krzysztofa, zaczynają sobie wyobrażać, bo jest bardzo mało o nim w filmie, ale mi się wydaje, że ludzie zaczynają swoje własne przeżycia, swoje własne problemy po prostu wrzucać w ten film i wyobrażać, jakby to było, jakby oni byli w tej sytuacji po prostu. A jakby to było, zaczynają sobie wyobrażać, jak kto z ich bliskich by w takim wypadku musiał być, tak? Kto z ich bliskich musiałby, nie wiem, zidentyfikować ciało ich? Jakby to dla nich było? I nagle mi się wydaje, pojawia się niezły mindfuck, który doprowadza do sytuacji, w której na przykład dostałem wiadomość głosową od jednej osoby, która powiedziała, że miała dużo ciężkich sytuacji, miała ciężkie myśli, ale po obejrzeniu tego filmu z łzami w oczach nagrała to, powiedziała, że nigdy, ale to przenigdy nie popełni samobójstwa. No i ja się popłakałem, jak dostałem tą wiadomość, bo sobie pomyślałem, no przecież to jest dokładnie to, co chcieliśmy, żeby ten film osiągnął, więc mam nadzieję, że zobaczy jak najwięcej młodzieży ten film, że kina, że szkoły pójdą na ten film do kin, licea znaczy. Bo jakoś tak, no, mi się wydaje, że trzeba przeciwważyć to, co jest takie właśnie łatwe i lekkie, i niby przyjemne, i niby śmieszne. Więc wiem, że to może jest hardkorowy film, ale no tak polecam go zobaczyć. Zabrać swoich nastoletnich synów i córki. I mam nadzieję, że... Ale też to jest przeżycie kinowe, więc no, nie tylko dydaktyczne.
12: Piękne filmowe, artystyczne. Także Michał Marczak był z nami dzisiaj w Klubie Trójki. Bardzo dziękujemy. Film Millennium Dogs Against Gravity w programie festiwalu od 8 maja. Już do zobaczenia. A my kontynuujemy w Klubie Trójki rozmowę zainspirowaną filmem Bez końca. Jest z nami Marianna Lutomska z Fundacji Nagle Sami i profesor Wojciech Śmieje, autor eseju Po męstwie. Zapraszamy i was do rozmowy dwie dwójki, siedem trójek. Rozmawiamy o, no właśnie, mężczyznach w stracie, w żałobie we współczesnej kulturze. Panie profesorze, wiem, że pan coś wcześniej chciał powiedzieć, a ja nie pozwoliłam, to teraz zamieniam się w słuch.
10: Tak, miałem jakiś komentarz, który wszakże umknął już mojej uwadze, mojej myśli, ale pomyślałem o czym innym, mianowicie, że figura ojca w żałobie, no przyjmijmy taką bardzo szeroką koncepcję, prawda, tej żałoby, tej nieobecności jako takiej przyczyny żałoby, to jest najmocniej chyba obecna w polskiej kulturze figura ojca, no bo to są treny Kochanowskiego, które są przecież gatunkiem żałobnym i Kochanowski mówi oczywiście o stracie córki Urszuli, o czym wszyscy wiemy ze szkoły, ale przypomina mi się też z trenu, nie pamiętam już, który to jest tren, ale ten incipit jest nieprawdopodobny. Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. Czyli gdzie jesteś, Urszulko, jeśli w ogóle jesteś. To jest ta figura niepewności, tego niedomknięcia, nie wiem, duchowego, metafizycznego, jakkolwiek by je nazwać, jest bardzo głęboko wpisana w nasz model przeżywania no, żałoby, czy nieobecności, czy zniknięcia, no, w tym przypadku dziecka, prawda? I myślę, że Kochanowski wtedy zakwestionował taki porządek świata, boski porządek świata, no bo on żył w porządku boskim, prawda? Tutaj mamy w filmie Michała Marczaka mamy porządek trochę inny, prawda? Nie wiem, porządek dnia codziennego, porządek nie wiem, dobrobytu, nie wiem, neoliberalnej rzeczywistości, który też się załamuje, prawda, w jakimś bardzo istotnym momencie i wychyla się jakiś porządek bardzo pierwotny, bardzo głęboki, bardzo ontologiczny i to jest niezwykle ujmujące, prawda. Ja o tym incipicie wiersza Kochanowskiego pomyślałem, kiedy oglądałem film.
12: Mariano, ja chciałam zapytać ciebie o tę figurę sprawczości w czasie straty, bo wspomniałaś wcześniej o tym, że, no, że oglądamy mężczyznę, no właśnie, z klasy średniej, z rozmaitymi kompetencjami, który angażuje swoje rozmaite umiejętności, no właśnie, w działania, zresztą w jakimś sensie fenomenalne, bardzo pomagające też innym osobom. On wręcz jest taką postacią nieomal, nie wiem, takiego współczesnego anioła, który innym tak niesie pomoc. Ale jest w opowieści Michała Marczaka także inny ojciec przeżywający stratę, który nie ma aż tak dużych możliwości. On się zwraca o pomoc do Daniela. I zastanawiam się, czy to, z jakich my pochodzimy miejsc, rodzin, grup społecznych, grup ekonomicznych, wpływa czy kształtuje ramy tego, jak można przeżywać stratę lub przyjmować pomoc w tym czasie.
11: No, oczywiście. No to myślę w przypadku żałoby najbardziej to, co sprawia, że różnie to przeżywamy, to jest naprawdę tak indywidualna kwestia, już niezależna tak naprawdę od tego, z jakiej grupy społecznej się wywodzimy. Czy to akurat nie jest najważniejszym elementem. Wydaje mi się, że to, co patrząc na osoby, które zgłaszają się do Fundacji Nagle Sami, jest tak naprawdę takim wyznacznikiem, to, że po prostu jest... Osoby, które nie radzą sobie po stracie bliskich, często znalazły się w tej sytuacji ze względu na dramatyzm albo okoliczności, w których straciły tę bliską osobę. Na to wpływ, jak oni to przeżywają, ma też to, jaka była więź z tą osobą, którą utraciły. Jest tak wiele czynników, które sprawiają, że ta żałoba to również to, czy wcześniej mieli okazję to niedobre sformułowanie, ale czy kogoś wcześniej stracili, czy mieli doświadczenie straty w życiu. Bez tego doświadczenia też inaczej przeżywa się kolejne straty, więc tak naprawdę to, jak my jesteśmy przygotowani do tego przeżywania strat, też pozwala nam inaczej i w ogóle przeżywania kryzysów różnych w życiu, w inny sposób tę żałobę przeżywać. Tutaj na pewno widać u Daniela, głównego bohatera, to, że on bardzo, bardzo angażuje się właśnie w te działania, ale chce być bardzo osobą sprawczą w sytuacji, w której jest absolutnie bezradny i ta sprawczość została mu odebrana. Chce przeszukać Wisłę całą, prawda? To jest takie zadanie, no już mówiliśmy o tym, że to jest taka syzyfowa praca, ale ona jest potrzebna jemu do tego, żeby w ogóle móc funkcjonować i móc powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby odnaleźć tego syna.
12: Oczywiście ważną bohaterką, tak jak już wspomnieliśmy, tego filmu i taką jakby zaangażowaną także w cały ten proces postacią jest Agnieszka, mama Krzyśka. I tu chciałam was oboje zapytać, bo Michał Marczak pokazuje w filmie bardzo bliską relację dwojga ludzi, którzy w wielu rejestrach tego doświadczenia są razem. I widzimy takie momenty, w których widać, że to nieszczęście ich łączy i zbliża, ale widzimy też różnice w przeżywaniu nieobecności i zniknięcia syna. Jest w filmie taka scena rozmowy telefonicznej pomiędzy nimi, w której Agnieszka uruchamia dosyć silne emocje, zaczyna płakać i Daniel ją w jakiś sposób załagadza, ale też zatrzymuje. I można by uznać, że to jest taki tradycyjny rozkład ról pomiędzy kobietą, która może sobie pozwolić na uwolnienie emocji, a mężczyzną, który właśnie raczej idzie w działanie, czy takie racjonalne jakieś podejmowanie aktów. Zastanawiam się, jak wy tę scenę widzieliście i w ogóle, czy oglądając akurat tę opowieść o tej parze, możemy spróbować porozmawiać o tym, na co polska kultura współczesna pozwala kobietom i mężczyznom w przeżywaniu utraty właśnie. Panie profesorze, może pana poproszę.
10: Ja zwróciłem uwagę na inne sceny, o których też chciałem powiedzieć, bo to też jest relacja. Mam na myśli dziadka, o którym nie wspomnieliśmy jeszcze, prawda?
12: Tak,
10: dziadek, czyli ojciec głównego bohatera, ojciec Daniela, jest w tym powściąganiu emocji jeszcze chyba o krok dalej niż Daniel, prawda? Proszę zauważyć, że jeżeli Agnieszka pęka, tak? Ma do tego pełne prawo. Daniel, nie pęka, ale też trochę pęka. Znaczy ta jego frenetyczna, maniakalna próba przeszukiwania Wisły jest jakimś rodzajem, ojciec na to patrzy, jego ojciec patrzy na to, że on sam w tym tonie, tak? On w pewnym momencie nawet tak mówi, prawda? To najbardziej, przepraszam, najbardziej powściągliwy i najbardziej taki pozornie racjonalny, tak? Racjonalny operacyjnie jest dziadek, który mówi już zostaw, już odsuń to, już pora się pogodzić, prawda? To jest, więc to jest jeszcze taki, gdyby na to spojrzeć pokoleniowo, to pokolenie jeszcze mężczyzny, z pokolenia pewnie mojego ojca, tak? Czyli tam boomersi, tak, z lat 50. urodzeni mniej więcej, byliby jeszcze bardziej powściągliwi w tym przeżywaniu żałoby i przeżywaniu straty i takiej emocjonalności z tym związanej. Dzisiaj w Polsce, jeżeli prześledzić różne tam raporty, na przykład CBOS-u w ubiegłym roku przed wakacjami był taki raport CBOS-u ciekawy o tradycyjnych wzorcach kobiecości i męskości, to taką bardzo wyrazistą zmianą zarówno wśród populacji kobiet, jak i mężczyzn w tym wieku 40 minus, czyli tej młodszej części populacji, jest przyzwolenie na przeżywanie emocji przez mężczyzn, prawda? My często tych emocji nie potrafimy nazywać, ani tak naprawdę nie potrafimy ich przeżywać, ale to przyzwolenie, nawet być może oczekiwanie, rodzaj oczekiwania, że je będziemy eksponować, czy będziemy je jakoś przeżywać, jest bardzo wyraźny właśnie gdzieś w tym takim cięciu między które nastąpiły w latach 40, tak? Młodszych i starszych. To wyraźnie widać w badaniach społecznych, socjologicznych.
12: Ale to dopytam jeszcze, panie profesorze, tak szerzej. Czy istnieje jakaś, nie wiem, jakiś taki model męskości, który formatuje to, czy ustanawia jakieś, nie wiem, kulturowe reguły tego, jak mężczyźni w Polsce mogą przeżywać żałobę? Czy my właśnie doświadczamy jakiegoś takiego poszerzenia tego pola, że coś nowego się otwiera jako no, chociażby w tym emocjonalnym polu?
10: Wie pani co, ja nie prowadziłem jakichś specjalnych badań socjologicznych na temat męskiego sposobu przeżywania żałoby. Natomiast
12: no, ale pisał pan wrażenie, dokładnie figury męskości, które no jakoś...
10: Figury, tak. Figury, tak. To były fikcje męskości, różne fikcje męskości, które sobie wytwarzamy. Posłużyłem się tym schematem, że chyba w ostatnim rozdziale, ale to była żałoba po męskości. To znaczy to, jak my przeżywamy utratę takiej męskości, nie wiem, hegemonicznej, dominującej, patriarchalnej, i jak próbujemy się do tego ustawić, no bo to była figura, która nam dawała pewien, no nie wiem, pancerz, dawała nam pewne rusztowanie, na którym się budowaliśmy. Ta figura się mocno zachwiała, tak? Ktoś ją próbuje odbudowywać, mamy mocne figury takich, nie? Manosferze na przykład, nie? Próbuje się budować takich super, super mężczyzn, ale jednak wszyscy czujemy, że to już jest jakiś taki manekin, prawda? Że gdzieś ta figura twarda się załamała i tak naprawdę mam wrażenie i jakby potwierdzają na przykład rozmowy z terapeutami, którzy i terapeutkami, którzy dzisiaj przyjmują mężczyzn na terapiach, psychoterapiach różnego rodzaju, co jest też swego rodzaju nowum, prawda, że mężczyźni zaczynają się jakby interesować swoim zdrowiem psychicznym, tak? Mają depresję, stany jakiegoś takiego wyłączenia emocjonalnego czy nieradzenia sobie z życiem, tak? To jest bardzo typowe w pewnym wieku i w pewnej też może i klasie społecznej. Więc mężczyźni przychodzą do terapeutów i znakomicie o tym pisze Andrzej Grzeski w swojej książce Sztuka Męskości. I pyta mężczyzn, co pan czuł? A mężczyzna ma tylko jedno określenie na to, co czuł. I to jest określenie, którego nie mogę użyć na antenie. No, wulgarne po prostu. I jakby to powraca, cały czas powraca ten taki refren, że mężczyźni nie bardzo są nauczeni tak naprawdę no, rozpoznawać pogłębione różne stany emocjonalne, a kultura nas ukształtowała tak, że łatwo nam wyrazić ekspresję gniewu, niezadowolenia, jakiegoś takiego rywalizacji związane z tym, prawda, agresję jakiegoś rodzaju. Natomiast tych bardziej, nazwijmy, subtelnych stanów emocjonalnych nawet nie potrafimy chyba dobrze nazywać. No to jest lekcja, którą powinniśmy odrobić jako społeczeństwo i to od najmłodszych lat, tak mi się wydaje, prawda, to jest wyraźne bardzo. Natomiast jeżeli mogę jeszcze tylko o ojcostwie dzisiaj, to bardzo jest ciekawe obserwowanie tego z pozycji zupełnie już chodnikowej, takiej anegdotycznej wręcz. Ja mieszkam od dziecka właściwie w jednej wsi śląskiej i pamiętam ojców moich kolegów szkolnych i pamiętam siebie, kiedy chodziłem odprowadzać dzieci do szkoły i teraz ci ojcowie, moi rówieśnicy, te dzieci odprowadzali, tam bardzo czule je traktowali nawet. W pokoleniu moich rodziców to było niemożliwe. Ojciec nigdy nas do szkoły nie odprowadzał, więc to oczekiwanie ojcostwa bardziej takiego zaangażowanego, bardziej takim w szerszym spektrum emocjonalnym jest powszechne i to jest chyba taka najgłębsza zmiana, która dokonuje się w mężczyznach, czy w opisywaniu męskości dzisiaj. Takie mam wrażenia i tak też badania o tym mówią, takie społeczne, różnego rodzaju sondaże i wszelkie socjologiczne ankiety.
12: Marianna Lutomska.
11: No ja bardzo się cieszę, że ten film Michała Marczaka powstał i właśnie jego bohaterem jest Daniel, mężczyzna 50-letni, bo mamy okazję właśnie i chociażby ta dzisiejsza dyskusja pokazuje, że to jest temat ważny, który warto byłoby nad nim się pochylić. Właśnie przeżywanie żałoby, zdrowie psychiczne. Widać w tej różnicy między przeżywaniem żałoby przez Daniela, a jego żonę Agnieszkę, to właśnie to, że ona pozwala sobie na ten płacz bardziej. ona pozwala sobie na to bycie właśnie taką bezradną. A on stara się zatrzymać, prawda, utrzymać swoje emocje w większych ryzach i mniej opowiadać o tym, co czuje, i skraca te rozmowy. I idzie właśnie w to działanie. I dobrze, że możemy to zobaczyć, bo też możemy sobie pomyśleć, on cały czas, ta kamera skierowana na Daniela, no pokazuje nam, że to jego życie wewnętrzne tam jest bardzo głębokie i że to, co się dzieje w jego głowie pod wpływem tak ogromnego i stresu i tych wszystkich okoliczności, że to jest rzecz, o którą trzeba też po prostu dbać i o której należy mówić. No, jeżeli chodzi o osoby, które sięgają po pomoc, to czy na anonimowy telefon wsparcia, czy do gabinetów terapeutycznych, jeżeli chodzi przynajmniej o Fundację Nagle Sami, o pomoc taką psychologiczną, na pewno zdecydowanie częściej sięgają kobiety. W okolicach 70-80%. To są jednak osoby, które szukają wsparcia dla siebie lub dla swoich dzieci. A mężczyźni rzadziej po prostu z takiej bezpośredniej pomocy korzystają.
12: Mamy oczywiście bardzo wiele różnych tonów w filmie Michała Marczaka, wiele różnych momentów, w których oglądamy Daniela nie tylko właśnie jako takiego sprawczego czy szukającego jakiegoś sensu poprzez działanie, ale są też bardzo przejmujące sceny i jego zwątpienia, i jego nadziei, i jego uczuć do syna. Nie będziemy ich tu Państwu dzisiaj już dokładnie opowiadać, bo zapraszamy oczywiście do kini na pokazy filmu bez końca, ale jest na pewno też w filmie ważny zarys emocji i relacji emocjonalnej Daniela i jego syna i ledwie dotknięty w naszej dzisiejszej rozmowie niedopowiedziany wątek też takiej emocjonalnej, chyba innej, dużo bardziej kruchej konstrukcji Krzyśka, czyli trochę to, o czym pan profesor powiedział, czyli takiej zmieniającej się jednak fikcji męskości i zobowiązań płynących z tego, na co chłopiec również, młody, dorastający, jeszcze dopiero wchodzący w męskość człowiek może doświadczać. Agnieszka i Daniel, bohaterowie filmu, są też zaangażowanymi bardzo rodzicami we wspieranie innych osób, które znajdują się w tak trudnych sytuacjach. Prowadzą od lat kampanię Gdzie jesteś org. Tam można się dowiedzieć więcej. Jest tam masę takich praktycznych, wspierających wskazówek i porad dla chociażby rodzin osób, które zaginęły, szczególnie osób młodych. Ta kampania też zwraca właśnie uwagę na takie osamotnienie emocjonalne, które może być impulsem do ucieczek. Zapraszamy do zasięgnięcia informacji na stronie Gdzie jesteś org o tej kampanii właśnie, a także do wejścia na stronę naglesami.org.pl, bo tam także wiele informacji. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zapraszamy na pokazy filmu Bez końca. Marianna Lutomska, profesor Wojciech Śmieje, a wcześniej Michał Marczak byli dzisiaj z nami. Dziękujemy.
11: Dziękujemy.
12: Dobranoc.
4: Ogłoszenie społeczne.
13: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
4: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 dzień maja. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie ma decyzji o ewakuacji Józefowa, informuje szef MSWiA. Walka z pożarem na Lubelszczyźnie trwa. Bardzo zła sytuacja hydrologiczna w gminie Bielsk na Mazowszu. Jest apel o oszczędzanie wody. Statek wycieczkowy, na którym wykryto ognisko hantawirusa, płynie w stronę Wysp Kanaryjskich. Blisko 500 strażaków walczy z pożarem Puszczy Solskiej koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców Józefowa, poinformował wieczorem w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zapewnił, że sytuacja jest opanowana, choć nadal jest bardzo, bardzo ciężka. Powiedział, że strażacy toczą bój o odcinek 300-400 metrów. Mam nadzieję, że zostanie on utrzymany i ogień nie przedrze się przez linię, którą sformowali, dodał Marcin Kierwiński. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie mają wątpliwości, że wielu zasobów puszczy nie da się uratować.
15: Niedobrze. I borowiska, i różne, i jagody, i ten wszystko, te ludzie jakoś tam się troszeczkę utrzymywali z tego. Jest i co to, zwierzyna czy coś, i jakieś tam grzyby, czy też to jakieś były i już, także no na pewno, żal.
16: No na pewno wszystko co tego, to co nie zdążyło uciec, to się spaliło.
14: Roztoczański Park Narodowy, który znajduje się 10 km od Puszczy Solskiej.
15: Pewno, żal.
16: No.

Radio z końca świata, Radio Nowhere, genialny Bruce. I teraz z walizki zespół Perfect.

Nie graj ze mną wtedy, kiedy ram. To był zespół Perfect. Kolejna płyta jest dla mnie wyjątkowa, bo to płyta artysty, o której Państwu powiedziałem już wszystko i wypowiedziałem pod jej adresem wszystkie komplementy, jakie mogłem. Ona nazywa się Beth House.

Czasem mi się zdarza przesadzać, ale w tym wypadku nie przesadziłem. Będę ją uwielbiał do końca swoich dni. To była Bad Heart. No a teraz Bad zamienia się w Cheryl.

Cóż powiedzieć, mały dom nad brzegiem morza, Home by the Sea, zespół Genesis. I prawie na zakończenie mam jeszcze taką polską piosenkę zespołu Various Monks, bardzo adekwatną do tego miesiąca, który obchodzimy.

No cóż, maj zawsze miesza nam w głowie, a ja kompletnie pomieszany. Chciałem Państwu bardzo podziękować za obecność przy radioodbiornikach. Za chwilę zmiany, czyli Changes, zespół Black Sabbath. Dziękuję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 maja, jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 500 hektarów lasu objął już pożar na Lubelszczyźnie. Z ogniem walczy blisko 500 strażaków. Prokurator niezadowolona z wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy nie wyklucza apelacji. Europejski Trybunał nakazuje dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Wieczorem wiatr osłabł, a to zdaniem strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej dobra wiadomość. Niestety jutro porywy znów mają być silne. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z kilku województw. Według szacunków służb żywioł objął około 500 hektarów.
8: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że ze względu na pogarszające się warunki zadysponowano na miejsce dodatkowy sprzęt.
9: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF, ściągane są także dodatkowe odwody. Bardzo apelujemy wszystkich o dostosowanie się do poleceń służb.
8: W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Zaangażowano też dwa śmigłowce Black Hawk. O działaniach służb mówił komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
10: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa.
8: Służby spodziewają się, że w nocy sytuacja się nieco uspokoi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
7: Jutro o 8.13 w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczak. Prokuratura w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu Dromader, który brał udział w akcji gaśniczej koło Biłgoraja. W wypadku zginął 65-letni pilot maszyny. Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Prokuratura nie wyklucza apelacji w sprawie wyroku wobec ojczyma i matki 8-letniego Kamila z Częstochowy. Chłopczyk zmarł w 2023 roku, skatowany przez opiekunów. Podczas śledztwa okazało się, że ojczym od wielu lat znęcał się nad dzieckiem. Sąd wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Śledczy wnioskowali o dożywocie. Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska mówi, że wyrok jej nie satysfakcjonuje.
11: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
7: Prokurator dodała, że również w przypadku matki chłopca śledczy chcieli wyższej kary niż 16 lat więzienia. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz podejmie jutro próbę przystąpienia do pracy, a zapowiedział w Pulsie Trójki sędzia Krystian Markiewicz. On i trójka pozostałych sędziów nie była dotąd dopuszczana do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Wszyscy zostali w marcu wybrani przez Sejm, ale nie zostali zaprzysiężeni w Pałacu Prezydenckim. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie ich do pracy i jak podkreślał w Trójce Krystian Markiewicz, zamierzają tę decyzję wyegzekwować.
12: Co zmienia decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Ona potwierdza jakby nasze stanowisko, że natychmiast powinniśmy być dopuszczeni do orzekania. Jutro spróbujemy znowu przyjść do Trybunału Konstytucyjnego, znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć.
7: Także zdaniem pełnomocniczki sędziów Sylwii Gregorczyk-Abram, decyzja Europejskiego Trybunału nie pozostawia wątpliwości.
13: To jest natychmiastowa i wiążąca decyzja skierowana do organów władzy publicznej, w tym przede wszystkim do pana Święczkowskiego. On powinien to zobowiązanie wykonać, czyli zaprzestać wszystkich tych czynności, które teraz podejmuje, uniemożliwiając sędziom wykonywanie zawodu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
7: Sędziowie Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski zamierzają stawić się jutro przy Alei Szucha przed południem. A wieczorem Europejski Trybunał Praw Człowieka podał, że do 20 maja czeka na informacje od polskiego rządu na temat sytuacji czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że pozostaną na dotychczasowym poziomie. Część ekspertów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę do podwyżek stóp w tym roku. Jarosław Sadowski z firmy Rankomat.pl mówi, że takiej decyzji spodziewają się też inwestorzy.
14: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
7: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 3,75%. Na cmentarzu w warszawskim Wilanowie spoczął Andrzej Olechowski, ekonomista, polityk, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej, zmarł 25 kwietnia. Ci, którzy przyszli go pożegnać, wspominali, że był wyjątkowym człowiekiem.
15: Będąc pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miałam wspaniałego szefa. Po pierwsze, wiedział, co chce, nie przeszkadzał nam w inicjatywach, miał koncepcję i pracy ministerstwa, i polityki zagranicznej. Sympatyczny człowiek, poza wszystkim innym.
16: Jestem byłym ambasadorem, jednym z nominowanych przez pana ministra w latach 90. Mam tylko dobre wspomnienia. Rozumiał, co się dzieje w świecie, bo to jest najważniejsze.
17: To był przede wszystkim urodzony polityk, bardzo odważny, o jasnych, sprecyzowanych poglądach politycznych. Właśnie politykiem stał się jednak w wolnej Polsce. Przedtem rzecz jasna nie był, był ekonomistą. Bardzo dobra i koncyliacyjna postać, której brakuje zdecydowanie w polityce polskiej.
18: Mega człowiek, jako Polak, dla Polski i dla kraju, ale przede wszystkim dla rodziny, ukochany dziadek, ojciec, teść. Super gościa, bym powiedział, bardzo dostojny. Duża strata dla rodziny, dla kraju.
7: Andrzej Olechowski odszedł w wieku 78 lat. Większość pisała jak zwykle angielski. Maturzyści po egzaminie z języka obcego na poziomie podstawowym.
19: Z egzaminu wychodzili zadowoleni. Mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
20: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
21: Dla mnie to taka trochę pestka.
22: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
19: Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadania, ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach. Mówili, że zadania były przewidywalne.
21: Były 3 zadania... Na słuchankę.
22: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki. Trzeba było tam opowiedzieć na różne 3 tematy, które były podane.
19: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Zdaje go 73% tegorocznych absolwentów liceów i techników. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
7: To był Serwis Trójki.
23: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Serwis sportowy Trójki, Norbert Michalak.
24: Paris Saint-Germain zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół ze stolicy Francji w Monachium zremisował z Bayernem 1-1. Pierwszą i to już w 3 minucie meczu bramkę zdobył Dembélé. W doliczonym czasie gry wyrównał Harry Kane. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu zakończyło się wygraną PSG 5-4. Zatem 30 maja w Budapeszcie w finale Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem. W siatkarskiej Plus Lidze ze świętowaniem Mistrzostwa Polski musi poczekać Bogdanka. W 4 meczu finału zespół z Dublina przegrał z Aluronem 1-3. Dzięki temu drużyna z Zawiercia wyrównała stan rywalizacji na 2-2. Za to świętować mogli siatkarze Projektu Warszawa, którzy zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. W Rzeszowie pokonali Resowie 3-0. W rywalizacji do 3 wygranych triumfowali 3-1, mówi środkowy warszawian Karol Kłos.
25: Wyszarpany ten brązowy medal, dzisiejsze spotkanie, mimo że 3-0, to chyba tak mentalnie nie było łatwe, bo wiedzieliśmy, co się wydarzyło w Warszawie. 3-0, kropka nad i, mnie osobiście bardzo cieszy. Z sentymentem zawsze tutaj wracam, lubię tu grać. Tutaj duża, duża zasługa naszych 2 przyjmujących, którzy trzymali to wszystko w ryzach. Solidne granie, z nabitkami gdzieś, z ponawianiem akcji, fajnie z naszej strony, po prostu pod kontrolą każdy set.
24: Projekt nie kończy jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzy się z Perugią w półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów. Orlen Basket Liga zakończyła rundę zasadniczą. Obrońcy tytułu koszkarze Legii Warszawa wygrali u siebie z Kingiem Szczecin po dogrywce 88-84, dzięki czemu zajęli 1 miejsce w tabeli. Szczecinianie spadli na 2. pozycję. Awans do play-offy zapewnili sobie jeszcze Śląsk Wrocław, Trefl Sopot, Dziki Warszawa i Arka Gdynia. W play-in, czyli o 2 pozostałe miejsca w 8, zagrają Anwil Włocławek, Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa i Stal Ostrów Wielkopolski. Tenisowy turniej w Rzymie. Iga Świątek rozpocznie od 2. rundy. Jej rywalką będzie Katie McNally. Amerykanka pokonała w 1. pojedynku w imprezie reprezentującą Australię Darię Kasatkinę 6-2, 6-3.
7: Jutro od 9 stopni nad samym morzem, przez 17 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i lokalnie rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burza.
1: Autopromocja.
2: W sobotę, 9 maja, rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam w piątek. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

kod dostępu. To Zbigniew Wodecki z płyty Dobrze, że jesteś. Ta piosenka otwiera nasze spotkanie w audycji Białe Szumy. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. Pozdrowienia dla gospodyni tego pasma, Justyny Grabarz. A my dziś mamy okazję spotkać się właśnie w ten środowy wieczór 6 maja i wspomnieć Zbigniewa Wodeckiego w dniu jego urodzin.

I to balada.

1976, Odyseja kosmiczna. Płyta Zbigniewa Wodeckiego nagrana z Mitch & Mitch Orchestra and Choir. Płyta nagrana w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To były koncerty w roku 2014. Album ukazał się 15 maja 2015 roku. Pamięć o Zbigniewie Wodeckim żyje. To artysta, którego często wspominamy na antenie Trójki. Nie może być inaczej, także i dziś, w dniu jego urodzin. 9. edycja Wodecki Twist Festival odbędzie się w Krakowie od 12 do 14 czerwca.

lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży

0: być obok siebie.
1: Za nami trzy piosenki Zbigniewa Wodeckiego, który dziś, 6 maja, obchodziłby 76. urodziny. Kod dostępu, Dziewczyna z konwaliami i Nauczmy się żyć obok siebie. A teraz przeniesiemy się dzięki magii radia do Filharmonii Narodowej. Jest 29 listopada 1978 roku. To bardzo ważny koncert wtedy się odbył. Głos w pierwszej chwili trudny do rozpoznania, ale tylko w pierwszej chwili.

Utwór następny to kompozycja Carole King. Nazywa się You've Got a Friend, masz przyjaciela.

Stanisław Sojka, jego solowy koncert z 1978 roku. Could You Believe, piosenka Alain Jaron, You Got a Friend, Carole King i utwór, który, jak powiedział artysta, nie wymaga zapowiedzi. Let It Be, Paula McCartneya i Johna Lennona. Klasyk, jeden z wielu klasyków zespołu The Beatles. Stanisław Sojka, jego głos dziś w audycji Białe Szumy powraca, a to dziś właśnie, 6 maja, premiera ważnego nagrania. To zapowiedź płyty, która ukaże się we wrześniu tego roku. To wspólne nagrania Stanisława Sojki i Tomasza Stańko. Sesje w Polskim Radiu w legendarnym studiu S4. To pierwsze nagranie nosi tytuł Suita Zaduszna, część pierwsza.

Sześcioczęściowa suita zaduszna trafi na album Sojka Stańko. A to nagrania z roku 1988 i spotkanie Stanisława Sojki i Tomasza Stańko w studiu S4, studiu Polskiego Radia. Cały album we wrześniu, a dziś 6 maja premiera tego pierwszego utworu, części pierwszej suity zadusznej Tomasza Stańko i Stanisława Sojki. Wracamy teraz do sesji Tomasza Stańko, dobrze Państwu znanego zestawu z lat 1970-1991.

to nagrania z płyty Unit. Tomasz Tańko, Adam Makowicz, Czesław Mały-Bartkowski. Pożegnamy się jeszcze jednym utworem z sesji radiowych Tomasza Stańko. Tym razem obok lidera także Tomasz Szukalski i Czesław Mały-Bartkowski. Przypomnę Państwu, to są nagrania z lat 1970-1991. Ukazały się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Podobnie jak i ta płyta, która już we wrześniu w całości, Stańko, Sojka, dziś premierowo w audycji Białe Szumy, suita zaduszna, część pierwsza, to już za nami. A przed nami jeszcze pożegnanie, Zamek Mgieł, długi 11-minutowy utwór z 1975 roku. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za wieczór w audycji Białe Szumy. Słyszymy się kilka minut po południu w czwartkowym wydaniu muzycznej Poczty UKF. Dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 7 dzień maja. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego powodem pożar pobliskiej Puszczy Solskiej. Mija rok od tragedii na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. W południe uczelnia uczci zamordowaną portierkę. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz podejmie próbę przystąpienia do pracy. Wieczorem wiatr osłabł, a to zdaniem strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej dobra wiadomość. Dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski podkreśla, że teraz liczy się każda godzina.
1: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak sądzę. Według prognoz pogody gdzieś do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
0: A rankiem akcja gaśnicza z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej zostanie wznowiona. Uczestniczy w niej 460 strażaków. Według szacunków służb żywioł objął około 500 hektarów. Od wczoraj obowiązuje zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego, którego granice są oddalone o 10 km od pożaru. Zakaz wstępu do lasów wydało też nadleśnictwo. Józefów. Uniwersytet Warszawski upamiętni pracowniczkę Małgorzatę Dynak. Jako wyraz pamięci i szacunku społeczność uczelni zostanie posadzony miłorząb na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii. 7 maja ubiegłego roku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego student prawa UW zaatakował siekierą portierkę, która zginęła na miejscu, oraz ranił strażnika. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza stawić się dziś w pracy. Chodzi o tych, którym prezes Trybunału Bogdan Święczkowski dotąd nie przydzielił gabinetów ani spraw. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tzw. zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do orzekania. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiada, że cała czwórka pojawi się przy Alei Szucha około 11.
2: Idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania, czyli spełnienia naszych tych wszystkich próśb, żądań, które zgłaszaliśmy wcześniej i uprzednio o dopuszczenie nas do orzekania, o wykonanie tych obowiązków, które ciążą na prezesie Trybunału i pracownikach kancelarii.
0: Sędziowie szykują też pozew do sądu pracy. Ma zostać złożony w ciągu najbliższych kilku dni. Francja wysyła lotniskowiec na Morze Czerwone. Celem operacji ma być przygotowanie ewentualnego wdrożenia systemu Escort dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Paryż odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej współpracy w tym obszarze.
3: Jedyny lotniskowiec francuskiej marynarki wojennej Charles de Gaulle przepłynął przez kanał Suezki wraz z towarzyszącą mu grupą okrętów wojennych i kieruje się w stronę południowej części Morza Czerwonego. Docelowo jednostki mają dotrzeć do Zatoki Adeńskiej między Jemenem a Somalią. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, operacja ma wyłącznie charakter obronny, a Francja nie angażuje się w działania wojenne na Bliskim Wschodzie. Celem jest przygotowanie ewentualnej misji eskortowej w cieśninie Ormus, wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie oraz wsparcie transportu morskiego. Decyzję o przekierowaniu lotniskowca, który dotąd operował na Morzu Śródziemnym, ogłoszono kilka godzin po ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Według Paryża incydent nie był wymierzony bezpośrednio w Francję. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na maturze początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Wczoraj maturzyści pisali trzeci obowiązkowy egzamin pisemny z języka obcego na poziomie podstawowym. Większość też zdawała angielski. Jak mówią absolwenci technikum budowlano-geodezyjnego w Białymstoku, nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
4: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto, słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
5: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
6: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne, o wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik.
0: Wyniki matur w lipcu. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartek pochmurny, choć miejscami będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze. Nad morzem dziś tylko 9 stopni, w centrum 17, na Mazowszu 23, do 25 na Podkarpaciu.
8: Autopromocja.
9: Ledwie trójkowy ekspres wyruszył pierwszego dnia wiosny w dziewiczy rejs trzeciego sezonu, a za oknem już maj. Czas nie czeka na nikogo, a trójkowy ekspres jest zawsze na czas i czeka na Państwa w każdą sobotę od 10 do 13. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowe podróże w najlepszym towarzystwie, bo z Państwem. Dziękuję, że jest Wam z nami po drodze. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
8: Autopromocja.
10: Ludzka sprawa.
11: Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek audycji Ludzka Sprawa. Witam Państwa adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram i dzisiaj w studio też para adwokatów, adwokat Anna Mika-Kozak i adwokat Mikołaj Kozak, adwokaci karniści. A pani mecenas, jeszcze dodatkowo rzeczniczka dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie. Uff, to było bardzo długie przywitanie. Cześć, dzień dobry, dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie.
12: Cześć, dzień dobry.
11: No i skoro mam adwokatów karnistów, a przyznam, że takie rozmowy i ja bardzo lubię i bardzo lubią nasi słuchacze, co ja widzę po odsłonach potem chociażby w social mediach, to porozmawiamy sobie o różnych aspektach prawa karnego i procedury karnej. I zacznijmy może od takiej rzeczy bardziej bieżącej, czyli o nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która nie weszła w życie, bo nie zyskała aprobaty pana prezydenta. Ona zawierała wiele elementów. Dla mnie chyba najistotniejsze są dwa. Pierwsza kwestia uregulowania tymczasowych aresztów, bo jest to jednak w Polsce no spora patologia, nazwijmy to tak może po imieniu. I druga rzecz to jest kwestia dostępu do adwokata, czyli wreszcie uregulowania i wykonania odpowiednich dyrektyw. Co obywatel stracił, Mikołaju, przez to weto?
12: Obywatel przez to weto stracił to, czego myślę, że od bardzo dawna nie zyskuje. To znaczy problemy dotyczące nadużywania tymczasowego aresztowania są problemami, które wynikają nie tylko z przepisów, choć też, ale przede wszystkim z pewnej mentalności. Te przepisy i te przesłanki, które powodują największe chyba turbulencje, jeśli chodzi o nadużywanie aresztów, to jest przesłanka surowej kary jako przesłanka, która samoistnie pozwala na stosowanie tego środka, o którym się czasami zapomina, że jest najsurowszym, taki, który powinien być zupełnie wyjątkowo, subsydiarnie stosowany. Wtedy, kiedy wykazano by, że inne środki, takie jak poręczenie majątkowe czy zakaz opuszczania kraju, okazałyby się niewystarczające. Tymczasem wystarczy, że komuś zostanie przedstawiony zarzut i z samego faktu ustawowego zagrożenia za czyn, który został mu zarzucony, za zarzut, który został mu przedstawiony, można zastosować tymczasowe aresztowanie wyłącznie w oparciu o taką przesłankę.
11: I co nowelizacja mówiła na ten temat? Jak chciała
12: Planem nowelizacji, w zasadzie takim jednym z jej zasadniczych filarów, było usunięcie przesłanki surowej kary jako samoistnej przesłanki, która umożliwiałaby stosowanie tego najsurowszego środka. I sytuacja jest tego rodzaju, że zgodnie z orzecznictwem, które niestety nie do końca się przyjęło, surowa kara powinna umożliwiać stosowanie aresztu wyłącznie w takiej sytuacji, kiedy z niej wynikałyby pewne konkretne obawy, ale wynikające z zachowań na przykład podejrzanego, że miałby nakłaniać do składania fałszywych zeznań, wyjaśnień, miałby uciekać, mataczyć w inny sposób i to powinno zostać wykazane. Tymczasem jest to często zupełnie blankietowa sytuacja, w której po prostu z uwagi na konkretny czyn i konkretne zagrożenie ustawowe areszt jest stosowany.
11: Czasami mówi się tak, ja w dużo skromniejszej praktyce niż oboje tutaj Państwo obserwuję, chociażby w przypadku klientów, tak zwanych klientów z urzędu, no, że praktycznie jest to niemożliwe, żeby co najmniej przez pierwsze trzy razy taki klient jednak nie dostał tego tymczasowego aresztowania. I też tak się zastanawiam, czy to wynika też, trochę już na to odpowiedziałeś, tych przepisów i tych zmian, na które czekamy, trochę też chyba z mentalności prokuratorów i sądu.
13: Na pewno to wynika z mentalności prokuratorów, którzy nadużywają wnioskowania o tymczasowe aresztowanie. No widzimy, że no, w każdej sprawie, która wydaje się poważna, dla prokuratora każda nią jest wniosek o areszt, ale tutaj główną rolą i główny nacisk jednak trzeba położyć na to, na organ, który wydaje postanowienia, czyli na sędziów. Jeśli Mikołaj zrobił taki research w Polsce, no to też o tym mówiono szeroko, jest chyba aprobowanych 90%.
12: Około 90% wniosków, a w okręgu opolskim na przykład ostatnie statystyki mówią o około 99% no uwzględnianych wniosków prokuratorów.
13: Słuchajcie, to jest po prostu sytuacja szalona. To jest jakby automat, to znaczy fabryka, tak? Wniosek, areszt, wniosek, areszt. I teraz z czym to jest związane? No przede wszystkim to jest też związane z tym, że sędziowie przy dużych sprawach mają mało czasu.
11: To znaczy lepiej dać niż nie.
13: Lepiej dać, nawet, a potem uchylić, tak? Na przykład, albo poczekać na zażalenie i niech ten sąd wyższej instancji bawi się z tą sprawą, ale ja dam, bo będzie problem. Albo w mniejszych ośrodkach, no jest to też, wydaje mi się, w jakiś sposób powiązane z pracą prokuratorów, z znajomościami, z sędziami, z tym, że no jest coś, czego nie wiemy, może z akt, ale coś, co prokurator przekazał sędziemu, że to jest może sprawa jakaś rozwojowa, tutaj będzie to, tu tamto, tego jeszcze nie ma w materiale, ale czasem mam takie wrażenie, że to jest jednak w ten sposób też trochę, nie w dużych ośrodkach, ale w mniejszych tak. Ale ten tymczasowy areszt w Polsce no stał się tak de facto wykonaniem kary, a nie środkiem, który służy do tego, żeby zabezpieczyć postępowanie. To jest wykonywanie kary. I też jest tak trochę traktowane. No dobrze, to my też już zaczynamy tak mówić. To siedział pan w tym tymczasowym areszcie 6 miesięcy, to już będzie pan miał mniej do odsiedzenia. No ale to nie o to chodzi. To jest w ogóle zupełnie przekręcenie całego systemu.
12: I na tym tle pojawia się, na tle samego stosowania aresztu i tego, jak ta cała procedura wygląda, pojawia się szereg sytuacji, które dla obywatela, który się w niej znajduje, no może być po prostu niewiarygodne, szalone, w jaki sposób to wygląda. Bo jeżeli wyobrazimy sobie tylko sytuację taką, że ktoś jest zatrzymany i uznajmy nawet, że dostęp do adwokata jest w tym rozumieniu, że żona, matka dzwoni, adwokat jedzie na zatrzymanie, to trzeba też opowiedzieć, jak w praktyce wygląda możliwość realnego przygotowania się do takiej obrony. Otóż najczęściej kontakt z klientem jest w obecności funkcjonariusza, ponieważ przepis stanowi, że w uzasadnionych wypadkach, w szczególnych przypadkach można zastrzec, że będzie się w takiej formie odbywał.
11: Choć KNPT ciągle powtarza, że ten kontakt powinien być właśnie bez obecności.
12: Tak, i konia z rzędem temu, kto widział kiedykolwiek przypadek, który nie byłby właśnie takim szczególnym. Ale jeżeli już dochodzi do tego kontaktu, to po jakimś czasie, jeżeli zapowiada się na posiedzenie aresztowe, to zostają udostępnione akta.
11: Tylko ile się ma godzin na przejrzenie tych?
12: Kilka godzin, tylko trudno jest o zachowanie zasady równości broni, jeżeli mamy kilka godzin z klientem w obecności funkcjonariusza, żeby zapoznać się, jak to bywa na przykład w skomplikowanych sprawach karnych, gospodarczych, z materiałem, który ma 2000 tomów akt.
11: Czym czasem prokurator miał wystarczająco dużo czasu, mógł to sobie wszystko
13: budował sprawę.
12: Przez kilka lat, i budował przez 3 lata
11: prowadził sprawę. Dokładnie tak to wygląda i wchodzi adwokat i ma 7 godzin, 9 godzin, 6 godzin.
13: Oj Sylwia, 7-9 godzin to w ogóle to jest niespotykane, dlatego że pamiętaj, że musisz też myśleć o tym, jak to wygląda z perspektywy udostępnienia akt. No, czyta się je w sądzie.
11: Tak.
13: A no więc sąd ci powie, no dobrze, dostaliśmy wniosek o 14, ale sąd zamyka się o 16, do widzenia. No
11: tak, czasem są to 2 godziny. Więc jakby nie ma się szans przygotować skutecznej linii obrony.
12: Trzeba mieć, biorąc pod uwagę te statystyki, żeby uchronić klienta przed najgorszym, to trzeba mieć też trochę szczęścia, ponieważ zdarzają się sędziowie, którzy nie zostają notariuszami, natomiast nie jest to częsta sytuacja. Czasami też okoliczności nie dotyczące samej sprawy, tylko dotyczące klienta, to znaczy sytuacja zdrowotna, jego, osób najbliższych, dzieci, jakichś chorób w rodzinie. To są te takie miękkie argumenty, które mogą przekonać sąd do tego, że ten najsurowszy środek jest zbyt daleko idący. I powiedziałbym jeszcze, że jest przepis w kodeksie postępowania karnego, który nakłada na sąd obowiązek wykazania, dlaczego inne środki okazały się niewystarczające. Tymczasem w zasadzie nigdy nie pojawia się uzasadnienie, tylko jedno zdanie, że inne środki byłyby niewystarczające.
13: Lakietowo. Kopiuj-wklej. Dokładnie tak samo jest w każdym postanowieniu. Ja miałam teraz taką sytuację, że mój klient został zatrzymany w związku z handlem narkotykami, ale był też osobą uzależnioną, która odbyła 12 miesięcy takiego w ośrodku zamkniętym leczenia, ale nie udało się, niestety. I trafił na panią sędzię, która no, w sposób zupełnie niespotykany zachowała się na sali, ponieważ powiedziała, że ona ma w rodzinie osobę uzależnioną. Mm. Ona wie, jakie to jest trudne. I ona nie zastosuje tego tymczasowego aresztowania, też chociażby z tego względu, że dla takiej osoby
11: jest
13: to po prostu koniec. Mhm. Jakby wszystkiego, być może to już nigdy się nie uda takiej osoby uratować, bo w więzieniach dzieją się różne rzeczy, są dostęp do różnych używek i już może się nigdy nie udać tej osobie wyjść z nałogu. Więc zdarzają się takie sytuacje i to jest naprawdę to wyjście zza stołu, zdjęcie łańcucha i stanie się człowiekiem.
12: Mhm. Jeśli zbieramy historię, to przypomina mi się też taka historia z lata 2025 roku, kiedy też brałem udział w czynnościach zatrzymanym, następnie w posiedzeniu aresztowym. I sytuacja była taka, że posiedzenie aresztowe odbywało się w sobotę około godziny 20. I wyglądało to w taki sposób, że stawił się na posiedzeniu prokurator dyżurny. Nie ten, który prowadził sprawę. W związku z tym on w zasadzie to jest z perspektywy obrońcy najgorsza sytuacja, ponieważ
11: taki
12: prokurator jest zainteresowany wyłącznie wytycznymi, które uzyskał od prowadzącego sprawę prokuratora. Natomiast i to widziałem na własne oczy, jak sędzia parkuje pod sądem 20 minut przed posiedzeniem i klimat na posiedzeniu był taki, że powinienem przeprosić, że w ogóle ośmielam się wnosić aresztowanie. Kompletnie iluzoryczna sytuacja.
13: Te 20 minut to były ten czas, kiedy trzeba było się z aktami
12: zapoznać. Sąd zapoznał się, jak rozumiem, wtedy z aktami postępowania.
13: Bo to też sędzia dyżurny, tak?
12: Tak. Więc wydaje mi się, że była to taka sytuacja, w której przynajmniej ja miałem wrażenie, że nikt nawet nie do końca stara się zachować pozory. Że ogłoszenie postanowienia też dosyć szybko, nie wiem, czy 5 czy 7 minut nie liczyłem. Tak to wyglądało.
11: Mi kiedyś prokurator powiedział, że chociażby sam Chrystus zstąpił z nieba, to mojego klienta na święta nie wypuści. Jakoś to zapamiętałam. To był okres świąt, więc zdarzają się też takie przypadki, ale ta nowelizacja miała trochę tę sytuację ulepszyć. Pewnie zmiana mentalności jest oczywiście niezależna od tej nowelizacji. To się jednak nie udało i argumentem na to było, przyznam, że mnie to zaskoczyło. Taki był argument, że podniesienie tego progu wspierało, znaczy nie chroniłoby przed atakami, przed przestępstwami na tle seksualnym wobec dzieci i młodzieży, prawda? Taka była chyba reakcja Pałacu Prezydenckiego, z czego ja rozumiem, że dotyczyło to jednego tylko z przestępstw, takiego uwodzenia internetowego. Pozostałe przestępstwa są zagrożone karą wyższą niż ta nowelizacja przewidywała, prawda?
13: To jest kompletna bzdura. Gdyby każda sprawa, nawet dotycząca przestępstwa, które jest małej, niskiej rangi, miała zostać zbudowana na podstawie tego, że jest surowa kara i na tej podstawie stosowalibyśmy areszt, to w ogóle wyrzućmy wszystkie pozostałe przesłanki. Że zostawmy surową karę, a wszystkie pozostałe wyrzućmy. To jest absurd, bo jeżeli jest konieczność tego zabezpieczenia postępowania, nawet w przypadku tego przestępstwa, o którym powiedział Kancelaria Prezydenta, to przecież są zupełnie, katalog jest szeroki. I on nie musi się tylko na tej karze zawisnąć, bo to by oznaczało, to co powiedziała Kancelaria Prezydenta, oznaczałoby, że jeżeli ktoś ma zarzut, to jest z automatu powinien zostać aresztowany. No to w ogóle to jest ten punkt zupełnie, który nas dzieli i który polega na zupełnym niezrozumieniu tej procedury.
12: Dodajmy, że te przykłady, które Sylwia podałaś, to znaczy przestępstwo seksualne czy zdarzenia drogowe, to są takie, powiedziałbym, dwie dyżurne sytuacje, w których najbardziej króluje tak zwany populizm penalny, bo wystarczy jeden wypadek, który wygląda tragicznie, który w mediach jest pokazywany. Pokazywana jest katastrofa ludzi, którzy zginęli, dzieci, czy właśnie kwestia bezpieczeństwa na tle przestępstw seksualnych. I wtedy najczęściej używane są takie argumenty, że trzeba zaostrzyć, że nie należy usuwać takich mechanizmów z procedury karnej, które umożliwiają stosowanie środków najsurowszych, które najczęściej i tak są. W związku z tym nie są to uczciwe argumenty.
11: Drugim elementem tej nowelizacji, dużo mam dzisiaj dla was wątków, więc ten wątek nowelizacji powoli będę zamykać, jest to, na co my wszyscy czekamy jako adwokaci, ale jakby w imieniu swoich klientów, tak? Czyli dostęp do adwokata od pierwszych momentów zatrzymania, rzetelnej pomocy prawnej, czyli wreszcie skutecznej realizacji dyrektywy, której czas implementacji upłynął już, ani chybi, już nawet nie mówmy kiedy, ale to było dawno. I ta nowelizacja miała to wykonać. Powiedzcie proszę naszym słuchaczom, dlaczego tak często powtarzamy, że ten dostęp do adwokata, adwokatki od pierwszych momentów zatrzymania jest kluczowy? Czym to może grozić?
13: No, Przede wszystkim trzeba myśleć o tym, z czym wiąże się zatrzymanie i z czym wiąże się ta sytuacja, która jest tą, do której mamy konieczność dostępu do adwokata. No jest to sytuacja zawsze bardzo stresująca. Czyli ten stres to jest dominująca emocja w osobie, która zostanie zatrzymana. Ten stres i jeszcze jest jedna taka, stres plus taki nieprawdopodobna chęć wyjścia z sytuacji. Mm-hmm. Czyli jeżeli jestem zatrzymana, wyjaśnienie. Jestem na komendzie, mm-hmm. chcę wyjść, chcę do domu, mm-hmm. chcę jakby, żeby ten koszmar się skończył. Zrobię wszystko. I teraz mm-hmm. to, co widać to od lat, to nie musimy mówić o tym, że to jest coś nowego. To jest już od lat. To jest takie właśnie próba, jest pani zdenerwowana, to może załatwmy to. Było tak, prawda? Mm-hmm. No było tak, przecież mamy materiały, no przecież tutaj widzę w dowodach, że tak było. Proszę się przyznać. Tutaj nie będzie surowej kary. Przyzna się pan, wyjdzie do domu.
12: Jak przyjedzie adwokat, to tylko gorzej.
13: A jak przyjedzie dłużej. Adwokat, to proszę pana, to stąd nie wyjdziemy za jeszcze 3 dni. Mm-hmm. Zacznie panu coś tam doradzać, a tutaj pan ma sytuację, przecież pan wie, że pan to zrobił pani. I dziękuję. Więc to jest to, co robią i policjanci prowadzący, i też prokuratorzy. To jest taka z ich strony również chęć zakończenia szybkiej sprawy. A ludzie przez to, że są bardzo zestresowani i przerażeni, często wchodzą w to. Mhm. I adwokat, który przyjeżdża, no przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo wszystkich procedur. To nie chodzi o to, że adwokat, który przyjeżdża, będzie odwodził klienta od tego, żeby się przyznał, bo też to nie jest nasza rola. My na siłę nie będziemy mówić, jeżeli ktoś
11: nie
13: chce.
11: Nie zawsze też jest to dobra strategia, prawda?
13: Tak, czasem jest lepiej powiedzieć.
11: Tak, pod odpowiednimi ramami.
13: Tak, mhm. albo coś negocjować. I teraz tak. taki adwokat zapewnia tylko bezpieczeństwo tego, że te procedury są wykonywane i stosowane. Ale no, był z tym problem. Chociaż ja muszę powiedzieć, że jak już była taka sytuacja, jak że miałam klientów, którzy mieli mój numer telefonu i zostali zatrzymani, to nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś nie wykonał do mnie mhm. telefonu albo utrudnił kontakt.
11: Bo problem jest wtedy, i to też jest systemowy brak, że nie ma ani takiej tak listy, ani takiego rejestru, dokładnie. Że jak ktoś nie zna, wyobrażam sobie, że nie każdy nasz słuchacz ma w telefonie numer do adwokata tak. na wypadek zatrzymania. Tak, oczywiście może zatelefonować też do żony, męża, tak. matki, przyjaciela, ale do tego adwokata może nie mieć i tak. tu są te braki,
13: i tu
11: prawda?
13: Jest ten brak, tutaj jest ten brak rzeczywiście takiej pomocy prawnej dla osoby, która nie może zadzwonić do nikogo.
12: Ja dostrzegam na przestrzeni ostatnich kilku lat taką tendencję, która jest dobrą tendencją i myślę, że w tym kierunku to powinno się przesuwać. To znaczy, jeżeli nie mówimy o takich przestępstwach pospolitych, powszechnych, które ktoś popełnił gdzieś na gorącym uczynku, mhm. czego się nie spodziewał, nie wiedział, że zostanie złapany, tylko jeżeli mamy do czynienia z przestępczością nieco poważniejszą, przestępczością zwłaszcza na przykład gospodarczą, to dostrzegam taką tendencję, że klient, który wie, że szykuje się jakieś postępowanie, że ma coś na sumieniu, to jeszcze zanim nastąpią te najgorsze dla niego zdarzenia, czyli dzwonek do drzwi albo walenie do drzwi o godzinie 5 czy 6 rano, to taki człowiek zastanawia się, czy może warto porozmawiać z adwokatem na temat tej sprawy. Nie w taki sposób, żeby tej sprawy nie było, tylko w taki sposób, żeby przynajmniej ktoś wiedział, na czym polegała jego działalność czy ewentualny proceder. Bo nawiązując do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, sytuacja taka, że znajdujemy się w tym pokoiku i jest tych 200 tomów akt, a wśród nich nazwy 70 spółek i 170 osób i uśmiech prokuratora zostawiam państwu te akty. Przygotowujcie się pewnie posiedzenie za 2 godziny. To właśnie nie jest realna obrona, więc powiedziałbym przewrotnie, że taki dostęp do obrony klient, który czuje pismo nosem, mógłby sobie w większym stopniu, niezależnie od dyrektywy, zapewnić sam.
13: Ale jeżeli sobie nie zapewni, to rozumiem, że takim idealną, modelową sytuacją jest taka sytuacja w przypadku zatrzymania, kiedy ktoś żąda obrony i taki obrońca stawia się z urzędu.
11: Tak, i rozumiem, że to są takie...
13: Taka modelowa sytuacja, która na przykład występuje też w różnych systemach prawnych, w różnych krajach, czyli tak. ci obrońcy właśnie
11: może
13: tacy...
11: być z urzędu, może być właśnie ten z tak. telefonu, prawda? Ale on zawsze tak. jest i jest od samego początku. I też może powiedzmy, bo tutaj ten wątek się mi powtarza, bo tu już miałam inne 2 pary karnistów. Co robimy w takiej sytuacji? Czyli jeżeli jesteśmy zatrzymani, ale nigdy dosyć tego powtarzania, to robimy co? Czekamy na adwokata, domagamy się tego kontaktu. Jak się powinniśmy zachować? Taka mini instrukcja.
13: To bezwzględnie musimy się domagać obecności adwokata przy wszystkich czynnościach, a przede wszystkim...
11: A jeśli policjant mówi, nie ma to sensu, to zajmie bardzo dużo czasu.
13: No to wtedy po prostu odmawiamy współpracy we wszystkich możliwych formach. Jeżeli jest cokolwiek, jakikolwiek dokument, który wymaga naszego podpisu, jest dokumentem, na którym możemy jakąś adnotację poczynić, to powinniśmy napisać, że w związku z brakiem dostępu do adwokata odmawiam podpisania protokołu, odmawiam uczestniczenia w czynnościach. Dlatego, że pamiętajmy, że to, co się dzieje w takich pokoikach, w takich miejscach zatrzymań, no ciężko jest potem to udowodnić. A taki moment, kiedy mamy dostęp do tego, żeby coś napisać, to jest jedyny moment, kiedy możemy udokumentować daną sytuację. Więc możemy oczywiście, to że będą nas trzymać 3-4 godziny, bo będą mówić nam, że ten adwokat jedzie, no jeżeli jesteśmy w stanie psychicznie to znieść, to czekajmy. Dlatego, że to jest wszystko gra.
12: Zdecydowanie też nie należy robić takich rzeczy, co wiem z praktyki, że dla niektórych jest kuszące, to znaczy pokutuje takie przeświadczenie, że...
11: Powiem,
12: może
11: wyjaśnię.
12: Albo przechytrzę system. Aha. To znaczy złożę wyjaśnienia, które uchronią mnie od aresztu, a muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z sytuacją taką, żeby miały ochronić kogoś przed tymczasowym aresztowaniem, wyjaśnienia, w które kompletnie nie wierzy prokurator. I trzeba podkreślić i przypomnieć, że obywatel jest w takiej sytuacji w bardzo trudnym położeniu, ponieważ nie wie, co prokurator ma, tak. Nie wie, co wie, co jest w kancelarii tajemnej, jakie materiały podsłuchowe zostały zgromadzone. I złożenie takich wyjaśnień na wiwat i zaprezentowanie swego rodzaju głodnych kawałków na zasadzie może się uda, jest złe,
13: nic
12: więc leje. Lepiej jest nie powiedzieć nic, poczekać na adwokata, ponieważ jeżeli następnie te wyjaśnienia zostaną odkręcane, to straci się najważniejszy atut w postaci wiarygodności, co później może rzutować na ocenę również przez sąd. Lepiej jest nie powiedzieć nic, niż naopowiadać niestworzonych historii.
13: Tak, ale problem jest też taki, wydaje mi się, że to jest, jeżeli nie mamy tego telefonu do adwokata albo nikt znajomy z nas nie ma, no to wtedy no, przerzucamy ten ciężar i odpowiedzialność kontaktu z jakimkolwiek adwokatem z urzędu na organ, który nas zatrzymał. No więc to będzie ten policjant, tak? Albo funkcjonariusz CBŚ, albo ABW. No i skąd on ma te telefony wziąć?
11: Tak, to też jest brak systemowy, o którym rozmawiamy od lat, że nie ma takiej listy, nie ma takiego rejestru.
13: No, słuchajcie, nie ma. No przecież on może zadzwonić, bo ma w tym telefonie swoim na pewno mnóstwo adwokatów, których zna. Ale to nie o to chodzi.
11: Żeby on dzwonił do znajomych adwokatów, no też pewnie to jest jakieś ryzyko, jeżeli za każdym razem dzwoniłby na przykład do tego samego adwokata. To nie wyglądałoby to dobrze.
13: I szybko kończy
11: kwestii, dokładnie.
12: Żeby nie pokazywać, że świat jest wyłącznie czarny, no to trzeba uczciwie powiedzieć, że jeżeli rodzina zatrzymanego i zatrzymany zachowają się przytomnie, zostanie szybko nawiązany kontakt z adwokatem, skanem do prokuratury zostanie wysłane upoważnienie i szybko pójdzie komunikat, że adwokat jedzie, no to też no, z reguły muszę przyznać, że no, rzadkie są przypadki, że nie zaczekają, czy zostaną siłowo rozpoczęte jakieś czynności, więc dużo zależy też od pewnych procedur, mechanizmów i zaradności i rodziny, i adwokata.
13: Tak, ale ja na przykład mam taką bardzo świeże doświadczenie z miastem na południu Polski, gdzie miałam dosyć dużo zatrzymań wiele lat temu i tam prokurator nie czekał.
11: No i co wtedy?
13: No, prokurator nie czekał i mówił, pan sobie bierze adwokata z Warszawy, to tutaj w tym mieście na pip jest bardzo wielu adwokatów, oni będą szybciej.
11: Tak, i co robimy wtedy z takimi wyjaśnieniami, tak? Czyli mamy właśnie taką sytuację, klient mówi, żądam dostępu do adwokata, prokurator mówi, nie ma mowy, słuchamy, tak? I zaczyna się ta swobodna, mniej lub bardziej wypowiedź, przyjeżdża taki adwokat i co potem z takimi wyjaśnieniami?
13: No, trzeba wtedy, jeżeli ma szansę jeszcze zrobić adnotację na protokole, który został rozpoczęty bez obecności, no to oczywiście wtedy żąda się odnotowania, że o jakiej godzinie się stawił adwokat. Czyli to

0: mózg. To jest jakby, my musimy być bezwzględni w sensie takim domagania się, żeby to się tam znalazło. Jeżeli prokurator tego nie wpisze, to przy tej czynności podpisania trzeba po prostu ręczną anotację zrobić. I można też wtedy przede wszystkim, mimo że czynność trwa, zażądać dostępu do możliwości porozmawiania z klientem właśnie face to face. Czyli bez względu na to, w której fazie wpadamy w sprawę, mamy nadal te same prawa, czyli prawo do kontaktu z klientem, prawo do tego, żeby z nim porozmawiać i realizujemy to bezwzględnie.
1: A jeśli nie dojedziemy na czas, klient potem mówi, takie przecież sytuacje na pewno wam się zdarzają bardzo często, że no, został skłoniony do pewnego rodzaju wyjaśnień, które teraz po jakiejś refleksji i jednak kontakcie z adwokatem mogłyby ulec modyfikacji.
0: No to może wtedy
2: pozostaje nam próba umówienia kolejnego terminu wyjaśnień po to, żeby w drodze tych wyjaśnień wyjaśnić dlaczego poprzednie wyjaśnienia były inne. Natomiast to, co Ania przed chwilą powiedziała, to znaczy te takie nasze bezwzględne obowiązki czasami są tym trudniejsze, że nie zawsze klient jest po naszej stronie. I to jest dlatego, że klient jest bardzo zestresowany sytuacją.
1: I chce wyjść.
2: I chce wyjść.
0: Bardzo.
2: I jest,
1: a ty mu robisz problemy.
2: A my mu robimy problemy. Tak.
0: I zaczyna zawsze robić się niemiło. A było miło do tej pory.
2: Właśnie. Czyli organ miał rację, że jak się pojawi adwokat, no to dopiero zaczną się problemy i jest na zasadzie, a nie mówiłem. A sytuacja jest taka, że nawet jeżeli procedura jest, nie powiem łamana, ale naginana, naruszana, to zawsze jest duży dylemat. No bo oczywiście można złożyć skargę na prokuratora. Tak jak na sąd. Można złożyć wniosek o wyłączenie, bo uchyla pytania i nie chce nam uwzględniać wniosków dowodowych. Tylko że problem jest później taki, że najczęściej te wnioski nie doprowadzają do wyłączenia. Ponieważ też przepis, orzecznictwo jest jednoznaczne. No muszą powstać takie okoliczności, zostać wykazane, które wykażą, że istnieje poważna wątpliwość co do bezstronności sędziego. A to jest często wykazać bardzo trudno. Tylko dlatego, że ktoś ma takie, a nie inne decyzje procesowe. I teraz jest dużym problemem złożenie wniosku o wyłączenie sędziego czy prokuratora, dlatego że możemy sobie zafundować wroga w postaci osoby, która ma wciąż bardzo dużo do powiedzenia w sprawie naszego klienta. I z jednej strony przepisy, natura, dynamika postępowania czasami mówią, że warto to zrobić, że powinno się to zrobić, a później przychodzi zimna głowa, refleksja, doświadczenie, czy może nie lepiej zaczekać, bo najprawdopodobniej z doświadczenia wynika, że ten wniosek nie zostanie uwzględniony. A wcale nie wiemy, jak będzie dalej.
1: Słuchajcie, przenieśmy się teraz z sądów i pomieszczenia dla osób zatrzymanych na Węgry.
0: I tu patrzę na panią mecenas. Nie tylko nie na Węgry.
1: No ja wiem, wiem, to jest temat. Piękne miasto Budapeszt.
0: Tak.
1: Kraj.
0: Ja już muszę chyba zacząć uczyć się węgierskiego.
1: Musisz chyba zacząć uczyć się węgierskiego, bo Ania rzeczywiście...
2: paru noblistów już.
1: Jest o to pytania często, ale też dlatego, że jest ekspertką w tej dziedzinie i ja też zapytać cię o to chciałam. Też w kontekście tego, że moim zdaniem ludzie nie rozumieją wielu aspektów samego europejskiego nakazu aresztowania. Tutaj mamy Kuśmierowskiego, który jest w Wielkiej Brytanii. Tam czeka, jest rozprawa, za rozprawą nic się nie dzieje. Tutaj mamy Sebastiana M. chyba, który zbiegł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam znowu inna procedura. Pan minister Sikorski interweniował. Tutaj mamy procedurę jeszcze inną i wydaje mi się, że obywatel się troszkę w tym gubi. Gdybyśmy mogli tak spróbować właśnie może mniej politycznie, ale tak czysto prawniczo opowiedzieć, jaka jest teraz sytuacja obu panów, którzy są, wobec których został wydany azyl na Węgrzech, pana Romanowskiego i pana Ziobry. Wiemy, że zmienił się tam rząd. Jak myślisz, na co możemy liczyć, co się może wydarzyć?
0: No, w przypadku obu panów sytuacja jest różna. To znaczy pan Romanowski ma orzeczoną Enę. To jest europejski nakaz aresztowania, to jest taki dokument, który wydaje polski sąd, najczęściej wiedząc, w jakim kraju Unii Europejskiej jest osoba, której szuka polski wymiar sprawiedliwości. Polski sąd wydaje taki dokument i wzywa państwo, w którym przebywa dana osoba, do wydania tej osoby w celu przeprowadzenia postępowania karnego. I taką Enę Romanowski ma. Czyli Ena została wydana w lutym, dokumenty do sądu, odpowiednika sądu okręgowego w Budapeszcie zostały przez sąd okręgowy w Warszawie wysłane i czekamy. Czekamy na posiedzenie, ponieważ europejski nakaz aresztowania to jest taki dokument, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej na zasadzie uznania jakby wszystkich tych koncepcji przepływu i też uznania wyroków, uznania wszystkich naszych czynności, organów ścigania. Na zasadzie uznaniowości uważamy, że Polska ściga, Węgry powinny wydać. I teraz sytuacja byłaby prosta, gdyby nie majstrowanie w węgierskim ustawodawstwie. Dlatego, że w W przypadku

0: Takiej klasycznej Eny. Wzywamy Węgry. Węgry sprawdzają sobie, czy ta Ena jest zgodna z przesłankami, które każdy kraj ma w swoim postępowaniu i orzekają, wydaje bądź nie. Natomiast na Węgrzech jest inaczej, bo na Węgrzech w związku z tym wszystkim, co wydarzyło się w ramach współpracy politycznej, Viktor Orbán doprowadził do zmiany ustawy, a w zasadzie dodania takiej przesłanki, która jest przesłanką poza dyrektywą, która zmieniła całkowicie dynamikę procesu pana Romanowskiego. Powstało ten Lex Romanowski 13 grudnia zeszłego roku, gdzie sąd tak naprawdę w przypadku rozpoznania Eny teraz ma związane ręce, ponieważ nie dość, że musi przejść i sprawdzić, czy przesłanki z europejskiego nakazu aresztowania zostały spełnione, to ma jeszcze tę przesłankę dodatkową, która de facto zakazuje wydania w przypadku uzyskania przez osobę azylu politycznego.
1: Ale azyl, jak rozumiem, no jest decyzją administracyjną państwa i on też może być uchylony. Tak? Bo tak jak może państwo objęło ochroną, tak tę ochronę może zdjąć. Więc rozumiem, że jeśli dojdzie do zdjęcia takiej ochrony, i chyba to jest pierwszy krok, to ta sytuacja no jest już inna, bo nie ma tej dodatkowej
0: przesłanki.
1: Powróci
0: do normalności. Tak jak każdy obywatel, taki Romanowski będzie miał po prostu rozstrzygane ENA na podstawie przepisów, które obowiązują wszystkich, a nie takich przepisów, które służą tylko partykularnym interesom polityków. Natomiast w przypadku pana Zbigniewa Ziobry, no nie mamy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu jeszcze, prawomocnego. Ale mamy procedurę ENA wszczętą. I teraz tutaj też jest ciekawa sytuacja, ponieważ ten wniosek prokuratury o ENA trafił do sądu okręgowego, ale sędzia, która miała rozpoznawać ten wniosek, jest na zwolnieniu. I teraz, no może można byłoby szybciej, może trzeba czekać. W każdym razie pan Zbigniew Ziobro no, nie jest osobą, wobec której jest zastosowany prawomocny tymczasowy areszt w Polsce, ale jest osobą w Polsce ściganą.
1: Może poruszać się po terytorium Unii Europejskiej.
0: Może poruszać się po całym świecie.
1: Ale, tak, mówię o terytorium Unii, jakby... Tak, już
0: ale też to, co jest istotne, to jest też to, że polska strona zablokowała im paszporty. Czyli obydwaj panowie...
1: I dyplomatyczne paszporty,
0: i zwykłe. Obywatelskie. Wiemy na pewno, bo potwierdził to obrońca Romanowskiego, że Romanowski ma paszport genewski.
1: No właśnie, powiedzmy, co to jest i do czego to uprawnia.
0: To jest taki dokument wydawany przez kraj, który nadał status ochrony. To jest dokument, który jest ważny 2 lata. I wszystkie kraje, które przystąpiły do konwencji genewskiej, ten dokument honorują. Czyli jeżeli podpisaliśmy konwencję, a tych krajów jest 140, to do tych 140 krajów na tym paszporcie można lecieć. I teraz, jeżeli oczywiście mówimy o Enie, czyli o tym europejskim nakazie aresztowania, to w przypadku, kiedy Węgry wypuszczą pana Romanowskiego, mimo tego, że ma Enę aktywną, będzie miał, to on może polecieć do każdego kraju na świecie, który nie jest...
1: Nie objęty Eną.
0: Dokładnie. Natomiast w przypadku, tak jak powiedziałaś, tego pana w Londynie, Wielka Brytania wyszła z Unii, więc już jakby... zamknęli nam Enę.
1: Ale mamy teraz umowę, prawda? Która jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o te wymogi.
0: To jest jakieś TCU, chyba to się nazywa tak w skrócie. Tak. Taka umowa, która jest bardziej sformalizowana co do wydania przesłanek.
1: Te przesłanki są
0: podobne. One zawsze są podobne. Tak samo w ekstradycji. One nie mogą być inne. Ale tam właśnie jesteśmy na tym etapie, do którego dążymy w sprawie Romanowskiego. To znaczy już jesteśmy w sądzie kraju, który ma wydać. I tam obrona wrzuca cały czas jakieś kamyczki, szprychy.
1: I święte prawo.
0: Oczywiście. I bardzo to robią sprytnie i skutecznie, bo to jest chyba czwarte, słuchajcie, odroczenie. No w przypadku Eny i w przypadku tego wydania z TCU, no jest 60 dni. No już dawno minęło.
1: Dawno.
0: A jeszcze w przypadku tego pana, który jest oskarżony o ten
1: wypadek,
0: tragiczny wypadek, no to w ogóle mieliśmy zupełnie inny system, bo już byliśmy poza ENA, poza TCU, byliśmy w umowie, którą mamy z Emiratami, umowę o ekstradycji. Ona jest chyba z 20 roku, tak, 2020 roku i została podpisana w 2022. I ona no, ma dokładnie takie same podstawy jak ENA, z tym, że no, już pan jest w Polsce.
1: Czyli sprawa, reasumując, sprawa nie będzie tak
0: Nie, dwuinstancyjnie prosta. Sądy w Emiratach powiedziały, że wysyłają pana, który jest potencjalnym sprawcą tego przestępstwa i pan już jest sądzony w Polsce. Czyli zobaczcie, dalej, czyli w Emiratach, inny system, zupełnie inna kultura prawna, ale już udało się
1: też
0: zrealizować
1: to. Pytam o to dlatego, że mnie bardzo uwierają takie szybkie obietnice, to znaczy zarówno szybkie obietnice i rozliczeń i różnego rodzaju działań. Po prostu to tak nie działa, o czym zresztą przekonaliśmy się w Polsce, właśnie w całym tym systemie rozliczeń, że pewne procedury trwają. A jeszcze jak ma się sprawny zespół pełnomocników, czy no, głównie obrońców, to one trwają jeszcze dłużej. I tak było zawsze. To nie jest jakaś nadzwyczajna sytuacja. Tak. Więc warto się zastanowić, zanim się różnego rodzaju obietnice jednak składa, no bo potem trudno je obronić. Obywatel też ma prawo nie rozumieć, dlaczego właśnie w przypadku pana Sebastiana B to trwało tak długo, albo dlaczego pan, który jest w Londynie, no jest tam już chyba dwa lata i nadal nie ma go w Polsce. To nie jest słabość tyle polskiego systemu, tak po prostu jest.
0: Nie,
2: Peter Madziel powiedział coś takiego, że panowie wrócą pierwszego dnia, czy też będzie to jedna z jego pierwszych decyzji, a Donald Trump w ciągu jednego dnia miał zakończyć wojnę w Ukrainie i ostatnio oświadczył, że już zakończył już dziewiątą wojnę. Natomiast oczywiście te kwestie deklaracji politycznych, o których mówisz, są też w jakiś sposób związane z tą sprawą. To znaczy, jakkolwiek działania panów Ziobry i Romanowskiego i te ich histeryczne apele, deklaracje w mediach społecznościowych, jest mi z nimi całkowicie nie po drodze. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o sprawę pana Romanowskiego, jej losy mogłyby być nieco odmienne. Nie było mnie tam, nie uczestniczę w tej sprawie, wyłącznie ją śledzę. Natomiast z tych informacji, które były dostępne w mediach, pan Romanowski, zanim udał się nad Dunaj, to zdaje się, że jeszcze 2 czy 3 dni wcześniej, w piątek, stawił się z obrońcą w prokuraturze. I z tego, co donosiły media, niekoniecznie było duże zainteresowanie, żeby w piątkowe godziny popołudniowe przyjmować wyjaśnienia. I zastanawiam się, czy cały ten spektakl musiałby się w taki sposób rozegrać, jak się rozegrał. To znaczy, czy pan Romanowski był jedną z tych osób, wobec których bezwzględnie należało wnosić o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Może, gdyby się okazało, że nie ma tego rodzaju zakusów, można było mu przedstawić zarzut, zastosować poręczenie majątkowe, zakaz opuszczenia kraju, dozór połączony z zatrzymaniem paszportu. Bo teraz jest taka sytuacja, że z jednej strony dużo mówimy i dużo komentujemy o tym, jak bardzo nadużywane są areszty, a z drugiej strony mam poczucie, że w tej sprawie było pewne zapotrzebowanie wynikające z rozliczeń, które są konieczne. Tylko pytanie, jak należy w konkretnym przypadku rozumieć słowo konieczność. Tutaj mam pewną wątpliwość.
0: Bo obydwaj panowie, to też jest istotne też tak dla takiego, myślę, też obywatela, tak jak dla nas wszystkich. Obydwaj panowie tak naprawdę nie mają przedstawionych zarzutów. To znaczy nigdy nie doszło do ich przesłuchania. Nigdy nie mieli szans wyjaśnić. Oczywiście Zbigniew Ziobro, to jest zupełnie inna sytuacja, bo on od razu opuścił kraj, jakby nie dał jakby w ogóle możliwości. Natomiast no, z Romanowskim było inaczej. Bo gdyby doszło do przedstawienia mu zarzutów i doszło do wyjaśnień, to przecież moglibyśmy nadal, jeżeli uciekłby, wysyłać Enę na etapie na przykład postępowania sądowego, bo Ena jest aktywna i możliwa do uruchomienia i w śledztwie, i na etapie sądowym, i na etapie wykonania kary. Czyli moglibyśmy założyć, że mamy skutecznie ogłoszone zarzuty Romanowskiemu. Romanowski wyjaśnia, prokurator zamyka postępowanie i jesteśmy krok dalej. Już jesteśmy w sądzie z aktem oskarżenia.
1: Tak, już on, nie musi się stawiać.
2: Oczywiście, i oczywiście znowu jest kwestia mentalności, bo jeżeli Oskar Pistorius za zabójstwo partnerki i to w okolicznościach mrożących krew w żyłach ostatecznie odpowiadał z wolnej stopy, to niezależnie od skali ewentualnych nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości, które zostaną stwierdzone przez sąd w prawomocnym orzeczeniu, kwestią otwartą jest, czy sięgać w sprawach tego rodzaju zawsze po najsurowsze środki zapobiegawcze.
1: Słuchajcie, kończąc już ten wątek, bo bardzo szybko nam czas ucieka, chciałam jeszcze porozmawiać z wami o dwóch rzeczach. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Pierwsza rzecz to też jest taki stereotyp. Powiedziałeś o mrożących krew w żyłach okolicznościach i trochę chciałam nawiązać do takiego rozumienia przez obywateli kwestii niepoczytalności sprawcy, tak? Czyli w sytuacji, w której no, mamy też tą ostatnią, może nie ostatnią, ale teraz w ostatnich dniach, tygodniach ta sprawa powróciła, czyli Mieszka R., które z tego, co udało się ustalić na podstawie dostępnych nagrań i świadków, dopuścił się zbrodni zabójstwa na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i był pod obserwacją psychiatryczną, podwójną chyba, znaczy dwa razy, bo takie są wymogi, czy przedłużaną raz. I prokuratura będzie zmierzała do umorzenia tego postępowania z uwagi na jego niepoczytalność. Jak się przeczyta komentarze, czy dotyczące tej sprawy, czy dotyczące zabójstwa Pawła Adamowicza, chociaż tam jest trochę inna sytuacja, to jest głębokie niezrozumienie społeczeństwie tego, że jak to? Człowiek zabił człowieka i teraz będzie sobie, i tak jest chyba rozumienie, w ciepełku siedział w zakładzie zamkniętym, gdzie jest ta sprawiedliwość. Trochę chciałam z wami o tym jako z obrońcami porozmawiać.
2: To jest tak, że przykład, o którym mówisz, jest przykładem, w którym takie społeczne poczucie sprawiedliwości nie do końca zazębia się z tym, co wynika z przepisów prawa karnego. Ponieważ jeżeli jest zbrodnia, to powinna być kara. Powinien być proces, proces jawny, publiczny, w taki sposób, żeby sytuacja została, żeby doszło do takiego społecznego katarzis, który będzie można sobie zobaczyć. Natomiast w tej sprawie, w sprawie Mieszka R., biegli stwierdzili, że był on całkowicie niepoczytalny w chwili czynu, co oznacza, że ani nie rozpoznawał znaczenia tego czynu, ani nie był w stanie w żadnym stopniu pokierować swoim postępowaniem. Wina w prawie karnym to jest personalna zarzucalność, czyli możliwość uświadomienia sobie znaczenia czynu, istnienia zamiaru pewnych konkretnych działań, które są prowadzone. Natomiast w tej sytuacji ona nawet nie była ograniczona czy zniesiona, tylko zdaniem biegłych po prostu jej nie było.
1: Była wyłączona ta świadomość konkretna.
2: A jeżeli nie ma winy w rozumieniu prawa karnego, to nie może być też reakcji karnej w postaci winy orzeczonej wyrokiem. Tylko mówiąc to wszystko, trzeba przewinąć ten film dalej i uświadomić obywatelom, że to wcale nie jest tak, że sytuacja Mieszka R. będzie lepsza, niż gdyby został orzeczony wyrok. Bo procedura jest taka, że co 6 miesięcy biegli będą musieli wypowiadać się w kwestii zdrowia psychicznego. Detencja jest bezterminowa. W związku z tym istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nigdy on zakładu nie opuści. Z praktyki powiedziałbym, że bardzo mało w kontekście tego zdarzenia, które było jego udziałem, bardzo, bardzo małe jest prawdopodobieństwo, że któryś z biegłych chciałby podpisać się pod opinią pozytywną na temat jego zdrowia i w ten sposób go de facto doprowadzić do jego wypuszczenia. Pewnym problemem jest to, że nie ma ani górnej, ani dolnej granicy umieszczenia go.
1: Na zawsze, to jest tak. Po prostu na zawsze.
0: Tak, w warunkach, które...
1: I to jest kara często bardziej dotkliwa.
0: Tak, to jest kara bardziej dotkliwa, chociażby z tej perspektywy wykonania kary. To znaczy pamiętajmy, że w więzieniu, kiedy my jesteśmy skazani na karę pozbawienia wolności, jednak mimo wszystko jakieś społeczne więzy, jakieś społeczne kontakty są.
1: A jakie w zakładzie?
0: No w zakładzie jest brak takiej interakcji. Po pierwsze też, że ludzie, którzy tam są, właśnie są ludźmi niepoczytelnymi. To znaczy oni nie wykazują żadnych społecznych umiejętności. Bardzo często też są ludźmi, wobec których stosuje się środki, które są środkami medycznymi, mającymi wpłynąć na uspokojenie ich stanu. To naprawdę może się sprowadzać do tego, że są roślinami. Są osobami, które przebywają w środku zamkniętym bez świadomości istnienia w ogóle, samoistnienia. Więc to jest oczywiście związane z tym, że oni być może nawet nie mają samoświadomości w ogóle.
2: Ta sprawa najbardziej mi się chyba kojarzy ze sprawą Kajetana P., gdzie z kolei biegli uznali, że on rozpoznawał znaczenie swojego czynu i została orzeczona, z tego co pamiętam, kara dożywotniego pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Natomiast jeżeli to już mówimy o takiej sytuacji, że de facto kierunek orzeczeń czy wyroków dyktują biegli, ponieważ sąd nie ma wiadomości specjalnych, żeby rozróżnić Mieszka R. od Kajetana.
1: Tak, ale też powiedzmy, że trudno jest ograć takiego biegłego, czyli po to się chyba 2 razy po 3 miesiące, prawda, jest w zakładzie obserwacji, żeby mieć tę pewność, że to nie jest tak, jak czasami ludzie myślą, że tutaj da się ograć tego biegłego, udając osobę niepoczytalną. No ja mam jednak takie przekonanie, że jest to niezwykle, niezwykle trudne, praktycznie niemożliwe.
0: Ja miałam takiego klienta.
2: W kontekście takiego materiału, jaki...
0: Tak, jaki mieli, dokładnie, ale ja miałam takiego klienta, słuchajcie.
2: Tylko jedno zdanie powiem. Bardzo po prostu myślę, że opinia publiczna za bardzo przesiąka tym sformułowaniem, że postępowanie zostało umorzone.
1: Tak.
2: I ono zostaje umorzone, natomiast w praktyce nic to nie oznacza, a już na pewno nie oznacza tego, że on wychodzi na wolność
1: tak,
2: i wszyscy jesteśmy zagrożeni.
0: Tak. Dokładnie, tak, tak, tak.
1: Klienta.
0: Ale miałam takiego klienta, który bardzo, no bardzo nam zależało, a jemu też, żeby był w jakimś sensie miał ograniczoną poczytalność w dacie popełnienia czynu przestępstwa gospodarczego. I rzeczywiście on no, prezentował takie zachowania, które były bardzo, bardzo niepokojące, bo kiedy był tymczasowo aresztowany, na przykład w celi objawiała mu się Maryja. I on z tą Maryją rozmawiał, był bardzo konsekwentny w tym, on potrafił ją opisać. On, no, to było bardzo, bardzo takie ciekawe. I rzeczywiście na posiedzeniu aresztowym ja wykorzystywałam te argumenty, no też zniepokojona jego stanem psychicznym i sędzia też orzekła, że rzeczywiście on się no chyba nadaje do obserwacji. No i zarządzono mu tę obserwację 3-miesięczną i on się tam bardzo starał być wariatem. Ale starał się tak bardzo by the book, że biegli na koniec orzekli, że to wszystko jest jednak manipulacja i że on jest poczytalny. Na pewno już był poczytalny w dacie popełnienia tego czynu, no, ale starał się bardzo.
2: To, tu nie odkrywamy nic nowego, bo przecież na tym się zasadzał paragraf 22 Josepha Hellera, że żeby wyłgać się od służby wojskowej, najlepiej jest udawać wariata, a ten, kto udaje wariata, żeby wyłgać się od służby, na pewno jest bardzo świadomy i na pewno jest poczytalny.
0: Dokładnie tak samo było z tym moim klientem, ale nie jest łatwo oszukać system. Chociaż ty mówisz o tym, o tej obserwacji, która jest długoterminowa. Mhm. Ale teraz przejdźmy do takiego, co jest to, co nas bardzo niepokoi. I wszystkich obrońców, którzy mają badania psychiatryczne swoich klientów. Badanie psychiatryczne klienta pierwsze przez dwóch biegłych psychiatrów trwa 5 minut. W ciągu 5 minut biegli wydają opinię, czy ktoś jest poczytalny, czy nie. 5 minut. Mhm. I teraz ja rozmawiałam kiedyś z takim psychiatrą i on mówi, panie Senes, ja to od razu wiem, czy wariat, czy
1: patrzę,
0: nie.
1: Patrzę i widzę, wiem.
0: No to wie pan, mnie też się tak wydawało.
2: Badanie jest, wystarczy, że ktoś oświadczy do protokołu, że było leczony neurologicznie, czy odwykowo, to zostaje z urzędu obligatoryjnie poddany takiemu badaniu. I zdarza się, że na przykład też w mniejszych ośrodkach klient ostatnio mi opowiedział, że w ciągu 2 czy 3 godzin biegły rozpracował ze 40 osób, które czekało do takiego badania.
0: Ale tak szybko, bo wszyscy byli zdrowi.
1: Rozumiem. Tak, to ja was chciałam jeszcze, mam nadzieję, że zdążymy. Bardzo krótko. Miałam was zapytać o kontrolę operacyjną. Bardzo krótko, też w kontekście tego nadużywania, prawda? Bo powiedzieliśmy sobie o tej mentalności związanej z tymczasowymi aresztami, ale z kontrolą operacyjną jest podobnie i są też prace, zmiany, no też daleko idące, pewnie może niewystarczające, żeby te sytuacje uregulować. Czy z waszej perspektywy to też jest taka duża skala nieprawidłowości?
2: Skala jest bardzo duża i wynika z bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze, katalog tych przestępstw, które mogą prowadzić do kontroli, jest stanowczo zbyt duży. Już zupełnie niezrozumiałe jest włączenie tam takich przestępstw jak kradzież z włamaniem, czy przestępstwa z zakresu tam ochrony zabytków, jakieś szczegółowe, tam są tego rodzaju rozwiązania, które mogą budzić wątpliwości. Drugą kwestią jest to, co tak naprawdę nagłośnił ten problem w wywiadzie sprzed około 2 lat sędzia Igor Tuleja, który powiedział, że być może wyrażał zgodę na Pegasusa. I teraz z jednej strony cieszy, że ktoś taki dyskurs rozpoczął, a z drugiej strony też przeraża, ponieważ mamy do czynienia z taką sytuacją, że służby pokazują to, co chcą. Pokazują pewien wycinek rzeczywistości, którego sąd nie jest w stanie ocenić. Co więcej, nie muszą dawać nazwiska. Mogą dawać numer telefonu, adres e-mail, numer e-mail i to oznacza, że kontrola sądu jest tak naprawdę iluzoryczna, ponieważ sąd nie wie, na co się zgadza.
1: I jaki będzie to sposób kontroli.
2: Jaki to będzie sposób kontroli, ponieważ technologia wyprzedza prawo, więc my nie wiemy, czy to będzie podsłuch w telefonie stacjonarnym, jeśli ktoś taki ma, czy będzie to podsłuch w miejscu pracy, czy to będzie Pegasus, czy jeszcze inne rzeczy, których nie wiemy, nie wyobrażamy sobie, ale przerażające jest to, że nie wie tego sąd. Ponieważ z perspektywy obrończej, jakkolwiek dobrze, że jest przewidziany w przepisach mechanizm kontroli sądu, po pierwsze też są nieostre przesłanki, no bo jeżeli tam jest coś takiego, że jeżeli inne sposoby byłyby niewystarczające.
1: Co to znaczy?
2: Pytanie, tak jest. Co to oznacza, można zarządzić kontrolę operacyjną. I przerażające najbardziej jest to, z mojej perspektywy, że sąd nie wie, na co się zgadza. I to jest dla mnie niezrozumiałe, ponieważ wydaje mi się, że nawet jeżeli jest to niewielkie postępowanie incydentalne, to nie ma żadnych przeszkód, żeby sąd zwrócił się o doprecyzowanie, tak, na co ma wyrazić zgodę, bo w przeciwnym razie jest to kompletnie iluzoryczna kontrola procedury, nie mówiąc o sytuacjach tak zwanej zgody następczej, kiedy służby oceniają, że zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki, i po prostu to de facto rozpoczynają.
1: I kontrolę. Tym wszystkim obywatel też nie może się dowiedzieć, że był przedmiotem takiej kontroli, jeśli ona nie doprowadziła oczywiście do sformułowania różnego rodzaju, nie zebrała dowodów faktycznie na popełnienie przestępstwa, a nie ostatnie zdanie.
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja rozumiem, że taka kontrola operacyjna jest potrzebna. To znaczy nie jestem przeciwniczką podsłuchów ani innych środków, które mają służyć kontroli, na przykład poczty elektronicznej i innych. Natomiast trzeba to stosować z rozwagą, ale przede wszystkim też to, co mnie martwi, to jest to protokolarne niszczenie. My mamy takie sprawy, że na przykład Mikołaj miał sprawę, że sąd w ogóle odrzucił dowody i zażądał zniszczenia. Ja miałam taką sprawę, że to był materiał dowodowy, sąd w wyroku w ogóle odrzucił, bo nie było zgody nawet następczej, a prokurator zbudował na tym, no dobrze, ale protokolarne zniszczenie, no słuchajcie, co to znaczy? Ja bym chciała, na przykład jest taki system w Stanach, który umożliwia obrońcy. Ja brałam udział w takiej sprawie związanej z takim dużym przemytem kokainy, gdzie my fizycznie mieliśmy możliwość uczestniczenia w zniszczeniu dwóch ton kokainy, w spaleniu jej w piecu. I teraz ja bym chciała wiedzieć i być może chciałabym uczestniczyć jako obrońca, jeżeli już wiemy, że kontrola jest nielegalna, w zniszczeniu materiału, który podlegał zgromadzeniu.
1: No z tego, co czytam i śledzę te zmiany, to tam takiego rozwiązania
0: nie ma.
1: Wydaje mi się, że nie ma. Musimy ufać, że tak będzie i musimy niestety kończyć. Bardzo szybko nam ten czas upłynął. Bardzo wam dziękuję za tę przygodę z prawem i procedurą karną. Cieszę się, że przyjęliście moje zaproszenie. To była audycja Ludzka Sprawa. Wydawała ją Piotrka Masierak, realizowała ją Aleksandra Koniuch. Ja się nazywam Sylwia Grygoczyk-Abram i dwójka wspaniałych gości. Adwokatka i adwokat Anna Mika Kozak, Mikołaj Kozak. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy
0: bardzo.

Szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek.

Dobry wieczór, z tej strony Ania Lalka, a to jest Bażancie Serce. Do godziny trzeciej gram utwory, myślę, że idealnie na wiosnę, na te ciepłe noce. No, zaczęłam romantycznym tonem z polskim białym falochronem. Nie zabraknie dzisiaj piosenek złamanych serc, chociaż myślę, że dalekie będą od ckliwości. Niech nas poniesie legendarny utwór o rozstaniu.

Stevie Nicks przeniosła nas do Silver Springs. Podróże z Fleetwood Mac zawsze oznaczają mocne akordy i rozdzierające historie, więc trochę to wyważymy. Teraz już spirytualny jazz w wykonaniu Jasmine Myry. Na wiosnę wyda album Where Light Settles. Oto tytułowa zapowiedź, czyli jej świetlista kompozycja.

Where Light Settles, miękki saksofon altowy i tenorowy, fortepian, wibrafon, harfa, gitara, flet, instrumenty smyczkowe, no wiele, wiele innych, wszystko współgra ze sobą tak ślicznie i tak subtelnie, że chyba nikt nie zdziwi się, gdy powiem, że Jasmin Majra to obecnie jedna z moich ulubionych współczesnych kompozytorek jazzowych w Wielkiej Brytanii. Liczę na jakieś kolabo z Nalą Sinefro, którą niejednokrotnie słyszeliśmy w Bażancim Sercu. A teraz czas na cover utworu, który z pewnością dobrze znacie.

Za ten klasyk Cher wzięła się w tym przypadku OK Kaja. Cover według mnie działa, gdy wnosi coś nowego, czy to instrumentalnie, czy to emocjonalnie. A tutaj można mówić zarówno o jednym, jak i drugim, bo z tanecznej ballady pop uczyniła utwór, gdzie ogromną rolę grają eteryczne syntezatory, swobodny wokal i taki stały, nienachalny bas, przez co możemy skupić się lepiej na melancholijnym tekście. Obiecałam jednak, że nie będzie zawsze bardzo romantycznie. Czas trochę rozgrzać atmosferę. Do tego zespołu skakaliśmy kilka lat temu na scenie głównej OFA. To już teraz w trójce Dive.

Out of Mind otwiera płytę Is There Is R zespołu Dive. Czas na przystanek na amerykańskiej scenie niezależnej i trochę surowych gitar to Adrian Lenker z jej najsłynniejszej solowej płyty, którą nazwała po prostu Songs.

Lubię takie gry słów. Not a lot, just forever. To był utwór Adrian Lenker, a skoro używamy wielkich słów, no to musi też wybrzmieć płyta o tytule Everything is Alive. W majowe noce słuchamy Slowdive.

0: Państwa. A teraz...
1: Jeśli słuchacie audycji Bażancie Serce częściej niż dzisiaj, to wiecie doskonale, że polska muzyka ma tutaj swoje miejsce specjalne. Skarby na albumie Wisła Skarbów stworzył muzyczną panoramę Warszawy, tonąc w tradycji polskiej muzyki rozrywkowej, jazzowej, big beatowej. I to oczywiście naprowadziło mnie, no, trochę dalej. Mam ochotę trochę poswingować.

Zawsze, powtarzam, zawsze jest dobry powód, by wrócić do Ewy Bem. To kawałek z płyty Be a Man z początku lat 80. A przy okazji tak wielkich wokalistek jak nasza polska Ewa Bem skierowałam się również w stronę legend amerykańskich i płyty Ewy Bem z 97 roku, bo wtedy ukazała się jej płyta będąca hołdem dla Ellie Fitzgerald. Wyciągnęłam z niej jeden utwór, chociaż już zagram go w oryginale. Mamy maj, ale to jeszcze April in Paris.

Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, April in Paris. Ale to nie koniec wielkich jazzowych wokalistek. Niech kolejną z nich zapowie Girls Band z Los Angeles.

Amerykańska grupa Warpaint literuje Billie Holiday. W środku nocy posłuchamy jej piosenki o niebieskim księżycu.

without a dream in my heart, without a love of my own.